0: stan.
1: Dobrze robi mi ten restart. Wow. Nagle moja lepsza wersja. Nowe piosenki piszę z miejsca. Jak wtedy, gdy byliśmy Westside.

dotarła do mnie twoja wersja. Wow. O miku kultowym jak wespa. Lecz są też słowa, których nie znasz. Dlatego miota tobą wszechświat. Wow. Wracając jeszcze do rozejścia, namalowany tchnieniem pejzaż, odkrywam nagle, jakby przestał na duszy ciążyć jakiś przestrach. Wow. W dalszej podróży życzę szczęścia. Temat zamyka ta piosenka. Nasza przygoda była świetna. Przynajmniej tak ją chcę pamiętać. Po sygnale nagraj wiadomość.

0: Tak rozpoczyna się każdy z 227 odcinków o przygodach porucznik Jagody Hyc, stworzonej i granej przez Joannę Kołaczkowską. Przygody dotyczą też partnera Jagody, Zbyszka, w tej roli Adam Wacławiak, oraz kapitana Kożuszka, w którego wcielił się Artur Andrus. Wszystkie odcinki są teraz dostępne bez konieczności logowania na stronie nowyświat.online.
1: Ciao!

0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry.
2: Weronika Wawrzkowicz,
1: Patryk Rabiega
2: i Kuba Strączyński. Jesteśmy z Państwem do 10, bo Sobotni Brzask się kłania i poleca przez najbliższe 3 godziny. Dzisiaj mamy dla Państwa bardzo, bardzo, bardzo dużo dobra. Jeszcze więcej niż zazwyczaj, mam takie poczucie.
1: Będziemy szczodrze rozdawać, więc proszę się częstować. Można na Dzień Dobry do nas pisać, można się też nagrywać.
2: Oczywiście,
1: jak zawsze, czyli
2: brzask@nowyswiat.online.

0: pogoda.
1: Positivity i pogoda też ma dla nas trochę pozytywnych informacji, bo upały na kilka dni odpuszczą. Zachmurzenie małe i umiarkowane w ten weekend, a temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 23 stopni w centrum do 25 na krańcach południowo-wschodnich.
2: No to upały nie odpuszczą na pewno dzisiaj w Atenach. 36 stopni i 30 też sporo dzisiaj w Lizbonie.

0: Sobota, 8 dzień sierpnia, 11 minut po 7. W Polsce dzisiaj wielki dzień pszczół, w Tanzanii dzień rolników, w Iraku dzień pokoju, ale swój dzień mają też Bonifacja, Cyriak, Cyryl, Dominik, Emilian, Esmeralda, Jan, Joanna, Largus, Maryn, Maryniusz, Miron, Mirona, Niegosław, Niezamysł, Sekundus, Sewer, Smaragd, Sylwiusz i Szmaragd. Nawet nie wiedziałem, że jest takie imię Szmaragd.
1: No i tak się skupiłam, że już mi wyleciało z głowy.
0: Sekundusa
1: chciałam...
0: pewnie chciałaś,
1: nie,
0: czy nie? Niezamysła?
1: Nie, tak, pokaż
0: Niegosława,
1: mi. Pokaż
0: Sewera.
1: Pokaż tą listę, to ci zaraz
0: mogę jeszcze raz ci
1: powiem.
0: Przeczytać.
1: Niezamysł też, ale jeszcze był taki pan, który mnie tutaj zafrapował i on się nazywał Largus.
0: Largus.
1: Largus i ten z tym niemysłem, tak?
0: Niezamysłem.
1: Niezamysł.
0: Niezamysł.
1: Taki miałam zamysł, żeby to był
0: niezamysł.
1: Niezamysł.
0: Czekaj, Largus. Ja jeszcze sobie tego szmaragda otworzę, bo to mnie zainteresowało. To zaczynamy od Largusa. Largus, imię męskie pochodzenia łacińskiego, oznaczające obfity, liczny. O, proszę. Hmm. Tak, Largus to mi tak bardziej skandynawsko brzmi. Largus Gustafsson, albo nie wiem.
1: Przypomina Largus. Mi się pomysł, płynę do ciebie. Pomysł na film, na nasz, który miał właśnie odpływać gdzieś z takich północnych mórz.
0: To miał być kryminał, to nie miał być taki zwykły film, to miała być, wiesz, opowieść z takim mrocznym wątkiem kryminalnym, no to oczywiście, że na północ by trzeba
1: było. I Largus
0: było.
1: Płynie.
0: I Largus płynie, tak, do niej.
1: A ten Niezamysł?
0: A ten niezamysł,
1: to jest nasz niezamysł, że nic z tego nie wyszło.
0: Jeszcze. Okay. Dajmy sobie czas, wiesz. Takie pomysły muszą się dopiero urodzić, więc to potrzebują trochę czasu. Niezamysł, staropolskie imię męskie, złożone z trzech członów. Nie, negacja, za i mysł, czyli myśleć, mogło powstać przez negację imienia z członem myśli lub mysł, albo zostać utworzone bezpośrednio z czasownika i stanowić raczej przezwisko. No nie jest wyjaśnione do końca, o co chodzi, ale chyba możemy się domyślić, że nie zamysł, skoro jest negacja w tym imieniu. To...
1: Ale potem jest za.
0: Ale potem też jest za, więc taki...
1: Czyli za, może... a nawet przeciw.
0: To może taki po prostu ktoś niezdecydowany.
1: Mhm, tak po środku.
0: Który jest czasami a czasami na nie.
1: Ja się bardzo cieszę, że ty rozpocząłeś od osadzenia państwa w czasie i przestrzeni, bo dzisiaj, kiedy siedziałam na przystanku autobusowym, to byłam świadkiem takiego dialogu na pół ulicy przed sklepem. Panie, panie, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia? Sobota. Naprawdę? Trzeci tydzień już piję. Ale ten czas leci. Także wiesz, no jest później niż nam się wydaje. Tak, to jest takie smutno, śmieszne. Ja się strasznie cieszę, że młode pokolenie teraz zauważam, że coraz mniej osób w ogóle sięga po alkohol na imprezach i jakby nie mają z tym problemu i już nikt nie pyta, ze mną się nie napijesz.
0: No bo teraz jest moda na niepicie,
1: tak.
0: I to jest, bardzo
1: super.
0: Dobra moda.
1: Tak. Więc drodzy państwo, gdyby ktoś się zagubił w czasie i przestrzeni, to raz jeszcze przypomnimy. Sobota, 8 dzień sierpnia, 7:14.

0: 19 minut po siódmej, a ja już, drodzy państwo, poznałem rozszczepkę nosatkę, tak? Dobrze zapamiętałem?
1: Sama chyba muszę sprawdzić, bo się znamy od
0: chwili.
1: Rozszczepka nosatka, tak.
0: Rozszczepkę nosatkę. Dowiedziałem się też, że ćmy piją nektar, bo ta rozszczepka nosatka to ma taką nosatkę naprawdę jak trąba słonia, więc tą nosatką właśnie taki nektar z kwiatów pije. No i dowiedzieliśmy się też, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Kota. Chociaż...
1: Jak zgrabnie przejść od ćmy do kota. Właśnie
0: no to
1: tak.
0: Jesteśmy sobotnim Brzaskiem, więc tutaj jest płynne.
1: Autostrada jest.
0: Autostrada, płynnie tematy przechodzą. Chociaż jesteśmy cały czas w świecie zwierząt, więc wiesz, i koty polują na ćmy, w sensie tak próbują je złapać, no bo ćmy się bardzo szybko poruszają, więc to dla kota jest nie lada wyzwanie. Pamiętam, jak mój kot polował na wszystkie komary,
1: ćmy. A jak miał na imię twój kot?
0: Bo tego Sigur.
1: O, Sigur Ros?
0: Tak, kot Sigur Ros. Tak. I był przekotem. Tak lubię o nim mówić. 8 sierpnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Kota, poza Polską i Włochami, bo wyczytaliśmy, że u nas Dzień Kota przypada 17 lutego, a z kolei w Japonii kilka dni później, czyli 22 lutego, te koty to się ustawiły. Kilka
1: a wiesz,
0: dni
1: że
0: mają.
1: Ja zdarzałam się obawiać, że znowu w polskim rządzie jest tak, że już nawet nie tyle, że może wyjdziemy z Unii, tylko wyjdziemy ze świata i będziemy kiedy indziej świętować. Taki no, polityczny tutaj pstryczek jakoś tak mi wyskoczył.
0: Miejmy nadzieję, że nigdy nie wyjdziemy ani z Unii, ani ze świata, że ten świat będzie jeszcze bardziej u nas niż do tej pory. Ale wracając do kotów, to wszystkim kotom wszystkiego najlepszego.
1: My jesteśmy smaczki bardziej, tam proszę dorzucić.
0: Tak, smaczki tutaj, jeśli jak państwo wpiszą w wyszukiwarkę internetową Dzień Kota, to AI od razu podpowiada, jak świętować Dzień Kota i tam jest właśnie wśród podpowiedzi, że smakołyk dla pupila albo jakaś nowa zabawka, nowa zabawa też, można poświęcić czas na wspólne polowanie z wędką lub kupienie nowej zabawki, tak podpowiada AI, no co?
1: No i AI też napisało, że to jest Dzień Mruczków.
0: Dzień Mruczków.
1: Mrału.
0: No więc wszystkim mruczkom wszystkiego najlepszego.

0: Tak myślałem, że nie trzeba będzie Państwa długo namawiać. Już pojawiają się w naszej skrzynce mailowej i na grupie dla patronów zdjęcia wszystkich nowoświatowych mruczków, ale bardzo podobała mi się taka plakietka na drzwiach u jednego z naszych słuchaczy. Pan Mateusz ją wysłał. Ten dom należy do kota. My spłacamy tylko kredyt.
1: To dokładnie
0: myślę, że
1: tak.
0: W wielu domach tak jest.
1: Ja mam wrażenie, że w domach psich również jest podobnie. Zawsze się śmieję, że jesteśmy giermkami łatki, naprawdę, którzy tam przynoszą smaczki i uprzyjemniają życie. No ale przypomnieliśmy sobie z Patrykiem, że jeśli chodzi o kota w roli głównej, takiego serialowego, no to Radamenes z serialu Siedem Życzeń gdzieś do nas przemówił.
0: Hator.
1: A zanucisz Siedem Życzeń?
0: Chyba
1: Siedem
0: nie.
1: Dobra, to za chwilę.
0: Tak.
1: Ale gdybym teraz na przykład zapytała, jak się nazywał ten chłopiec, główny bohater serialu, to ciekawa jestem, ile osób by pamiętało. To był Darek. I ta historia zaczynała się od tego, że on uratował czarnego kota przed podwórkowymi chuliganami na swoim osiedlu. No i w domu dopiero okazało się, że to zwierzę nie jest do końca takim zwyczajnym kotem. Radamenes okazuje się bardzo wdzięcznym zwierzęciem. No i obiecuje Darkowi za uratowanie życia spełnienie tytułowych siedmiu życzeń. Jedno życzenie w każdą kolejną środę, czyli ten dzień tygodnia, w którym Darek ocalił kota. No i początkowo chłopiec nie potrafi tak docenić tego daru od Radamenesa i wypowiada takie życzenia dość powierzchowne. W pierwszym odcinku podobno żąda instrumentów muzycznych, które widzi w telewizji. W trzecim przybiera ciało własnego ojca i pod taką postacią wybiera się do kina na film Seks Misja. Wypadło mi to z głowy, kompletnie tego nie pamiętałam.
0: Zupełnie.
1: Kot szybko się zaprzyjaźnia z chłopcem i z wielką chęcią spełnia jego zachcianki, no i też podtrzymuje go na duchu w trudnych chwilach. I ciekawe jest to, że w kolejnych tygodniach życzenia chłopca stają się bardziej przemyślane, na przykład prosi o dobre samopoczucie dla mamy w dniu jej imienin, a w szóstym odcinku okazuje się, że Radamenes był tak naprawdę człowiekiem urodzonym w starożytnym Egipcie, który za wyjawienie Egipcjanom teorii ruchu Ziemi wokół Słońca oraz efektu zaćmienia Słońca i Księżyca, został skazany na karę odradzania się w postaci kota przez tysiąclecia. W siódmym odcinku Darek decyduje się poświęcić swoje ostatnie życzenie kotu, tak by ten przemienił się z powrotem w człowieka. Zwierzę niespodziewanie znika, jednak później pojawia się pod postacią człowieka o imieniu Senemeder, czyli Radamenes pisane od końca, który uważaj, okazuje się być marokańskim współpracownikiem ojca. To ja nie wiedziałam, że to było aż tak zakręcone. Jako dziecko w
0: ja
1: ogóle
0: nie
1: przyjmowałam, że to była aż tak zakręcona fabuła.
0: Ale ja nigdy tego serialu nie obejrzałem od A do Z. Jakieś tylko takie wybiórcze odcinki i raczej fragmenty też niż całe odcinki. Ale tak sobie pomyślałem, kiedyś to były seriale i takie opowieści, które się naprawdę chłonęło po prostu całym sobą.
1: No to Daniel Kozakiewicz to był ten chłopiec, który grał Darka, a nie wiem, czy Państwo wiedzą, kto udzielił głosu postaci kota. To był Maciej Zębaty. No i jak tutaj sobie wyczytaliśmy w takich opracowaniach dotyczących siedmiu życzeń, Maciej Zębaty zainspirował się występem tresowanego kota, który obejrzał w kabarecie w Szwajcarii. On był pomysłodawcą w ogóle tej postaci. No to hator?
0: Hator, czarujmy.
2: Hator.

0: Jeszcze słuchacze pytają, czy na przykład jak żona ma panieńskie nazwisko Kot, to czy też trzeba jej dzisiaj złożyć życzenia i coś kupić? No oczywiście, że tak.
1: Pytanie retoryczne, proszę pana, naprawdę.
0: Naprawdę.
1: Ja nawet bym powiedziała, że to taki podwójny prezent powinien być.
0: O,
1: czyli... Za to, że porzuciła to nazwisko. A mogła zostawić.
0: A mogła zostawić. To prawda. No to i prezent, i kolacja dzisiaj.
1: Ze śniadaniem.
0: Dla wszystkich kotów i kotek.

0: 6 minut po w pół do 8. Co tam pani w prasie ciekawego?
1: Sięgnęłam po twój ulubiony dziennik, czyli Po Fakt. No i mamy tutaj wspomnienie pierwszego dziewiczego rejsu na statku Batory. I jak czytamy, był scenerią romansów, skandali, dramatów, małych szwindli i wielkich czynów. Na jego pokładzie podróżowali nie tylko bogacze i artyści, ale też biedacy, którzy emigrowali za chlebem do Ameryki, żołnierze, uchodźcy wojenni, od czasu do czasu także pasażerowie na gapę. Transportowano nim niemal wszystko, od bezcennych wawelskich arrasów i 24 ton polskiego złota oddanego w depozyt na czas wojny, przez, uważaj, kanadyjskie bizony, po bibułki do papierosów.
0: Przepraszam.
1: Przeszedłbyś od bizona do bibułki do papierosów, widzisz?
0: Przeszedłem dzisiaj od ćmy do kota, więc no, od bizona do bibułki. Ale kanadyjskie bizony na pokładzie Batorego.
1: 91 lat temu, w lipcu 1935 roku, wodowano i ochrzczono transatlantyk Batory. W dziewiczym rejsie wycieczkowym na pachnącym świeżością Batorym aż roiło się od ówczesnych sław. Byli wśród nich m.in. dziennikarz i pisarz Melchior Wańkowicz, który użyczał swojej kajuty znajomym, chcącym niekoniecznie w pojedynkę poprawić fryzurę. Oczywiście poprawianie fryzury jest umowne. Mamy też informacje o tym, jak Wańkowicz podsumował ten rejs. 620 burżujów wyładowanych grubszą forsą, którzy obżerali się, pili, werandowali, ale ładne słowo, werandować się, i byczyli za wszystkie czasy. Autor tych słów, także dobrze się bawił, po kilku głębszych wdrapał się na wierzchołek masztu, gdzie dostał ataku paniki. Ściągano go stamtąd kilka godzin. Gdy po 20

0: Doceniam tego, kto włożył w to zdanie takie wtrącenie, bo dodaje uroku. Choć w latach 60. transatlantyk był już staruszkiem, i tu mamy wtrącenie, statki nie są długowieczne, wciąż miał się dobrze. Nie mógł jednak pływać w nieskończoność, przez półtora roku był zacumowanym przy nabrzeżu hotelem, jednak w końcu zapadła decyzja, by sprzedać go na złom. W ostatnią podróż do stoczni złomowej w Hongkongu wypłynął w 1970 roku wypatroszony z mebli, obrazów i dywanów. Żegnały go tłumy, grała orkiestra, a inne statki oddawały mu honor syrenami. Jego następca, transatlantyk Stefan Batory, podobne nazwy były potem przyczyną wielu pomyłek, opłynął go trzykrotnie dookoła. Kapitan Krzysztof Meissner napisał o pożegnaniu z Batorym tak: niełatwo opuszczać statek, który nigdy nikogo nie zawiódł i 35 lat wychodził z wszystkich opresji zwycięsko.
1: No, piękna historia.
0: No, ja bym chciała spotkać takiego Wańkowicza te wiele, wiele lat temu i zobaczyć, jak człowiek, który tak fantastycznie pisał, jaki był w takiej w codzienności. No, miał fantazję. Trochę mi się przypomina ta poranna rozmowa dzisiaj na ulicy, no bo wejść na maszt.
1: Tak, to prawda. No. Tak, to trzeba mieć nie lada fantazję. Rzeczywiście ładne to wtrącenie, że statki nie są długowieczne.
0: Trochę jak z takiej bajki dla dzieci, nie?
1: Tak, nawet słyszę takiego właśnie narratora już takiego właśnie może leciwego. Który mówi: statki nie są długowieczne. Ale inny fragment tego tekstu mi się bardziej podobał i uważam, że jeśli słucha nas jakiś filmowy producent, który na przykład ma w planach zrobienie jakiegoś serialu, bo to też byłaby świetna filmowa opowieść o Batorym, o statku Batory, to myślę, że tytuł Małe Szwindle i Wielkie Czyny byłby naprawdę doskonały. Tak, bo to tak było. Małe Szwindle, Wielkie Czyny.
0: Tak, tak, tak. To wszystko jest. I ja jeszcze sobie od Wańkowicza zabiorę to słowo werandowanie. To jest w ogóle dobry tytuł na audycję, nie? Werandowanie.
1: Tylko to by musiała być chyba audycja nadawana z werandy. No ale trochę werand w Polsce jest, więc można
0: odwiedzać. Może państwo mają jakąś wolną werandę, to ja tam się rozgoszczę.
1: Brzask-Małpa-Nowy-Świat.online.

0: Bierzemy z tego wszystkiego, z tych ciem, kotów i batorych. Jeszcze Państwu nie powiedzieliśmy, co dzisiaj
1: wiem, bo ci to przed chwilą tutaj wytknęłam, że tak się tutaj rozpanoszyliśmy, rozbawiliśmy.
0: Wytknęła, potwierdzam. No to proszę bardzo, to zaczynaj, jak taka mądra jesteś.
1: Znajdę sobie taki mail od Patryka Rabiegi, już go mam.
0: I nie znam.
1: To nie znasz fajny? Człowieka, bardzo nie fajny znam, człowiek. Tak? Dla niego wstaję też rano. To jest jeden z tych powodów, dla których o 5 rano taka półprzytomna, ale to już mi się zawsze poprawia, jak jestem na ostrej. No to drodzy Państwo, dzisiaj tak, przed godziną 8, a w zasadzie już nawet za chwilę, kalendarium muzyczne Mateusza Andruszkiewicza.
0: Będzie oczywiście też pluszowa zbroja, to chwilę po 8. Co dzisiaj przyniosłaś?
1: Rozszczepki, nosatki i muszę Państwu powiedzieć, że w miniony czwartek chyba na wsi u mnie był jakiś zlot. Wszystkie ćmy chyba z okolicy. Ja mam, uważam za udany dzień wtedy, kiedy na przykład w ciągu dnia znajdę jakiś jeden nowy gatunek. A tam chodziłam, przyznam się, do 5 rano jak wariatka z latarką. Czasami wskakiwałam na krzesło, bo gdzieś wysoko tam zakotwiczyły. I tylko się modliłam, żeby nie spać, bo robienie też zdjęć jedną ręką jest trudne, żeby utrzymać stabilizację, ale dochodzę do wprawy.
0: Słuchaczka nam wysłała, że 3 koty temu była normalna, to ty 3 ćmy temu byłaś normalna.
1: O, to już tak, to już chyba nawet. Zresztą wrzucę Państwu zdjęcie jednej z nich, bo kiedy o drugiej patrzysz na pancerzyk robaczka jakiegoś, bo to chyba już nawet nie była ćma, i na tym pancerzyku jest coś, co wygląda jak uśmiech, zresztą ci wysłałam. Mm-hmm. To masz takie wrażenie, zwariowałam? Czy w ogóle co tutaj się dzieje? Więc będą na pewno insektowe opowieści, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Będą, wspomnę w zasadzie o 2 książkach, dzięki którym dowiedziałam się o czymś, co teraz stało się pretekstem do wycieczki, żeby się ruszyć na przykład na Litwę. I jeszcze taki znowu mikrozachwyt. Wczoraj wracałam z dworca centralnego, szłam sobie przez centrum i mignął mi taki obrazek przez witrynę i jakoś tak mi się ciepło na sercu zrobiło, więc no to u mnie tyle, a co u ciebie zachwytowego?
0: U mnie będzie książka, która... No jest książką wstrząsającą, to od razu Państwu...
1: To ja chyba wiem.
0: To od razu Państwu powiem, ale uważam, że każdy powinien tę książkę przeczytać. Koty się w niej pojawiają, więc to będzie też takie nawiązanie do tego dzisiejszego święta. Będzie oczywiście też także cykl klimatyczny. Dzisiaj po sąsiedzku, bo zabierzemy Państwa nad Jeziorko Czerniakowskie. Jezioro Czerniakowskie, które niestety wysycha, a które próbują ratować okoliczni mieszkańcy Sadyby. Jerzy Piasecki, prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto Ogród Sadyba, będzie razem z nami.
1: Na później kobieta, która kojarzy się z Koreą, czyli Wiola Błazucka, blogerka, autorka bloga Pierogi z Kimchi. Tym razem nie będzie tylko o kuchni koreańskiej, ale w ogóle szerzej o kuchni azjatyckiej. Zgłodnieją Państwo.
0: Klaudia Kowalczyk upichciła dla nas tę rozmowę i jest w tym spotkaniu naprawdę bardzo, bardzo dużo dobrego smaku. Ania Wyszkoni zamknie dzisiaj sobotni brzask, bo to ona jest gościnią Adama Stasiaka w Krótkich zwierzeniach. Wątki zwierzęce też się pojawią i pewien mały piesek, który zawsze czeka na Anię, jak wraca z trasy koncertowej. No to 7:49 to chyba jest dobry moment na sobotnią pobudkę. No to wiemy, że to dla Państwa, dla niektórych z Państwa jest najlepszy sobotni budzik.

0: Wspólnie z Weroniką stwierdziliśmy, że dzisiaj daliśmy Państwu pospać, bo Ewa Ben wybrzmiała dopiero za 10:08. No ale skoro wybrzmiała Pani Ewa, to jeszcze musi wybrzmieć jedyny i niepowtarzalny.
1: No tak, no bo w roli supportu Pani Ewa, a teraz już na scenie Mateusz Andruszkiewicz.
2: Dzisiejsze kalendarium zaczniemy od jazzu. Zanurkujemy nieco głębiej niż zwykle, bo do roku 55, gdy ukazała się płyta The Shearing Spell kwintetu George'a Shearinga, brytyjskiego pianisty i kompozytora, autora takich standardów jazzowych jak Conception czy Lullaby of Birdland, które w kolejnych latach wykonywała cała paleta muzyków od Ellie Fitzgerald przez Quincy'ego Jonesa, Chuckie Khan po Mariah Carey czy Amy Winehouse. Lullaby of Birdland, that's what Wróćmy jednak do Shearinga. Zanim wyprowadził się do Stanów, większość życia spędził w Londynie. Urodził się niewidomy, chodził do szkoły dla niewidomych w Linden Lodge School, zrezygnował ze stypendium na rzecz grania w lokalnym pubie i dołączył do zespołu niewidomych muzyków Claude Bumpton's Blind Orchestra. W roku 40 grał z Harrym Parem, potem przyszła wojna, która nie pokrzyżowała jego planów muzycznych, występował wtedy w restauracji Hatchet's na Piccadilly, grał z The Grappelli Swingtet i grał w tamtym czasie tak dobrze, że magazyn Melody Maker 6-krotnie wyróżnił go w kategorii najlepszy pianista. Prawdziwa popularność przyszła jednak po wyjeździe do Stanów, gdzie założył zespół George Shearing Quintet. Był doceniany za łączenie swingu, bopu i współczesnej muzyki klasycznej. To w Stanach tworzył najważniejsze dzieła, jak choćby wspomniane Lullaby of Birdland z 1952 roku, które, jak wspominam w autobiografii, miał skomponować w ciągu 10 minut. To w Stanach sprzedał ponad 900 tysięcy egzemplarzy singla September in the Rain. I to w Stanach, rzecz jasna, w 1955 roku 8 sierpnia wydał płytę The Shearing Spell. Czy jest to najważniejszy album albo punkt zwrotny w jego dorobku? No jasne, że nie, ale jest to wystarczający powód, żeby sięgnąć do tej klasycznej, niesłychanie bogatej dyskografii przy okazji rocznicy wydania jednej z płyt. Inną niezwykle obszerną jest muzyka Boba Dylana, który swoją czwartą studyjną płytę wydał 8 sierpnia 1964 roku. I ain't looking to compete with you. Beat or cheat or mistreat you. I nie był szczególnym fanem jej tytułu, nie on go zresztą wymyślił, a producent albumu Tom Wilson. Dylan uważał, że nazwa Another Side of Bob Dylan jakoby przekreślała jego poprzedni dorobek, a nie to było jego celem. Nie chciał się od niego odcinać, choć w istocie, jeżeli słuchacze spodziewali się kolejnej płyty uzbrojonej w generacyjne protest songi, to zdarzyli się z małym zaskoczeniem. And there's no use in trying to deal with the dying, though I cannot explain. Cały materiał jest bardziej introspektywny, wypełniony love songami i obserwacjami społecznymi, aż chciałoby się powiedzieć taki wówczas trochę nie Dylanowy, ale autor pewnie nie byłby zadowolony z tego wyrażenia. Choć muzycznie wszystko się na tej płycie zgadzało, jeżeli chodzi o, cudzysłów, Dylanowość, jest rzecz jasna wokal autora, jest gitara, harmonika i jest też piano, które słyszymy w Black Crow Blues. Tell me what it's all about. Całą płytę muzyk nagrał podobno w ciągu jednej sesji w nowojorskim studiu Columbia i wydał ją 8 sierpnia 1964 roku. Album dotarł do 8 miejsca brytyjskiej listy, 43 miejsca w Stanach i pokrył się złotem. A my dotarliśmy do końca kalendarium, a do początku kolejnego dotrzemy za tydzień, po 7.
0: Mateusz Andruszkiewicz, jak zapowiedział, tak będzie, powróci za tydzień. A u nas jeszcze na koniec pierwszej godziny sobotniego brzasku małe postscriptum do kalendarium, bo dziś urodziny obchodzi The Edge, czyli gitarzysta U2.

0: co jest najgorsze w byciu w trasie oraz jak grać nieprzerwanie przez 30 lat. Już dziś po 9 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń na te pytania odpowie
1: Ania Wyszkoni z tej strony. Zapraszam na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Sobotni Brzask.
3: Dzień dobry.
4: Patryk Rabieka.
5: Ojej, tak od razu. Weronika Wawrzkowicz.
4: Nie mamy nic tutaj do stracenia.
5: Nie mamy nic.
4: Kuba Strączyński za konsoletą.
5: Szanowni Państwo, Staring at the Sun przed chwilą wybrzmiało YouTube i nie ma absolutnie żadnych przypadków, bo tutaj Państwo donoszą, że w środę zaćmienie słońca ma się wydarzyć, tak, więc to Staring at the Sun bardzo, bardzo na miejscu. No, nie powiem, że to wymyśliłem tak idealnie.
4: Wszechświat z tobą rozmawia.
5: Tak, to wszechświat mi tak spłynął na mnie taką energią i powiedział, tu musisz zagrać Staring at the Sun YouTube. Ale a propos zaćmienia słońca, to mamy jeszcze pozdrowienia ze słonecznej Burgundii. Trzeci dzień podróży do Aragonii, gdzie zamierzamy reprezentować radio podczas zaćmienia słońca. Szczególne pozdrowienia dla fotogła skaczki z Brzezin. Śle Fado. Fotogła skaczka to ty.
4: Ja wiem, bo to Fado to taki piękny piesek,
5: tak,
4: który
5: nawet
4: jak...
5: mamy, zobacz, nawet mamy zdjęcie przy, to jest chyba kamper, przy kamperze.
4: O, ja muszę powiedzieć, że pamiętam, że jego ogon był jak metronom podczas koncertu, jak ktoś do niego też uśmiechał, czy go głaskał, to po prostu jak taka maszyna idealnie w rytmie machał, więc uściski i poproszę jakiś smaczek ode mnie dla Fado.
5: Za chwilę prognoza pogody i nasze zachwyty, ale ustaliliśmy też z Weroniką, że mamy taki wspólny mały zachwyt i to będzie muzyczne intro przed tym zachwytem. Nie wiem, czy Państwo widzieli, Moby opublikował wczoraj w internecie taki krótki film z krakowskiego przedmieścia, grającą na skrzypcach artystkę w tle zachodzące nad Warszawą słońce i tam był taki podpis, jeśli dobrze pamiętam, że dlatego uwielbiam podróżowanie i uwielbiam koncertowanie, bo można się natknąć na taką atmosferę i taką cudowność, jaka jest w Warszawie.
4: Ja się zastanawiam i mam nadzieję, że to nagranie dotrze do tej dziewczyny. Bo nagle zobaczyć, że jesteś na nagraniu Mobiego i że ktoś zachwyca się tymi dźwiękami, kiedy stoisz na ulicy i wiadomo, czasem ludzie się zatrzymają, czasem nikt na ciebie nie zwraca uwagi, a tutaj bardzo bym chciała i wierzę w to, bo zawsze jest jakiś taki łańcuszek, że ktoś kogoś zna i potem wierzę bardzo w to, że ta dziewczyna będzie miała radość podwójną.
5: No to bardzo trzymamy za to kciuki i na początek tej godziny Mobi, nie może być inaczej.

0: Pogoda.
1: Upały na razie pauzują i umówmy się, ta pauza wszystkim nam się bardzo przyda. W ten weekend dużo słońca, zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 23 stopni w centrum do 25 na krańcach południowo-wschodnich.
2: A ja teraz wypłynę szybciutko na morze dzięki naszym słuchaczom, dzięki Ewie i Jarkowi, bo płynęliśmy z Batorem, a to będzie już taki przedzachwyt, a w zasadzie zachwyt do naszego wspólnego magazynu od Ewy, która poleciła książkę Znaczy Kapitan. Karol Olgierd Borchardt i tylko w skrócie Znaczy Kapitan to najlepsza i najpopularniejsza książka marynistyczna wydana w Polsce, zaliczana do kanonu literatury polskiej XX wieku. Karol Olgierd Borchardt na kartach swojego najważniejszego dzieła jest piewcą i kronikarzem pionierskiej epoki w dziejach naszej floty morskiej. Pokazuje słynnych kapitanów, statki parowe z pierwszej połowy minionego wieku oraz transatlantyki, a także legendarne żaglowce szkolne. Więc dorzucamy kolejną lekturę. Ewa, Jarek, bardzo dziękuję.
1: No i szkoda, że ta książka się nie ma tytułu Małe szwindle i wielkie czyny.
2: Musisz taką napisać.
1: Muszę taką napisać.
2: Ten tytuł czeka na ciebie.
1: Tak, on do mnie, absolutnie do mnie przemówił.

0: 13 minut po 8, no to zaczynamy pluszową zbroję, czyli nasze zachwyty tygodnia, ale zanim oddam ci głos, to znasz takiego jegomościa zgrzypik twardokrywka?
1: Nie. No, jaki to się wspaniały.
0: Dzisiaj, to się dzisiaj poznacie. Wszystko dzięki naszemu słuchaczowi Grzegorzowi, który dorzuca zgrzypika do naszej kolekcji owadzio-zwierzęcej. Nie dość, że aparycję ma niezwykłą, to i nazwa jest urzekająca.
1: Jeszcze raz mi powiedz nazwę.
0: Zgrzypik twardokrywka. Tak jest, zobacz. Taki chrząszcz, zobacz, ale jaki...
1: Bardzo, ale jaki ma taki pancerz i taki matowy w ogóle.
0: No to ta twardokrywka chyba właśnie.
1: Tak.
0: Tak mi się wydaje.
1: Kocham w ogóle entomologów, to musi być super grupa zawodowa, bo te nazwy, które są wymyślane dla tych najmniejszych stworzeń, których często w ogóle nie zauważamy, to jest coś, co mi zawsze poprawia nastrój. Naprawdę, jak jest mi smutno, to sobie przypominam, czy Liśnisia Nawapnika, czy Zyzusia Tłuściocha i już jest lepiej.
0: Odorka Zieleniaka. To jest mój faworyt po wsze czasy.
1: Ja ci chyba zrobię takie zdjęcie w ramce z tym Odorkiem Zieleniakiem i ci przyniosę tydzień.
0: Ja muszę go kiedyś w końcu spotkać, tak osobiście go poznać.
1: Zapraszam, przedstawię cię.
0: I ty musisz mi z nim zrobić zdjęcie.
1: Dobrze. Będzie to trochę trudne, żebyście byli oboje wyraźnie na zdjęciu, bo on jednak taki mały, ale podejmuję to wyzwanie.
0: No to wiesz, nawet mogę go mieć na dłoni. Dobrze. Możesz po prostu moją dłoń sfotografować.
1: Tylko, że wiesz, że on wtedy ci może tak pstryknąć czymś śmierdzącym, jak się poczuje zagrożony.
0: Takim odorkiem. No trudno, no to wiesz.
1: Jesteś gotowy na poświęcenie.
0: Jestem, tak, dobra. Jestem gotowy.
1: To co, zaczynam w takim razie od owadów.
0: No oczywiście.
1: Naprawdę powiem państwu, że tak jak wspomniałam wcześniej, kiedy się znajdzie jeden gatunek w ciągu dnia i jest coś nowego, to ja jestem podekscytowana. I tak stwierdziłam, zrobię taką rundkę sobie tam w ogrodzie i pewnie nic nie znajdę. I naprawdę nie mogłam do tego domu wrócić. Chodziłam do 5 rano, a nawet, no dobra, skończyłam trochę wcześniej, czyli koło 3-4, ale od razu musiałam zgrać zdjęcie i zobaczyć, kogo tak naprawdę uwieczniłam. I zachwyciłam się, kiedy zobaczyłam ładę różowicę. Proszę sobie wpisać do wyszukiwarki. Nie wiem, dlaczego ten drugi człon różowica, bo ona jest pomarańczowo-żółto-czarna.
0: Ale to nie jest żadna...
1: Ale może mężczyzna nazywał, bo na przykład czasami się z moim mężem kłócę o kolor pomarańczowy czy różowy, więc przepraszam panów tutaj, tak mi się powiedziało, ale no ta różowica, nie wiem dlaczego.
0: Ale łada różowica to brzmi jak łada, która jest różowa, samochód.
1: No dokładnie. Mhm. A tutaj jakoś, ale jest piękna i taka, no zazwyczaj ćmy, no to wiedzą państwo, jakoś tak bardziej w odcieniach szarości, brązu, trochę takiej sepi, a tutaj nagle taki kolorowy ptak, czyli kolorowa ćma. Bardzo też podoba mi się taki stworek, który nazywa się plamówka malinówka, bo te skrzydła tego gatunku motyla wyglądają trochę, mi się tak kojarzą z takimi szatami królewskimi, więc proszę sobie też wpisać plamówkę, malinówkę. No i jeżeli chodzi o nazwę, to przypomnę jeszcze tego stworka, którego dzisiaj państwu tutaj przytaczałam, czyli rozszczepka, aż muszę sprawdzić, bo sama jeszcze tak się znamy od wczoraj, więc...
0: No coś z nosem,
1: Nosatka rozszczepka chyba, ale żeby tutaj nie być gołosłowną, to jednak sprawdzę, bo tu jest jakaś odpowiedzialność za słowo jednak w tej redakcji, prawda?
0: Prawda.
1: Więc sprawdzajmy. I to jest, mój drogi, rozszczepka-nosatka.
0: Rozszczepka-nosatka.
1: I był jeszcze, drodzy państwo, taki robaczek, który wygląda trochę jakby się uśmiechał. I żeby było zabawniej, to tutaj mi podrzuciła wyszukiwarka jeszcze czeską nazwę, ale już mi ta czeska nazwa zniknęła. To ja wrócę z tym robaczkiem za tydzień, dobra?
0: To musimy Tomkowi Ławnickiemu podpowiedzieć. A może jakiś taki kącik czeski o czeskich robaczkach.
1: A to by było?
0: To by było coś, prawda?
1: To ja do Tomka Ławnickiego swoją drogą, bo skoro po polsku już te nazwy brzmią tak wspaniale.
0: To jak dopiero muszą brzmieć po czesku.
1: A znalazłam, zobacz. Więc to jest ćma z gatunku Agapeta Hamana, czyli mamy tutaj nazwę łacińską. I ja podpowiada czeską nazwę Obalecik Żluty.
0: Obalecik żółty.
1: I drodzy państwo, to była dokładnie taka sytuacja, kiedy już byłam mocno śpiąca i nagle patrzę, a na tym pancerzyku wygląda tak, jakby ktoś narysował taką buźkę, która się do was uśmiecha. Ja wrzucę te zdjęcia na Sobotni Brzask, żeby państwo nie tylko sobie gdzieś wyobrażali na podstawie słów, tylko mogli zobaczyć i tak sobie myślę, ta druga w nocy, nie no, ćmy się do ciebie uśmiechają, ale tak naprawdę było. Więc to są zachwyty przyrodnicze. Ten szybki zachwyt, który wczoraj zarejestrowałam w drodze z dworca do domu, mijam taką witrynę hotelową i zazwyczaj siedzą przy kolacji ludzie, często niestety z telefonami albo tak razem, ale jednak obok siebie. A wczoraj przy stoliku, słuchajcie, siedziała taka para. Piękny, czarnoskóry mężczyzna z uśmiechem po prostu za milion dolców i kobieta, blondynka z taką fajną burzą włosów, loków. I byli tak wpatrzeni w siebie i mieli, wiesz, to jest, od razu widzisz, że czasami sobie siedzą ludzie, ale właśnie, no, są razem, ale są... tak naprawdę tylko gdzieś tam fizycznie przy stole. A w tej widać było, że byli zagadani i była taka ciekawość. Nie wiem, czy ta historia się dopiero zaczynała, czy już trwa, ale no po prostu iskrzyło i jednocześnie była taka fascynacja i urodą, ale też widać, że umysłem widzisz, jak są ludzie, tak po prostu tak czekają, co ktoś powie, więc może sobie też dopowiadam tę historię, ale niech i tak będzie, więc tak mi się aż ciepło zrobiło, że po prostu siedzą ludzie. Kocham zresztą od czasu do czasu samotnie podróżować, bo wtedy w ogóle patrzysz, ile jest takich różnych typów ludzkich i jak fajnie ludziom czasami ze sobą, a czasami niestety jak ludzie siedzą tylko w telefonach i w ogóle się nie widzą albo nie słuchają, a to już jest smutne.
0: To jest bardzo smutny taki znak naszych czasów, niestety.
1: No i teraz trzecia rzecz, która się urodziła z lektury książek. To jest tak, że ja w zasadzie codziennie siedzę, jestem zanurzona w lekturze, a tym razem zanurzyłam się w oceanie. Dzięki dwóm książkom, bo opracowywałam takie recenzje dla jednego z wydawnictw. No i w dwóch niezależnych książkach była informacja o kolekcji. Pytanie do państwa, bo ja się tak trochę zmartwiłam, że jak ja nigdy wcześniej mogłam o tym nie słyszeć. Czy słyszałeś o kolekcji Blaszków? Blaszka to jest nazwisko od razu. Ojciec i syn. Odpowiedzialni za pewną kolekcję.
0: Nie.
1: To jest mi już trochę lepiej, bo jakoś tak pomyślałam, jak coś tak ciekawego, a ja nigdy o tym jeszcze nie słyszałam. Otóż pani Simon Gomer i Drew Harwell, jedna z nich napisała Tajemnicę ośmiornic, dzięki którym pojawił się u nas nurek podwodny. I druga pani, pani Harwell, która jest panią profesor na Uniwersytecie Cornella i zresztą jest kuratorką tej wystawy na tym uniwersytecie. Napisała książkę Morskie stwory i ich walory. I tam to są ludzie, którzy, uważaj, w XIX wieku, końcówka XIX wieku, stworzyli figurki ze szkła, bardzo precyzyjnie oddające wszystkie te podwodne stwory. Meduzy, ośmiornice. Jezu, i teraz sobie doczytałam, co jest w ogóle przeciekawe, że Leopold Blaszka, on się urodził w 1822 roku, był artystą, który pochodził z czesko-niemieckiego pogranicza i potem, to jest ciekawe, o tym wcześniej nie wiedziałam, bo on opracował taką samą technikę, którą określano jako glass spinning i która pozwalała na tworzenie tych bardzo precyzyjnych i szczegółowych prac w szkle. Dowiedziałam się też, że ta jego rodzina wcześniej, bo to było dość ciekawe, tak, Leopold uczył się rzemiosła w rodzinnej firmie, uważaj, która produkowała szklane oczy i ozdoby. No i teraz zobacz sobie, jak wygląda ta kolekcja. Oni też zrobili razem z synem kolekcję Szklane kwiaty, która z kolei jest na Harvardzie. Zobaczenia. I to jest jak taka, znaczy ja jestem pod wrażeniem, jak można było detale na przykład meduzy oddać w tak kruchej konstrukcji, jaką jest szkło. A jednocześnie bardzo smutne jest to, że to wszystko działa trochę jak taka kapsuła czasu, czyli dzisiaj naukowcy no, widzą, że te kruche kolekcje okazały się bardziej trwałe niż niestety te autentyczne gatunki, żywe które gatunki. Nie przetrwały dzięki, rzecz jasna, działalności człowieka. Więc jeżeli państwo tylko mogą, proszę sobie wpisać do wyszukiwarki hasło Leopold Blaszka i on ze swoim synem no, po prostu cuda zrobili i pani Harwell między innymi jest kuratorką tej wystawy na uniwersytetu, ja dzisiaj cały czas jakoś tak dziwnie odmieniam, na Uniwersytecie Cornella. I bardzo też lubię takie zdanie, które ona umieszcza w swojej książce. Cytuję pana Wilsona: miłość do natury jest formą religii, a przyrodnicy odgrywają rolę duchowieństwa. Zapewnijmy naturze wieczność na tej planecie, a my jako gatunek również ją zyskamy. Polecam te figurki. W ogóle, gdyby można było mieć taką meduzę gdzieś u siebie w domu, obłęd. Ale jestem pod wrażeniem, że w XIX wieku można było tak precyzyjnie. I właśnie profesor Harwell, która spędziła pod wodą w oceanie tysiące godzin, bo ona nurkowała w zasadzie we wszystkich oceanach świata i powiedziała, że w zasadzie na nią też te figurki tak jako młodą naukowczynię zadziałały, że ona po prostu chciała poznawać te stwory, które widziała w formie figurek, żeby potem je rozpoznawać i doświadczać ich naprawdę w oceanie. Więc ten świat ma jeszcze tyle do odkrycia. Uwielbiam takie historie.
0: Ale te figury na zdjęciach, bo otworzyłem właśnie stronę Canterbury Museum i te figurki, te szklane figurki na tych zdjęciach wyglądają naprawdę jakby to były prawdziwe.
1: I wiesz, XIX wiek, końcówka XIX wieku.
0: Tak, sfotografowane gdzieś w oceanicznych głębinach. Niesamowite. Naprawdę niesamowite. Jeszcze jak człowiek pomyśli, że to jest wszystko ze szkła. Mhm. Wow.
1: Ale wiesz, trenowali, jak powiedziałam, na szklanych oczach. Nie? No tak, to też jest precyzyjna robota.
0: To mogli tam nabrać wprawy. To prawda. Bardzo się cieszę, że zwierzęta pojawiły się w twojej opowieści, bo w mojej też za kilka minut się pojawią, ale zanim mój książkowy zachwyt, to jeszcze pan Jaylen wybrzmi.

0: Od razu tak tylko Państwu powiem, że to nie będzie łatwa opowieść, to nie będzie lekka i przyjemna historia, bo no nie może taka być, bo książka, o której chwilę Państwu opowiem, opowiada o wojnie i to wojnie bardzo bliskiej, bo wojnie w Ukrainie. Bardzo długo odwlekałem tę lekturę, bo po prostu bałem się tej książki i czułem, że mną wstrząśnie i miałem rację. Mówię o nowej książce Wojciecha Tochmana Delfiny i Belzebub. To jest reportaż, to jest opowieść w zasadzie o ludziach ratujących zwierzęta w ogarniętej wojną Ukrainie. Opowieść rozrywająca serce i nie będę tego ukrywał. Czytałem i płakałem w zasadzie przy każdym rozdziale, ale później sobie pomyślałem, że takie lektury są bardzo potrzebne, że takie świadectwa, bo to jest świadectwo, są bardzo, bardzo potrzebne, bo z jednej strony otwierają oczy na bestialstwo, ale z drugiej strony uświadamiają, że w tym świecie pełnym zła są wyspy dobra. I takimi wyspami dobra są bohaterki i bohaterowie reportażu Wojciecha Tochmana. To są wolontariusze, to są osoby prowadzące schroniska dla zwierząt, to są organizacje prozwierzęce, które wciąż działają w Ukrainie i których pracownicy no, po prostu narażają swoje życie, by ratować życie zwierząt, najczęściej porzuconych zwierząt, gdy ich ludzie uciekali przed złem wojny, bo nie zapominajmy, że też zwierzęta są ofiarami tego, co dzieje się na Ukrainie. I mam dla Państwa krótki cytat właśnie z tej książki. W ciągu 4 pierwszych miesięcy dużej wojny ludzie z Poratunku, Poratunek to jest jedna z tych organizacji pomocowych prozwierzęcych, ocalili 4000 zwierząt. Psy, koty, ale także rybki, 2 oswojone wilki, konie, kury. W maju, 2 miesiące po inwazji, ratownicy Arki pierwszy raz pojechali na Donbas. Siwiersk, Łyszyczańsk, Bachmut przywieźli psy i koty, opuszczone przez ludzi, którzy uciekli albo zostali zabici. Chore, ranne, głodne. Takich zwierząt nie można karmić byle czym. Leczenie zależy również od karmy. Potrzebna najlepsza? Dostali ją z zagranicy. Potrzebna własna klinika? Stworzyli ją w centrum miasta, w podziemiach bloku. Przyjechali weterynarze z Litwy i Finlandii. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy z Ihorem Sopko, szefem poratunku, leczą tu 100 dorosłych psów, 30 szczeniąt i 70 kotów. Żadna klinika nie przyjęłaby naraz tylu zwierząt. Nawet za pieniądze. Nawet gdyby nie było wojny. Na pytanie, dlaczego z narażeniem życia ratują zwierzęta, Ihor odpowiada bez namysłu, bo rodzą się, by być przyjaciółmi człowieka. Z człowiekiem tworzą więzi. Za człowiekiem tęsknią. Gdy są w potrzebie, człowiek musi im pomóc. Człowiek popełnia błąd, kiedy porzuca przyjaciela. Człowiek ma wtedy wyrzuty sumienia. Albo ich nie ma. My ratujemy też ludzkie sumienia. Systemowo ratujemy człowieczeństwo. I to jest też dla mnie książka właśnie o tym ratowaniu człowieczeństwa, że oczywiście zwierzęta są tutaj na pierwszym planie i to jest głównie opowieść o nich, ale to jest także opowieść o ludziach, którzy ratując zwierzęta, ratują te resztki człowieczeństwa, które jeszcze na terenach wojennych zostały. Oczywiście Wojciech Tochman głównie koncentruje się na zwierzętach domowych, na psach i kotach, ale nie tylko. I to mnie bardzo zaskoczyło w tej lekturze. Jest też duży rozdział poświęcony Parkowi Narodowemu Limany Tuzłowskie. To jest niezwykła przyrodnicza enklawa, w której żyje wiele gatunków ptaków, w tym flamingi, ale jest to przede wszystkim dom dla delfinów, dla tych tytułowych delfinów z książki. No niestety wojna także do tego parku narodowego dotarła i jego pracownicy dwoją się i troją, żeby te mieszkańców, zwierzęcych mieszkańców tego parku ratować, także delfiny. No niestety delfiny padają wciąż ofiarą działań wojennych. Od początku pełnoskalowej wojny w jej skutek zginęło 85 tysięcy delfinów. To są po prostu liczby nie do wyobrażenia. To, jak pisze Wojciech Tochman, to jest 1/5 populacji tych delfinów żyjących w Ukrainie. I to jest, mam wrażenie, taki aspekt tego konfliktu, o którym bardzo mało się mówi. No ja z tej książki w ogóle dowiedziałem się, że no, oczywiście można było sobie wyobrazić, że nie tylko psy, koty czy konie cierpią przez wojnę, ale także dzikie gatunki, które żyją w parkach narodowych, ale jakoś człowiek w ogóle o tym nie myśli, kiedy myśli o wojnie. Także bardzo zachęcam Państwa, mimo naprawdę ogromnych emocji i wielkiego bólu, jaki ta lektura rodzi, żeby sięgnąć po delfiny i Belzebuba. Nawet tak sobie pomyślałem, że jeśli mają Państwo w życiu przeczytać tylko jedną książkę opisującą wojnę w Ukrainie, to mogłaby być to ta książka właśnie. Tak jeszcze przy okazji, Wojciech Tochman był niedawno gościem Radia Nowy Świat. Był gościem Katarzyny Oklińskiej w audycji Przedmowa. Zresztą książka dotyczyła, ta rozmowa dotyczyła głównie tej najnowszej książki. Jest do odnalezienia w podcastach, więc również to Państwu polecam. Polecam także wszystkie zbiórki Wojtka, bo Wojtek wciąż na Ukrainę jeździ, wciąż pomaga tym, którzy pomagają zwierzętom i myślę, że to też jest taka osoba, którą warto wspierać, o której warto mówić. Delfiny i Belzebub, najnowszy reportaż Wojciecha Tochmana, naprawdę rozrywający serce, ale też powodujący taki zachwyt nad tym, że jeszcze mimo wszystko te wyspy dobra w świecie pełnym zła są.
1: Zdecydowanie tak, uśmiecham się, ponieważ też jestem świeżo po lekturze tej książki i jeszcze sobie nie poukładałam myśli, ale faktycznie to zdanie, które powiedziałeś, chyba najmocniej we mnie się zapisało, że ratowanie zwierząt jest ratowaniem człowieczeństwa.
0: Tak. To było coś, co mnie bardzo, bardzo uderzyło i zdałem sobie sprawę z tego, że wow, no tak, no, to naprawdę tak jest, że rzeczywiście na pierwszym planie są te zwierzęta, ale przez to wszystko też te osoby, które pomagają zwierzakom, pokazują, że jednak jest w człowieku mimo zła też bardzo dużo dobra, które warto na zewnątrz pokazywać. Jest też taki króciutki rozdział, to będzie mały spoiler, muszą Państwo mi wybaczyć, mały rozdział zamykający główną część tej opowieści o tych właśnie wszystkich wolontariuszkach, dyrektorkach schronisk i tych wszystkich kobietach, które jeżdżą ratować zwierzęta. Rozdział opisujący, jak maluje się przed wyjściem, jak robią makijaż, no bo przecież nieumalowane nie wyjdą do pracy, prawda? I to też było takie bardzo, no bardzo poruszające, że mimo wojny, mimo tego całego zła, które się w Ukrainie dzieje, ci wszyscy, którzy tam zostali, łapią się jakichś takich cząstek normalności, żeby po prostu nie zwariować. Delfiny i Belzebub. Delfiny właśnie od rozdziału o tym parku narodowym, a Belzebub, to już nic Państwu nie zdradzę, muszą Państwo doczytać sami, ale to też jest kawałek historii, no niesamowicie wzruszający. To już jest w takiej części jakby dopisanej do tej głównej historii, to jest osobista historia Wojciecha Tochmana. Także bardzo, bardzo Państwu polecam, mimo, tak jak mówię, no trudnej lektury. 5 minut po 8:30, a to oznacza, że za moment poezja w prozie Brzasku.

0: Olivia Dean, żeby nas tak dobrze nastroić przed poezją.
1: No to ja sięgnęłam po Jarosława Iwaszkiewicza. Nie ukrywam, że trochę za sprawą pani Beaty Izdebskiej Zybały, bo tydzień temu opowiadałam państwu o jej książce Iwaszkiewicz, Przyjaciele i wrogowie. I powiem ci, że z jednej

Niebo jest takie niebieskie. Po niebie chmurki lecą, to jasne, to ciemne. Słońce co rano wstaje, co wieczór zapada. Świat będzie zawsze piękny, ludko. I beze mnie.

0: Czas na klimat i na sprawy związane z ochroną przyrody. Dziś po sąsiedzku, bo zabieramy Państwa nad Jeziorko Czerniakowskie w Warszawie. Wyjątkowe miejsce, enklawę przyrodniczą w samym centrum wielkiego miasta. Niestety ta perełka ma gigantyczne kłopoty, którym próbują zaradzić mieszkańcy Warszawy, mieszkańcy Sadyby, wszyscy miłośnicy jeziorka i jego przyrody. Za chwilę w grupie dla patronów opublikuję dla Państwa link do strony Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto Ogród Sadyba, które walczy, by Jeziorko Czerniakowskie przetrwało i które szuka wolontariuszy. Także jeśli mają Państwo ochotę zaangażować się w tę przyrodniczą walkę, to na stronie Towarzystwa wszystkie szczegóły Państwo znajdą. A już teraz proszę posłuchać Jerzego Piaseckiego, prezesa Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto Ogród Sadyba, którego zapytałem o formę Jeziorka Czerniakowskiego.
1: Jeziorko Czerniakowskie umiera. Umiera z tego względu, że przede wszystkim nie ma stałego dopływu wody i wysycha. Ponieważ to jest starorzecze, czyli starorzecze normalnie wysycha w przeciągu paru tysięcy lat. Natomiast w przypadku Jeziorka Czerniakowskiego, które jest zurbanizowane dookoła, otoczone domami, czy jest presja po prostu ludności na to jeziorko pod kątem odpływu wód podziemnych oraz z powodu przyspieszenia zmian klimatycznych jeziorko po prostu umiera, wysycha, zmieniają się procesy i w zasadzie można powiedzieć, że jeżeli w ciągu paru lat nie podejmiemy działań, to wydaje się, że ten proces już będzie nieodwracalny.

0: Powiedzmy o zagrożeniach podstawowych dla jeziorka, bo z tego nie zrozumiemy, o co chodzi w działaniach. Przede wszystkim jeziorko jest zaopatrywane tylko deszczami opadowymi, ewentualnie kanałem W, który doprowadza powiedzmy sobie kanalizację deszczową. W związku z tym te zasilanie wodami jest niewielkie i niewystarczające. Natomiast parowanie jeziorka jest dramatycznie, dramatycznie duże, także jeziorko się wypłyca i następnie jak się wypłyca, to automatycznie po prostu to parowanie się zwiększa, bo temperatura wody się zwiększa i to postępuje w postępie geometrycznym. Zagrożenie. Drugie zagrożenie to jest eutrofizacja. Z powodu tego, że wokół jeziorka jest teren zurbanizowany, jest dopływ związku azotu i fosforów, które pochodzą generalnie z okolicznych działek. Jak wiemy, działka są nawożone, są nielegalne szamba, są tam też pastwiska czy kluby na przykład sportowe. To wszystko trafia do jeziorka. Związki azotu powodują zakwity. Zakwity powodują to, że jest dużo roślinności, jeziorko się wypłyca, zmienia się ekosystem, jest szybsze parowanie. To jest drugie zagrożenie. Trzecie zagrożenie to jest presja człowieka. Wszystko dookoła jest zabudowywane, w związku z tym, już nie mówiąc o tym, że same zwierzęta i rośliny znalazły się w pewnym klinczu, ponieważ mają coraz mniej miejsca, to też coraz więcej ludzi przychodzi nad jeziorko, podchodzi, ale też po prostu jest podchodzi do pomostów czy do samych stref szuwarowych, gdzie właśnie jest bardzo dużo ptaków czy zwierząt, i to też powoduje wydeptywanie tych stref, niszczenie oraz płoszenie zwierząt. To jest trzecie zagrożenie. I czwarte zagrożenie to jest zarastanie. Na przykład nawłoć kanadyjska czy orzech włoski są to gatunki inwazyjne, które zarastają, wypierając rodzime gatunki, które tutaj powinny żyć.
1: Jak w takim razie ratować jeziorko Czerniakowskie? Jaki pomysł na to mają mieszkańcy, na przykład właśnie stowarzyszeni w Towarzystwie Miasto Ogród, które pan reprezentuje?
0: Generalnie, ponieważ władze miasta do tej pory jakby tym jeziorkiem się nie zajmowały wystarczająco, to też nasz nacisk jako towarzystwa nie wystarczył. W związku z tym się zrzeszyliśmy się w dużą grupę organizacji pozarządowych oraz naukowców i wysłaliśmy w lipcu list taki do prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, z prośbą o doprowadzenie szybkie wody do jeziorka Czerniakowskiego. Pod tym listem podpisało się paru dziesięciu naukowców i osoby z organizacji pozarządowych. Dlaczego ten list był taki ważny? Ponieważ możemy mówić o tym, że mieszkańcy, no każdy wie, może im się coś wydawać, że jeziorko umiera i może to być kwestionowane przez miasto. Natomiast jeżeli naukowcy się wypowiadają w sposób jednoznaczny, potwierdzony badaniami, no to wydaje nam się, że miasto powinno podejść do tego poważnie. To jest ta pierwsza kwestia, czyli zasilenie jeziorka w wodę. Ponieważ nie ma naturalnego dopływu, trzeba opracować taką koncepcję zasilania jeziorka w wodę, czyli skąd można wziąć wodę. Jest parę pomysłów, między innymi można tą wodę transportować z Wisły, można transportować z wód drenażowych elektrociepłowni Siekierki, czy też odwrócić ruch potoku Strzybieckiego. Tego nie wiemy, które z tych wariantów byłby najlepszy, to właśnie ma opracować miasto, czego nie zrobiło od 30 lat. Więc to jest pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, żeby uratować jeziorko. Druga rzecz, którą możemy zrobić, to jest kwestia eutrofizacji. Jeżeli wiemy, że zabójcze dla jeziorka są nawozy i nieszczelne szamba, zresztą nielegalne, to można zrobić z tym porządek. Po pierwsze, no, nielegalne szamba można na okolicznych działkach zlikwidować, wprowadzić odpowiednie zalecenia odnośnie nawożenia terenów, które są blisko, że nie można nawozić nawozami sztucznymi. No i po trzecie, oczywiście, też jeśli chodzi o edukować działkowiczów, żeby je odpowiednio używali nawozów naturalnych na działkach. W ten sposób ta eutrofizacja jeziorka będzie dużo mniejsza. Trzecia rzecz to jest presja człowieka. Jeziorko jest niewątpliwym skarbem. Ludzie po prostu uwielbiają jeziorko, parędziesiąt tysięcy ludzi w ciągu roku. przebywa nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Czyli wydaje się, że odcięcie jeziorka jako rezerwatu, które jest w centrum miasta od mieszkańców, nie jest dobrym pomysłem. Natomiast można to zrobić w sposób bardzo przemyślany, tak jak to robią w innych krajach zachodniej Europy, gdzie takie miejsca są po prostu perełkami. To się robi w taki sposób, że tworzy się odpowiednie szlaki komunikacyjne, na przykład platformy widokowe, które wchodzą, na przykład z takiej ścieżki wchodzą w jezioro, natomiast nie można zejść z tej platformy. Czyli mamy tak zwany ruch skanalizowany, gdzie ludzie nie chodzą, nie depczą szuwarów i tak dalej, bo te szuwary są w pewien sposób oddzielone płotkiem czy jakimiś innymi naturalnymi ograniczeniami. Natomiast ludzie mogą się poruszać po takim szlaku, wtedy wpływ na negatywny na środowisko jest minimalne. To jest trzecia rzecz. I czwartą rzecz, którą możemy zrobić, to jest kwestia gatunków inwazyjnych. No tu to jest najmniejszy problem. Na to są metody. Można przygotować cały, prawda, plan usunięcia tych gatunków i stworzenia warunków, żeby rozwijały się gatunki rodzime. Więc w taki sposób możemy jeziorko uratować. To nie jest rzecz, która jest niemożliwa ani skomplikowana i naukowcy twierdzą wręcz, że ona jest konieczna i możliwa do zrobienia.
1: Co my tak naprawdę tracimy, tracąc jeziorko Czerniakowskie? No bo wyobrażam sobie, że wielu naszych słuchaczy, pewnie tych głównie spoza Warszawy, może sobie pomyśleć, o matko, jakiś tam zbiornik wodny w środku miasta, no i co z tego, że on wysycha? Ale to jest jednak nasza warszawska przyrodnicza perełka, prawda?
0: Jest. Właśnie to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział, bo jeżeli spytać jakiegokolwiek mieszkańca Warszawy, to zawsze był albo słyszał o jeziorku Czerniakowskim. Rozmawiałem z paru osobami, które jeziorko Czerniakowskie jest po prostu ważnym punktem na mapie Warszawy. Ale tak na dobrą prawdę, dlaczego jeziorko Czerniakowskie jest ważne? Jak pisze miasto na swoich stronach, że jest to enklawa przyrody w centrum miasta. Po pierwsze, dlatego, że mało jakie miasto w Polsce, czy w ogóle w Europie może się poszczycić, że posiada rezerwat, i to jeziorny, w centrum miasta, który jest tak bioróżnorodny. Czyli to już w ogóle jest, można powiedzieć, że to już sam jest wyróżnik. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest to, że jak się okazuje, w Warszawie mamy dużo parków, cały czas tworzą się nowe parki, się zagospodaruje, ale jeziorko Czerniakowskie, mówimy tu o rezerwacie, który ma 46 hektarów, więc sporą powierzchnię, jest bardzo bioróżnorodne. Jest tutaj bardzo dużo różnych gatunków roślin i zwierząt. Na przykład jest najwięcej w Warszawie gatunków ptaków. 110 gatunków ptaków. Część z nich objęto ochroną ścisłą. Są płazy ochroną ścisłą, na przykład ropucha zielona, są bobry, są łosie, są inne zwierzęta. Czyli to jest coś takiego, do czego się teraz wraca. Czyli twierdzi się, że bioróżnorodność jest bardzo ważna. Trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, to jest retencja wody. Teraz mówi się o ociepleniach klimatycznych. Jest 40 stopni, potrafi być 40 stopni. Wokół jeziorka Czerniakowskiego jest 10, 15, 20 stopni mniej. To jest bufor wody, ale z drugiej strony takie miejsce, gdzie w czasie upałów taka wyspa chłodu, która mityguje, czyli ogranicza pewne wpływy klimatyczne, które są w okolicach, w blokach i tak dalej. Czyli to jest rzecz ważna, ale będzie jeszcze ważniejsza w następnych czasach. No i na końcu oczywiście jedyne w Warszawie kąpielisko otwarte, gdzie przebywa bardzo dużo warszawiaków w dni ładnej pogody.
1: Czy te państwa działania spotkały się z jakąkolwiek odpowiedzią ze strony Urzędu Miasta?
0: Spotkały się, ale jesteśmy z tej odpowiedzi bardzo, można powiedzieć, no nie jesteśmy w pełni zadowoleni, a wręcz obawiamy się najgorszego. Miasto nam, po pierwsze, się w ogóle nie odpowiedziało nam na te listy naukowców i organizacji pozarządowych. Wypadałoby przynajmniej odpowiedzieć. Takiej odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Pojawił się natomiast enigmatyczny komunikat na stronie Miasta Stołecznego Warszawy, że Miasto Stołeczne Warszawy zleci pogłębioną analizą dotyczącą przyszłości jeziorka Czerniakowskiego. No takie analizy były już zlecane 20 lat temu, zostały opracowane i teraz po prostu należy podjąć działania. W związku z tym niestety obawiamy się najgorszego, że miasto po prostu w celu gaszenia pożaru po prostu pisze, daje jakieś komunikaty po to, żeby coś było. Natomiast następnym bardzo niepokojącym faktem jest to, że nasza organizacja napisała list do pana prezydenta z prośbą o spotkanie z nami, żeby podyskutować, jak możemy w sposób skuteczny razem uratować jeziorko. My, naukowcy, organizacje pozarządowe i miasto. I prezydent odmówił takiego spotkania, po prostu przekazał sprawę do niższego szczebla urzędników, których to urzędników my żeśmy zgłaszali właśnie, że mamy zastrzeżenia do ich pracy. Więc w związku z tym no, tu niestety ta sytuacja cały czas jest dla nas niezadowalająca i nie wiem, jak to dalej będzie.
1: To trzymamy bardzo mocno kciuki, żeby jeziorko udało się uratować, bo jak Państwo przed chwilą słyszeli, to jest enklawa przyrody, Wyspa Chłodu, no absolutnie niezwykłe miejsce, rezerwat w centrum miasta, a opowiadał o nim Państwu Jerzy Piasecki, prezes zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto Ogród Sadyba. Bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję.

0: do tego spotkania
1: nie trzeba mieć żadnych umiejętności związanych z dzierganiem.
0: Helena Wnorowska.
1: To ja.
0: I Piotr Bukartyk.
2: Dzień dobry.
0: Przywitają się z Państwem już dziś po godzinie 10.
2: To koncert życzeń.
1: Mogą Państwo do nas pisać na nasz adres koncert.życzeń@nowyswiat.online.
2: To ja podam numer, gdyż wyświetlił się przede mną.
3: 224 280 280.
0: Po zalogowaniu na stronie nowyswiat.online dostępna będzie również transmisja audycji.
1: Bo tak pięknie wyglądamy.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia.
4: Sobotni Brzask.
5: Dzień dobry.
1: O, byłeś pierwszy.
5: Byłem, ale tak minimalnie.
1: To ja tam doganiam.
5: O włos, na żyletki. To jest tak, w Polsce bardzo ładnie się często mówi, że na żyletki ktoś wygrał. To ja dzisiaj wygrałem na żyletki.
1: Patryk Rabiega.
5: Weronika Wawrzkowicz.
1: I Kuba Strączyński.
5: No, a ty jeszcze teraz musisz...
1: Ja po prognozie pogody.
5: A, po prognozie.
1: Tak, młody słuchacz będzie słuchał po prognozie pogody.
5: No dobrze, to ja w takim razie się wyrwałem.

0: Pogoda.
1: W ten weekend dużo słońca, zachmurzenie małe i umiarkowane, no i chwilowo bez morderczych upałów, bo temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 23 stopni w centrum do 25 na krańcach południowo-wschodnich.
2: To ja na moment zabieram Państwa do Barcelony, tam 32 stopnie, 31 w Paryżu i jeszcze jeden przystanek sobie zróbmy w Kopenhadze, 22 stopnie i to jest dla mnie taka temperatura idealna.
1: Optymalna. Mhm.
2: A ja teraz chciałam pozdrowić człowieka, który ma pogodę ducha zawsze w sobie, niezależnie od pogody, uśmiechnięty człowiek, który wprowadza słońce. Krzysiu, o tobie mówię. Ciotka tutaj pozdrawia zza mikrofonu i zaraz po programie pędzi do ciebie z ciastkami, rzecz jasna.
1: O, taka dobra ciotka.
2: No tak.
1: Wow.
2: Cukier krzepi za Wańkowiczem, który był na statku Batory, że tak powiem.
1: Taka ciotka to skarb.
2: Bardzo ci dziękuję. Powiedział wujek, który jest skarbem. To tutaj zdradzimy, że my się często tutaj wymieniamy, co słychać u naszych tak zwanych.
1: U naszych, tak.
2: Tym bardziej, że jak patrzę też na wujka Patryka, to myślę, że pewna Maja będzie bardzo mile wspominać dzieciństwo.
1: Mam taką nadzieję. Maja, która codziennie jest teraz na takim etapie, że codziennie chce być w przyszłości kimś innym. Teraz jest faza na bycie malarką.
2: Ale powiedz Państwu to, co mi opowiadałaś, jak chciała być lekarką weterynarii, bo no to jest lekarką, wspaniałe.
1: Tak, to lekarką też co jakiś czas chce być, bo teraz ma taki zestaw małego lekarza, takie drewniane strzykawki, jakiś tam mały ciśnieniomierz. No i ona wychowuje się w domu z dużym psem, to jest Golden Retriever, Bourbon ma na imię, ona do niego mówi Bubuś. No i woła go do pokoju, Bubuś, Bubuś, chodź. No i Bourbon przychodzi, potulnie podaje łapę, Maja mierzy mu ciśnienie, mówi, że za niskie, pokazuje mu wtedy drewnianą strzykawkę i mówi, nie bój się, Bubuś, nie będzie bolało. I robi mu fikcyjny zastrzyk taką strzykawką, przytula się. To jest pies, z którym ona może zrobić absolutnie wszystko i to jest naprawdę najlepszy dowód, że miłość człowieka i psa zaczyna się już od kołyski.
2: No i tutaj chyba nie bez przyczyny jest jeszcze jeden fakt w waszej rodzinnej historii, że dziadek jest lekarzem weterynarii, który zresztą gościł na antenie w Niezapominajkach. Jeżeli państwo przegapili spotkanie z Pawłem Rabiegą, to można sobie znaleźć dużo poruszających historii i ja myślę, że Paweł Rabiega jeszcze nie raz nas odwiedzi, bo tematów, które moglibyśmy podejmować dotyczących tych relacji na linii człowiek-zwierzę jest naprawdę mnóstwo.

0: Niebezpiecznie blisko to najnowszy singiel polskiej nowej supergrupy Ewa Koc. Tak nazwali finezyjnie swoją grupę między innymi Błażej Król i Dawid Tyszkowski, którzy są liderami właśnie tego zespołu. A jeśli chcieliby się Państwo czegoś więcej o nich dowiedzieć, między innymi o genezie nazwy Ewa Koc, to wczorajszy środek dnia poleca się Państwa uwadze.
1: No a teraz ten moment, kiedy będziemy podsycać apetyt na kuchnię azjatycką. I muszę Państwu powiedzieć, że miałam okazję kiedyś do spotkania z gościnią, z którą tym razem rozmowę przeprowadziła Klaudia Kowalczyk. I ma w sobie taki wdzięk i jakiś taki apetyt na życie, że człowiek się od razu tym zaraża. No to spotkanie. Przed nami Wiola Błazucka, pierogi z kimchi. Po długim pobycie w Korei przybywa do Polski, o czym dziewczyny z Klaudią rozmawiają. Zamieniamy się w słuch.
2: A w mobilnym studiu Radia Nowy Świat goszczę dziś, no z niewątpliwą przyjemnością, Wiolę Błazucką. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I rozmawiamy o twojej najnowszej książce, trzeciej już, tak. O azjatyckich przepisach. Tym razem azjatyckich, tak. Nie tylko koreańskich, jak
3: tak.
2: rozumiem.
3: Tak, jest tam kilka koreańskich przepisów, ale tym razem poszłam już w szerszą Azję. Koreańskich przepisów bardzo dużo było w pierwszej i drugiej książce, teraz troszeczkę coś innego. Mam nadzieję, że te przepisy zainteresują Polaków też, bo starałam się je tak dopracować, żeby były właśnie możliwe do wykonania tutaj.
2: Dużo ogórków. Mamy akurat teraz sezon.
3: Tak, tak sama się zorientowałam. Pisałam tą książkę na przestrzeni kilku miesięcy. Nawet roku chyba mogę powiedzieć. I rzeczywiście, jak potem sobie zebrałam te przepisy wszystkie, to było tam sporo ogórków. Chyba z trzy różne sposoby, czy cztery. No rzeczywiście jakoś ogórek to jest takie warzywo, że w Azji się dużo wykorzystuje, przynajmniej w Korei, w Japonii też, a w Polsce mamy dostęp, teraz sezon, więc super.
2: A co jeszcze Koreańczycy jedzą, kiedy jest właśnie taka pogoda?
3: Tak, ta pogoda jest trochę inna u nas, a inna w Korei, bo w Korei jest bardzo wilgotno, więc trochę to się różni. Jak jest bardzo duży upał w Korei, to je się specjalne potrawy. Zwykle to jest taka wzmacniająca zupa. Gotuje się ją z kurczaka, z żeńszeniem i ona ma pozwolić przetrwać upał. Koreańczycy wierzą, że są takie trzy najgorętsze dni lata. Jeden jest jeszcze przed nami, dwa już są za nami, były w lipcu i w te dni właśnie jedzą takie tą zupę dokładnie, żeby ona pomogła nas wzmocnić.
2: Mhm. Ogień zwalczamy ogniem, czy niekoniecznie?
3: No właśnie, chyba tak to działa, mhm. Tak, że to się je gorącą zupę, chociaż Koreańczycy ogólnie w lecie bardzo lubią jeść dania na zimno, na przykład makaron na zimno, to jest takie bardzo częste danie, dużo jest rodzajów tego makaronu na zimno, lubią takie potrawy, często jak przyjeżdżają jacyś znajomi do mnie, w sensie odwiedzają jacyś znajomi Koreę, to tak bardzo z rezerwą podchodzą do tego makaronu na zimno, a Koreańczycy to kochają.
2: Mhm. No może nam się kojarzyć właśnie z jakąś taką lodówką, nie? Nie śmiesz,
3: Nieodgrzewany, tylko taki makaron, co już czekał, tak? A tam specjalnie ten makaron się gotuje na świeżo, potem się go chłodzi w wodzie z lodem często i podaje się z jakimś takim zimnym, czasami nawet wręcz z kostkami lodu, bulionem czy sosem.
2: Mhm. Jesteś trochę, a propos tego makaronu na zimno, to mi się kojarzy tak, z takim jedzeniem właśnie dla zapracowanej mamy, że już nakarmiła wszystkich, tak, to zostało zimne. A ty jesteś przeciwieństwem tego, bo gotujesz z dziećmi.
3: Tak, ale to też najczęściej jadam ostatnia, ale no rzeczywiście staram się gotować z dziećmi, bardzo mi to sprawia dużą przyjemność i im też, więc to jest super.
2: Mhm. Jak wielki był ich wkład w tę książkę, także Sonu w poprzednią książkę. No, miejmy, że Sonu już był współautorem książki. Ona ma debiut.
3: Tak, bardzo wielki był wkład. Wydaje mi się, że gdyby nie ona, to tak, nie wiem, czy ta książka by powstała, czy zebrałabym się, ale bardzo mi zależało na tym, żeby mieć też książkę z Joną, którą mogę jej też zadedykować, gdzie ona będzie jakoś brała czynny udział, żeby mi nie powiedziała za 10 lat, że mamo, czemu tylko Sonu jest na książkach, czemu on tam jest w środku tylko. No więc bardzo dużo była takim motywatorem do działania z tą książką. Ale duży był wkład ich, szczególnie w próbowanie dań. Jak przygotowaliśmy dania, czy tam aranżacje do zdjęć, to też dzieci pomagały, sprawiały im to frajdę i no cieszyły się, że robimy coś takiego trochę kreatywnego w domu, więc bardzo, bardzo mi pomagali.
2: Które dania to są najbardziej odpowiednie dla dzieci, jakbyś mogła polecić?
3: Tutaj w tej książce jest sporo takich słodkich dań, które kochają dzieci, na przykład ten pudding japoński, no to jest hit po prostu. Ale też niektóre dania z tej książki trzeba troszeczkę pod dzieci modyfikować, czyli na przykład pominąć olej chili, czy zrobić jakiś taki drobny zabieg. I tak naprawdę wszystkie będą im smakowały, oprócz tam powiedzmy malatang i na przykład ogórków w musztardowym sosie. Wiadomo, dzieci tego nie lubią. Te najbardziej ostre pominąć, a resztę wszystkie moje dzieci zatwierdzają.
2: Musztardowe ogórki to akurat był przepis, na który ja zwróciłam uwagę.
3: Tak,
2: to jest jednak
3: ciekawe, prawda?
2: I w Polsce też się z nimi spotkałam w ogóle.
3: Tak, naprawdę? No to ciekawie.
2: Więc to jest taki kuchnia fusion może.
3: No
2: może
3: trochę tak, trochę tak. No może.
2: Tak. A propos właśnie fusion Korei i Polski. Podejrzewam, że jednak bardziej Korea wpływa kulinarnie na Polskę, ale najpierw zapytam odwrotnie. Jak to jest z tą polską kuchnią, dostępnością polskich składników w Korei?
3: Niestety, no praktycznie polskie składniki nie są w Korei dostępne. Są jakieś takie pojedyncze rzeczy, które pojawiają się na rynku. No w Korei mleko polskie jest dość takim znanym składnikiem, dlatego że to mleko jest najtańszym mlekiem, które jest dostępne w Korei i często kawiarnie tego typu miejsca właśnie to mleko wybierają, ale tak, żeby znaleźć, nie wiem, jakieś takie typowe polskie produkty, jakiś twaróg, nie ma szans. Trzeba udać się do rosyjskiego sklepu. Te produkty tam są zupełnie inne niż w Polsce. Nawet twaróg zupełnie inaczej wygląda, ma inną strukturę, inaczej pachnie i smakuje, więc kuchnią polską w Korei jest bardzo ciężko. Kiedyś była restauracja polska w Korei, już jej niestety nie ma. Była kawiarnia, ale też pan, który ją prowadził, przeprowadził się z powrotem do Polski, więc niestety no na razie jeszcze jest ciężko.
2: Widzę po filmikach, że jednak starasz się, czy we vlogach, no nie w koreańskiej kuchni, którą obserwujemy na twoim kanale, ale we vlogach przede wszystkim, że starasz się trochę tej polskiej kuchni, szczególnie tradycyjnej, świątecznej, przemycać.
3: Tak, tak. Tak jak na co dzień gotuję rzeczywiście po koreańsku, bo i składniki są dostępne bardziej i smakuje mi ta kuchnia i mojej rodzinie też, to jeżeli są jakieś święta, coś takiego, gdzie mamy jakieś polskie, takie typowe potrawy, to staram się to pokazać moim dzieciom, mojemu mężowi. On zawsze tak grzecznie próbuje i mówi, że wszystko jest dobre. więc no, staram się, żeby to nie było tak tylko, że tylko koreańska kultura nas otacza.
2: Ale naprawdę dobre, czy dobre, no, bo żona?
3: Ciężko wyczuć. Myślę, że mi się nie przyzna, ale zawsze wszystko ładnie zjada, więc no, powiedzmy, że mu smakuje.
2: No, mój tata mówi właśnie, że dobre, ale nie gotuj więcej, więc tak? Czasami się przyznaje, że może no. Czasami jest nie tak. No, bo te kubki smakowe jednak azjatyckie muszą być nieco inne, bo tak, niż te polskie.
3: Trochę się różnią te smaki. Na przykład mam wrażenie, że w Korei kuchnia jest troszeczkę mniej słona, szczególnie jeżeli Koreańczycy, ja czasami słyszę, jak jestem w Polsce gdzieś w jakiejś restauracji, Koreańczycy zwykle chodzą do tych samych miejsc, w sensie oni polecają sobie te miejsca na blogach. To jest, kultura blogowania jest bardzo w Korei dalej popularna. Polecają je na blogach i potem wszyscy tam idą na wycieczce i słychać tylko, jeżeli rozumie się koreański, że mówią, jedzą bigos i mówią, o jakie słone, jedzą pierogi, jakie słone. Za słone jest często dla nich wszystko. I jeżeli jedzą na przykład polskie kanapki, coś z pieczywem, to też zawsze mówią, że to jest za słone, bo w Korei ten smak słony bardzo często jest w towarzystwie smaku słodkiego i to się jakoś tak równoważy dla nich, że nasze potrawy, które są pozbawione tej słodyczy, są dla nich zasłony często.
2: Kanapki z truskawkami.
3: Tak, kanapki z truskawkami to jest coś, co jest w Korei dość popularne, szczególnie zimą, wtedy jest sezon na truskawki.
2: Często widzę na różnych portalach społecznościowych właśnie koreańskie wypieki, które podbijają świat. To jest chyba taki mały soft power Korei, a może nawet
3: nie
2: mały.
3: No może nawet nie mały, ale rzeczywiście, nie wiem czy to zauważyłaś, ale one są tak dopracowane, te wszystkie bułeczki, to jest wszystko takie równiutkie, takie piękne.
2: Chlebki specjalnie zamykane od góry we
3: foremkach,
2: żeby
3: on był kwadratowy idealnie. No to jest, ja nie jestem w stanie niektórych tych rzeczy powtórzyć w domu, bo nie umiem z siebie wykrzesać takiej dokładności, żeby coś tak dopracować rzeczywiście. Ale no, niektóre koreańskie wypieki są naprawdę niesamowite i smaczne.
2: Twój ulubiony?
3: Jejku, chyba teraz bardzo popularne są bułeczki z solą, to się nazywa sogimbap i wiem, że już w Polsce są też dostępne w niektórych jakichś koreańskich miejscach, kawiarniach czy tam restauracjach. No to jest bardzo ciekawy smak, bo to jest dość słodkie ciasto drożdżowe, takie delikatne, z odrobiną soli na górze i w środku z dużą ilością masła, które to masło się rozpuszcza, sprawia, że ta bułeczka jest taka tłusta, ale dobra bardzo.
2: Okej. Kojarzę o co chodzi, też kojarzę z Koreą takie ogromne kostki całe masła niekiedy w deserach. Tak, ale jest dość dziwne.
3: Tak, tego nie polecam. Szczególnie popularne są w Korei takie bagietki. To jest taka bagietka i to taka często z taką twardszą skórką, taka, no taka ciężka w jedzeniu, tak, tak niepokrojona. Przekrojona jest na pół. W środku mamy pastę z czerwonej fasoli, w sensie z fasoli azuki, to jest taka słodka fasola. I tyle masła, takie kawały masła na pół centymetra, w sensie grubości, i rzeczywiście tak jedzą, to im smakuje. Nie, ja nie lubię, to już mnie wątroba.
2: Nie ma tego w książce.
3: Nie ma tego.
2: Ale w razie co, po prostu masło i bagietka.
3: Tak.
2: Jakby państwo chcieli spróbować, to można.
3: Tak, tego
2: otworzyć.
3: Nie ma. Starałem się tutaj zawrzeć takie przepisy, które mnie smakują, więc takich bagietek z dużą ilością masła no nie znajdziemy tutaj.
2: A co Violi nie smakuje z kuchni koreańskiej?
3: Są takie dania. Słyszysz takie dania, które mnie po prostu odrzucają na tyle, że nie chcę ich próbować.
2: Polskie w sensie, też takie mamy.
3: No są oczywiście, nie. W każdej kuchni takie są. No w Korei takim daniem, na które turyści bardzo zwracają uwagę, jest ruszająca się jeszcze ośmiornica. To jest tak, że ośmiornica się kroi praktycznie na talerzu i ona już nie żyje, ale się jeszcze rusza, te macki. Mhm. I to jest takie, mam wrażenie, że Koreańczykom też to nie za bardzo smakują. To nie jest zbyt przyjemne.
2: A to jest jakaś tradycja ich? Czy?
3: Nie wiem. To czasami to je się jako jakąś potrawę do alkoholu. Na przykład Koreańczycy zawsze jak coś piją, to jakiś alkohol, to zawsze muszą mieć coś do jedzenia do tego. To jest często taka barowa jakby potrawa. Na targach często występuje. No ale mam wrażenie, że to jest takie, teraz to już tak bardziej pod turystów, ktoś przyjeżdża do Korei, sobie robi zdjęcia z tym. No do takich potraw nie lubię i też nie lubię zup na bazie bulionu gotowanego na kościach. To jest taki bardzo zdrowy bulion kolagenowy. W Polsce też już jest dość popularny. To w Korei on jest w formie takiej białej bardzo zupy. To są kości gotowane bardzo długo. I ja wiem, że niektórzy to bardzo lubią, to jest bardzo zdrowe, ale ja nie mogę nawet zapachu, no. Chociaż w książce drugiej jest na to przepis, bo to jest naprawdę na tyle zdrowe danie, że musiało być.
2: Dużo było wietrzenia po tym wszystkim?
3: No, to ja to robiłam, to danie właśnie z tym bulionem, jak mój mąż był po operacji nogi i dostał zalecenia, żeby jeść dużo tego, więc jakby miałam motywację, ale okropny to jest zapach, no rzeczywiście. Koreańczycy też nie gotują tego zwykle w domu, tylko kupują już gotowe w restauracjach albo w sklepach, nawet są w torebkach sprzedawane takie buliony.
2: Jest też specjalna kuchnia, która bardzo mi zapadła w pamięci i też ją na pewno kojarzysz, dla młodych mam.
3: Tak.
2: Nie, w Polsce nie spotkałam się z czymś takim. Sama mamą nie jestem, ale mam koleżanki, które oglądały i zazdrościły trochę, bo przynajmniej wiedziano tradycyjnie, co mama powinna jeść, żeby czuć się lepiej.
3: Tak, w Polsce niektórzy wierzą w to, że jeżeli karmi się piersią, na przykład, no to jest, obowiązuje nas dieta matki karmiącej, która tam ogranicza nam jedzenie jakichś ostrych przypraw, że w ogóle pomidorów nawet nie można jeść, bo pestki, coś tam. Takie są wierzenia stare, ale to już dawno obalono i to już jest nieprawda. W sensie zawsze była nieprawda, ale to nie działa tak naprawdę. A w Korei jest taka dieta zupełnie inna, regeneracyjna, taka dla matki, która urodziła dziecko i ona składa się, no tam ze zdrowych rzeczy, wiadomo, trochę mniej przyprawionych niż normalnie, mniej ostrych, żeby to mleko nie było ostre potem, tylko żeby no, lepiej się trawiło, żeby to było wszystko zdrowe, ale głównym składnikiem tej diety jest zupa z wodorostów. I to jest taka zupa, która wygląda, jakby ktoś ugotował wodę z morza. Smakuje podobnie, ale da się do niej przekonać. Ja nie lubiłam jej bardzo, dopóki, no, jakoś tak minęło parę lat mieszkania w Korei i się do niej przekonałam. I teraz rzeczywiście gotuję ją na urodziny, bo to jest ciekawe, że tą zupę gotuje się też na urodziny. Na wspomnienie tego, że mama jadła tą zupę po porodzie, no to dziecko też je tą zupę w urodziny, nawet jak już jest duże, już jest dorosły.
2: Dużo tego okazjonalnego jedzenia związanego z wydarzeniami w życiu, tak?
3: Tak, Koreańczycy mają takie potrawy na różne okazje, na przykład przy przeprowadzce je się makaron z czarnym sosem jajangmyeon, to jest bardzo, bardzo dobry makaron i to jest taka tradycja. Albo na przykład na pogrzebach je się zupę, która się nazywa yukgaejang i to jest taka zupa z wołowiną, bardzo pikantna. No jest trochę taki potraw na te gorące dni. Trochę tego jest, tak.
2: A co Polka zabierze ze sobą do Korei?
3: Jejku, no ciężko mi powiedzieć teraz, bo jestem właśnie trochę w stresie pakowania, w sensie ja już się martwię, jak ja się zabiorę, mam 3 walizki i przede wszystkim książki tak naprawdę, bo najbardziej mi zależy na książkach do polskiego, do uczenia się polskiego, do pisania po polsku, do czytania po polsku, bo chcę, żeby moje dzieci były w stanie to dobrze się komunikować w języku polskim, więc tego zabiorę na pewno jedną walizkę, a książki są ciężkie, więc muszę to jakoś rozłożyć. Produktów spożywczych nie będę wiozła na dobrą sprawę, bo nie można. Takich świeżych produktów spożywczych, nawet jakichś nasion, jakbym sobie chciała coś przewieźć, tego wszystkiego nie można przewozić. Jakieś tam pewnie ulubione przekąski pakowane, które wiem, że można przewieźć, to zawiozę. Trochę ubrań z polskich sklepów, bo jednak tutaj są dłuższe spodnie niż w Korei. Trochę bardziej mi pasują rozmiary, więc trochę tego. Pewnie Sonu nawiezie dużo zabawek, no bo to wiadomo. Chociaż w Korei są podobne, to i tak by chciał, więc no. A Jona, myślę, że też jakiegoś misia dużego zabierze do Korei.
2: Miś lekki na szczęście.
3: Tak, na szczęście. Będzie dobrym zapychaczem, no. Mm-hmm.
2: No właśnie, takie zapychacze to w różnych filmikach widać, że na przykład chusteczkami można paczki.
3: Tak. U nas zawsze chrupkami kukurydzianymi, no bo to jest bardzo lekkie i bardzo dobrze amortyzuje.
2: Mm-hmm.
3: Tak.
2: Czyli chrupków też trochę może pojechać z tobą z powrotem do Korei, no i pewnie książki.
3: Tak, muszę zabrać jeszcze parę książek, bo mam kilka znajomych, które by chciały, a w Korei no nie dostaną tej książki, więc muszę im przywieźć.
2: Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Nie mogę się doczekać, aż wreszcie coś ugotuję z tej książki, choć tak naprawdę musi być trochę chłodniej. Zaczyna tak, się tak, ten upał
3: tak.
2: Znowu.
3: Tak, może na razie, wiesz, kawa kokosowa po wietnamsku, tam tylko blender włączasz, dajesz kokos, w sensie mleczko kokosowe i masz bardzo fajny, chłodzący napój.
2: I powachlować się.
3: Tak, no, też można.
2: Wiola Łazucka, Pierogi z Kimchi, była moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
3: Pa, pa.
0: Rozmawiała Klaudia Kowalczyk, a to był tylko fragment tego spotkania. Cała rozmowa i to wideo od jutra dostępna na naszym kanale na YouTubie, także bardzo Państwa zachęcamy, żeby zajrzeć. Zresztą na YouTubie nie tylko ta rozmowa w wersji z obrazem, także inne nasze radiowe spotkania, także jest tam już naprawdę całkiem niezły skarbiec tych naszych radiowych rozmów.
1: Proszę się częstować, że tak powiem.
0: Bardzo, bardzo do tego zachęcamy. Muzycznie teraz będzie pozdrowienie dla wszystkich, którzy od wczoraj bawią się na African Beats Festival. To w Kawęczynie pod Warszawą. Do jutra trwa ta pełna kolorów i pełna dobrej energii impreza. Jesteśmy tam, patronujemy temu wydarzeniu i bawimy się razem z Państwem. Można się dzielić wrażeniami, jeśli ktoś akurat nas słucha. brzask@nowyswiat.online. Kasiwa Mutua, która wczoraj zaczarowała Kawęczyn.

African Beats Festival jeszcze dziś i jutro w Kawęczynie pod Warszawą. Za chwilę krótkie zwierzenia. Adam Stasiak gości tym razem Anię Wyszkoni. Ale zanim zwierzenia, to jeszcze wspomnienie, hołd i przede wszystkim chyba wielka wdzięczność za wszystko, co stworzył William Orbit. Kompozytor, DJ, producent muzyki elektronicznej. Wczoraj dostaliśmy informację, że zmarł w wieku 69 lat. William Orbit przebogatą ma swoją solową twórczość, ale w takiej zbiorowej świadomości zapisał się przede wszystkim jako producent wielu wspaniałych płyt. Wiele z tych płyt no już ma stałe miejsce w historii popkultury, między innymi Ray of Light Madonny, słynny przebój Frozen, to właśnie William Orbit. Ale to nie tylko Madonna, nie tylko zespół Blur, z którym też współpracował, ale to także ten wielki przebój.

0: Dzikie zwierzenia.
1: Dzisiaj jest z nami Ania Wyszkoni. Cześć, jak się dzisiaj czujesz?
2: Radzę sobie całkiem nieźle. Wolę upały niż chłodne dni. Żałuję tylko mojego pieska, który bardzo cierpi. Widzę, że ten trzeci dzień takich upałów to już mu daje w kość.
1: A co robisz ze swoim pieskiem w trasie?
2: Mój piesek nie jeździ ze mną w trasę, zostaje w domu.
1: I czy to jest problematyczna rozłąka?
2: Zawsze. Mój pies najbardziej za mną tęskni, a ja tęsknię najbardziej za moim psem, bo dzieci już mam duże i kiedyś to dzieci w drzwiach mnie żegnały, a teraz żegna mnie tylko mój piesek. I to zawsze jest bolesne, za to jak wracam do domu, to spędzam z nim maksimum czasu, jeździ ze mną wszędzie, na śniadania, obiady, na zakupy. Jak tylko mogę, to go zabieram.
1: Czy to w takim razie jest największa wada bycia w trasie koncertowej?
2: Nie ma wad. Nie postrzegam tego jako wady. Uważam, że osiągnęłam przepiękną równowagę w życiu i cieszę się, że mogę koncertować, mogę odpoczywać od życia codziennego, a potem wracać do domu i odpoczywać od życia w trasie.
1: To a propos jubileuszu 30-lecia pracy twórczej i trasy też z tego powodu, powiedz mi, za co najbardziej kochasz to robić od 30 lat?
2: Za wszystko. Absolutnie kocham każdy element mojej pasji, mojej pracy. Uwielbiam pracę w studiu, uwielbiam pracę na scenie, kontakt z ludźmi, z fanami, to oddanie moich fanów, które wynagradzam moim oddaniem. Realizuję wszystko, co chciałam robić jako dziecko, więc nie narzekam na nic.
1: To powiedz mi w takim razie, jak utrzymać się przez 30 lat, jak nie spaść po prostu?
2: Nie ma na to absolutnie recepty. Na pewno trzeba być konsekwentnym, na pewno trzeba być wytrwałym i trzeba być pokornym, bo nawet jeśli uda nam się osiągnąć sukces, to pamiętajmy, że on nie jest nam dany na zawsze.
1: Jak zmieniło się twoje postrzeganie sukcesu od czasu, kiedy zaczynałaś karierę?
2: Dzisiaj dla mnie największym sukcesem jest bycie w zgodzie ze sobą i wycofanie się z wyścigów. Przez długi czas ścigałam się, właściwie nie wiadomo z kim. Chciałam ciągle udowodnić, że potrafię, że zrobię coś lepiej, wyżej, dalej. A tak naprawdę byłam zawsze wystarczająca i dzisiaj już to wiem i dzisiaj tym się cieszę.
1: Kiedy ostatni raz użyłaś słowa cizia?
2: W życiu codziennym? To jest słowo rzadko przeze mnie używane, przyznaję. Tytuł wziął się z tytułu roboczego, który zaproponował Paweł Krawczyk, producent płyty, a to dlatego, że kiedy wpadłam na pomysł takiej piosenki disco-rockowej, stwierdziliśmy, że ona pasuje właśnie do takiej fajnej laseczki cizi, która idzie na miasto, dobrze się bawi i krzyczy głośno, pyskuje światu to wszystko, co chce wyrzucić z siebie.
1: Co planujesz na zakończenie tego gorącego sezonu?
2: Mój sezon się wcale nie kończy.
1: Mhm.
2: Ponieważ w październiku wracam do sal, wracam na drugą część trasy Anniversary, czyli tej trasy jubileuszowej, bardzo dla mnie szczególnej, wyjątkowej, ważnej. I tak będę pracować do połowy przyszłego roku. Będę świętować swoje 30 artystyczne urodziny. Bardzo się cieszę. Tak można imprezować.
0: Za chwilę dalszy ciąg programu.

0: Malutkie zwierzenia, ciąg dalszy.
1: Wracamy do rozmowy z Anią Wyszkoni.
2: Czy jest możliwe pisanie nowych utworów w trasie koncertowej, czy to jest absolutnie niemożliwe?
3: Oczywiście, że jest możliwe. Nowe utwory powstają w najróżniejszych momentach. Ja jestem w tej kwestii dosyć analogowa. Lubię mieć pod ręką notesik. No, dyktafon mam już w tej chwili w telefonie. Oczywiście, że coraz częściej notuję też sobie myśli w telefonie, ale pisane na papierze mają większą moc.
2: Czy dzisiejszy show biznes bardziej nagradza talent, czy umiejętność zwracania na siebie uwagi?
3: Show biznes to drugie. Ludzie to pierwsze. Myślę, że czas weryfikuje, publiczność weryfikuje i wybiera sobie rzeczy wartościowe. Mamy ogromnie dużo komet na tym niebie artystycznym, które może jasno świecą, ale dość krótko. Sądzę, że talent jest podstawą, jeśli chcesz być artystą. Jeśli chcesz być influencerem, celebrytą, to być może tego talentu tak nie potrzebujesz.
2: Mhm. Czy taką najważniejszą zasadą w tworzeniu własnej muzyki jest po prostu konsekwencja, żeby to się po prostu wydarzyło?
3: Zdecydowanie tak. I to nie tylko w tej pracy artystycznej, ale w ogóle w życiu. Bycie konsekwentnym jest moim zdaniem najważniejsze. Aczkolwiek samo bycie konsekwentnym nie wystarczy. Trzeba mieć ogromnie dużo wyobraźni, trzeba trafić na odpowiednich ludzi, pozwolić im inspirować siebie i być tak naprawdę otwartym na wszystko, co niesie świat. Również na zmiany, które wydają się być trudne.
2: A propos tych zmian, które niesie świat, jaki masz stosunek do sztucznej inteligencji i tego, co na przykład teraz przeraża wielu twórców, nie tylko muzyki, ale generalnie czegokolwiek, tego, że być może wszystko się nagle zleje w jedno i już nie będzie żadnej indywidualności przez to, że ChatGPT tak naprawdę jest wykorzystywany przez wszystkich?
3: Myślę, że jak we wszystkim należy zachować równowagę. Ja też korzystam z AI bardzo często, natomiast nie piszę piosenek z AI, nie tworzę z AI, bo to już, jak sama nazwa wskazuje, jest po prostu sztuczne i myślę, że to nie jest dobre dla świata artystycznego, ale myślę też, że ludzie szybko taki fałsz wyczuwają i fajne jest to, że zawsze będzie potrzeba obcowania z prawdą i z prawdziwym artystą na scenie. Nie pójdziesz na koncert artysty AI, bo się będziesz na nim nudzić, jak ci wyświetlą jakiś hologram albo coś. Chodzi o emocje, a sztuczna inteligencja tych emocji nam nie da.
2: Czy jest coś, co chciałabyś jeszcze zrobić zawodowo, ale wciąż to odkładałaś w ciągu ostatnich 30 lat?
3: Staram się niczego nie odkładać, ale mam marzenia, które chciałabym spełnić. Nie ukrywam, że marzy mi się duet z pewnym polskim artystą. Pracuję nad tym i myślę, że wszystko jest do zrobienia. Przyjdzie w swoim czasie. Nie spieszę się z niczym, nie poganiam siebie, nie wywieram na sobie presji już w tej chwili, ale się nie poddaję, więc tych marzeń mam całkiem sporo ciągle.
2: Jak patrzysz na te 30 lat? Czy to była trudna droga, czy to była z twojej perspektywy droga raczej łatwa?
3: To była przede wszystkim piękna droga. To jest piękna podróż, z której czerpałam bardzo dużo energii. To jest podróż spełnienia moich marzeń. Jak to w życiu, bywały momenty trudne, ale one też były inspirujące i one też doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem dzisiaj. Dzięki tym trudnym momentom jestem silniejsza, jestem bardziej uparta i chyba lepiej wiem, czego chcę. To nie są tylko momenty, to są też ludzie. Różnych ludzi spotkałam na swojej drodze, ale wszystko to doprowadziło mnie do tego, gdzie jestem dzisiaj. A dzisiaj czuję, że jestem w odpowiednim miejscu z odpowiednimi ludźmi.
2: Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Naszą gościnią była Ania Wyszkoni.
3: Bardzo było przyjemnie, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: Ja wiem, że my dopiero tutaj przyszliśmy i dopiero się zaczynał sobotni brzask, ale sobotni brzask już właśnie się kończy.
1: Nawet się sprawnie spakowaliśmy, żeby tutaj
0: jak na nas, bardzo sprawnie.
1: Naszym zmiennikom nie utrudniać tak, bo sprawy, bo my zazwyczaj się tarabanimy, nie?
0: Tarabanimy się, tutaj wpada huragan koncertu życzeń i nas bardzo szybko próbuje ze studia wygonić, a my tak lubimy powoli, w swoim tempie i tak dalej, ale no dzisiaj tak, stanęliśmy na wysokości zadania, zdecydowanie.
1: A ja właśnie odkryłam, że w Dniu Kota przyniosłam chyba pierwszy raz na sobotni brzask właśnie długopis w kształcie kota. I tutaj nie ma przypadków
0: nie,
1: i zobacz, on jest
0: ma.
1: W kolorze rademenesa, czyli czarnym.
0: A widzisz, czyli od początku po prostu te czarne koty nad sobotnim brzaskiem dzisiaj czuwały.
1: On nawet ma ogon z tyłu. Tego nie zauważyłam wcześniej.
0: Czyli, na skówce, bo to jest skówka.
1: Na skówce, o. A to dawno nie używam tego słowa, skówka.
0: Dokładnie o tym samym pomyślałem. Jak powiedziałem skówka, to miałem tak, Boże, czy ktoś jeszcze tak dzisiaj mówi?
1: A mówisz temperówka czy zastrugiwaczka?
0: Temperówka. Zastrugiwaczka?
1: Ja z Rzeszowa jestem. Sztangle chcę kupować w Warszawie, takie sprawy. Może kiedyś o regionalizmach porozmawiamy tutaj też.
0: Rzeszowianka Weronika Wawrzkowicz.
1: I warszawiak Patryk Rabiega.
0: A Kuba jest skąd? Też z Warszawy. To też warszawiak. Kuba Strączyński. Byliśmy z państwem od 7. No i proszę pamiętać, za faktem, małe szwindle i wielkie czyny. To my.

0: Kilka dni temu zakończyła się nasza zbiórka na przeprowadzkę Radia Nowy Świat. Wspólnie zebraliśmy niemal 550 tysięcy złotych. Jest to kwota, która przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. W imieniu całej redakcji ogromnie dziękujemy za Państwa wsparcie i zrozumienie.
1: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Zaczynamy od znakomitej informacji sportowej. Polka Anastazja Kuś została mistrzynią świata U20 w biegu na 400 metrów. Wygrała z czasem 51 sekund 6 setnych i wywalczyła nowy rekord Polski poniżej lat 20. Jej wynik jest też siódmym najlepszym w historii Polski. Tak mówiła młoda mistrzyni po biegu w wywiadzie dla Eurosportu.
2: Jest to niesamowite uczucie, nie spodziewałam się tego. Byłam bardzo stresowana. Chciałam walczyć o medal jakichkolwiek koloru. Nie sądziłam, że uda złoty walczyć. No nie ukrywam, że ten złoty medal był gdzieś tam w marzeniach. Z jednej strony czułam, że jestem w stanie to zrobić, ale z drugiej nie chciałam się na nic nastawiać. Myślałam, że zdobycie medalu to będzie taka bezpieczna opcja, a ten złoty totalnie się nie spodziewałam.
1: To pierwsze od 2015 roku złoto dla Polski na tej imprezie. Teraz Anastazja Kuś poleci do Birmingham, aby pomóc seniorskim polskim sztafetom 4x400 metrów na Mistrzostwach Europy. Hiszpanie rewanżują się Włochom i od dziś w swoich portach lotniczych i morskich wprowadzają dla nich kontrole graniczne. Nowe zasady mają obowiązywać do 7 września. Nowe przepisy mogą wpłynąć na plany wakacyjne tysięcy osób podróżujących między Hiszpanią a Włochami, zwłaszcza w szczycie sezonu urlopowego. A decyzja Hiszpanii jest odpowiedzią na wcześniejsze wprowadzenie przez Włochy kontroli wobec pasażerów z Hiszpanii, związane z kryzysem migracyjnym w Ceucie. W Grecji aresztowano 3 osoby po mega pożarze, który w zeszłym tygodniu wybuchł na farmie wiatrowej i strawił ponad 10 tysięcy hektarów lasu na zachód od Aten. Wśród zatrzymanych jest burmistrz pobliskiej miejscowości, właściciel farmy wiatrowej i kierownik techniczny firmy działającej na terenie obiektu. Cała trójka oskarżona jest o podpalenie lasu i uszkodzenie infrastruktury publicznej. Grozi im za to ponad 10 lat więzienia. W Grecji wybuchają dziesiątki pożarów, w tym na turystycznych wyspach Paros i Kreta. Dotychczas zginęło w nich 5 osób, 3 strażaków i 2 członków załogi śmigłowca gaśniczego, który zderzył się z drugim helikopterem. W weekend w Warszawie odbędą się próby defilady wojskowej. Dziś od godziny 16:00 do 11:00 w niedzielę nieprzejezdna będzie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. W zależności od pogody w sobotę lub w niedzielę przez 2 godziny zamknięte zostaną również mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski oraz kładka pieszo-rowerowa. Zamknięte zostaną też drogi dla rowerów wzdłuż Wisłostrady od ulicy Krasińskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Policja będzie kierować auta oraz autobusy komunikacji miejskiej na objazdy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: To model. To.
1: Już.
0: A to my już jesteśmy, tak? Ojejku, to chyba trzeba coś powiedzieć. To co, to może dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry państwu. Ten piękny głos, który było słychać zaraz po moim, to Helena. Helena Wnorowska. Ja się nazywam Piotrek Bukartek. Jest też z nami Maria Zamachowska. I tak sobie tutaj w trójeczkę siedząc, przeprowadzimy państwa przez ocean koncertu życzeń i spełnimy ich. Och, ile się da.
1: Tak jest. Wszystko tak bezbłędnie. Wszystko bezbłędnie. To może jeszcze powiedzcie tylko, jak się z nami skontaktować?
0: Ach, to można zadzwonić na przykład do nas na numer 224 280 280. Albo napisać, czy ktoś pamięta adres mailowy?
1: Maria. Ja pamiętam. Uwaga. koncert.życzeń@nowyswiat.online.
0: Mamy nadzieję, że państwu po drugiej stronie tej aparatury przy głośnikach jest równie wesoło jak nam i beztrosko. Co teraz będziemy robić?
1: Czytać wiadomość tę.
0: Ja będę czytał?
1: Na przykład.
0: Czekaj, nie mam teleskopu, ale o, może tak, tak. Wyreguluję ostrość i już czytam. Dzień dobry. Dzień dobry. Się naczytałem. Dzień dobry, bo tutaj tym palcem to jeżdżę. A, w tą stronę. Dobrze, tu. Dzień dobry, kochane Radio Nowy Świat. Wiemy, że na wasz koncert życzeń trafią mnóstwo pięknych wiadomości, ale postanowiliśmy spróbować szczęścia, bo mamy dziś bardzo ważnego jubilata. Nasz Florek kończy 2 latka. Florku, życzymy ci zdrowia, szczęścia, mnóstwa uśmiechu i samych wspaniałych przygód. Niech świat będzie dla ciebie wielkim placem zabaw, pełnym ciekawych rzeczy do odkrycia. Odkrywaj, pytaj, poznawaj, śmiej się i baw, a przede wszystkim rośnij zdrowo i nigdy nie przestawaj być takim radosnym chłopcem. Życzymy ci również, żebyś zawsze miał obok siebie prawdziwych przyjaciół i kochających ludzi, którzy będą z tobą w każdej przygodzie. Florku, wszystkiego najlepszego z okazji drugich urodzin. Życzenia ślą ci dziadek, babcia, wujek oraz cała ekipa z naleśnikarni? Mhm. A, no jednak tych okularów brak. Która przesyła ci wielkie urodzinowe uściski, a skoro już jesteśmy w radiu, tu mamy jeszcze jedno małe życzenie. Jeśli tylko się uda, prosimy o piosenkę Ty drucha we mnie masz. Ach, to dlatego słyszeliśmy tę piosenkę, to dla Florka. Stanisława Sojki z filmu Toy Story. My bylibyśmy naprawdę bardzo wdzięczni za przeczytanie tych życzeń na antenie. I to się właśnie dzieje przecież. Dla nas byłaby to mała rzecz, ale dla Florka piękna urodzinowa niespodzianka, którą kiedyś będziemy mogli mu wspominać. Dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy całą ekipę Radia Nowy Świat. Wysłano z aplikacji mobilnej WP Poczty. Wszystko przeczytałem. No jak już czytam, to czytam. A co tam? Florek, wszystkiego najlepszego.
1: Tak jest, tak jest. Wszystko się zgadza. I teraz Hela, lub ja mogę właściwie przeczytać, chociaż masz mail od pani Ady na przykład?
2: Pani Ada, już szukam.
1: Taki tam na górze.
2: Dobra, na górze. Dzień dobry. Na koncert życzeń chciałabym dedykować sobie najlepiej piosenkę pod tytułem Give Me Love, Give Me Peace on Earth autorstwa George'a Harrisona. Jest ona moją ulubioną letnią piosenką, która bardzo kojarzy mi się z Wiedniem. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. I nawzajem Wiedeń to piękne miasto, choć zapewne w ostatnich dniach było bardzo rozgrzane. Czytałam, że temperatura sięgnęła tam ponad 40 stopni, także mam nadzieję, że...
0: W Wiedniu?
2: Aż tak, a jest niżej.
0: To im Dunaj odparuje, jak tak będzie grzało.
2: U nas na antenie też będzie gorąco, mam nadzieję, tak jak w Wiedniu.

0: Jak ja lubię, jak tak się beztrosko kończy nagrania, na przykład takim fajnym solo plumkaniem na akustyku, to dokładnie tak wygląda, kiedy się układa piosenki. Siedzi się i się plumka. A George Harrison był prawdziwym mistrzem. Jeśli chodzi o plumkatorstwo gitarowe, to wszystko było pozornie proste i bardzo kunsztowne, ale tak, trzeba coś przeczytać i na przykład może to być, prawda? Bo George Harrison
1: tworzył w wieku dorosłym, a taki Mozart komponował swój pierwszy utwór w wieku lat 5, tak napisała pani Elżbieta. Także możemy wyznaczyć te 5 lat jako granicę i zasugerować państwu. Jeśli znają państwo jeszcze młodszych twórców, zachęcamy do pisania maili do nas na adres, już tylko sobie przypomnę, na adres koncert.zyczen@nowyświat.online, bez polskich znaków oczywiście.
0: Zyczen. To jest moje ulubione słowo, Zyczen. Zyczen. Napisała do nas, kto to nas napisał? Pani Anna. Pani Anna napisała do nas tak: dzień dobry, dziś ruszyliśmy na wytęsknione rodzinne wakacje. Przed nami moc wrażeń. Z tej okazji chciałabym zadedykować mężowi oraz córkom, Matyldzie i Dagnie, piosenkę z pamiętnika młodego zielarza. Pozdrawiam, Anna.
1: Tak, mężowi oraz córkom, a to córki tutaj z wielkiej litery zostały.
0: A mąż z małej, no tak, to jest w małżeństwie. Wiesz, ja jestem żonaty, to
1: ja nie
0: rozumiem,
1: wiem,
0: czemu tak się dzieje. To nie było złośliwie, tak po prostu się dzieje, że mąż bardzo szybko zaczyna być z małej litery i tak już zostaje. I jak pada taki komunikat, wiesz, śmieci trzeba wynieść, to nie jest pozornie w powietrze, a zawsze dociera do męża z małej litery. Chłopaki, pozdrawiam.
2: Tak, to było to z pamięci.

0: ale cisza. I teraz nie wiadomo, co zrobić, bo nie ustaliliśmy, kto co powie, bo rozmawialiśmy sobie o...
1: Dlaczego wstyd czytać? To był temat naszej rozmowy. Mogą ją państwo obserwować na naszej stronie, bo oczywiście wideo również jest włączone w audycji Koncert Życzeń. Zachęcamy zatem do logowania się na naszą stronę nowyświat.online.
0: I tam nas po prostu widać?
1: Tam nas widać i słychać.
0: Ja siedzę tu nieuczesany, prawie
1: anteniu.
0: Już teraz, lepiej nie będzie.
1: A Piotr Bukartyk właśnie opowiadał, dlaczego wstyd czytać.
0: Nie wstyd czytać, tylko wstyd, że czytałem popularyzowane przez przeróżne seriale telewizyjne. Aha, kryminały świeżo napisane.
1: Mainstreamowe.
0: No a ja po prostu miałem wakacje też. No i ponieważ wzięliśmy zestaw książek wspólny do walizki, nie ja dokonywałem wyboru, więc szczerze mówiąc zagłębiłem się w cały szereg historii kryminalnych z polskiego wybrzeża. No ale no, nie był to Dostojewski. No ale trudno, stało się. A czy tam do nas ktoś dzwoni? Tak? I teraz będziemy rozmawiali?
1: Tak. Halo, może... halo!
0: Czy to pan Cezary?
2: Dzień dobry, tak.
1: Dzień dobry
0: panu.
2: Pozdrawiam Piotra i Helenę.
0: Czujemy się pozdrowieni i odwzajemnieni.
1: Odmachujemy.
2: Dzwonię do was z Norwegii, z rezerwatu przyrody Nordre Øyeren, naturrezerwat. Jest tu pięknie, stoję właśnie na molo. Dookoła mnie jest delta rzeki Glomma. No i wybrałem się tutaj po prostu na taką piękną wycieczkę, gdyż mam wolne od pracy w ambasadzie w Oslo. To znaczy od praktyk, bo jestem studentem.
0: No to aż trzeba to zanotować i sprawdzić, gdzie ta delta rzeki. Zupełnie
1: a może właśnie nie trzeba, może wystarczy tylko sobie wyobrazić Piotrku,
0: no
1: jak
0: właśnie,
1: to może
0: ale
1: wyglądać.
0: Widzisz, bo padł termin taki delta rzeki i delta w ogóle nie kojarzyła mi się dotąd z Norwegią. Z Norwegią kojarzył mi się fiord, jedzący z ręki turyście, oswojony fiord.
2: Tak jest było to największa śródlądowa delta w Europie Północnej.
0: Ojejku. No właśnie. I to rzeczywiście mnie zainteresowało, bo nie miałem świadomości istnienia takiego zjawiska.
1: Mnie przekonało i zapamiętam, dlatego że zostało to wypowiedziane, jakby prawdopodobnie zostało napisane. Nie doczytałabym do końca, przyznaję się. Panie Czarku, to gratulacje w takim razie, bo to brzmi jak poważna fucha w Oslo.
0: No właśnie. I to jest w sferach rządowych tak się poruszamy, widzę, na północy.
2: Zostaję tutaj do końca września. Norwegia jest piękna, to znaczy Oslo jest miastem, ale Norwegia poza Oslo jest po prostu piękna, tajemnicza, czasami mroczna, czasami jest tutaj atmosfera magiczna w pewnych miejscach i dlatego też chciałem posłuchać razem z państwem utworu zespołu z gatunku, z którego słynie Norwegia, czyli z black metalu. Będzie to zespół Immortal.
0: Rozumiem.
2: Jeszcze z czasów, kiedy śpiewał, to znaczy screamował w nim Abad. Na gitarze grał Demonas, a na perkusji Horg.
0: Czyli jednak trochę polarnego mroku jest w tym pana wyborze, a to jeszcze jesteśmy przed wrześniem, a pan już tutaj mrokiem. Ja zaraz Harry Hole mi się przypomina, jak chodzi tropi seryjnych morderców, przez mroki Oslo właśnie się przedziera. To naprawdę jest tak straszne miasto, jak w tych książkach?
2: Nie jest straszne. Po prostu Norwegia ma dużo więcej do zaproponowania od Oslo.
0: No dobra, no będę się trzymał tego pańskiego obrazu. To niesie nadzieję jakąś, że jednak Norwegia przetrwa tą falę zbrodni.
2: W tej tajemniczości i mroku Norwegii jest naprawdę coś wyjątkowego i pięknego. I to się też objawia w tej muzyce. Nie każdy to rozumie, ale...
0: Dajmy sobie w takim razie szansę, bo ja teraz zachęcony przez pana z dziką uwagą wsłucham się w mroczne rytmy ciemnego norweskiego metalu. Pozdrawiamy pana serdecznie. Helena aż drży z niecierpliwości.
1: Dziękujemy serdecznie. Zachęciło mnie to do odbycia podróży palcem po internetowej mapie, tak żeby zobaczyć, jak ta delta się tam kształtuje w tej Norwegii i niech akompaniuje nam w tym utwór, ja mam za słaby wzrok, Immortal
3: Tyrants.
1: Dokładnie on.
0: Dobrze. Najlepszego. Tak.

0: Utwór Tyrants Immortal to była propozycja pana Cezarego prosto z mroźnej Norwegii. Serdecznie panu dziękujemy, a wszelkie propozycje muzyczne mogą państwo zgłaszać dzwoniąc do nas 224-280-280, to jest numer, a przy telefonie już czeka na państwa Marta Boroń.
1: No właśnie. I to ona odbierze te telefony, które państwo do nas skierują, a tymczasem państwo również do nas piszą. I na przykład pani Ania napisała tak. Witamy wszystkich w RNS. O, a w szczególności pana Piotra, czyli mnie chyba. Czy pamięta pan, że już za tydzień widzimy się nad jeziorem Logo w Trzciance na Trzciamajka Festiwal? Oczywiście, panie Aniu, że pamiętam. Mam to odnotowane w kajeciku, do którego zaglądam co rano, żeby mi to nie umknęło. My już od dawna mamy ten tydzień zaplanowany i kupione karnety. Pozdrawiamy wszystkich Slezakowiczów, z którymi będziemy się widzieć na Tour de Slezak w Łodzi, a w szczególności grupę o wiele mówiącej nazwie Sypcy. Sypcy jak kasa grycana? Sypcy to o to chodzi, że coś jest sypkie, tak? Tak? O sypkość? No to w zasadzie tak. Piosenka, o którą prosimy, to utwór Trzciamajka naszego lokalnego zespołu Bezjachzgh. Tak. Dobrze przeczytałem?
2: Nie wiem, ale
1: żebym
2: tak się
1: błędu nie zrobił, tak? Spróbuję jeszcze raz. Naszego lokalnego zespołu Bezjachzgh.
0: Z wszelkimi reklamacjami, jeśli chodzi o nasze interpretacje, proszę się nie wstrzymywać, dzwonić do
2: najlepiej
0: nas śmiało.
2: Pod
1: listę podpisali się rowerowi patroni Ania i Adam z Trzcianki. Trzcianka to piękne miejsce, odwiedzajcie je państwo przy każdej możliwej okazji. Och, jest tam ślicznie, w Trzciance i w okolicach są jeziorka, są dobrzy ludzie pochowani w krzakach, którzy jak tylko się coś organizuje, albo jak oni coś organizują, to od razu nie wiadomo skąd zlatuje się masa jeszcze na pewno nie mniej sympatycznych ludzi i sobie wszyscy słuchamy, kiwamy się w rytm muzyki. No i tak, i co teraz? I teraz ten zespół. Ja specjalnie tak długo nawijam, żeby kolega mógł odnaleźć ten zespół w przepastnych annałach. Mamy ten utwór?
2: Ja powiem ci, maszyna losująca już go wylosowała kilka minut temu.
1: Technika mnie zatrważa. Jestem już stary, czuję się malutki, ale przy was bezpieczny. W takim razie zamieniamy się w słuch. Słuchamy zespołu, uwaga, trzecie podejście, Bezjachzgh.
0: Pozostając w konwencji maila dla wszystkich słuchaczy, w szczególności słuchaczy koncertu życzeń Radia Nowy Świat.

0: Bardzo mi się to granie trzcianeckie podobało. Bardzo się cieszę na spotkanie z zespołem o jakże łatwej do zapamiętania nazwie Bezjach. Ale no nie, ale słuchajcie, nazwa jest super, bo ja na przykład nie zapomnę, że jest zespół o takiej nazwie.
1: A jeśli powiedz to dwa razy szybciej.
0: Bezjach.
2: W zapętleniu.
1: Poklepać się po plecy.
0: Musiałbym mieć obok skrzela specjalnie dodatkowe do oddychania, bo tak to bym całe powietrze ze mnie wylatuje.
1: Jest
0: zwłaszcza
1: to wymagające.
0: Jak się dojdzie do to już trzeba dać
1: tu
0: siebie wszystko.
1: No.
0: Ale zespół fajnie gra i to jest jakiś pomysł, słuchajcie, wymyślić taką nazwę, żeby wszyscy pamiętali, że jest taki zespół, którego nazwy nie da się tak łatwo zapamiętać.
1: A wyobrażasz sobie skandujących fanów w tym?
0: Bez jak zch. Super, wow. No, fajnie. Tak. Mamy chyba telefon i zdaje się, że dzwoni mój imiennik. Czy to prawda, panie Piotrze?
3: Tak. Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry.
3: Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich prowadzących i słuchaczy. No i podziękować żonie Joli za 40 lat, 45 lat razem spędzonych.
0: Wspaniale.
3: Bo 8 sierpnia jest rocznica naszego ślubu.
0: Gratulujemy, to wspaniałe
1: serdecznie.
0: Osiągnięcie. Chociaż ja wiem, czy to trzeba rozpatrywać w kategoriach osiągnięcia. Miał pan po prostu szczęście. I
3: no
0: okazuje
3: właśnie.
0: Się, że żona też chyba.
3: No, żona jest moją pierwszą miłością licealną. Znamy się od ponad pół wieku. A 8 sierpnia był tym dniem, kiedy wzięliśmy ślub. W pamiętnym roku.
0: No, to coś wspaniałego. Gratulujemy państwu wieloletniego pożycia. A czy w związku z tym, no na pewno wie pan wszystko o muzycznych gustach żony. Czy dokonał pan wyboru pieśni, jakiej żona wysłuchałaby najchętniej?
3: To znaczy, wybrałem jeszcze w zielone gramy, bo jesteśmy już w wieku,
0: tak,
3: w którym rozliczamy się z ZUS-em. Piosenkę, to znaczy ten utwór Młynarskiego jest nadzieją.
0: No pewnie.
3: Jeszcze wiele nas czeka.
0: Ale oczywiście. Trzymamy kciuki za, no proszę państwa, za waszą wspólną dalszą drogę. Niech nigdy się nie kończy. Niech będzie radosna, piękna i twórcza. Proszę serdecznie od nas pozdrowić małżonkę. Chyba, że małżonka jest obok pana i słyszy to wszystko.
3: To znaczy, żona słucha. Ja akurat oddaliłem się od razu, żeby nie było pomocą. W innym pokoju jestem w domu, ale ona akurat słucha radia.
0: To czujcie się państwo po prostu uszanowani i wirtualnie uściskani przez całą załogę koncertu. Życzeń i wszystkich, na pewno wszystkich z tych z państwa, którzy nas w tej

jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam układa.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie bikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role, na turszczycy bez suflera, w najróżniejszych sztukach.

0: Wojciech Młynarski jeszcze w Zielone Gramy. Bardzo, bardzo dziękujemy za te propozycje, a do nas już wędrują kolejne wiadomości. Pan Norbert napisał: w tym tygodniu nasz ukochany synek Kubuś skończył 4 lata. Jeszcze ma szansę przegonić wielkich twórców takich jak Mozart w zrobieniu czegoś wielkiego, a czego dokładnie, no to już tylko wyobraźnia nas w tym ogranicza. To już powoli robi się tradycja, że rokrocznie składamy mu życzenia, również za waszym pośrednictwem i mamy nadzieję, że i tym razem się uda. Udało się! Kubusiu, cudownie jest patrzeć na jak mądrego, wrażliwego, ciekawego świata i pełnego empatii młodzieńca wyrastasz. Życzymy ci, aby ten świat, który dopiero zaczynasz poznawać, dostarczał ci znacznie więcej radości niż smutków i był dla ciebie jedną wielką, wspaniałą przygodą. Kochamy cię. Z tej okazji dla Kubusia, jak i dla wszystkich małych słuchaczy obdarzających ten nasz świat świeżym spojrzeniem, chcielibyśmy poprosić o piosenkę Kwiatu Jabłoni od nowa.
1: Ach, jak to pięknie przeczytałaś i ta historia tak bardzo zapadła mi w serce, bo pamiętam, jak mój wówczas 4-letni mężczyzna mojego życia, kiedy miał 4 lata, to mnie nakłonił do czegoś, co było dla mnie bardzo ważne, mianowicie to dla niego rzuciłem palenie, które jest bardzo brzydkim nałogiem i tak się cieszę, że to już jest za mną. Gdyby nie ten facet, to bym chyba nie dał rady.
0: Uważam, także, że Mozart przy tym wymięka.
1: No wiem, wymięka, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o historię muzyczną, no to Kuba, zabieraj się do roboty, masz już 4 lata, siadaj do fortepianu, bo pierwsza symfonia, wiesz, no czasu
0: nie
1: zostało
0: czasu,
1: niewiele. Chłopie,
0: pracować.
1: Ćwicz, walcz, a my trzymamy kciuki.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: No i tu się właśnie wyjaśniło, że my tu sobie robimy heheszki, a tymczasem nazwę zespołu z Trzcianki da się pięknie wymówić i prostuje nas pani Ania. Nie ma absolutnie kłopotów ze skandowaniem tej nazwy. Taki list. Tu jeszcze raz. Ania, zespół, czytaj Bezdrzazg, czyli Bezdrzazg chyba.
1: Można też
0: Bezdrzazg. Bezdrzazg. Bezdrzazg, Bezdrzazg, da się, Bezdrzazg.
1: A ty jesteś raczej budżet czy budżet?
0: Ja raczej budżet, ale jak trzeba budżet, to też coś znajdę. W każdym razie na to, no aha, i no, no to może jeszcze pozdrowionka dla tych skrzaków. Majka i Hipek, Majko i Hipku z Majówki, macham do was, napisała Ania. I ja wiem, do kogo napisała, bo w Majówce grywamy bardzo często. To jest właśnie jedno z takich około trzcianeckich miejsc, gdzie w lesie zagubione stoją stodoły, w których się gra i przyjeżdżają różne kapele i zjeżdża się publiczność z okolicy.
1: I z okolicy około się... Trzcianeckiej?
0: Z okolicy Trzcianeckiej. Wiesz co? I z Piły, i z samej centrali w Pile przyjeżdżają ludzie posłuchać. Tak,
1: Spale tak. I w Pile.
0: Jest tam wspaniale. I właśnie spałem w Pile, tak. No więc pozdrawiamy Hipka i Majkę, Majkę i Hipka.
1: I pozdrawiamy
0: widzimy
1: wszystkich,
0: się niedługo. Wszystkich,
1: którzy zmierzają na swoje
0: właśnie
1: letnie
0: wszystkich
1: wypady.
0: Trzcianczan, którzy na pewno przyjdą. Dobrze
1: i Trzcianczan też.
0: Trzcianczan. Wszystko dobrze nam dzisiaj brzmi. I pamiętajcie, mili państwo, na koncercie zespołu Bezdrzazg krzyczymy Bezdrzazg, Bezdrzazg, Bezdrzazg.
1: I od razu jakoś
0: tak,
1: lepiej
0: i, od razu
1: i
0: jest
1: płynniej.
0: Tak.
1: Pani Małgorzata napisała właśnie z wyjazdu na ten wakacyjny wywczas. To już kolejny dzień jazdy z mężem, córkami i dzielnym psem. Idzie. Hopsiem.
0: To Hapsio musiał zrobić tą łapką.
1: Zapowiedział się w ten sposób. Dziś już dojedziemy do celu. Dla umilenia tej wyprawy poproszę o piosenkę Wlak zespołu Chorkirze Slyże. Można mnie poprawiać też śmiało. Meniu, dziękuję, że co roku dowodzisz nas bezpiecznie do celu. Pozdrowienia dla radia i dla wszystkich słuchaczy, pani Małgorzata. Serdecznie dziękujemy i wysyłamy oczywiście uściski i życzymy jak najszerszej drogi w ten słoneczny dzień.
0: I proszę podrapać Hapsia za uchem.
1: Hopsia.
0: Hopsia.
1: Hopsia.
0: Oba.

0: No tak, i teraz mamy bardzo mało czasu na telefon. Jeśli mamy się zmieścić, to musimy się zagęszczać. A kto tam do nas dzwoni? Pan Jarek?
1: Jacek. Pan Jacek.
0: Pan Jacek. Boże, te okulary. Dzień dobry, panie Jacku.
2: Nie. Dzień dobry, witam serdecznie. Biorę głęboki wdech, żeby się zmieścić. Tak. I pozdrawiam serdecznie. I to ja, jedyny syn mojego ojca. Tak mawiał Sam Hawkins z Winnetu, jeśli myślę, że pan kiedyś tam czytał.
0: No, co, nie dało się akurat pominąć takiej, jak skoro całe podwórko czytało, to trzeba było być też w temacie po prostu. Kiedyś nie wypadało mieć nieprzeczytanych niektórych rzeczy, prawda?
2: No właśnie, kiedyś podwórka czytały, a teraz co innego. Także no co zrobić. A ja pozdrawiam z Górnego Śląska. Jestem właśnie, przyjechałem do mojej małżonki, która jest u mamy swojej, bo niestety kobieta troszkę zaniemogła i pomagamy i po prostu za 3 dni będziemy mieli rocznicę ślubu. Tak jest i to już będzie, no, ładna rocznica. Tak sobie myślałem, czy może Andrzej Zaucha, 7 rok, ale to już jest ponad 7 rok, a że Radio Nowy Świat nadaje srebrne wesela, no to strzeliliśmy się i to będzie śrybne wesele. A bardzo się cieszę, że wy nam zagracie.
0: No to gramy wam, bo już no nas właśnie goni czas.
2: Biorę
0: proszę uściskać małżonkę, tak jest, i słuchamy.
2: Tak jest, i wy, i moja małżonka.
0: Dziękujemy za dary.
2: Wy 6 lat temu, a moja małżonka, no 25, wytrąciła mnie z równowagi. I niech tak zostanie przez do końca samego. Trzymajcie się.
0: Najlepszego.

0: Tak rozpoczyna się każdy z 227 odcinków o przygodach porucznik Jagody Hyc, stworzonej i granej przez Joannę Kołaczkowską. Przygody dotyczą też partnera Jagody, Zbyszka, w tej roli Adam Wacławiak, oraz kapitana Kożuszka, w którego wcielił się Artur Andrus. Wszystkie odcinki są teraz dostępne bez konieczności logowania na stronie nowyświat.online.
1: Cio!

Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. 11 osób zostało poszkodowanych w wypadku na skrzyżowaniu ulic w Pułankowicach pod Kraśnikiem na Lubelszczyźnie. Zderzyły się tam ze sobą bus rejsowy i osobówka. Na miejscu lądowały dwa śmigłowce LPR. Według danych Straży Pożarnej dwie osoby trafiły do szpitala. Droga jest całkowicie nieprzejezdna, ma być zablokowana do około południa. Policja wyznaczyła objazdy. Jak wstępnie ustalono, to kierowca samochodu osobowego na skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu busowi. Jest akt oskarżenia przeciwko dwóm byłym członkom zarządu Orlenu i byłemu dyrektorowi wykonawczemu tej spółki. Prokuratura zarzuca im wyrządzenie Orlenowi szkody w wysokości 1,5 miliarda złotych. Mieli oni tego dokonać, zawierając w 2023 roku trzy niekorzystne kontrakty na zakup ropy naftowej, co jest kwalifikowane jako wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym. Oskarżonym grozi nawet 25 lat więzienia. Trump sobie nie potańczy. Sąd wstrzymał budowę sali balowej przy Białym Domu. Orzekł, że to Kongres sprawuje kontrolę nad finansowaniem prac budowlanych na tym terenie oraz podkreślił, że projekt Trumpa nie został zatwierdzony na Kapitolu. Sąd zawiesił jednocześnie wykonanie swojego postanowienia na okres 2 tygodni, aby pozwolić administracji prezydenta ubiegać się o interwencję przed Sądem Najwyższym. Donald Trump nazwał decyzję sądu o wstrzymaniu budowy sali balowej zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego najwyższego szczebla. Ocenił również, że jest to narodowy powód do wstydu. Zapowiedział, że odwoła się do Sądu Najwyższego. Katarzyna Niewiadoma, liderką Tour de France, po tym jak wygrała 7 etap wyścigu, wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na szczycie Mont Ventoux i stopniowo powiększała przewagę nad rywalkami. To jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Szczerze, trudno opisać to, co czuję, bo wciąż nie wiem, co powiedzieć. Czuję ogromną wdzięczność. To zwycięstwo należy się również wielu osobom, które były ze mną na tej drodze, bardzo długiej drodze. Chcę podziękować wszystkim. Jestem po prostu zmęczona i zachwycona tym, co się właśnie wydarzyło. Katarzyna Niewiadoma triumfowała w klasyfikacji generalnej Tour de France w 2024 roku i może teraz powtórzyć ten sukces po 2 latach. Ma bowiem 15 sekund przewagi nad drugą Demi Vollering z Holandii. Wyścig zakończy się w niedzielę w Nicei. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: No tak, wspaniała pieśń. A propos tej pieśni właśnie, taki mail. Dzień dobry, witam w ten piękny, słoneczny poranek. Właśnie szykuję się do pracy, ale pomyślałam, że napiszę maila. Chciałam gorąco pozdrowić z Niedrzwicy Dużej was wszystkich w studiu. I mojego męża Michała, który wynajduje sobie jakieś prace gospodarcze pod domem, zamiast się zrelaksować. Proszę o piosenkę Zbigniewa Wodeckiego, Opowiadaj mi, tak? Dziękuję. Edyta.
1: Uśmieszek Buziaczek.
0: A, Uśmieszek Buziaczek, i pani Edyta napisała jeszcze do zobaczenia, panie Piotrze, 16 września w moje imieniny.
1: Pamiętaj,
0: Lublinie.
1: Zanotowałeś?
0: Tak, i żeby być w Lublinie 16 września. Postaram się oczywiście, do zobaczenia, pani Edyto.
1: Takie pozdrowienia nam wysłała pani Edyta. Z kolei pan Jacek, z którym już tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, ostatnio zrobił nam fantastyczny przez duże prezent, że naprawdę trudno mi znaleźć słowa adekwatne do tych darów, które dostaliśmy. Naliczyłam chyba ponad 80 słoików miodu.
0: Matko, i
1: rzepakowego, lipowego, a do tego doszły jeszcze inne dary poza miodowe. Ale te rzepakowe pozdrowienia, rzepakowe i lipowe wysłał nam pan Jacek właśnie w formie zapakowanych w słoiki miodów. Każdy z adnotacją indywidualną. Trafił taki jeden ogólny do naszego radiowego regalika z herbatą, miód rzepakowy na poprawę samopoczucia dla pań i panów z RNS. Dziękuję za to, co robicie, i w ramach podziękowań przesyłam te rzepakowe pozdrowienia. Smacznego życzy Jacek. Serdecznie dziękujemy. Serdecznie dziękujemy. A tymczasem pani Agnieszka również napisała do nas w ramach tych podróżnych przejażdżek. Tym razem podróż w ukochane Bieszczady. Chciałabym pozdrowić moje towarzyszki podróży, Annę, Alicję, Martynę, z którymi już za kilka dni ruszam w tę podróż. Dziewczyny, pakujcie walizy, wygodne buty i szykujcie się na pokonywanie wielu kilometrów, a nawet jeśli pogoda nie dopisze, to trudno, i tak będzie pięknie. Poproszę o piosenkę Deszcz wcisnej, abyśmy jeszcze bardziej poczuły klimat. Czyli widzę, że już się szykujemy na najgorsze.
0: No właśnie.
1: Są dwa PS-y i jeden PS pozdrowienia dla naszego przyjaciela Zbyszka, który zlitował się nad nami, kiedy snułyśmy wizję 14 godzin podróży autobusem. Postanowił nas tam po prostu zawieść. Jesteś wspaniały. Mua! Jako fanki i patronki RNS pozdrawiamy też całą ekipę najlepszego radia na świecie. Mua!
0: Opłacało się podwieźć dziewczynę, żeby zostać tak medialnie wyciumanym. Także rozumiem pana. Pan pewnie to przewidział i właśnie z myślą o tym podjął taką deklarację. Zahaczcie, mili państwo, o zagrodę Chrzczata, bo zdaje się, że będę tam brzdąkał z kolegami w Bieszczadach w przyszły czwartek.
1: Dużo się w Polsce dzieje w tym
0: najbliższym tygodniu.
1: Tak. To co nam teraz zabrzdąka na antenie?
2: Deszcz?
0: No właśnie, deszcz wcisnej. Będzie tłukł o dach z eternitu.

0: Pani Joanno, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co panią do nas sprowadza?
1: Sprowadza mnie do was chęć pozdrowienia męża, który zamiast obchodzić ze mną i z naszym kotem Dzień Kota w domu, jest dzisiaj w pracy. I na pewno słucha Radia Nowy Świat.
2: Bezczelny.
0: Ale jak to poszedł sobie do pracy w Dzień Kota?
1: Poszedł sobie do pracy w Dzień Kota.
2: A że tak w Światowy Dzień Kota?
0: Światowy Dzień Kota normalnie do pracy?
1: No właśnie.
2: Panie mężu, czy pan nas słyszy teraz?
0: Bierzemy pani stronę oczywiście i stronę kota, a mężowi mówimy stanowczo, protestujemy. Proszę kota czcić po prostu w Światowym Dniu Kota.
1: Także z pozdrowieniami dla męża.
0: Tak.
1: I dla
2: takimi
1: kota.
2: Nieprzyjemnymi.
0: I dla kota.
2: A przepraszam, bo to nie światowy,
1: nie,
2: tylko
1: międzynarodowy. Nie, trochę przyjemnymi też.
0: A może zrobię tak, z pełnymi przekąsu pozdrowieniami dla męża od kota.
1: Tak, tak będzie najlepiej.
0: O,
1: niech będę tylko
0: właśnie,
1: pozdrownikiem.
0: Proszę zwrócić uwagi, że uwagę na to, że w środku był przekąs, czyli to powinno skłonić męża do w ramach przeprosin zakupu dla kota przekąsek. Tak, ale
1: tak
0: taki
1: jest.
0: Żart.
1: Niech się czuje zobligowany.
2: Bardzo tak, dobry dowcip.
0: Oczywiście.
2: Zapamiętam, a później będę używać jako swój. Nic nie powiem, że to ty to wymyśliłeś.
0: Kochana pani, czego posłuchamy? Pani Joanno, co kot lubi najbardziej, jeśli chodzi
2: a
0: o...
2: A jak się kot wabi?
0: Właśnie.
2: O męża Iloj. Nie pytam. Iloj.
0: A reaguje Iloj. Na to imię?
1: Reaguje, chociaż właściwie to został Luśkiem przez kolejne zdrobnienia.
0: Ja też bym wolał chyba
2: pokiciamy,
0: być Luśkiem.
2: Pokiciamy, żeby podszedł do odbiornika?
0: Tak.
1: On jest tu blisko. On jest tu blisko.
2: O, jeszcze bliżej słyszę.
0: Czyli słucha nas. Dobra, u nas też masz kocie przekąski. A czego właśnie? Czego kot najchętniej słucha?
1: Posłuchamy zespołu Merylion i utworu Lavender.
0: Kot słuchający Meryliona. To jest coś fantastycznego. Pozdrawiamy serdecznie panią kota i męża w pracy.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję.
1: Pozdrawiam.

0: Pan Janusz tutaj, pan Janusz w sprawie urodzin, tak?
1: Tak.
0: Oho, o, nie. Tak, to ja mam przed sobą, mam przed oczami mail, słuchajcie, mail od pana Janusza właśnie. Maćku, ten mail?
1: Poczekaj, bo mi tutaj zniknął teraz.
2: To on. Tak,
0: to
2: tak,
0: ten, dobrze.
1: Zgadza się.
0: Maćku, kolejne urodziny 5 sierpnia, to czas składania życzeń. Po latach ciężkiej pracy podejmujesz nowe wyzwania, powodzenia. Dawniej wysłałbym kartkę, list, a nie e-mail. Teraz nikt nie pisze listów. Smutno. Listy pozostają tylko w piosenkach i to nie są ostatnio nagrane utwory. Może dobry z tej okazji jest utwór The Letter. Tedeschi Track Band, super kapela. Mam nadzieję, że jak ojciec lubisz taką muzykę. Tak, tak, lubimy taką muzykę. Przyłączamy się do życzeń. I co, zamieniamy się w słuch, czy wspomnimy jeszcze o świętach, które dzisiaj obchodzimy?
1: To może zagrajmy najpierw, a o świętach potem, powiemy tak? Za sekundę.
2: Ale dobrze. Zbudowaliście napięcie.
0: Ale urosło. No to słuchamy o tym liście.

0: Nacisnąć palcem coś, czy nacisnąć
1: 100 lat.
0: A kto ma teraz żyć, pszczoły?
1: Między innymi koty, bo jest, jak już wspomnieliśmy, Międzynarodowy Dzień Kota. Nawet pani Magda wyszła z doskonałym dowcipem. Kot słucha Marillion, bo na wokalu fisz. Ha, ha, ha.
2: To jest super.
1: Bardzo dobry żart. Naprawdę aż zabawny, nie tylko śmieszny. Międzynarodowy Dzień Kota to jeden dzień, ale obchodzimy również Wielki Dzień Pszczół. Jeszcze raz tutaj z pozdrowieniami dla pana Jacka.
0: I dla pana Jacka, tak. I to trzecie święto, to może ja o nim wspomnę, bo wy nie powinnyście, dziewczęta, bo właśnie to uzmysławia mi fakt istnienia takiego święta. Proszę państwa, przed chwilą od moich młodych, ślicznych koleżanek dowiedziałem się o święcie, które ma zasięg światowy już, a o którym usłyszałem po raz pierwszy. Dzisiaj jest Światowy Dzień Kobiecego Orgazmu. I co prawda, późno bo późno dowiedziałem się o tym, ale z tej okazji pragnę złożyć paniom życzenia jak najlepsze wszystkiego. Dopiero to mi uzmysławia, w jakich ponurych czasach żyłem. Nie było w ogóle takich fajnych świąt. A teraz proszę bardzo.
3: Codziennie coś dobrego.
0: No, codziennie coś dobrego.
1: Ponad połowa ludzi między 18 a 24 rokiem życia deklaruje, że nie uprawia seksu wcale.
0: Dlaczego?
1: Nie pytałam ich. Patrzyłam tylko na statystyki sporządzane między innymi
0: przez Medonet. Nie uzasadniają tego w żaden sposób.
1: Medonet.
0: Nie już. No dobrze, słuchajcie, jest dużo ludzi na planecie, może starczy. Może znowu jak się okaże, że jest za mało, to ludzie się wezmą za to jakoś. A na razie, no nie, bo nie, no w sumie to jest kłopot. No. Wy też nie na wiele wiecie o pieluchach, tak? Z naszej trójki to ja chyba wiem najwięcej.
1: Dzięki Piotrek za życzenia.
0: Na razie skupmy się na życzeniach. One były tak, tak. Radośniejsze. A i co tam mamy? Mamy tutaj napisanko. Mhm. Przyszło do nas napisanko od pana Marcina. Cześć Radyjko, dziewczyny i chłopaki. Pozdrawiamy was mocno z krainy grubo. Whisky, potwora z Loch Ness i pogody w kratkę. Dziś, czyli to u nas gdzieś. Dziś zbieramy się do małego leśnego trekkingu, podglądając co u was. Piszemy, Gucio i ja, z prośbą o piosenkę imieninową dla wczorajszej solenizantki Dorotki, niezawodny Mike Patton i Venti Kilometri al Giorno. Dobrze przeczytałem? Giorno. No te okulary. To mniej więcej tyle, ile codziennie robimy na piechotę. No zuchy, 20 kilosów codziennie. Ale tam jest chłodno. To już da radę zrobić.
3: Tak, jest tak, potwór tak, i jest jeszcze potwór. Inne.
0: Zwłaszcza jak cię goni potwór, no to wtedy można i 25 zrobić. Dziękujemy Dorotko za cierpliwość do swoich rozrabiaków na co dzień i podczas tej wakacyjnej wyprawy. Całujemy cię ze wszystkich sił, serdeczności dla całej wesołej ekipy. Wysyłamy wam trochę ochłody, Marcin i Gucio. No i mamy przeczytane, teraz będziemy mieli zagrane. I hulaj dusza.

0: Jak to było? Kącik specjalnej troski o język
1: kącik
0: włoski.
1: Kącik troski o język włoski w rozbudowanej tak. postaci.
0: Tak, tak, w gaciach i bez gaci. Taki żart. Mili Państwo, przepraszamy bardzo za ten po prostu, za tę eksplozję intelektu i sił twórczych. Pan Tomek do nas dzwoni. Co tam u pana? Panie Tomku.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Było trochę chłodno, to teraz
2: przesyłamy troszeczkę słoneczka. Wracamy właśnie z Chorwacji, z urlopu. Niestety jest koniec naszego urlopu.
0: Oj.
2: Ale wczoraj mieliśmy piękny dzień. Spotkanie z Robertem Makowiczem w mieście Ston, gdzie podpisywał książki i opowiadał o Chorwacji, o tym pięknym miejscu, o wyspie Pelješac. Udało nam się zrobić sobie zdjęcie, a dzwonimy go, słuchamy radia państwa podczas naszego powrotu. I tak naprawdę wczoraj mieliśmy rocznicę ślubu i też dzisiaj żona ma urodziny, więc idealna okazja, żeby do państwa zadzwonić. No i udało się na szczęście dodzwonić i jesteśmy na cenie.
0: Żono tego pana, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy serdecznie was oboje w tej podróży. To jest cudownie móc spotkać. Jeśli ja niedawno spotkałem Roberta Makłowicza w Zielonej Górze i też wiedział o niej wszystko. Gdzie by się nie pojawił, to od razu wszystko wie i wszystko jest w stanie ugotować. Ale, panie Tomku, czy ten Pelješac to jest wyspa, czy półwysep?
2: To jest półwysep.
0: Dobrze myślałem.
2: Piękne miejsce. I Robert Makłowicz na tym półwyspie ma swój dom i no... Poprzez filmiki, które rzuca na YouTubie, my się dowiedzieliśmy o tym półwyspie i o tym miejscu. I już trzeci rok jedziemy w to samo miejsce, Orebisz, piękne miejsce. Tak naprawdę no, warto tam pojechać, doładować baterie, jest cudownie.
0: Pamiętam to miejsce. Wie pan, to była moja pierwsza podróż przedślubna z małżonką w dawnych czasach autokarem. Jechaliśmy na uchwały 30 godzin stąd. I pierwszy raz zauważyłem, że można trzymać sobie kierowcę w takiej szafie zapasowego. Bo ten autokar miał, wiecie, był na zmiennik, jeździł. Tutaj do dziewcząt mówię, bo one zrobiły takie miny, jakby pierwszy raz spotkały się z kierowcą przechowywanym w szafce. No wie pani, są takie hotele, w których pokój jest mniej więcej w wielkości tego człowieka, co się go w tym pokoju trzyma, że ma szufladę się wsuwa. I te kierowcy też mają tak w autokarach.
1: Słyszałam.
0: Prawda? Bo chodzi o ten tachograf, prawda? To się wkłada takiego gościa. I on tam sobie śpi.
3: Okej, nie było mnie 30 lat temu na półwyspie Roberta Makłowicza, ale
0: ani
3: teraz
0: na świecie
3: dojechać,
0: nie było w ogóle.
3: Można dojechać tam innymi sposobami.
0: Oczywiście.
3: Na szczęście.
0: No wcale nie ale jest tak łatwo powiem, dojechać na Pelješac. Prawda, że nie ma szerokiej
3: rury. Nie przerywaj panu Tomkowi. Piotrku,
0: no, przepraszam.
3: Mamy gościa.
0: No tak. Przepraszam.
2: Chciałem tylko dopowiedzieć, że tak naprawdę Chorwaci byli w szoku, ile Polaków się wczoraj zebrało na tym spotkaniu u Roberta i nie spodziewali się takiej publiczności, bo tak w Chorwacji to tylko znani piłkarze taką publikę mogą zgromadzić, a tutaj jeden człowiek w stanie był przyciągnąć więcej ludzi na jedno spotkanie niż w Stonie mieszka ludzi tak naprawdę. Więc niesamowite przeżycie i fajne spotkanie.
0: No, gratulujemy panu tego spotkania z Robertem w Chorwacji. To
3: ja to
0: coś
3: bardziej
0: wspaniałego.
3: Żony i rocznicy. Dobrze
0: i żony
3: zrozumiałam.
0: Też oczywiście
3: też,
0: gratulujemy. Tak. Żony to tyle czasu. Tyle czasu razem. To piękny urlop musiał być. O, jejku. Tak sobie pomyślałem, wie pan, o tej kuchni. Jak ja bym tak chciał gotować.
3: To ty możesz gotować, a ja mogę jeść.
0: Tak. Tam trufle, bo tam są też trufle, prawda? A czy coś mówił Robert Makłowicz o truflach? Czy to się teraz jakoś zbiera? Bo tam podobno rosną gdzieś.
2: Tak, o truflach nie opowiadał, ale opowiadał o winie, opowiadał o oliwie, opowiadał o kawie i w zasadzie to tyle z kulinarii, jeśli chodzi o takie rzeczy.
0: Szczęśliwi ludzie. Dobra, czego słuchamy w takim razie?
2: Żona teraz życzyła sobie dzisiaj piosenkę w dniu urodzin Sempre Sempre, Romina Powell i Alba.
0: Aż się wzruszyłem. Bo wiemy, o czym mówimy. Żona, niech się czuje pozdrowiona. To znakomity wybór.
3: Na zawsze, zawsze.
1: Wszystkiego
2: dziękujemy
1: dobrego.
2: Bardzo.
0: Najlepszego.
2: Pozdrawiamy.

0: Kuwetologia, nowa dziedzina nauki, tak.
1: Czasem się zastanawiam, co chciałabym mieć napisane na grobie, potencjalnie kiedyś, no bo się lekarze podpisują, lekarz tam medycyny, lekarz weterynarii, w mailach tam jesteśmy zwani redaktorami, powiedzmy, a pani Magda wysyła nam zdjęcia swoich pięknych, jakże pięknych kotów z podpisem profesjonalna sprzątaczka kuwet. No. Patronka Magda.
0: Ale wiesz co, teraz uruchomiłaś mi wyobraźnię, rzucając te historie z tym, co byśmy chcieli mieć napisane na grobie. Nagle mi olśniło, że teraz dzięki tobie wiem, co chciałbym mieć napisane na nagrobku i tak będzie. Ja sobie napiszę, zaraz wracam. Teraz przyszło mi to do głowy i widzę, że działa dobrze.
2: Ja, no mi tak przyszło do głowy, ale było.
0: Ale było. Fajne. Super.
1: To ja jeszcze pokolenie Z, to powinnam w ogóle skrótowo napisać ZW.
2: ZW. XD.
0: XD. Tak. Niech będzie nam wesoło, pewnie. Okres dni naszych. Dzwoni pani Ola i to dzwoni z daleka, bo tak jest podpisane. Czy można to zdradzać? Tak, bo co to za tajemnica. Pani Ola dzwoni z Francji. Dzień dobry, pani Olu z Francji.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzwonię z Francji, a konkretnie z Reims, z Szampanii.
0: Z Szampanii. Niektórym się powodzi. Niektórym się powodzi.
3: Tak. Tak, mamy tutaj taki dobry, lokalny trunek.
0: Aha.
3: Dzwonimy tutaj razem z moim mężem i z moją mamą, która właśnie tutaj z Polski przyjechała do nas na kilka dni. I dzisiaj właśnie jeszcze czekamy na kolejne osoby z Polski, które przyjeżdżają nas odwiedzić. Także jutro nas czeka zwiedzanie Paryża, potem zwiedzanie Szampanii. Tak chciałam poprosić o piosenkę Kawałek Cienia, żebyśmy podczas tego zwiedzania mieli troszkę ochłody i troszkę cienia, żeby nam było łatwiej.
0: To jest chyba do zrealizowania. Trzymamy kciuki za powodzenie spacerów, chociaż to w jeden dzień obejść Paryż to jest chyba niemożliwe. A dokąd konkretnie państwo się wybierają na spacer?
3: Akurat w niedzielę robimy taką wizytę all the best, że tak powiem, po Paryżu, czyli wszystkie najbardziej znane miejsca, ponieważ tutaj koleżanki, które przyjeżdżają, nigdy jeszcze nie były w Paryżu. Więc będziemy takie największe szlaki.

0: I państwu kawałek cienia, ale nie za dużo, bo wydano też ostrzeżenia przed burzami dla Paryża. Także żeby było tak,
1: tak.
0: Umiarkowanie
1: oby
0: i w sam
1: fajnie.
0: Raz.
1: Umiarkowanie. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie.
2: Pozdrawiamy państwa serdecznie również i słuchamy zamówionej pieśni.
1: Dziękuję.

0: Nasz kolega liryczny Grzegorz kończy swoją pieśń. To się nazywa fade, chyba takie wyciszenie, prawda?
1: Zdaje się.
0: Czyli nam kolega z numerem...
1: Fade out, powiem.
0: Tak, fade outował się nam kolega, a tymczasem...
2: To brzmi jak napis na grobie.
0: No, prawda?
2: Kolejna propozycja.
0: Tak, a tymczasem, słuchajcie, dzwoni do nas pani Katarzyna i może też mieć fajny pomysł na napis na nagrobku albo na życzenia dla kogoś, kto wręcz przeciwnie, czuje się oby jak najlepiej. Dzień dobry, pani Katarzyno.
3: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Nie mam pomysłu na napis na nagrobku, przykro mi, zaskoczyli mnie państwo.
0: A te nasze się pani podobały, bo ten tak. Marii, rewelacja, prawda? Ale było super. Warto przystanąć.
3: Do państwa.
0: Przepraszam, już się zamykam, bo ja
3: bardzo
0: mam problem
3: proszę,
0: z tym.
3: Bardzo proszę.
0: Ale już się zamilkłem, już nic nie mówię, jestem zawstydzony.
2: Kropka.
0: Tak.
3: No dobrze, ja słuchając dzisiaj państwa, tak sobie pomyślałam, że przez te koty, bo ja mam właśnie siedzę z dwoma kotami, że jest taka piosenka, która jest napisana dla kota. Napisał ją znany kociarz Freddie Mercury o tytule Delilah. Zresztą tak podobno miała na imię jego ulubiona kocica. I nawet w tym utworze jest miauczenie. Także ja chciałam dla wszystkich kociarzy dzisiaj.
0: Jesteśmy jak najbardziej za. No, czyli dla Delilah po prostu, z najlepszymi życzeniami.
3: Tak.
0: W Światowym Dniu Kota.
3: I dla wszystkich człowieków, którzy mieszkają z kotami.
0: I tak, i którzy po prostu przyszli na świat właśnie po to, żeby się kotami opiekować. Jasne.
3: Otóż to.
0: Żeby dbali o siebie, bo kot potrzebuje opieki.
3: Oczywiście, tak. Żeby jak najdłużej, tak.
0: Wspaniałe życzenia. No, zamieniamy się w takim razie w słuch. Słuchamy Frediego. Panią serdecznie pozdrawiamy.
3: Bardzo dziękuję.
0: A koty głaszczemy wirtualnie.
3: Tak, koty się właśnie tutaj wylizują. Po śniadanku.
0: Nawzajem czy tak każdy siebie?
3: Nie. No to są koty indywidualiści. Mają swoje miejsca w domu.
0: No
2: to żeby dobrze każdy miał.
0: Oczywiście. Niech każdy, żeby miał dobrze.
3: Tak, żeby każdy dobrze miał. Tak. Dziękuję bardzo.

0: Dzień dobry Państwu, mamy w końcu gości.
1: Mamy gości, tak. Żywy Franek.
0: Cześć Franek.
2: Hejka.
0: Zmachałeś się trochę, co, bo biegłeś na ostatni moment, prawda?
2: No, trochę.
0: Ale cieszysz się, że tu jesteś?
2: Bardzo.
0: Ja się bardzo cieszę, że
2: A
0: że
2: ja bardziej.
0: No dobra.
1: Dobra, Maria sędziuje. Na 3-4 cieszycie się, a Maria podaje punktację.
0: Fight!
3: Fight.
1: Boom.
3: Ja może powiem, co jest grane. Otóż Franek do nas dzwoni od lat już wielu do koncertu życzeń i tak się składa, że Franek tym razem dzwonił, owszem, ale jest z nami w studiu i bardzo mnie to cieszy. I tak. I no. Powiedz, bo ja już nawet chyba wiem, jaką piosenkę chcesz, ale nie wiem dlaczego.
2: Bo wczoraj mój brat miał urodziny, a on się trochę może interesuje piłką, tak szczerze to nie wiem, ale ta piosenka mi się bardzo podoba, jest skoczna i chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
3: Super.
1: Super, ale to jeszcze przypomnij, powiedz wszystkim, jak on ma na imię.
2: Mikołaj.
1: I ile on ma lat?
2: Tam do mnie Mikołaj ma 29.
1: 29. No to już kawał brata, można powiedzieć śmiało. No to może się trochę interesować piłką, tak? A ty?
2: Bo tak.
1: Ja to tak średnio. Ty też się interesujesz piłką. I komu kibicujesz?
2: Manchester City.
1: Jak to mówią? I Wilk City, i Manchester City. Jest takie powiedzenie. Tak, to jest tyle, co ja wiem o piłce, co zawiera się właśnie w tej sentencji. Wczoraj, słuchaj, obejrzałem mecz i wyobraź sobie, że Sardynia, Cagliari dokopała Milanowi 2-0 i to w Mediolanie. Ja to obejrzałem. Tak,
2: a
1: szczerze
2: ja akurat
1: mówiąc,
2: nie.
1: Jednym okiem. No. Nic nie straciłeś. Milan beznadziejny. Szkoda, bo lubiłem Lukę Modricza. Że wiesz, ma już swoje lata i gra. Się okazuje, że nie gra.
2: Ale Modric teraz grał w Realu.
1: No ale teraz grał, wczoraj grał w tym, w Milanie.
2: A.
1: Luka Modric.
2: Może powrócił.
1: Może powrócił. Nie wiem, bo nawet nie wiedziałem, gdzie grał wcześniej. Tak, jest smutne rzeczy.
3: Cieszę się, panowie, że sobie
1: porozmawiacie. Mam miłość, że Manchester sobie wyjąć.
0: Franku, a jakie plany jeszcze masz na dzisiaj?
2: No chcemy pozwiedzić trochę tą część Wisły, bo my mieszkamy na drugiej. I chcę pójść z bratem na ściankę wspinaczkową.
0: O, super!
1: Na
0: to
1: którą?
0: Brzmi jak świetna zabawa.
2: Jeszcze nie wiemy, na którą.
1: Słuchaj, na Ursynowie, tym zielonym, jest coś, co się nazywa Camp 4. I piszą, że tam jest najwyższa ta ścianka wspinaczkowa. To nie wygląda z zewnątrz imponująco, ale
2: w środku.
1: Mieszkam, ale w środku ja tam byłem, jak mój młody był młody. To rzeczywiście.
2: No to spróbujemy.
1: Baton, no.
3: To ja się niestety już brutalnie wtrącę, ponieważ musimy kończyć, ale bardzo dziękuję. Bardzo też pozdrawiam tatę i brata, którzy stoją tutaj, są z Frankiem za szybą. No i cóż.
1: To już skończyliśmy?
3: To już.
1: Tak się fajnie zaczęło.
0: No. Piotr Bukartyk.
1: Helen. Piękna Helen.
0: Maria.
1: Piękna Maria.
3: Dziękuję. Piękny Kuba Strączyński i Marta Boroń odbierająca telefony.
1: No właśnie, Helen oczywiście Wnorowska. To nie jest tak, że ja nie pamiętam, tylko... tak patrzycie na mnie, no tak, już koniec. Już. Tak, już dziadek się przekręci.
3: I Franek.
1: Franek.
0: Serdeczne dzięki.
3: Do usłyszenia.
1: Pa, pa.

Im dłużej żyję, tym więcej rzeczy przesuwa mnie bliżej niewidzialnej, a przecież namacalnej granicy wytrzymałości. Chodzenie do sklepu z meblami o imionach postaci z Ibsena, ceremonie wręczania nagród, prelekcje to bardzo skrócony, z przyjaźni do czytelnika, zestaw stanów dziś dla mnie nie do zniesienia, pisze Jarosław Mikołajewski w Marsali. Poeta, pisarz i redaktor Radia Nowy Świat będzie gościem audycji Przedmowa po 18. Zapytam o zbiór esejów, który tematycznie kontrastuje ze stereotypowo pojmowaną Marsalą jako sycylijskie, pełne słońca i radości miasto we Włoszech. Poeta zabiera czytelników w podróż tak nieoczywistą, jak nostalgiczną, czyniąc z przemijania jednego z bohaterów swoich tekstów. Do usłyszenia na antenie, do zobaczenia na radiowym YouTubie i w koncert holu Radia Nowy Świat. Katarzyna Oklińska.

0: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Wciąż może być nieprzejezdna droga wojewódzka nr 848 w Pułankowicach pod Kraśnikiem na Lubelszczyźnie. Rano na skrzyżowaniu zderzył się tam bus z osobówką. 11 osób zostało poszkodowanych, mówi aspirant Marzena Sałata z policji w Kraśniku.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, iż samochód osobowy nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu busowi w kierunku Lublina. Łącznie było 11 osób poszkodowanych, z czego 10 trafiło do szpitali, w tym 3 osoby śmigłowcami lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Ranni to 9 osób z busa i 2 z samochodu osobowego. Według wstępnych informacji ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W Ostropie koło Gliwic rolnik zaorał świeżo położony asfalt. Nagranie pokazujące ten czyn opublikowała w mediach społecznościowych prezydent Gliwic. Według lokalnego portalu 24gliwice.pl rolnik od lat jest w konflikcie z miastem. Uważa, że część drogi jest jego prywatną własnością. Urząd miasta temu zaprzecza. Mężczyzna uszkodził pługiem około 200 metrów jezdni. Powstrzymali go robotnicy, którzy tak ustawili maszyny budowlane, że nie pozwolili mu na dalszą jazdę. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy go zatrzymali. Mężczyzna ma zostać dziś przesłuchany. To kolejny niechlubny rekord poziomu wody w Wiśle. Na stołecznej stacji Warszawa Bulwary IMGW odnotowała zaledwie 102 cm. To najniższy wynik od rozpoczęcia pomiarów na tej stacji w 2017 roku. Poziom rzeki jest tak niski, że w wielu miejscach odsłoniły się łachy piasku i kamieni. Hydrolodzy ostrzegają, że problem wysychających rzek może narastać. O szczegółach synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Pomimo prognozowanych opadów burzowych, susza hydrologiczna pozostanie głównym zagrożeniem. Punktowy charakter opadów nie poprawi istotnie sytuacji w skali kraju, a wysokie wartości temperatury powietrza i zwiększone parowanie będą nadal sprzyjały rozwojowi niżówki hydrologicznej. Obowiązujące ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną pozostaną w większości aktualne. Obecnie już na 331 stacjach hydrologicznych przepływ jest niższy od wartości średniego niskiego przepływu. To najwyższa wartość w tym roku.
0: Podobną trudną sytuację hydrologiczną i rekordowo niskie przepływy wody w Wiśle notują także stacje w Modlinie oraz w Stołecznej nad Wilanówce. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Deliberatorium.
1: Dzień dobry Państwu. Mamy dziś sobotę, 8 dzień sierpnia, czyli 08.08.26 roku oczywiście, 12.06. Beata Grabarczyk i Kuba Strączyński. Witamy Państwa w Deliberatorium. No, dzisiaj to chyba będzie Deliberatorium pod znakiem imprez, hulanek i swawoli, bo to i prezydent zrobił wielką imprezę dla narodu na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, a z kolei pan Morawiecki, pan Mateusz Morawiecki, były premier, udał się do Jagodna z pizzą. Także w zeszłym tygodniu był grill, teraz pizza. Ciekawe, co następne, bo trochę, no kebab, jeszcze kebab, nasz narodowy kebab i pierogi, ale potem dania mogą się skończyć, chyba że jeszcze weźmiemy pod uwagę grochówkę, golonkę. Nie, no to trochę jeszcze jest szansa na zjedzenie z Mateuszem. Przypominam, że można do nas pisać pod hashtagiem Deliberatorium na Blue Sky'u, czyli na motylu. Można też do mnie na maila beata.grabarczyk@nowyswiat.online. No i przechodzę do moich gości, którymi dzisiaj są Marcin Celiński, wydawnictwo Arbitror i Reset Obywatelski. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
1: I jest z nami także Robert Feluś, Uniwersytet SWPS. Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No dobrze, panowie, to zacznijmy od tej imprezy u prezydenta, bo to było coś niesamowitego. To znaczy najpierw powalił mnie obrazek, bo te trybunki... Co to za dźwięk? Ojej, to ja wiem, to te latają, nasze F-16 ćwiczą przed tym, ćwiczą przed defiladą, o rany Julek, ale słychać, u mnie wszystkie okna zamknięte, a słychać. Niesamowite po prostu.
2: A teraz u mnie słychać.
1: A widzisz. No, czyli...
2: A też są okna zamknięte.
1: Czyli, przepraszamy Państwa, ale F-16 będzie nam i F-35 pewnie nad głową latał, więc mogą być tu różne dziwne dźwięki, byleby tylko czołgi się nie pojawiły.
2: Ale czekaj, spytajmy Roberta, w jakim kraju jesteś, skoro ty nie słyszysz tych efekt?
3: Ja jestem w polskim kraju, dzień dobry, ale jest to na tyle od...
1: Na wieś wyjechał.
3: ...defilady, że nie słychać.
1: Szczęścia.
2: No to już wiadomo, kto nie jest patriotą i trzyma się z daleka od defilat.
1: No wiesz, można być patriotą i można być też właściwie nie członkiem narodu, no bo Karol Nawrocki mówił o tym, że on jest głosem narodu. No, poczułam się głupio, bo moim głosem nie jest, więc chyba zostałam wykluczona. No ale w ogóle impreza naprawdę fantastyczna. Trybuny ozdobione wężykami generalskimi, nie wiedzieć czemu. Białymi na czerwonym tle. Przypadkowi goście, którzy przypadkowo zebrali się w tym miejscu w białych koszulach, właściwie prawie wszyscy, z nielicznymi wyjątkami. Białe koszule, bez żadnych marynarek, rozpięte pod szyją, bez krawatów i jakieś tam ciemne spodnie czy ciemne spódnice. Także przypadkowi goście. No i pan prezydent, który stanął na trybunce i zaczął opowiadać o sobie, jakim to fajnym był prezydentem przez ten rok. Tylko ten Sejm mu przeszkadza. Sejm mu przeszkadza, bo on napisał, znaczy właściwie nie on, bo przyznał, że to Bogucki mu pisze te ustawy i napisał, uwaga, 22 ustawy w rok. Dwie ustawy na miesiąc. Mój Boże, jaki zapracowany człowiek. No i tam ileś podpisał, ileś nie podpisał. I wiecie co, ja tak sobie obejrzałam tę imprezę, on tam się tłumaczył z różnych rzeczy, to też pokazuje tę siłę. No właśnie chciałam was zapytać o siłę prezydenta, bo wszyscy mówią, to taki silny zawodnik jest, silny. Nawet Donald Tusk powiedział, że to jest silny zawodnik. Ja się zastanawiam, gdzie jest ta jego siła. No bo to, że facet umie wetować, a Bogucki mu napisze parę ustaw, to jeszcze o sile nie świadczy. Co takiego przepchnął ten człowiek przez parlament? Co takiego zgłosił, co by po prostu poraziło wszystkich jakąś swoją innowacyjnością i byłoby to dla całego narodu, powtarzam, dla całego, nie tylko dla tego, którego ustami jest prezydent? No to ja też nie zauważyłam. To proszę mi wytłumaczyć, na czym polega siła Karola Nawrockiego, prezydenta Polski domniemanego. Zaczniemy od Marcina.
2: No to ja poproszę o następne pytanie, bo nie znam odpowiedzi na to zadane. No oczywiście, że raz, no umówmy, zabawnym jest jakaś próba świętowania prezydentury w rocznicę. Zauważam tylko pewien postęp, bo przecież mogły być obchodzone miesięcznice.
1: Na przykład, a tygodnice?
2: Albo tygodnice. No dobrze, no tak naprawdę do tej pory największym dziełem pana prezydenta w mojej ocenie jest ta impreza, bo to faktycznie hucznie obchodził tą rocznicę. Było to z rozmachem przygotowane, natomiast idąc trochę już poważniej w rozumienie Baniek, no siłą jego jest to, że stawia dzielny opór Tuskowi. I za to jest najbardziej ceniony, co widać też w badaniach, przez swoich wyborców. Tak? Jest taki nieugięty bohatersko, jak Tusk mówi tak, to on mówi nie, jak Tusk mówi nie, to on mówi tak. Więc to jest siła, moc reakcji, zawsze super negatywnej, i to go buduje. Natomiast no, z inicjatyw pozytywnych takich, które zmieniłyby cokolwiek. Znaczy, nie mówię pozytywnych w rozumieniu takim, że ja bym je polubił, ale takie, które są po prostu twórcze, tak? Mm-hmm. A nie tylko reakcją jakąś negatywną, no to wybaczcie, może mam jakieś problemy z pamięcią krótkotrwałą, bo to rok to nie jest długo, ale no nie widzę czegoś takiego, z czym pan prezydent by wyszedł, co by wpłynęło na nasze życie. Ja już się nie będę pastwił nad jego obietnicami wyborczymi, które no z góry było wiadomo, że obiecywał rzeczy, które są zupełnie poza jego władzą i kompetencjami. I o ile jeszcze przez powiedzmy zabawę w podpisy może sobie uzurpować prawo do tego, że mianuje, nie mianuje, znaczy właśnie, co z tymi sędziami, co z tymi generałami, co z tymi podporucznikami, których no, to tu sobie uzurpuje prawo, że może nie mianować podporucznika, nie podpisać tego pierwszego stopnia oficerskiego, no to nie jest w stanie, nie wiem, coś, co pewnie mu się marzy, nie jest w stanie mieć kompetencji legislacyjnych, może zgłaszać jakieś bardziej bądź mniej śmieszne pomysły referendalne, ale to jest wszystko obarczone głębokim, i tu zacytuję Jarosława Kaczyńskiego, który podobno jest matką tej prezydentury, tak słyszeliśmy też wczoraj, no to jest nacechowane głębokim imposybilizmem. To znaczy tutaj nie ma żadnej mocy sprawczej. No, można sobie różne rzeczy rzucać, natomiast czy w odbiorze, czy to w ogóle się liczy w odbiorze publicznym? Mam wrażenie, że nie. No, utwardza swoich wyborców i jakby gra i oni są szczęśliwi, bo ktoś temu Tuskowi może zrobić coś złego. Natomiast na nasze życie, które składa się z podatków, norm współżycia społecznego i tym podobne, to nie wywarł żadnego wpływu poza negatywnym, no bo tam ileś inicjatyw, które mogłyby zmieniać nieco relacje społeczne czy gospodarcze, zablokował, no ale to czy to jest siła, no.
1: No
2: do
1: właśnie
2: dyskusji.
1: No to zapytamy Roberta, może Robert wie, na czym polega siła pana prezydenta.
3: Ja to jako obrzydliwy symetrysta będę oczywiście bronił pana prezydenta. No, trochę żarcik. Opowiadanie o sile pana prezydenta są jego ministrowie i jest jego rzecznik i wara nam od tego.
1: No oczywiście.
3: Oczywiście. Natomiast no cóż.
2: To w Robercie lubię. On zawsze ma prawidłową postawę.
3: Jak PSL. Dziękuję, Marcin. Wiecie co, nikt nie sądził taki przy zdrowych zmysłach będący po tym wyborze, że to nagle się stanie prezydent wszystkich Polaków i rzeczywiście po roku już wiemy, że się nie stał. Jest prezydentem tych, którzy go wybrali i ci go kochają jeszcze bardziej. On poszerzył, bo tak jak pan prezes ostatnio, pamiętacie, na tej takiej taka była to biedna konwencja troszkę.
1: Tak, to na szybko zrobiona.
3: Tak, to bidnie to wyglądało. No ale nie mają pieniędzy, więc robią jak mogą. no to pan prezydent tam mocno podkreślał, pamiętacie, wszyscy pamiętamy, to jest nasz kandydat, to jest nasz sukces. Teraz się tak bardzo okazuje, że to jest nasz kandydat, bo jak pamiętamy, jak pierwszy raz go pokazano światu...
1: To był społecznym, to był obywatelskim kandydatem. A teraz wyszedł Kaczyński i rzeczywiście powiedział, to nasz kandydat i nasz wielki sukces.
3: Komunikat głównie do pana prezydenta. Ej, słuchaj, słuchaj, Karolku, żebyś się tak bardzo nie urywał.
1: Żebyś nie fikał.
3: No właśnie, właśnie, bo wiem, widzimy, że ty patrzysz tak bardziej, jeszcze bardziej w prawą stronę, bo też w końcu głosami no, Konfederacji pewnie obu ostatecznie jesteś prezydent, ale pamiętaj, kto cię namaścił na tego obywatelskiego kandydata. No więc to jest wspaniały sukces pana prezesa, także ten rok prezydentury pana Nawrockiego. To jest jego osobisty sukces, pana prezydenta osobisty sukces, taki też wizerunkowy. Teraz uwaga, zanim nie zakrzyczycie, pamiętacie właśnie to wystąpienie w tej hali Sokoła, wtedy, kiedy go światu PiS okazał. No, nie było to jakoś
1: porywające.
3: Szalenie porywające i sprawnie poprowadzone wystąpienie. Ono wręcz było bardzo drewniane i pan kandydat prezes IPN-u był bardzo drewniany. I gość zrobił
1: postęp
3: niewyobrażalny. I ten sztab, który nad nim pracuje, bo przecież to nie jest tak, że on tam gdzieś w książkach przeczytał, że należy teraz być takim albo takim. Musi mieć dobrych, naprawdę koło siebie trenerów, nauczycieli. Facet się wyrobił niewyobrażalnie. On wręcz jest takim lwem salonowym, to może nie, bo nie wiem jak się na salonach, ale lwem spotkań towarzyskich na otwartej przestrzeni. On kocha tę sytuację. Myślę, że także i po to sobie państwo tam w Pałacu Prezydenckim wymyślili. Uważam, że nieźle zresztą. Jakbyśmy się oczywiście śmiali, że tam pierwsza rocznica, ale ten piknik, no nie piknik, bo to poważna impreza z trybunkami, tam na przed Pałacem Prezydenckim, to nie był głupi pomysł tak poza wszystkim. Jakbyśmy nie przesadnie byli na przykład fanami pana prezydenta, to musimy przyznać, że i nawet jakbyśmy uważali, że ci ludzie tam w tych jasnych koszulach i ciemnych spodniach nieprzypadkowo tam się znaleźli, no to pomysł był niezły. Godzinne przemówienie było niezłe. Ono oczywiście nie wniosło nic.
1: Nic nowego. Kompletnie. Poza tym, że było potoczyste, to niczego nie wniosło.
3: No dobra, no ale mówców też oceniamy po tym, jak mówią. Tutaj też szalony postęp. Mi się bardzo podobał ten fragment, że mam cały czas 100% baterii. Tak. Jest takie technologiczne. Normalnie telefony po roku już nie mają 100%.
1: A pan prezydent ma. No bo wiesz, no tam parę wet, kilka ustaw i 22 projekty, to za dużo się nie narobił, nie?
3: Tak, ale jeśli by, nie wiem, szukać, nawet nie na siłę, ale nie wiem, czy to jest pozytyw, ale rzeczywiście pan prezydent trochę namieszał na tej scenie politycznej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo to jest dopiero rok, ale przez ten rok mocno osłabił się i dalej słabnie no, ten, który go uczynił prezydentem, czyli prezes Kaczyński, a to dlatego, że prezydent ten, inaczej jak poprzedni, no nie siedział tam na kolanach u prezesa, tak? I nie czekał na audiencję, tylko zachowywał się całkiem swobodnie, jak na standardy prezydenta z tej samej formacji, w której jest opozycja i która go namaściła. A jednocześnie, nie wiem, czy to jest sukces prezydenta, czy nie, no tak patrząc na to z dużego obrazka, to niekoniecznie, ale rośnie Konfederacja, która, dzięki której głosami, kiedy doszło do tego boju na śmierć w drugiej turze, no to wygra, bo wyborcy PiS-u dali tyle i dali. Gdyby to były tylko głosy wyborców PiS-u, to prawdopodobnie byśmy teraz innego mieli prezydenta. Nie wiem, czy byłaby taka sama impreza po roku, czy nie, ale mieliśmy dwugodzinnego prezydenta.
2: Jak Robert skończy, to ja chcę ten wątek pociągnąć.
3: Ja zaraz skończę. I teraz oczywiście pan prezydent no nie może się rozkręcić tak, jakby się bardzo chciał rozkręcić, no bo go krępuje ten straszliwy system prezydencki, w którym prezydent, jakby na to tak patrzeć konstytucyjnie, literalnie, to może niewiele, ale pan prezydent robi wszystko, żeby udowodnić, że nawet w takich okowach konstytucyjnych tak posadowiony prezydent coś tam jednak może porobić. I jeszcze ostatnia rzecz, zanim Marcin tutaj do mnie będzie strzelał ze swoich argumentów. To uważam, że rzeczywiście z tych, w tej kwestii tych 22 zgłoszonych wniosków, projektów ustaw pana prezydenta, no to rzeczywiście jakby marszałek Czarzasty tak raz na czas coś wyjął z tej swojej zamrażarki i wrzucił ten sejmowy parlamentarny bęben, to by się nic złego nie stało. Zawsze można, jeśli to są głupie pomysły, je po prostu albo poprawić, albo wyrzucić do kosza, robiąc miejsce w zamrażarce na nowe. Ale takie trzymanie uporczywe to powoduje, że jest kolejny argument do gadania. No widzicie, chciałem wam tu mleka i miodu wam bym tu wszystkim przyniósł, ale ten łobuz Czarzasty z tym złym Tuskiem oczywiście nie puszczają.
1: No tak, tylko że oni tego nie puszczają, bo te projekty mają błędy formalne, które trzeba po prostu poprawić, ale to już nie, pan Bogucki napisał tak dobre projekty, że ich poprawiać nie należy i koniec. A poza tym część tych ustaw to są ustawy przepisane z tego, co przygotował rząd, tylko wyrzucone są tam pojedyncze paragrafy, bo się te prezydentowi nie podobały, więc no takie...
3: Ale wiecie, była tam, to chyba chodziło o kryptowaluty, gdzie rzeczywiście
1: tak.
3: Prezydent przepisał, wyrzucił.
1: Ale nie tylko, ta ustawa o tych, o klatkach dla zwierząt też, znaczy w sensie o zwierzętach, no mówiąc najprościej, to ale też
3: właśnie, można. Ale zauważcie, że w tej sytuacji strona przeważająca, czyli strona rządowa z większością parlamentarną mówiła, no i teraz to by wyglądało, ale ponieważ to nie jest nasz, tylko pana prezydenta, znaczy od nas zrznięte, ale panem prezydentem podpisane, to my się tym nie będziemy zajmować. Raz na czas można by było też jakiś gest zrobić, podobnie jak można byłoby zrobić w sytuacji na przykład ambasadorów. Ja absolutnie jestem pełen krytyki wobec pana prezydenta, że on nie robi tego, do czego jako prezydent w naszym ustawieniu konstytucyjnym powinien robić, na przykład nie podpisuje tych nominacji, ale druga strona, no ewentualnie jakby tak w dwóch, trzech miejscach poszła trochę na kompromis, choćby tego Waszyngtonu, no my tam dwa lata nie mamy ambasadora u naszego największego sojusznika. I ja uważam, że tu obie strony są w pewien sposób temu winne. Obie są uparte jak osioł, jak osły, no bo to dwa osły.
1: To tak, no dobra, to by Marcin chciał coś uzupełnić.
2: Znaczy, zacznę od pierwszego wątku, w którym ja się absolutnie z Robertem zgadzam, to po to, żeby go zaskoczyć trochę. To znaczy, jeżeli chodzi o sprawność medialną prezydenta, to ona i jego otoczenia przede wszystkim, to ona oczywiście jest no, szalonym kontrastem dla tego, co robi PR-owo rząd, a jest szalonym kontrastem tylko dlatego, że ci, którzy przygotowują Nawrockiemu to całą otoczkę PR-ową, trzymają się zasad z podręcznika, z trzecich zajęć na studiach z komunikacji i po prostu no, ktoś tam studiował tą komunikację i nie opuścił pierwszego semestru. O, tak bym powiedział, bo jak patrzę na rząd, to mam wrażenie, że tam albo nikt nie studiował komunikacji, albo był na nieustających wagarach i na żadnych zajęciach nie był. Bo co jest siłą tej, komunikacji? No siłą tej komunikacji jest po pierwsze to, że Karol Nawrocki zwraca się do tych, do których ma się zwracać. Czyli ja mam pełną świadomość, że on nigdy nie mówi do mnie, bo jestem dla niego elementem straconym zupełnie. On mówi do tych, którzy na niego głosowali, bądź potencjalnie mogą zagłosować na pewną wizję, na pewną wizję sposobu sprawowania tego urzędu i na pewną wizję polityki. I jak popatrzycie na i na te eventy od czasu do czasu robione i łącznie z tym rocznicowym. I jak popatrzycie na poszczególne jego wypowiedzi, to on jest z żelazną konsekwencją realizuje pewną strategię medialną i tutaj absolutnie się zgadzam. To jest pod tym względem chyba w tej chwili jedyny ośrodek polityczny w Polsce, który tak konsekwentnie i tak profesjonalnie prowadzi tą swoją politykę. I to, że my się będziemy podśmiewać z jakichś kebabów, tych
1: kebaby to Morawieckiego.
2: Nie, no wcześniej był koszulek żonobijek i tym podobnych.
1: Rzeczywiście był na kebabie.
2: całego tego anturażu. Możemy się podśmiewać, ale on nie do nas mówi. On mówi do kogoś zupełnie innego, kto jest z tego zadowolony. To, że my będziemy mówić o jego negatywnym wpływie, no ale na politykę i na decyzję to nic nie znaczy, bo jego odbiorca komunikacji to jest człowiek, który tego oczekuje. Dokładnie tego oczekuje. I tu przejdę do tego, w czym będę polemizował z Robertem, bo ja człowiek miałby ochotę, ma taki odruch, nie? Szczególnie jak trochę widział polityki, że no dobrze by było osiągnąć jakieś porozumienie. Dobrze by było, żeby Rzeczpospolita miała ambasadorów, no, przynajmniej w kluczowych miejscach na świecie, bo ja nie wiem, no to są jakieś tam, zdaje się, brakuje nam tych ambasadorów kilkudziesięciu w tej chwili.
1: No tam koło chyba 50.
2: My się skupiamy na Stanach Zjednoczonych i słusznie, i tego typu krajach, no ale umówmy się, jeżeli mamy gdzieś ambasady, to z czegoś to wynika. Nie mamy ambasad w 200 krajach świata, tylko w tych krajach, które z punktu widzenia naszej polityki zagranicznej są znaczące. I jak nie mamy w nich ambasadorów, no to znaczy, że jednak sami sobie odbieramy pewne możliwości. Ale ja rozumiem, to znaczy ja wiem, że to wygląda czasami, i też o to mam pretensje, w tej dyskusji, jakby to było pokazywanie gdzieś między ministrem Sikorskim a urzędnikami prezydenckimi i prezydentem samym, tak, takiego ping-ponga trochę przedszkolnego. To on jest winien, nie, to on jest winien, a on tam pierwszy zaczął i tak dalej. To wygląda infantylnie. Natomiast ja rozumiem Ministerstwo Spraw Zagranicznych i rozumiem rząd pod kątem takim, że nie chcą stwarzać precedensu odbierania kompetencji, która jest ewidentnie kompetencją rządową. Mówię tutaj o polityce zagranicznej, czy tak jak w przypadku nominacji sędziowskich, Sejm nie chce dać, Sejm i procedura wyboru, no nie chce ustąpić przed prezydentem, tak, i bo to jest pewien proces, w Polsce zresztą bardzo modny, bo w Polsce mimo tego, że się uchwala rocznie jakieś w ogóle setki czy tysiące ustaw, to w Polsce naturalnym jest, że bez zmiany prawa zmienia się prawo. Znaczy wchodzi takie nieformalne prawo precedensu i to dotyczy nie tylko kwestii konstytucyjno-politycznych, ale to dotyczy, nie wiem, kodeksu cywilnego, to dotyczy kodeksu karnego. One niezmieniane raptem zmieniają swoje znaczenie.
1: No tak,
2: to jest dobre, czy to jest złe, to jakby zostawiam na boku. No, jako taki, powiedziałbym, przywiązany do prawa, to ja wolę, kiedy coś jest usankcjonowane i dlatego działa, niż kiedy działa, bo tak działa, tak? I wszyscy zapominamy na chwilę, co tam w tej ustawie napisano. No ale to abstrahuję, więc ja rozumiem, że tutaj jest front poważniejszej walki, a mianowicie walki, którą kiedyś jako człowiek wiekowy, mogę to powiedzieć, obserwowałem w wykonaniu Lecha Wałęsy, tylko że wtedy nie mieliśmy
1: konstytucji. Tak jest.
2: Była mała konstytucja, ale Lech Wałęsa miał tą samą technikę, czyli wyrywania sobie kompetencji faktami dokonanymi. To samo chce robić Karol Nawrocki, mimo tego, że konstytucję mamy dosyć jasną i ja bym tu nie dyskutował, też nie wchodził w dyskusje konstytucyjne, bo umówmy się, że jak ktoś nie chce przestrzegać prawa, to go nie przestrzega i to zmiana prawa temu nie zapobiegnie. Natomiast on wyrywa sobie te kompetencje, a rząd stara się te kompetencje zachować. I to jest poważniejszy problem niż tylko ta dziecinada, którą obserwujemy tam w mediach społecznościowych i tym podobne. No i tworzenie precedensów jest zawsze zagrożeniem.
1: Ja powiem tak, prezydent kontynuuje znaną skądinąd politykę liberum veto, przy czym jako historyk powinien wiedzieć, że ta technika liberum veto była stosowana głównie po to, żeby zerwać Sejm i jechać do domu, a nie blokować jakieś ustawy czy nowe przepisy prawa, więc no ale to taki też z niego zdaje się jest historyk, jak i prezydent.
3: Nie, można tutaj słówko do tego, co Marcin, do tych kwestii ustrojowych.
1: Tylko szybciutko, bo jeszcze bym chciała jakieś inne tematy poruszyć.
2: A bez przesady.
3: Nieszczęściem, no może za duże słowo, ale problem polega na tym, że mamy prezydenta konstytucyjnie słabego, jak chodzi o jego moc, a jednocześnie mamy prezydenta wybieranego w wyborach powszechnych i on zawsze będzie mówił, każdy prezydent, a za mną było tyle i tyle. No w tym wypadku to jest akurat prawie po połowie, ale on ma też potężny mandat, więc jemu się wydaje, albo się nie wydaje, tylko jest przekonany, że tam konstytucja konstytucją, ale ja mam przecież kilkanaście, dziesięć, jedenaście.
1: Dziesięć i pół.
3: Ale to jest dużo. I taki słaby konstytucyjnie prezydent mówi, no dobra, tam konstytucja, ale ja mam przecież realną armię za sobą wyborców. W takiej konstytucji, jaką my mamy, to lepszy, taki mniej fikający prezydent to byłby wybierany przez Zgromadzenie Narodowe. No i tyle. A my mamy tak trochę takiego i trochę takiego.
1: No, wiemy dlaczego tak się stało, natomiast dalej uważam, że polityka liberum veto niczego dobrego Polsce nie przyniosła i to, co robi prezydent, to jest właśnie liberum veto, bo zapominamy o jednej ważnej, żeby nie powiedzieć najważniejszej przyczynie, dla której działa prezydent, przynajmniej powinien działać i działa rząd i Sejm i sądownictwo. Ta przyczyna nazywa się Polska. To są wszyscy obywatele i trzeba działać dla dobra tego kraju, a nie tylko po prostu stawiać sobie tamy, bo tak się komuś podoba. O, i takie jest moje stanowisko, a teraz przeczytam stanowisko naszych słuchaczy. Pani Marzena pisze tak, bardzo to słabe, że musimy wyszukiwać, na czym polega siła prezydenta, a jeszcze gorsze jest to, do jakich wniosków dochodzimy. Pani Elżbieta, też chciałabym się dowiedzieć, czym zachwyca i może ja nie mam racji, że mnie nie zachwyca, może jednak powinien zachwycać. A jak pan Morawiecki zaprosi na sushi i to dobre, to przyjmę zaproszenie. Też bym przyjęła. Bardzo trafne spostrzeżenie, pisze pan Robert. Ja również zastanawiam się, o jaką siłę Nawrockiego, tak zwanego prezydenta, może chodzić. Może o siłę głosu, zwłaszcza na początku dał kilka razy popis, krzycząc do mikrofonów przy różnych okazjach, więc może o to chodzi, a może o siłę fizyczną. Tutaj również kilkukrotnie pochwalił się przed społeczeństwem, a to na siłowni, a to na ringu, a to podczas zaimprowizowanego treningu z udziałem chętnych zwolenników. Tak czy owak, coś, co może z całą pewnością powiedzieć, to coś, co można z całą pewnością powiedzieć o Nawrockim, tak zwanym prezydencie, to z całą pewnością to, że jest jednym z największych szkodników najnowszej historii Polski. To jego bezsensowne weta, to blokowanie ustaw mogących realnie poprawić sytuację w kraju, to chwalenie się swoją opozycją w stosunku do rządu i sabotowanie jego działań, to ta porażająca niekompetencja, czasem wręcz głupota, to zaiste są powody do zadowolenia. Pierwszy rok imponująco żenujący. Mam nadzieję, że reszta społeczeństwa również ma dosyć. To są maile, a teraz wpisy na Blue Sky'u. Ojej, teraz nam się znowu zrobiło, że jesteśmy strasznie trendy na Blue Sky'u. To jest miłe. Rysiek Lewak, podczas kiedy polska prawica zastanawia się nad deportacją Ukraińców, przedstawiciele innych państw siedzą w Kijowie, aby zdobywać wiedzę w zakresie obronności i technologii. Polaków tam nie ma. Dziś w Gazecie Wyborczej Jarosław Kurski i jego wywiad obowiązkowo. Tredwe, jeszcze trochę, a pan Morawiecki zaserwuje nam nadwagę i nadciśnienie narodowe. No i Tredwe pyta, że może prezydentowi marzy się pozycja generalissimusa. Ja to pomyślałam, że może marszałka. Vero, a ja się zastanawiam, co oni mają z tą swoją siłą. Czym ona jest? Wielkością kochone, z decybelami krzyków z mównicy? Ja to bardziej bym ceniła spokojną odwagę, wytrwałość, mądrość i empatię. Ale ja to chyba wierzę w ideę przywódcy narodu, tak naiwną w naszych okolicznościach przyrody. Dardut. Czy ktoś wie, czy rozłamowcy będą obchodzić miesięcznicę 9 czy 11 dla kolegi? Pytam. No właśnie. Pan Mariusz z Bemowa może pochwalić się jedynie blokowaniem obronności Polski, wspieraniem kryptorynku finansującego ruskich i ułaskawieniem Kibola. Generalnie nic pozytywnego. Slawiur, panie redaktorze Feluś, czy teraz każdy pracownik po 12 miesiącach pracy ma zrobić piknik z trybunami? No, miejmy litość, zero pokory, zero zrozumienia roli prezydenta, a ego naćpana widoczne jest chyba z Marsa bez lunety. No i C60, zawsze kiedy widzę Karola Batyra, sorry, Nawrockiego z żoną, przypomina mi się jego załatwianie prostytutek dla gości w Grand Hotelu. Jestem z Gdańska i mieszkam 2 kilometry od miejsca, w którym Karol ukradł mieszkanie sąsiadowi. No dobrze, kochani, to zostawmy może pana Karola, może nam się jeszcze objawi jako jakiś punkt odniesienia, ale nie wiem. Natomiast fascynuje mnie narastający populizm przed wyborami. Przypominam, do wyborów mamy mniej więcej rok i 3 miesiące? No jakoś tak. I różne ugrupowania ruszają do boju, no bo to już czas najwyższy, więc Morawiecki, jak wspomniałam, pojechał do Jagodna. Tam rozdawał pizzę, wcześniej rozdawał karkówkę z grilla i w ramach jakby zachęcania do tego, żeby głosować na niego, przedstawił raport na temat demografii i w tymże raporcie zaproponował, żeby 800+ zwiększyć do 3600+. Także taki pomysł na zrujnowanie budżetu państwa, natomiast PiS, który jak rozumiem czuje się wywołany przez Nawrockiego do działań, stąd taki na chybcika zorganizowany kongres programowy i na tym kongresie PiS zaproponował deportację wszystkich Ukraińców niepracujących w wieku poborowym, żeby oni bronili swojego kraju. Zapomina tylko pan prezes Kaczyński, że w Ukrainie jest inny wiek poborowy niż w Polsce. Taki tam drobiazg, tak? To pytanie, których nie będziemy niepracujących deportowali, tych według wieku ukraińskiego poborowych, czy polskiego, czy... W ogóle mam wrażenie, że to jest takie, wiecie, jak chodziły takie, jak nas straszyli arabskimi, że tak powiem, imigrantami, to najbardziej bali się młodych mężczyzn. Teraz się boją młodych Ukraińców. No w gruncie rzeczy mamy popisy populizmu i jeszcze od tego prezes zapewnił, że Czarnek dalej będzie kandydatem na premiera. Ja się pytam was, do czego my dojdziemy? To znaczy, no bo te propozycje są po prostu z księżyca. Ale ludzie oczywiście w to uwierzą. I jeżeli, nie daj Bóg, ktoś z nich wygra, to będzie te obietnice realizował. Panowie, to teraz Robercik może.
3: No i ludzie będą mieli więcej pieniędzy w kieszeni, ci, którzy mają dzieci. Dzieci oczywiście z tego nie przybędzie, z tego, co zaproponował.
1: Za to my będziemy mieli mniej poza tym pieniędzy w kasie krajowej.
3: Będzie większa dziura w budżecie, tak. Już jak wchodziło 500+, czyli bardzo dawno temu, chyba to był 16 albo 15 rok, to 16. Już wtedy 16 demografowie mówili, tacy, co się znają na rzeczy, że no nie da się w ten sposób tylko forsą położoną na stole poprawić dzietności. Teraz gdyby nawet bo tam był taki pomysł teraz Morawieckiego, świeży, prawda, że tam najniższa krajowa netto to jest jakieś 3 chyba 600 czy 700 za dziecko do trzeciego roku życia. No a potem co? A potem już nie ma 3600, więc ludzie się nie będą też decydować na dzieci ekstra dla tych 3600. Ale ładnie to brzmi jako kiełbasa wyborcza, fajnie jest położona i to jest też taki fajny przytyczek w kierunku PiS-u, czyli niedawnych kolegów i koleżanek. Jak te dwie partie zaczną ze sobą rywalizować, to skończymy na 10 koła za dziecko miesięcznie. Mam nadzieję, że nie. Ale skoro mamy dopiero jeszcze rok z okładem do wyborów, a już takie lecą kwoty, to rzeczywiście co będzie za pół roku na przykład. Ciekawa w tej sytuacji też tego dosypywania nam do kieszeni jest postawa, i zobaczymy, co z tego wyjdzie, na przykład Mencena. Ostatnio taki był wpis, i to pewnie jako komentarz do tego, co Morawiecki zaproponował, że on ręki nie dołoży do takiego mnożenia socjalnego, że on prędzej odejdzie z polityki, niż by miał się na to zgodzić i za tym być może kiedyś głosować. No zobaczymy, jak przyjdzie do głosowania albo do układania, nie wiem, rządu, to zobaczymy, kto wtedy będzie musiał swój język połykać. No natomiast rzeczywiście Morawiecki starym wypróbowanym sposobem, który zadziałał w 2015 roku, czyli wtedy to było 500+, no próbuje przyciągać do siebie wyborców, tych takich tradycyjnych. Ale natomiast ten wyjazd do Jagodna, to uważam, że osoby, które podpowiadają jemu, co robić, nawet były jeszcze na jakichś lepszych kursach niż te, które pana prezydenta tam szkolimy się, że parę semestrów więcej.
2: A to mogą być te same osoby.
3: Tak, oczywiście, ale jakby na przykład za większą kwotę, w związku z tym z większą częścią wiedzy się podzieliły. Uważam ten pomysł za naprawdę bardzo dobry. Pojechanie, tak to oni sami mówią.
1: To paszczy lwa.
3: Paszczy lwa, bo nie sztuka jest przekonywać przekonanych. I to prawda. I też ja zakładam, że część z tych, tam było kilkaset osób, się szacuje chyba 400-500. Przyszło po prostu, żeby skosztować pizzy za free, bo ludzie uwielbiają, czy kto nie uwielbia, darmochy.
1: Oczywiście.
3: Ale byli też pewnie i tacy, którzy, może nawet i ci sami, którzy wtedy w 23 roku stali w tej kolejce i byli tam podkarmiani tą pizzą, bo komisja się okazała niewydolna, albo było więcej ludzi niż można było spodziewać, bo chcieli zmian szybkich, bo się tych zmian tak szybkich nie doczekali po 2 latach rządów, 3 za chwilę rządów tej władzy.

0: Troszeczkę, bo już nie ma sezonowo.
1: No tak.
0: Ale musi jakoś ten sierpień też przeżyć i coś robić. Był grill, była pizza, jak żeśmy tu wymieniali różne potrawy, że niezdrowe dla żołądka, to ja bym jeszcze ze schabowym wjechał z kapustą.
1: Myślę, że schabowy z kapustą też się pojawi.
0: Ale na smalcu oczywiście.
1: No, no to trzeba się rozumieć.
0: Na łatwiznę jakieś oleje. Natomiast no, widać, że jest tam determinacja duża, żeby politycznie przeżyć. Słyszymy, że i z PiS-u tam się jeszcze oglądają.
1: Jak to powiedział, zaraz jak to on powiedział, że się, nie, że się ujawnią, tylko wyautują się te z PiS-u, co chcą przejść.
0: Ale nie tylko z PiS-u, bo ja wiem też o tym, że się na pana premiera Morawieckiego, jego Rozwój Plus oglądają ludzie
1: z Polski, no,
0: parlamentarzyści,
1: którzy
0: na razie są wręcz, no, można powiedzieć, w koalicji rządzącej oficjalnie, więc to nie jest ruch skazany na porażkę, no ale muszą o to walczyć. A widać po Morawieckim i po jego ludziach, że jest bardzo zdeterminowany i chciałby temu Czarnkowi, prezesowi wszystkim pokazać, aj panie prezesie, pan zostaniesz tym swoim Czarnkiem. Zresztą prezes napisał wczoraj, że zostaje z tym swoim Czarnkiem. Moim zdaniem prezes nacisnął na gaz, jedzie na pełnej, przed nim ściana, ale kurczę, nie
1: I kto
0: nie ma...
1: stchórzy? Ściana czy prezes?
0: Ściana nie stchórzy, ściana będzie stała. Prezes na razie, dając na Czarnka, pokazuje, że no, bardzo brał nowieje. Chciałby w każdym razie, ale nie przybywa mu z tego powodu poparcia. To już nawet ubywa, no, ale to jest oczywisty ruch, no bo troszkę poszło do Rozwoju Plus. Ale jak jeszcze nie było Morawieckiego oderwanego, to całe czarnkowe działanie wcale nie przysparzało, taki skręt w prawo i ta antyukraińskość nie przysparzała punktów PiS-owi wtedy jeszcze przed rozłamem, tylko przysparzała cały czas Konfederacji i dalej przysparza. No więc super z tym Czarnkiem, świetny pomysł.
1: Świetny, bo Konfederacja absolutnie nic nie robi, natomiast jej rośnie. To jest fantastyczne.
0: Świetnie, brawo, no pięknie.
1: No dobrze, to teraz Marcin, ja jeszcze tylko dodam, że prezes w tych swoich różnych wynurzeniach powiedział, napisał, że coś dziwnego dzieje się z Morawieckim.
0: Znaczy prezes napisał, nie wprost, ale każdy, kto rozumie z grubsza słowo pisane, to prezes napisał, mu napisano, ale prezes to sygnował, że po prostu Morawiecki zwariował.
1: No, zwariował albo coś bierze. Może moim zdaniem to jest jeszcze taka wersja możliwa, ale a może Marcin ma jakąś inną interpretację.
2: Nie, no Mateusz Morawiecki ustawił się w długim szeregu zdiagnozowanych przez prezesa ludzi, z którymi coś złego się dzieje. No jest taka prosta reguła. No jeżeli ktoś zaczyna przejawiać jakąkolwiek inicjatywę, ktoś z ugrupowania pana prezesa, to oznacza, że albo zwariował, albo się naćpał. Innego wyjścia od 30 lat nie ma, od czasów Porozumienia Centrum. Nie pamiętam takiego przypadku, żeby na przykład ktoś miał inne zdanie i nie było to poparte środkami psychoaktywnymi bądź chorobą, jeżeli ktoś miał inne zdanie od prezesa. Z tą diagnozę bym zostawił. Natomiast ja głęboko się nie zgadzam ze stwierdzeniem, że te pomysły są tam z kosmosu czy z Marsa, jak powiedziałaś. Nie, te pomysły są ze stołu grillowego i to jest język tak zwanych Januszy, który to język od wielu lat, który i pomysły, które od wielu lat reguluje rosyjska propaganda, ponieważ od mniej więcej 3-4 miesiące, ja widziałem nawet wykresy, 3-4 miesiące po ataku na Kijów, kiedy przyjęliśmy już uchodźców i ten pierwszy zapał zaczął opadać po kilku miesiącach, pojawiła się silnie promowana przez rosyjskie ośrodki, no te polskojęzyczne rosyjskie ośrodki, ale nie tylko polskojęzyczne, bo to nie tylko polski problem, narracja pod tytułem Uciekli zamiast bronić ojczyzny. I tę narrację, ta narracja jest w tej chwili już głęboko zaszczepiona u odbiorcy konfederacko-pisowskiego i to o tym mówią, bo to prezes tutaj nie padł, czy tam pan Bocheński, który też to wygłaszał, oni nie wpadli na to, przecież to możemy przeczytać od dłuższego czasu.

0: we wpisach tych wszystkich patriotów, którym Ukraińcy przeszkadzają. I zauważcie, że nawet teraz, jak mamy tutaj te różne akty agresji, to do mężczyzn pada jeden argument w przepychankach słownych. Użyję słowa dosłownie, ale to jest uciekaj do siebie, bronić ojczyznę. I to jest... Ja o tyle się martwię tą kampanią wyborczą, że my faktycznie mamy ponad rok do wyborów, a już w tej chwili jesteśmy z jednej strony w skrajnie socjalnych rejonach typu i tu ja też się boję, że to będzie 10 tysięcy plus zanim dojedziemy do wyborów, a może nawet 10 tysięcy plus netto, nie? Czyli 15 brutto. Tego się boję, że to będzie argument, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o kwestię ukraińską, to już liderzy partii prawicowych będą ostrzejszy od niejakiego Sołowiowa, czyli głównego propagandzisty Kremla, jeśli chodzi o opowieści o banderowcach i tym podobne rzeczy, to też trzeba nazwać po imieniu, bo to z jednej strony jest reakcja na pewne oczekiwanie społeczne, co nie jest tajemnicą, wypracowane poza granicami Rzeczypospolitej, w państwie wrogim i podsycane przez to państwo wrogie, a z drugiej strony jest to kompletna degeneracja tych polityków, którzy to głoszą. I to też trzeba nazwać po imieniu. Bo ja nie podejrzewam tu znowu, to znaczy mogę powiedzieć, że z Jarosławem Kaczyńskim coś źle się dzieje, na przykład, ale nie podejrzewam go i jego otoczenia o tak głębokie deficyty intelektualne, żeby nie wiedzieli, że mówią ruską propagandą. Oni robią to z pełną świadomością, idą w ruską propagandę, bo uznają, że to im może dać korzyść podwójną. Po pierwsze, wyborcy przy stołach grillowych już to mówią, ten kor ich wyborców. Po drugie, oni wiedzą, że te ich wypowiedzi będą wsparte przez aparat medialny, za który oni nie muszą płacić. To jest totalny cynizm, to jest degeneracja tej części klasy politycznej, która świadomie na to idzie. I tu dopiero możemy mówić o targowicach i tym podobnych rzeczach, tylko że teraz strach powiedzieć cokolwiek, ponieważ te słowa także się przez nadużywanie, przez lata zdegenerowały i uległy jakiejś takiej inflacji i mają niską wartość. No ale to jeszcze raz powtórzę, i to jest na ponad rok przed wyborami. W samej kampanii wyborczej, tej takiej już na miesiąc, na dwa miesiące przed wyborami, to naprawdę jest trudno sobie wyobrazić, co my usłyszymy w tym.
1: To prawda. Słuchajcie, kilka wpisów. Pan Henryk, kult siły to jest średniowiecze. Proszę propagować kult wiedzy i wychowywać społeczeństwo. Trump, propagator kultu siły i propagator epickiej furii, nic nie wygrał dla Stanów Zjednoczonych, a sponiewierał cały świat. To jest przykład, że siła nie prowadzi do niczego dobrego. To był mail od pana Henryka i teraz przenoszę się na Blue Sky'a. Emrys06, od dawna wiadomo, że największym marzeniem Jarosława Kaczyńskiego jest zostać emerytowanym zbawcą narodu. Moim zdaniem drugą część tego marzenia już spełnił w 2023 roku, oddając władzę. Teraz czas na część pierwszą. Jarosławie Kaczyński marzenie należy spełnić do dzieła. Pan Mariusz z Bemowa, Wanda proponuje deportację do ruskich tych polityków, którzy działają na rzecz ruskich i osłabienia Polski w Europie. Ona działa na rzecz lubienia polskich kotków. Wanda jest pięknym, rudym, zielonookim kotem i ponieważ dzisiaj jest Dzień Kota Międzynarodowy, zresztą to w Wandzie i wszystkim innym mruczkom.
0: No to pozdrawiamy wszystkich kociarzy.
1: Tak jest. Kociarzy.
0: Jako psiarz z pełną sympatią.
1: I koty, wszystkie mruczki i sierściuchy kochane pozdrawiamy. Lord Moore, dla mnie podsumowanie roku prezydentury brzmi: pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent. Więcej komentarzy nie trzeba. Radar. Nasza konstytucja nie przewiduje tak ostrej konfrontacji między prezydentem i rządem. To trzeba zmienić, aby wykluczyć przeciąganie liny, czyli stanie w miejscu. No właśnie, to jest najgorsze, że my ze wszystkim prawie stoimy w miejscu. Poza tym, że odkrywamy różne rzeczy, że tak powiem, w czasoprzestrzeni i dokonał się audyt w Szpitalu Południowym. Prezydent Trzaskowski przedstawił fragment tego audytu, więcej ma powiedzieć w nadchodzącym tygodniu. No ale generalnie no, audyt pokazał to, co właściwie wszyscy wiedzieliśmy i co wyłazi z różnych miejsc. To znaczy, że lekarze pracowali w jednym czasie w kilku miejscach. Absolutnie osiągnęli to, czego nie udało się fizykom, czyli teleportacja została w szpitalach, gdzieś tam jakieś teleportery zainstalowane i to działa. I to jest najbardziej chyba przejmujące, że właśnie lekarze udają, że w różnych miejscach pracują, chociaż ich tam nie ma, i zupełnie swobodnie, bez żadnego poczucia wstydu, biorą za to pieniądze. No bo skoro ojczyzna daje się wypompować, to się daje wypompować. Ja cały czas mówię, że my pieniędzy w NFZ-cie mamy bardzo dużo, natomiast one są bardzo źle wydawane, bo nikt tego nie kontroluje. I to jest przedziwne, że nie ma kontroli tego, czy lekarz pracuje, czy nie pracuje, czy on jest na SOR-ze, czy on jest na chirurgii, czy jeszcze gdzie indziej, a może w ogóle wyszedł do prywatnego pracodawcy. No i ten audyt niby Szpitala Południowego, ale moim zdaniem to jest audyt całej naszej ochrony zdrowia. Znaczy oczywiście chwała tym lekarzom, którzy po prostu pracują za jakieś żenująco niskie kwoty w porównaniu z tymi milionami, które wzięli niektórzy, bo jest masa takich judymów i siłaczek w naszym systemie zdrowia i dzięki Bogu, bo dzięki nim chyba jeszcze się leczymy, no ale jest też cała masa cwaniaków. Co wy sądzicie o tym audycie i czy nie powinno się tego rozszerzyć bardziej, bo tam ministerstwo niby mówi, że przeprowadza audyt w szpitalach, ale czy tak naprawdę nie powinno być właśnie jakiegoś głębokiego sprawdzenia, co się dzieje w szpitalach, nawet jeżeli to sprawdzanie miałoby trwać, nie wiem, 2 czy 3 lata. To teraz Marcin.
0: No dobrze, to po pierwsze, pozwólcie, że opanuję perlisty śmiech. Bo to państwo i te samorządy się po prostu ośmieszają. Znaczy mówimy o zjawisku, ja nie wiem, czy to jest nadal zrozumiałe, bo kiedyś się mówiło tajemnica Poliszynela.
1: Tak.
0: Czyli tajemnica, którą znają wszyscy, czy omal wszyscy. Więc to nie była żadna tajemnica od lat. Nie było to tajemnicą dla pacjentów, dla obywateli, którzy się zetknęli ze służbą zdrowia, dla polityków, że o lekarzach nie wspomnę. Więc trochę mnie śmieszy, a z drugiej strony irytuje, bo jeżeli mówimy, że na drodze do mojego domu stoi wielka kupa, to można zrobić 2 rzeczy. Sprzątnąć tą kupę, bądź można powołać audytorów, żeby stwierdzili, czy faktycznie na chodniku pod moim domem jest wielka kupa i zaczekać spokojnie 2 lata na ich orzeczenie. I ja myślę, że jesteśmy w takim punkcie. To jest szalenie irytujące, ponieważ składki zdrowotne, oczywiście ludzie, którzy może, nie wiem, nie prowadzą własnego biznesu i tak dalej, mają mniejsze poczucie. Składki zdrowotne to jest potężne obciążenie dla pracobiorców i potężne obciążenie dla pracodawców z obu stron. To są nieprawdopodobne pieniądze. Po czym dowiadujemy się, że nie dość, że nie mamy służby zdrowia za te składki zdrowotne, bo nie mamy. Nie dość, że duża część z nas, i to jest w tej chwili kwestia, zdaje się około 2 milionów osób, uciekła czyli odciążyła państwo w dużej mierze, ponieważ uciekła w prywatne systemy opieki zdrowotnej. I ja wiem, argument poważnych operacji, które się nie zrobi tam, nie zrobi w systemie prywatnym, do mnie przemawia, tylko umówmy się, że te wielkie operacje to jest margines służby zdrowia, a podstawa to jest ta bieżąca opieka internistyczna i specjalistyczna i leczenie zachowawcze, a nie operacje na otwartym sercu, tak? Bo to jednak to jest promil, czy tam nawet mniej potrzeb. Więc prawie 2 miliony ludzi wyprowadziło się z tej służby zdrowia, płacąc dodatkowe niemałe pieniądze, po to, żeby mieć dostęp do lekarza internisty, do lekarza pediatry, do specjalistów, do badań i tak dalej. I przy tym wszystkim, słuchajcie, z pełną świadomością od lat tolerowany jest system, który powoduje, że lekarze zarabiają jakieś nieprzytomne zupełnie pieniądze. Nieprzytomne. Szczególnie jak mówimy o lekarzu bez specjalizacji, który robi sobie 3 koordynacje i zarabia 1,5 miliona czy 2 miliony rocznie. Słuchajcie, to się w głowie nie mieści. Bo my stoimy zupełnie na głowie, bo poruszasz ten wątek tego ewidentnego oszustwa pod tytułem pracowałem 82 godziny na dobę.
1: Tam było 100 ponad, no, któryś pracował.
0: No tak, tego 100 nie wykaczyłem, to ja się zatrzymałem na 82. Ja oczywiście często tak intensywnie pracuję, że mnie się wydaje, że ja pracuję 30 godzin na dobę, ale ponieważ miałem matematykę w szkole podstawowej, to wiem, że nie, że to jednak nie było 30 godzin na dobę. Więc mamy do czynienia z takim prostym oszustwem, bo to nie jest jakaś interpretacja przepisów, tylko po prostu ja poświadczam nieprawdę, ludzie, którzy ze mną podpisują kontrakty, poświadczają nieprawdę, ludzie, którzy rozliczają moje faktury, poświadczają nieprawdę, wszyscy fałszują te dokumenty. No tak to się po polsku nazywa. Do tego jest potrzebny audyt. Halo, do tego potrzebny jest średni, inteligentny funkcjonariusz policji, który pozbiera te kwity.
1: Tak jest.
0: Słuchajcie, naprawdę, żarty sobie robimy ze służby zdrowia i z naszych ciężkich pieniędzy.
1: Robercik, przepraszam, ale już nie zdążymy więcej powiedzieć.
0: On jest zdrowym człowiekiem, więc on się nie zajmuje służbą zdrowia.
1: I jest na tym łonie przyrody niepowtarzalnej i w związku z tym będzie dotleniony i tak dalej. Bardzo wam dziękuję. Robert Feluś, Uniwersytet SWPS, Marcin Celiński, Reset Obywatelski, wydawnictwo
0: Arbitro,
1: Beata Grabarczyk, Radio Nowy Świat. Życzę państwu miłego weekendu i słyszymy się w poniedziałek. Dziękuję.
2: Kilka dni temu zakończyła się nasza zbiórka na przeprowadzkę Radia Nowy Świat. Wspólnie zebraliśmy niemal 550 tysięcy złotych. Jest to kwota, która przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. W imieniu całej redakcji ogromnie dziękujemy za państwa wsparcie i zrozumienie.
3: Minęła 13:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Do konsultacji publicznych skierowano projekt nowelizacji ustawy o ruchu drogowym. Ministerstwo Infrastruktury chce w niej zmienić sposób postępowania w sprawach wykroczeń drogowych rejestrowanych przez fotoradary. Jednym z najważniejszych założeń jest wprowadzenie dodatkowych kar dla właścicieli i użytkowników pojazdów, którzy nie reagują na urzędową korespondencję. Resort chce w ten sposób ograniczyć liczbę spraw, w których mimo zarejestrowania wykroczenia nie udaje się ustalić kierowcy bądź skutecznie zakończyć postępowania. Właściciel lub użytkownik pojazdu wpisany do Centralnej Ewidencji Pojazdów otrzyma zawiadomienie o zarejestrowanym naruszeniu, nie będzie już wzywany do wskazania, komu powierzył samochód. W zawiadomieniu znajdzie się informacja, że brak reakcji może oznaczać nałożenie z mocy prawa opłaty administracyjnej w wysokości kilkukrotnie wyższej niż mandat za dane wykroczenie. Teraz dobre wiadomości dla kierowców. Po serii rekordowych podwyżek na stacjach benzynowych eksperci spodziewają się wyraźnego spadku cen paliw. Jak wynika z prognoz analityków rynku, w przyszłym tygodniu najmocniej, bo aż o około 20 groszy na litrze, potanieje benzyna, mówi Magdalena Robak z epetrol.pl.
4: Największy potencjał do spadków mają ceny benzyny, które mogą potanieć nawet do kilkudziesięciu groszy na litrze i jest szansa na to, że kierowcy coraz częściej na stacyjnych pylonach będą widzieć ceny benzyny poniżej 7 zł za litr, a oleju napędowego poniżej 8 zł za litr i jest również perspektywa spadków dla cen autogazu.
3: Na razie szanse na obniżki daje ostatni spadek cen ropy na światowych giełdach, wywołany doniesieniami z Bliskiego Wschodu. Prognoza jest jednak niepewna, wiele zależy od dalszego rozwoju sytuacji w tym regionie. Groźny pożar na kempingu w Parku Śląskim w Chorzowie. W nocy ogień objął samochód osobowy z namiotem dachowym, w którym spała rodzina. Strażacy szybko opanowali ogień, jednak ojciec rodziny, który próbował samodzielnie opanować pożar, jeszcze przed przyjazdem służb doznał poparzenia rąk. Dwoje dzieci podtruło się tlenkiem węgla. Tak o nocnym pożarze mówili w TVN24 świadkowie zdarzenia.
5: Najpierw obudziły nas strzały. Nie widzieliśmy, co się dzieje, a później widzieliśmy już ogień cały tutaj.
6: Chciałem posłuchać jakieś krzyki i wybiegliśmy przed przyczepę. No i po prostu zaczęliśmy ewakuację taką psa
5: część
6: nas.
5: Część w ogóle kempingu zaczęła wyjeżdżać, nie? No więc też wyjechaliśmy po prostu.
6: Pojechaliśmy po prostu gdzieś przenocować nieopodal.
3: Obecnie trwa szczegółowe dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyn wybuchu pożaru. Rozważana jest hipoteza awarii instalacji elektrycznej w samochodzie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: FM.
1: A witają się z Państwem Olga Bobienko, Kuba Strączyński i piosenki o miłości. I zaczynamy od Groove Theory.

Lubię wracać do takich płyt, bo przypominają, że o miłości nie trzeba opowiadać wielkimi słowami, tylko czasem wystarczy dobrze ułożony grów i głos, który brzmi bardziej jak rozmowa niż klasyczny występ. A nomen omen Groove Theory w połowie lat 90. pokazało, że R&B może być intymne i niezwykle naturalne. No i jest to też wstęp do dzisiejszego motywu przewodniego, czyli piosenek o miłości, bo całkiem niedawno zorientowałam się, że na początku lipca Serca Bitem skończyło sobie 2 lata, więc ten miesiąc później i w ramach dosłownego wzięcia tytułu na tapet wejdziemy w język miłości. I tak od Groove Theory z 1990 roku do 2026, kiedy to The Honest Guy wypuścił swój album. No i wydaje się, że ten język się wcale nie zestarzał, a po prostu nauczył się innego akcentu.

The Honest Guy, Let Me Go, album Don't Disturb the Groove, który to miał premierę przed 2 tygodniami, a ja polecam Państwu to wydawnictwo w całości, bo jest to nie tylko opowieść o miłości per se, ale jest też opowieścią o stracie, więc przepięknie wybrzmiewa tutaj to spotkanie soulu, jazzu i R&B. W tym ostatnim zresztą mocno się zanurzyłam ostatnimi czasy, a że ten gatunek idealnie pokazuje, że miłość ma swoje dialekty i czasem jest zgodą na odejście, a czasem jest próbą zatrzymania kogoś jeszcze na chwilę, no a czasem jest zwyczajnie jakąś próbą zrozumienia drugiego człowieka i o tym właśnie jest Languages of the Dame Dame, również świeżynka sprzed 2 tygodni.

Languages z albumu Dreams on the Passenger Seat, który to miał premierę 24 lipca i co prawda nie jest to najdłuższa rzecz na świecie, bo całe wydawnictwo liczy sobie dokładnie 27 minut i 37 sekund. No ale w tym wszystkim znalazł się na przykład także utwór nagrany z JoJo Smith i to też jest przepiękna opowieść. Ja jednak zabiorę Państwa w trochę inną stronę, choć też do rzeczy w miarę świeżej, bo albumu Fix Your Face od Masego. I ten pan pokazał, że można oczywiście pięknie mówić o budowaniu relacji. Mam też wrażenie, że na tym nowym wydawnictwie nie interesuje go już samo pęknięcie serca, a znacznie bardziej fascynuje go moment, w którym człowiek odkrywa, że nadal potrafi zaufać. No i o tym można też opowiadać w niezwykle piękny i sensualny sposób, dokładnie tak jak w tym utworze.

tym utworze Heaven od Masego także wybrzmiewa to, że miłość bardzo rzadko jest prostą historią i czasem daje to poczucie bezpieczeństwa, chwilę później każe uczyć się wszystkiego od początku. Ja oczywiście nie wspomniałam, ale mogą Państwo pisać olga.bobienko@panoweświat.online. Jak coś jestem przy skrzynce mailowej, zaglądam też do grupy patronów i mrugam do Państwa okiem. Natomiast my teraz idziemy w stronę również nowości. Naya Archives opowiada o miłości w tej swojej nowości z perspektywy, której wcześniej w sumie w Jungle tak znowu może dużo nie było i na jej nowym wydawnictwie zamiast takiej klubowej euforii dostajemy przepiękną kruchość w kawałku Tender, a do tej opowieści idealnym partnerem jest Samfa.

I to jakoś pięknie tutaj wybrzmiewa, że są słowa, które potrafią ratować relacje i są też takie, które padają o te kilka dni za późno. I tak Tender, czyli utwór z Emotional Junglist, który to Naya Archives wydała 17 lipca. No to Tender zostawia nas z jakąś taką czułością, ale pozwolę sobie tutaj też wrzucić pytanie, które chyba zna każdy, czy jedno zadzwoń albo jedno przepraszam potrafi jeszcze cokolwiek zmienić. I tutaj nad tym pochylają się Naya Archives i Maverick Cyber.

0: Naya Archives i epka Sunrise Bang Your Head Against the Wall, rok 2023. Ponad półtora roku później Jamie XX wypuścił swoje In Waves i chociaż myślę, że on i Naya pochodzą z nieco innych światów, to na pewno łączy ich fakt, że oboje traktują parkiet niekoniecznie jako miejsce ucieczki od emocji, ale jako przestrzeń, w której można je przeżyć. I Daffodil jest chyba najpiękniejszym przykładem takiego myślenia. It all started one summer night in London.
1: Couple years back, it was crazy, it was with a beautiful female. She

0: through the nose.
1: Above you.
2: And I woke up the next day and I said, yo, I know what the answer to life is.
3: I can feel you.
2: And I said,
3: but in reality,
2: it's to love each other.
1: Above you.
4: Jestem totalnie zakochana w tym kawałku, ale też w tym, jak Jamie XX buduje swoje utwory. Zresztą to jest też coś, co szczególnie cenię również u tego pana, który to potrafi o emocjach opowiadać przy użyciu rytmu, basu i przestrzeni.

Wielokrotnie wspominałam, że niezwykle cenię w producentach tę ładną zmianę rytmu, ale również zmianę emocji utworu, a już do tych, którzy potrafią to zrobić w sposób, w jaki się ten utwór czuje, no to już w ogóle ukłonę do ziemi. To, że Kate Ranada zrobił to z Typically Her, już wiemy, ale jest też taki wspaniały zespół, który potrafi o miłości opowiadać zarówno w niezwykle melancholijnie ujmujący sposób, jak i mocnym bitem.

Pięknie to wybrzmiało, Men I Trust, Dazed, a im dłużej słucham takich płyt jak ten debiut, no to tym bardziej przekonuję się, że o tej bliskości w muzyce wcale nie trzeba mówić jakimiś wielkimi deklaracjami, tylko czasem wystarcza jedno zdanie, jedno spojrzenie albo bardzo prosty refren i New Spectrum idzie właśnie tą drogą, chociaż także w dosłownie poruszający sposób.

Lubię myśleć w kontekście takich produkcji jak właśnie Come a Little Closer od New Spectrum, które to się pojawiło rok temu. No i chociaż w tych motywach może na ten pierwszy rzut ucha nie jest to takie wyczuwalne, że gdzieś pojawia się również cisza, ale na przykład pojawia się także to, gdy próbuje się zrozumieć samych siebie. I w tym też świetny jest od lat Alphamist. Jego produkcja nie dominuje opowieści, jego produkcja robi miejsce dla myśli i tutaj też w Dawn's Inside od Second Exit to przepięknie, przepięknie wybrzmiewa.

Second Exit i może nie taka dosłowna opowieść o miłości, ale mnie uderzają tutaj i emocje, i pewna czułość. I myślę sobie o tym trochę jak o momencie po niektórych rozmowach, kiedy wychodzi się później na ulicę i miasto nagle zaczyna wyglądać inaczej i można by wejść sobie w tę opowieść, że są to te same budynki, te same światła i powiedzmy ten sam asfalt, no ale człowiek patrzy już zupełnie innymi oczami. No i może to nie asfalt, a marmur?

0: Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w Marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc?
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą.

0: erotyczne, życie jednak było nieco szybsze.
1: I na początku tej godziny mówiłam, że piosenki bywają pocztówkami miłosnymi. Jedne z nich się wysyła, inne się dostaje. I tak myślę sobie, że są też takie, które wracają niespodziewanie i pachną trochę tym, kim się było kiedyś, gdy słyszało się coś po raz pierwszy. No i tak też myślę o kolejnym utworze, który to wyjątkowo w związku z zaległymi urodzinami nie będzie produkcją Fallsów. Będzie to Loose Ends i to wydane w 1986 roku. Slowdown jest taką pocztówką pięknie opowiadającą o miłości, a ta dosłowna prośba o zwolnienie jest jakąś miłą klamrą tego wszystkiego. Dzięki wielkie za tę godzinę. Olga Bobienko, Kuba Strączyński. Kłaniamy się i słyszymy się w Serca Bitem za 2 tygodnie. Dobrego dnia.

0: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Najlepszym prezydentem Polski po 1989 roku był Aleksander Kwaśniewski. Wynika z sondażu przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski. Wskazało na niego ponad 44% badanych. 14% wskazało na Lecha Kaczyńskiego, 12% na Karola Nawrockiego, 5% na Bronisława Komorowskiego, 2% na Andrzeja Dudę, 0,3% na Lecha Wałęsę, a 0,1% na Wojciecha Jaruzelskiego. 8% respondentów stwierdziło, że żaden z dotychczasowych prezydentów nie zasługuje na to miano, zaś 13% nie miało zdania w tej sprawie. W bułgarską przestrzeń powietrzną od strony Rumunii wleciał rano niezidentyfikowany dron. Eksplodował przy gazociągu łączącym Turcję z Ukrainą blisko posterunku granicznego. Maszyny nie wykryły ani rumuńskie, ani bułgarskie systemy obrony powietrznej. Dron rozbił się na polu słoneczników. W incydencie tym nikt nie został ranny. Rząd Węgier wprowadzi zakaz pozyskiwania, hodowli, przetrzymywania, tresury, prezentowania oraz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach, poinformowała o tym rzeczniczka tamtejszego rządu. Zakaz wejdzie w życie z początkiem 2027 roku. Przepisy przewidują okres przejściowy. Zwierzęta legalnie przetrzymywane w momencie wejścia regulacji w życie mogą pozostać u obecnych właścicieli do końca swojego życia lub tak długo, jak będą częścią zbioru zwierząt, jednak nie mogą być rozmnażane, tresowane, prezentowane ani wykorzystywane w występach cyrkowych. W Kawęczynie pod Warszawą trwa festiwal African Beats. To impreza pełna afrykańskich rytmów, koncertów, warsztatów, kina, tańca i niezwykłej atmosfery. Za nami już energetyczne koncerty m.in. Kasiwy Mutui i Fatumaty Diawary. Dziś zaprezentuje się zespół Tami Krest, grający saharyjskiego bluesa oraz pieśniarka Elida Almeida. Zaprasza Kuba Malinowski, główny organizator.
1: Jedna z największych gwiazd z Wysp Zielonego Przylądka, nazywana następczynią Cezarii Evory, artystka, która zdobyła w 2015 roku prestiżową nagrodę France Radio International dla najciekawszych artystów frankofońskich pochodzących z Afryki. Artystka znana w Polsce, wielokrotnie tutaj występowała, więc w tym roku Elida Almeida wystąpi na zakończenie African Beats, na zakończenie głównej sceny w sobotę o 22:00.
0: Jutro wstęp na festiwal będzie darmowy, koncertów co prawda już nie będzie, ale wciąż będzie działać strefa, gdzie swoje opowieści będą snuć podróżnicy. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym tego wydarzenia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

poruszająca propozycja z Chile otwiera ten odcinek programu. Kwartet Maria y Los Templos zadebiutował ledwie 3 lata temu, a na swojej tegorocznej drugiej płycie brzmią już tak dojrzale i wytrawnie, jakby karierę zaczynali w latach 80. Zresztą akurat tamta dekada wydaje się być bardzo znacząca dla członków tego zespołu, bo jako swoje największe inspiracje wymieniają z jednej strony Sonic Youth, a z drugiej Charlie'ego Garcia, Argentyńczyka, który jest jednym z najważniejszych artystów w historii latynoskiego rocka i który właśnie na początku lat 80. zaczynał swoją solową karierę. Ten wspomniany debiutancki album Maria y Los Templos opierał się przede wszystkim na jazzie. Nowa płyta zatytułowana Fiebre to już z kolei zwrot w stronę muzyki gitarowej, ale to, co wyróżnia też tę pozycję, to jakaś taka niepokojąca atmosfera, która przebija się również w utworze sprzed chwili, ale tak brzmi właściwie cała płyta i jest to celowy zabieg członków Maria y Los Templos, którzy poprzez wprowadzanie w dyskomfort i takie emocjonalne napięcie chcą rozpocząć dyskusję o niełatwych tematach poruszanych w warstwie tekstowej. Tę atmosferę w piosence, która otworzyła dzisiejszy program, czyli La Audacia, pomagała tworzyć gościnnie występująca tutaj Javiera Elektra, czyli kolejna bardzo ważna postać współczesnej chilijskiej alternatywy. Ja nazywam się Mikołaj Kierski, to jest program Muzyka nie tylko z Afryki, a moje następne propozycje będą już zdecydowanie bardziej lekkostrawne, przynajmniej w większości przypadków, i nowy album Gabriele Posso na pewno jest takim właśnie przykładem.

Zazwyczaj zaglądając na włoską scenę muzyczną, sięgałem po twórczość artystów, których kiedyś nazwałem świętą trójcą włoskiej elektroniki, inspirowanej brzmieniami z całego świata, czyli DJ-a Kalaba, Populusa i Clap Clapa. Natomiast w orbicie moich zainteresowań zawsze pozostawał również Gabriele Poso, perkusista, który jako młody człowiek absolutnie zafascynował się przede wszystkim rytmami afro-karaibskimi, do tego stopnia, że na początku XXI wieku przeprowadził się do Puerto Rico, aby tam studiować muzykę. Ten wyjazd okazał się przełomowy również z tego względu, że właśnie w Puerto Rico Gabriele poznał Osun Leida, amerykańskiego muzyka i szefa wytwórni Yoruba Records, która później wydała debiutancką płytę Włocha. Było to prawie 20 lat temu, a teraz Poso opublikował swój 6. album, czyli płytę Maravilla. Tytuł po włosku, być może dlatego, że na tym wydawnictwie artysta pokazuje, że nie zapomniał absolutnie o swoich korzeniach i obok rytmów afro-karaibskich słyszymy tutaj mocne inspiracje także i Italo Disco z końcówki lat 70. Tymczasem przed nami Nowy Jork, kolejna grupa z tego miasta, która pielęgnuje swoje latynoskie korzenie.

porównaniu do innych nowojorskich zespołów, które składają się z członków latynoskiej diaspory i które pojawiały się w programie w przeszłości, na przykład combo Chimbita, brzmienie słyszanego przed chwilą projektu Chispa jest zdecydowanie bardziej organiczne i folkowe. Trzonem tej grupy jest wokalistka Julia Rocha Nava o korzeniach meksykańskich i producent oraz multiinstrumentalista Sebastian Angel Romero, którzy na swoim debiutanckim albumie Somos Medicina sięgają po szereg latynoskich gatunków, w tym cumbie, bolero i meksykański son jarocho. Ten ostatni styl wybrzmiał w piosence, która za nami, między innymi za sprawą charakterystycznych dla tego gatunku gitar o nazwie Leona i Requinto, chociaż jeżeli chodzi o charakterystyczne instrumenty, to pewnie nic nie przebije również użytej w tym utworze kichady, czyli takiej perkusyjnej grzechotki wykonanej najczęściej z wysuszonej szczęki osła. A teraz przeniesiemy się do Afryki, zaczynając tę podróż od raczej nieoczywistego kierunku, czyli Hamburga.

O tym, że na ślady afrykańskiej diaspory, a co za tym idzie również i muzyki, można natrafić w przeróżnych zakątkach świata. Wszyscy słuchacze programu powinni już bardzo dobrze wiedzieć. A dziś do tej listy miejsc dopisaliśmy Hamburg, a dokładniej założoną niedawno wytwórnię Not OK Records, która skupia się między innymi na prezentowaniu twórczości lokalnych artystów pochodzących właśnie z Afryki. Ich pierwszym opublikowanym wydawnictwem był album mieszkającego w Hamburgu kameruńskiego muzyka Jeano Elonga. To była płyta opublikowana w 2024 roku. Niecały rok temu z kolei wydali singiel Masy Dembele, artysty urodzonego w Burkina Faso. Natomiast w kwietniu tego roku ukazał się już pełnoprawny album tego muzyka, który również mieszka w Hamburgu, ale żeby nagrać tę płytę, wrócił do swojej ojczyzny i tam nagrał to wydawnictwo z szeregiem lokalnych artystów, którzy przygrywali mu między innymi na balafonie czy instrumentach dętych, natomiast sam Masa Dembele zajął się wokalami oraz grą na ngoni, czyli zachodnioafrykańskiej harfie. Przed nami całkowita zmiana brzmienia. Przenosimy się do RPA, by wysłuchać kolejnej odnogi muzyki Kwaito.

Le Falale House, tak ten gatunek nazwał jego pionier, czyli Spenza Men. To Le Falale to po prostu nazwa górniczego miasta z prowincji Limpopo, gdzie producent mieszkał. Wydaje mi się, że to typowe dla RPA, że z muzyki Kwaito, która narodziła się tam na przełomie lat 80. i 90. jako lokalna odmiana muzyki house, później powstało wiele różnych odnóg, które niekoniecznie zawsze bardzo się od siebie różniły, ale każdy chciał być postrzegany jako twórca jakiegoś nowego nurtu i podobnie było ze Spenzą Menem. Utwór, który wybrzmiał przed chwilą, to jedna z jego produkcji z roku 2010. A my tymczasem wracamy do wydawnictw tegorocznych i wracamy też do Afryki Zachodniej, ale tym razem odwiedzimy Ghanę. Wydawnictwo nie będące absolutną nowością, bo to pozycja opublikowana jeszcze w lutym, ale nie miałem okazji Państwu zaprezentować tej płyty, za którą stoi La Missie.

Let Us Clap. Za tym niepozornym tytułem albumu kryje się właściwie cała jego niezwykła historia, która zabierze nas do miasteczka Zebilla na dalekiej północy Gany, już właściwie przy samej granicy z Burkina Faso, gdzie wielokrotnie podróżowała ze stolicy kraju gańska artystka Lamissi. To właśnie tam kobiety nauczyły ją specjalnych technik klaskania, które stanowią fundament tamtejszej muzyki i tańca. Lamissi postanowiła stworzyć projekt, który połączy tę dawną formę sztuki z tradycyjnymi gańskimi instrumentami, muzyką elektroniczną oraz mocno przetworzonymi wokalami, które od kilku dekad królują w gańskiej muzyce popularnej. Z tej mieszanki powstała właśnie płyta Let Us Clap, która swoją premierę miała pod koniec lutego tego roku. A w czerwcu z kolei swój debiutancki album opublikował rodak Lamissi, czyli Nana Osei Tłum Barima, który od jakiegoś czasu mieszka na emigracji w Belgii. Między innymi o tym jest jego pierwsza płyta o bardzo znamiennym w tym kontekście tytule Journey to the Unknown.

Bardzo delikatnie brzmi ta muzyka, zarówno przez ten łagodny wokal, jak i skrupulatnie utkaną warstwę muzyczną, w której główną rolę odgrywa Seperewa. To kolejna w programie zachodnioafrykańska harfolutnia, z tym, że tutaj to po prostu gańska odmiana tego instrumentu. Pojawiają się informacje, że Ghana jest najbardziej na wschód wysuniętym miejscem, gdzie występuje ten instrument strunowy, ale wydaje mi się, że jednak to miano powinno należeć do wschodnich rejonów Mali, choć to oczywiście mało istotne, ważna, bo bardzo dobra jest muzyka, którą na swojej debiutanckiej płycie zawarł młody gański artysta Nana Osei-Tum Barima, który tradycje muzyczne wyniósł z domu, jako że pochodzi z bardzo muzycznej rodziny i jakby na dowód przed chwilą ten utwór Odo, w którym gościnnie pojawił się wujek artysty, czyli znany muzyk Osei Korankie. Podobnie hipnotyzująca będzie moja kolejna propozycja, ale w tym przypadku mam wrażenie spora w tym zasługa muzyki elektronicznej.

Najnowszy album południowoafrykańskiego artysty posługującego się pseudonimem Arumar to pozycja, która łączy tradycyjne rytmy z Afryki ze współczesną muzyką elektroniczną i efektem jest brzmienie bardzo przypominające, mam wrażenie, niektóre z flagowych utworów niemieckiej sceny minimal techno sprzed prawie 2 dekad. Może też dlatego ten materiał został opublikowany przez wytwórnię One, która działa w Monachium. A ostatni dziś utwór z Afryki to bardzo ważne wydawnictwo dla wszystkich fanów saharyjskiego bluesa, a wiem dobrze, że to grono jest całkiem liczne, także i w naszym kraju. Ostatniego dnia lipca swój najnowszy album opublikowała malijska grupa Amanar de Kidal.

żadnych zaskoczeń tutaj właściwie nie było, po prostu klasyczne brzmienie pustynnego bluesa, tym razem zaprezentowane przez grupę Amanar de Kidal. To zarazem najnowsze wydawnictwo w katalogu bardzo ważnej wytwórni Sahel Sounds, a wspominam o tym dlatego, że niedawno ta sama wytwórnia zapowiedziała pewien znaczący powrót, ale o tym opowiem więcej w programie w przyszłym tygodniu, a na sam koniec tego odcinka jeden z moich ulubionych Brazylijczyków w roli, w której chyba go jeszcze nie widziałem, czyli jako artysta remiksujący twórczość innych muzyków, i to nie byle kogo, bo mowa o zespole Cocoroco, który postanowił zaprosić szereg właśnie brazylijskich artystów do stworzenia nowych wersji utworów z ich płyty Tough Times Never Last. A ja nazywam się Mikołaj Kierski, bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka audycji Muzyka nie tylko z Afryki.

Tak rozpoczyna się każdy z 227 odcinków o przygodach porucznik Jagody Hyc, stworzonej i granej przez Joannę Kołaczkowską. Przygody dotyczą też partnera Jagody, Zbyszka, w tej roli Adam Wacławiak, oraz kapitana Kożuszka, w którego wcielił się Artur Andrus. Wszystkie odcinki są teraz dostępne bez konieczności logowania na stronie nowyświat.online.

0: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Po weekendowym oddechu powróci znowu gorące lato, ale na szczęście nie na długo. Synoptycy prognozują, że w poniedziałek na zachodzie oraz w centralnej Polsce będą możliwe burze, którym będą towarzyszyły opady deszczu do 30 mm i porywy wiatru do 90 km na godzinę. Temperatura na przeważającym obszarze kraju wzrośnie do 30-32 stopni. Dla mieszkańców województwa lubuskiego, południa zachodniopomorskiego i północy dolnośląskiego wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Będą one obowiązywały od niedzieli od 13 do poniedziałku do godziny 18. W kolejnych dniach powinno się jednak stopniowo ochładzać. Nad Warszawą w południe pojawiły się wojskowe samoloty F-16 stanowiące trzon polskiego lotnictwa bojowego, a także nowy nabytek polskich sił powietrznych, czyli nowe samoloty F-35. Przelot wzdłuż koryta Wisły był elementem przygotowań do defilady, która odbędzie się w stolicy 15 sierpnia w ramach centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego. To dopiero początek weekendowych przygotowań do defilady. Dzisiejszej nocy na zamkniętej dla ruchu Wispostradzie odbędą się próby jednostek lądowych. Około 23 warszawskimi ulicami przejedzie sprzęt bojowy, a o 3 nad ranem rozpoczną się przemarsze pododdziałów pieszych. Kulminacją tych ćwiczeń będzie niedzielna próba generalna całej defilady, zaplanowana na 6 rano. W związku z nocnymi manewrami kierowcy w stolicy muszą się liczyć z utrudnieniami i zmianami organizacji ruchu. Węgierska partia rządząca Tisza wybrała swojego kandydata na prezydenta. Został nim 73-letni były prezes Sądu Najwyższego Andrzej Baka. Głosowanie w parlamencie odbędzie się już we wtorek, 11 sierpnia. Baka został odsunięty z funkcji prezesa Sądu Najwyższego w 2012 roku po zmianach konstytucyjnych wprowadzonych przez rząd Viktora Orbana. Poza Tiszą jedynie Fidesz byłego premiera Viktora Orbana może samodzielnie zgłosić kandydaturę, jednak partia ta zapowiedziała wcześniej bojkot głosowania. W jej ocenie odwołanie z urzędu prezydenta Tamasza Szujoka, wybranego głosami Fideszu, było bezprawne. Już za 5 dni w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie startuje festiwal literacki Patrząc na Wschód. Będą to 4 intensywne dni spotkań z podróżnikami, dziennikarzami, reporterami, filmowcami, muzykami, naukowcami i przyrodnikami. Będą pokazy slajdów, a także filmów. To impreza rodzinna. Na spotkania przychodzą rodziny z dziećmi. Zaprasza jeden z głównych organizatorów, Piotr Malczewski.
1: Na spotkaniach, na takich małych, niszowych, mamy najmniej 40-70 osób, a na spotkaniach z autorami książek czasami nawet jest i 300. Spotkania odbywają się na łące pomiędzy galerią fotografii a rzeką i banią, więc część ludzi przychodzi, słucha spotkania, później może pójść się wykąpać do rzeki, wypić kawę, zjeść kawałek ciasta własnej roboty, czy jedzenie własnej roboty, czy nabyć książkę autorów z podpisem i zadawać mu pytania.
0: Festiwal literacki Patrząc na Wschód w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie odbędzie się od 13 do 16 sierpnia. Wstęp na wszelkie spotkania, pokazy i spacery tematyczne jest bezpłatny. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: W momencie, w którym wszyscy się rozwodzą, rozpadają, szczególnie w polityce, my tego nie robimy. Audycja Dwa Światy trwa, nie podzieliliśmy się i jesteśmy frakcją Radia Nowy Świat. A z Państwem ten czas do godziny 16 spędzą dzisiaj
3: Kuba Ferlin,
2: a także Mikołaj Tyczyński. Dzień dobry Państwu. No już mówimy, co przygotowaliśmy na to nasze dzisiejsze spotkanie.
3: Tak, jak zwykle, choć jesteśmy monofrakcyjni, to Dwa Światy będziemy przedstawiać Państwu w naszej audycji. Jak co tydzień, ten pierwszy temat, który dziś poruszymy, to temat ważny, dość niepokojący, temat społeczności albo pewnej ideologii. Zobaczymy, zapytamy. Manosfera to hasło, które będziemy rozszyfrowywać w naszej pierwszej rozmowie. Naszą rozmówczynią będzie Natalia Sawka, dziennikarka społeczna, zajmująca się między innymi właśnie tematem manosfery. A w drugiej rozmowie coś nieco lżejszego i na pewno przyjemniejszego.
2: Tak jest. Zajrzymy do świata mody i zastanowimy się, czy to prawda, że lata 80. i 90. nie tylko w kinie, muzyce, ale i w modzie wracają do łask. O tym nam opowie Aleksandra Rita Maczuga, stylistka i redaktorka zajmująca się modą.
3: Tak, będziemy zastanawiać się, czy da się czuć nostalgię Do czasów, których się nie pamięta, ponieważ nie żyło się w nich, tak jak my nie żyliśmy w latach 90., a jednak nasze pokolenie, generacja Z, niewątpliwie nawiązuje do tych lat 90. i modowo, i często nie tylko. Będziemy się zastanawiać nad recyklingiem w modzie, czy to coś dobrego, czy to być może jednak objaw braku kreatywności, ale to wszystko za jeszcze kilkadziesiąt minut. Na razie muzyka, szanowni państwo, a w pierwszej kolejności osoba niewątpliwie związana z światem mody, osoba artystyczna, bardzo świadoma tego, co zakłada na siebie, ale na pewno daleko jej do manosfery. Yves Tumor jako pierwszy dziś w audycji, a już za moment rozmowa z Natalią Sawką.

0: Pierwsze pytanie, w zasadzie najbardziej podstawowe, które może musimy sobie zadać, bo to hasło być może będzie enigmatyczne dla przynajmniej części z naszych słuchaczy. Czym jest manosfera?
1: Manosfera to jest taka przestrzeń, która skupia się raczej w internecie. Jest to przestrzeń forów, dyskusji internetowych, influencerów oraz mężczyzn, dla których ważna jest siła, to tak zwana też toksyczna męskość, pieniądze, jakieś takie kursy, dzięki którym, które influencerzy sprzedają dla tych mężczyzn, którzy na przykład chcieliby wiedzieć, jak szybko stać się bogatym, czy też manosfera trochę jeszcze bardziej wchodzi w to, w tą przestrzeń polityczną i pojawia się choćby w tego rodzaju twarzach, jak na przykład amerykański influencer Andrew Tate, który jest najbardziej popularną osobą w tej kwestii, no ale też pamiętamy, że Andrew Tate jest człowiekiem skazanym.
2: On był tak, za handel ludźmi, między innymi.
1: Za przemoc seksualną, dokładnie. To są mężczyźni, którzy otaczają się pięknymi kobietami, bogactwem, fajnymi samochodami, iPhone'ami, tym, że mają bardzo dużo followersów, lajki, udostępnienia w serwisach społecznościowych. I oni pokazują, że swoim fanom, głównie mężczyznom, że można w tym świecie, w którym został skonstruowany przez liberalne elity, być szczęśliwym, bogatym, i oni dają odpowiedź na to, że wcale nie musisz chodzić do pracy rano i pracować od 9 do 17. Wystarczy, że zapiszesz się na mój kurs, a ja ci pokażę, jak być bogatym i szczęśliwym gościem oraz mieć mnóstwo atrakcyjnych kobiet.
0: Myślę, że jeszcze do tych kobiet wrócimy, bo to też jest ciekawe, co kobiety przyciąga w reprezentantach manosfery, ale czy ta przynależność do tej wirtualnej przestrzeni, do tej w zasadzie społeczności, bo tak to chyba trzeba też nazwać, związanej z manosferą, czego to jest objaw? Czy to jest objaw poszukiwania stada, samotności, czy może niezadowolenia systemem, w którym młodzi mężczyźni współcześnie żyją?
1: No ja się zgodzę z tym, że to jest niezadowolenie z rzeczywistości, w której młodzi mężczyźni żyją, ponieważ, to znaczy pamiętajmy też, że ci influencerzy, oni nie trafiają do tych takich, nie wiem, ustabilizowanych, starszych facetów, tylko bardziej też się mówi, że do dzieci, nastolatków, prawda? Ale no jasne, do studentów również.
2: Ale weźmy pod uwagę na przykład słowo sigma, które jest jednym z najpopularniejszych młodzieżowych słów, no to ono się właśnie wzięło z tej sfery manosfery.
1: Tak, i tam też ważna jest ta czerwona pigułka, czyli oni też są nazywani redpillowcami, czyli czerwona pigułka, która jest odniesieniem do Matrixa, gdzie bohater Neo ma wybrać, tak, niebieską lub czerwoną pigułkę. Jeśli weźmie tą czerwoną, którą wybiera, to wtedy odkryje, czym jest ten prawdziwy świat. A według manosfery świat, w którym żyjemy, ten świat, który jest nieprawdziwy, to jest świat rządzony przez feministki, z którego my musimy się w jakiś sposób wydostać, i kiedy pukniemy tą czerwoną pigułkę, to zobaczymy, że ten świat jest zupełnie inny.
2: Ale to jest o tyle ciekawe, bo na przykład przecież chyba 2 lata temu została wprowadzona, to jeszcze za ministra Sławomira Nitrasa, jeżeli były wprowadzane parytety w związkach sportowych, więc gdzie w momencie, w którym trzeba wprowadzać parytety, że w zarządach 30% reprezentantów to muszą być kobiety, rządzą feministki. No tutaj pojawia się pewien paradoks logiczny.
1: Dokładnie. To też pokazuje, że mężczyźni w tej takiej przestrzeni patriarchalnej, bo było pytanie właśnie o ten system, jak my żyjemy w tym systemie, jesteśmy sfrustrowani, niezadowoleni z tego życia, z tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, i na to składa się właśnie między innymi ekonomia, to, że nie wiem, na przykład w Polsce są wysokie czynsze, nie da się, wszyscy są, żyją od pierwszego do pierwszego, nie ma pieniędzy na, nie wiem, na spieniężenie jakichś takich podstawowych potrzeb. W związku z tym rodzi się frustracja, niezadowolenie i nieszczęście. I kiedy ktoś na przykład wstaje rano i sobie myśli, dobra, co ja mam zrobić, jak tu się ogarnąć, no to jak wpisuje w wyszukiwarkę Google'a, co mam zrobić, no to wyświetlają mu się właśnie tacy influencerzy, którzy mu powiedzą, ha, ja tu mam kurs i ja ci sprzedam ten kurs za pieniądze i ci powiem, jak być szczęśliwym, jak zdobyć mnóstwo lajków i share'ów, jak być napakowanym.
0: Albo nawet nie tylko po wyszukiwaniu pokazują im się te treści, tylko już algorytmy wykrywają pewien rodzaj zainteresowań, wyszukiwania w Google, potem mają wpływ na to, co nam pokazują media społecznościowe. I to chyba to jest to główne źródło informacji i to, co buduje manosferę, prawda? Te treści algorytmicznie przypisywane danym użytkownikom, danym młodym mężczyznom.
1: Dokładnie. Jest taki jeden z nich, ten influencer, Myron Gaines, opowiada o tym, że pyta się swojego gościa, czy gra w gry wideo. Gość mówi, że tak, gram w gry wideo. No to Myron Gaines mówi, że właśnie mężczyźni grają w gry wideo w taki sposób, że grają o level wyżej niż kobiety, że kobiety mają wszystko, wiecie, zagwarantowane, że im jest łatwiej, a my mężczyźni gramy w tą grę taką, w te gry na wyższym poziomie, gdzie są trudne do rozwiązania questy, zagadki. W związku z tym, dlaczego ja jako mężczyzna mam się sprowadzać, uniżać wobec kobiet i grać z nimi w tę samą grę? Nie, ja gram o poziom wyżej w tą grę.
2: No ale też pojawiają się takie teorie, że manosfera w tym momencie bardziej niż takim ruchem, nazwijmy to społecznym, takim stricte skupionym wokół tej takiej wyimaginowanej nierówności, tej dominacji kobiet, pojawiają się teorie, że manosfera dzisiaj jest zjawiskiem polityczno-psychologicznym, że manosfera odgrywa coraz większą rolę w światowej polityce. I tutaj podawany jest przykład Donalda Trumpa, który w 2015 roku przy okazji pierwszej kampanii zwracał się w kierunku tych środowisk, a w 2021 roku właśnie ludzie związani z tą manosferą zaatakowali Kapitol.
1: Dokładnie, w 2020. No i doradcy Donalda Trumpa rzeczywiście skapnęli się, że jest tutaj jakaś grupa osób, jakiś potencjał w tym, żeby uderzać, żeby zdobyć sympatię tych zwolenników. I Trump też się kreuje na takiego polityka, który potrafi powiedzieć dziennikarce z tradycyjnych mediów CNN, że za mało się uśmiecha. Albo potrafi walnąć prosto w twarz innym dziennikarzom i powiedzieć, wy nie jesteście prawdziwymi mediami, wy jesteście fake news media. I to też w jakiś sposób jest kopiowane w Polsce, ponieważ sama jak byłam w Sejmie na konferencji Zbigniewa Ziobry, no to Zbigniew Ziobro powiedział do pewnej stacji telewizyjnej, że nie jesteście prawdziwymi mediami, tylko mediami fake newsowymi. I jak była kampania na prezydenta i Donald Trump konkurował z Joe Bidenem, to pamiętam, że Donald Trump został zaproszony przez jednego z młodych influencerów i ten młody influencer nie dość, że kupił Donaldowi Trumpowi zegarek oraz drogi samochód, więc się wkupił jakoś w łaski przyszłego prezydenta USA, to jednocześnie to spotkanie nie polegało na debacie politycznej, na tym, jak to w USA i w Stanach Zjednoczonych funkcjonują ludzie, tylko ten młody influencer siedział przed laptopem i pokazywał Donaldowi Trumpowi różnych polityków ze świata i pytał się Donalda Trumpa, co myślisz na ich temat. Więc w jakiś sposób pokazuje to ten fakt, że debata publicystyczna, debata polityczna, debata na tematy, które nas dotyczą, problemów, jest spychana przez algorytmy, przez serwisy społecznościowe na rzecz rozrywki, na rzecz emocji, na rzecz też często tego, takich filmów, które pokazują, nie wiem, przemoc, bo chociażby pamiętamy z tego dokumentu o manosferze, że tam jeden z tych influencerów, żeby zdobyć zasięgi oraz lajki, pokazywał, jak razem z grupką innych osób napadają na mężczyzn, których podejrzewają o pedofilię. Nie zostało to dokładnie sprawdzone, czy rzeczywiście ci mężczyźni dokonują tego typu aktów pedofilii, ale jednocześnie no wiecie, no nie ma sądu, nie ma policji, nie ma funkcjonariuszy, tylko są jacyś chłopaczkowie, którzy uznają, dobra, skopiemy temu tyłek, bo uważamy, że on jest przemocowcem.
0: I to też wynika z takiego przekonania, że nawet jeżeli ta policja byłaby na miejscu, albo to trafiłoby do sądu, to i tak to są instytucje systemowe, a system jest zły, więc my zajmiemy się tym lepiej, bo właśnie, odkrywamy ten świat, który jest prawdziwy, taki jak po zażyciu tej czerwonej pigułki. Ale dlatego na początku zapytałem o to, czego objawem jest manosfera i dlatego nawiązałem do tej stadności, bo wydaje mi się, że dlatego ten ruch się tak rozprzestrzenił, że uderza w takie bardzo podstawowe potrzeby, w potrzebę afiliacji, w potrzebę rozwoju, w potrzebę bycia docenionym w jakiś sposób. My w pierwszym odcinku naszych spotkań w audycji Dwa Światy rozmawialiśmy o samotności wśród
2: młodych ludzi. O pandemii
0: samotności,
2: tak, tak, tak.
0: To też jest odpowiedź w jakimś sensie na tę samotność, no bo daje to poczucie przynależności do jakiejś społeczności, którą, jak powiedzieliśmy, jest manosfera. Ale chciałem też ciebie zapytać, no właśnie o te kwestie kobiet. Nie chciałbym, żeby to wybrzmiało tak symetrystycznie, ale chciałem cię zapytać o to, czy jest a contrario do manosfery jakiś ruch toksycznej kobiecości.
1: Tak, można się z nią spotkać na TikToku. Jest to toksyczna kobiecość, która zachęca kobiety do tego, żeby wiązały się z partnerami, którzy są bogaci, którzy mają pieniądze, którzy wiedzą, jak poprowadzić tą partnerkę, przyszłą żonę przez życie. I tutaj też sprowadza się pytanie, na które rodzą się konflikty. Kto pierwszy ma płacić na randce, tak? I przedstawicielki tego typu dyskursu mówią, że kobieta nigdy nie płaci, zawsze płaci mężczyzna. Albo można też się spotkać z taką tezą, że ten płaci, kto zaprasza, tak? Ale tu też mamy zderzenie z taką rzeczywistością, która pokazuje, że która wpycha nas w ten patriarchat, wpycha nas w narrację, gdzie zarówno kobiety, jak i mężczyźni są poszkodowanymi, ponieważ mężczyzna ma grać rolę męskiego, silnego, bogatego mężczyzny, a kobieta ma być zależna i prowadzona przez niego, przez świat i życie. Myślę, że w dzisiejszej rzeczywistości jest to krzywdzące dla obu stron.
2: Jeżeli chcesz się czegoś więcej dowiedzieć na temat tego typu ruchów, to jest świetna książka Coraz ciemniej ekstremiści w sieci austriackiej badaczki Julii Ebner, która między innymi badała redpillowców, antyfeministki i w ogóle badała darknet i te takie najmroczniejsze strefy internetu. Znakomita lektura. W ogóle wszystkim Państwu to serdecznie polecam.
0: Tak, oczywiście polecamy też mimo niedoskonałości ten dokument Louis Gotheru, który Netflix w zeszłym roku opublikował na temat manosfery, to jest rzecz, która potrafi mocno wstrząsnąć człowiekiem i to, jak Louis Theroux właśnie zadaje pytania i pozwala odpowiadać i pozwala się wkopywać w te dołki, albo przynajmniej coś, co my postrzegamy jako no, takie bardzo, bardzo kontrowersyjne wypowiedzi.
2: I przede wszystkim polecamy wywiad Natalii, który się ukazał w OKO.press z Agnieszką Graf. Tam wszystko Państwo przeczytają na temat manosfery.
0: Bardzo dziękujemy. Natalia Sawka, dziennikarka społeczno-polityczna, była naszą gościnią. Rozmawialiśmy o manosferze, a teraz znów muzyka.

0: fish, cardboard box. Big fish, little fish, cardboard box. Big fish, cardboard box.
1: Natalia Sawka o manosferze. Jeszcze raz polecamy wszystkie te materiały źródłowe, o których wspomnieliśmy. Dokument Manosfera Luiteru to Netflix. Oczywiście nie promujemy tego serwisu streamingowego jako
2: ale
1: marki.
2: Skoro tylko tam jest, no to no nie możemy nie wspomnieć, że tego tam nie ma.
1: Tak, ale właśnie jest to rzecz warta do obejrzenia, choć przyprawia o ciarki i niektórych może nieco przerazić. No a książka, którą polecałeś...
2: Coraz ciemniej, ekstremiści w sieci, Julii Ebner, też fantastyczna lektura. No i oczywiście odsyłamy Państwa do tekstu Natalii Sawki, a mianowicie do wywiadu z Agnieszką Graf, który jest dostępny na stronie Oko Press.
1: No a teraz czas na modę. Czy ty czujesz się osobą modną?
2: Tak, zacząłem się nią czuć. Kiedyś miałem absolutnie gdzieś, co noszę i dlaczego. Ale ostatnio jakoś stwierdziłem, że zacznę to zmieniać, chcę być bardziej świadomy. Po prostu jestem w mojej, jak to się mówi w internecie, in my male performative era, czyli w erze performatywnego mężczyzny. Słuchaj, mam na sobie spodnie Dickiesa, koszulkę Mality, kultowy polski brand skateboardowy, więc... No.
1: Dodam, że bo tego Państwo nie widzą, ale to jest koszulka, która... jest niewątpliwie naznaczona zębem czasu. To tylko dodaje jej charakteru oczywiście. No i pozdrawiamy Państwa od Mality.
2: Tak jest, bo właścicielem firmy Adam i Beata to są nasi słuchacze.
1: Mamy nadzieję, że są Państwo z nami. No tak, ja muszę powiedzieć, że stosunek do mody mam dwojaki.
2: No nie wyglądasz, jakbyś założył przypadkową rzecz ze swojej szafy.
1: A bardzo dziękuję. Tak, ale chciałem powiedzieć, że czasem podchodzę do tego, co ubieram, czysto utylitarnie. Czasami są to faktycznie bardziej świadome wybory, żeby coś sobą reprezentować albo żeby się wpisać w jakieś środowisko. No ale to tak właśnie dwojako się układa. Dla mnie najważniejsze jest to, że niespecjalnie lubię znaczki mieć na sobie i marki.
2: A ja lubię znaczki, tylko nie takie, wiesz, jak to w przypadku polskiej elegancji, czyli wielkie logo Hugo Bossa czy innych takich Dolce & Gabbana. Ja lubię logotypy, bo uważam, że niektóre marki mają je znakomite, jak Nike na przykład. Carhartt ma świetny logotyp, więc ja patrzę na te logotypy pod względem designu.
1: Myślę, że do tematu grafiki jeszcze będziemy wracać, ale tymczasem, tak jak wspominaliśmy, Aleksandra Rita Maczuga, stylistka, dziennikarka modowa, jest naszą dzisiejszą drugą gościnią i już za moment rozmowa z nią popłynie w tym nowoświatowym eterze Państwa strony.
2: Ale najpierw Retro Soul w wydaniu Adriana Younga, It's Me z płyty Something About April.

0: A przechodzimy w takim razie już do naszej drugiej rozmowy w dzisiejszym wydaniu audycji Dwa Światy, a przechodzimy do świata mody i do świata vintage. A z nami jest Aleksandra Rita Maczuga, stylistka, redaktorka mody, a także copywriterka. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry, cześć.
0: Słuchaj, tak jak wymyślaliśmy sobie temat dzisiejszego programu, tak zastanawialiśmy się, winyle są coraz popularniejsze, deskorolka przeżywa swoją drugą czy nawet trzecią młodość, koszykówka też jest coraz popularniejsza i generalnie mamy wrażenie, że lata 90. wracają, no ale też poprzez to, jak chodzimy po ulicach Warszawy widzimy brandy kojarzone z latami 90. Dickies, Carhartt przeżywają też kolejną młodość. Czy ty z perspektywy osoby zajmującej się modą widzisz, że te trendy, te brandy z lat 80., 90. wracają dzisiaj do łask?
1: Tak, zdecydowanie tak. Co więcej, też historia mody pokazuje, że ta nostalgia właśnie lat 80. i 90. nie jest już nowym zjawiskiem, dlatego że moda od zawsze rozwijała się cyklicznie i no już bardzo dawno zauważono, że te regularne powroty sylwetek są zauważalne czy na ulicach, czy na wybiegach, ale w nowej interpretacji. I tak, chyba nigdy wcześniej uważam nie było aż takiego powrotu do vintage, jak jest teraz. Ale wydaje mi się, że to jest troszeczkę w nowym wydaniu, bo jest z przypisaniem własnej historii. I w sumie z czego to wynika? Należy się zastanowić, tak myślę. Wydaje mi się, że to jest potrzeba bardzo mocno emocjonalna i też ludzie lubią wracać do tego, czego może nie doświadczyli, by móc to doświadczyć. Tak jak na przykład Gen Z czy jeszcze młodsze pokolenia właśnie wracają do tych ubrań historycznych, nadając im nowe znaczenie, ale też nie znając tego i właśnie przez to chcą w jakiś sposób może się zidentyfikować, ale zdecydowanie obserwujemy renesans lat 80., 90., szerokich marynarek, denim, full denim look jest teraz bardzo mocno na topie i znowu jest obserwowany na wybiegach. I sneakersy, czy też jakieś charakterystyczne logotypy jakichś wielkich brandów, Carhartt, tak jak też wspomniałeś. I wydaje mi się, że też młodzi ludzie przez to, że tak wiele ich otacza i tak wiele konsumują na co dzień, szukają tej nostalgii może zapożyczonej i fascynują się tym, co nieznane, tak jak już wspominałam, czy starymi filmami, czy muzyką, czy właśnie nawet czasami swoich rodziców podkładają ubrania rodzicom, czy też babciom, ja sama to robię regularnie. Czy też właśnie szukają tych marek i brandów w vintage shopach. Teraz jest okropny wysyp vintage shopów, mi się wydaje, i po prostu na każdym możliwym kroku jest vintage shop. Teraz byłam w Kopenhadze i mieszkałam na takiej ulicy w sumie niedaleko od centrum i dosłownie szłam tą ulicą i na przemian była kawiarnia vintage shop, kawiarnia vintage shop, kawiarnia vintage shop. I faktycznie no bardzo dużo osób kupuje te ubrania i wraca do tej nostalgii i chce uczestniczyć w czymś ponadczasowym.
0: My jesteśmy z Kubą lajkami modowymi, więc my tylko po prostu obserwujemy to, co się dzieje na ulicach. Wspomniałaś o nostalgii, to jest jedna z rzeczy, o których myśleliśmy w kontekście powrotu, czy to mody lat 80., 90.
2: Ale to też jest specyficzna nostalgia, bo tak jak powiedziałaś, to jest nostalgia do czasów, których sami nie przeżyliśmy. Taki specyficzny, nieco fikcyjny rodzaj nostalgii.
0: Ale jednak te zetki z przełomu lat 2000, roczniki 2000-2002-2003 powiedzmy, one były tak blisko tych lat 90., one są takie prawie. Ale mnie zastanawia to, powiedziałaś o tej nostalgii, czy jeżeli chodzi o sposób, w jaki te ubrania były robione, wspomniałaś o krojach, czy też między innymi zasługą popularności tego typu mody jest to, że nie wiem, ona była bardziej praktyczna, lepsze były te kroje? Co było takiego unikatowego w tym, że to dzisiaj wraca?
1: Wydaje mi się, że kroję, tak jak mówisz, i jeśli znajduje się ubrania w czy też w vintage shopach, to sam jeans z lat 90. czy też 2000 jest całkowicie innym jeansem niż jeans, który jest produkowany teraz. W osieciówkach to nawet nie wspomnę, bo na ten temat nie będziemy chyba wchodzić. Ale moja mama na przykład miała bardzo dużo jeansów w swojej szafie i no, ten jeans już samo przez się, że przetrwał taki okres czasu, czyni go wyjątkowym. I wydaje mi się, że młodzi ludzie też są coraz bardziej świadomi i są świadomi tego, jaka jest nadprodukcja ubrań i chcą wracać do ekologii i chcą właśnie bardziej zrównoważono się ubierać i z drugiej ręki. Przez to też wybierają właśnie rzeczy z drugiego obiegu, właśnie vintage. I też no zależy tak naprawdę od bańki i od społeczeństwa, ale wydaje mi się, że teraz następuje taki powrót do minimalizmu. Jak wcześniej każdy chciał się aż bardzo tak wyróżniać, być bardzo mocno alternatywnym, tak teraz ludzie stawiają w dużej mierze na właśnie dobre kroje, dobre wykończenia, przede wszystkim dobre materiały. Zaczynają unikać poliestru i tak jak powiedziałam, stają się coraz to bardziej świadomi. I bardzo często jest to też również potrzeba emocjonalna, bo moda od zawsze, jak wiadomo, była sposobem opowiadania jakiejś historii. I teraz na przykład odwołam się do projektantów, którzy bardzo często sięgają do przyszłości, ponieważ przez te ubrania próbują właśnie wykorzystać modę jako jakąś formę terapii czy archiwum pamięci. Wracają do ubrań z dzieciństwa, rodzinnych historii. Tutaj warto wspomnieć o polskich właśnie projektantach, którzy nadają tej archiwalnej modzie nowe znaczenie i wykorzystują ten vintage. I też właśnie w haute couture jest widoczny ten vintage i coraz częściej na wybiegach pojawia się vintage, także mamy trochę epokę vintage.
2: No właśnie, to jest to pytanie, które chciałem też zadać tobie jako osobie, która zajmuje się, jak tak mi się wydaje, tą modą wysoką na co dzień, nie tylko pewnie dziennikarsko. Czy ty widzisz też właśnie na, nie tylko na ulicach, ale i na wybiegach powrót do lat 90. i nie wiem, stylizacji projektantów, którzy wtedy tworzyli?
1: Tak, zdecydowanie tak, ale warto podważyć samo pojęcie tego powrotu, bo współczesna moda bardzo rzadko rzeczywiście wraca do przeszłości. Ona raczej ją cytuje, przetwarza i sprzedaje jako nowość. I to też jest właśnie dobra strategia marketingowa projektantów czy też marek, bo w historii przez większość XX wieku moda opierała się na idei głównie postępu. Każdy sezon miał przynosić coś nowego. To projektanci wyznaczali kierunki, a społeczeństwo stopniowo je przejmowało. Dzisiaj ten mechanizm, mam wrażenie, że praktycznie się rozpadł, dlatego że żyjemy w takich czasach i w takiej kulturze, którą może można określić epoką recyklingu estetycznego, bo zamiast tworzyć zupełnie inne, nowe formy, nieustannie wracamy do jakiegoś archiwum i tak jak też wspomniałam, bardzo mocno widać to w haute couture, bo największe domy mody coraz częściej sięgają do swojej historii, dlatego że archiwum stało się jednym z najważniejszych kapitałów marki i historia właśnie marki jest jednym z najważniejszych elementów marketingowych marki, tak mi się wydaje. I dziedzictwo domu mody jest dziś produktem samym w sobie, tak jak nigdy wcześniej. Projektanci raczej reinterpretują dane sylwetki, symbole, ponieważ no, konsumenci nie kupują już wyłącznie ubrania, kupują jakąś legendę stojącą za marką. I historyczne haute couture miało być bardzo przyszłościowe, tak teraz właśnie ma być bardzo archiwalne, mi się wydaje. I w historii i dawien dawno powstawały nowe sylwetki, nowe techniki. Tak jak na przykład Dior zaprezentował w 1947 roku kolekcję, która została później nazywana New Look i zmienił w ogóle całkowicie sposób postrzegania kobiecej sylwetki po II wojnie światowej. Tak teraz w dzisiejszym biorze jest to reinterpretowane i tak delikatnie, ale widać to, że są przechwytywane po prostu tamte motywy, czy też eksperymentowanie z architektoniczną formą Balenciagi, gdzie było wyprzedzane przez dekady, i czy też wprowadzanie elementów jakiejś mody męskiej do garderoby damskiej. Różnica chyba polega na tym, że kiedyś moda była punktem wyjścia do stworzenia czegoś radykalnie nowego, tak dzisiaj historia staje się

0: i wymyśleć coś nowego, także ta reinterpretacja jest bardzo, bardzo mocno obecna. Nie znaczy to, że nie ma kreatywności i jakiejś chęci nowego tworzenia, ale no jest bardzo duża praca z historią zauważalna.
1: Powiedziałaś o tych historiach, że ta moda vintage w dużej mierze też reprezentuje osobiste historie. Ja bym cię chciał zapytać, co współczesna moda i też ta moda vintage reprezentuje poza tym, bo tak jak sobie spojrzymy na historię mody, ja z wykształcenia zajmuję się sprawami społecznymi i politycznymi i dla mnie ta moda lat 80., 70. czy 90. to były jednak elementy subkultur. Koszule w kraty to w latach 90. byli grunge'owcy, ubrania deskorolkowe to skejci, z drugiej strony jak sobie spojrzymy, nie wiem, Ramoneski to kultura punk rocka. Czy dzisiaj ta moda wciąż reprezentuje jakieś grupy, subkultury, czy to już jest trochę już melodia przeszłości i to dzisiaj ta moda vintage nie ma nic wspólnego z modą w tamtych latach, mam na myśli tę przynależność na przykład społeczną, subkulturalną?
0: Wydaje mi się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, z tego względu, że dzisiejsza młodzież i dzisiejsi ludzie, którzy wybierają zazwyczaj modę vintage, nie mają nic wspólnego z tamtymi czasami. Są może jedynie dla nich inspiracją, no ale nie doświadczyli czegoś. A ludzie żyjący właśnie w latach 80. czy też 90., dla nich to był naturalny wybór. Oni po prostu należeli do jakiejś subkultury, i po prostu ubierali się tak, bo należeli do niej i to było dla nich naturalne. I oni byli ubrani, a nie przebrani, a to jest bardzo ważne. Ja też w mojej pracy bardzo mocno zwracam uwagę na to, że dobrze jest być ubranym, a nie przebranym. I mam wrażenie, że wiele młodych osób w dzisiejszych czasach właśnie jest przebranych, aniżeli ubranych. I bardzo często są to też tylko kwestie wyłącznie estetyczne, ale też każdy chce gdzieś przynależeć i każdy chce wyglądać wyjątkowo, ale paradoks polega na tym, że bardzo często wyglądamy podobnie. I jest świetny projekt i naprawdę polecam go sobie zobaczyć. Jest to projekt Ecstatic Youth, takiego fotografa Ariego Versulisa i jego stylistki. I zaczął się on w 1994 roku w Rotterdamie i trwał przez niespełna 30 lat. Jest to książka fotograficzna. I właśnie fotografowali oni ludzi, którzy przekonani o swojej indywidualności przynależeli gdzieś i wyglądali tak samo. I właśnie tam są świetnie pokazane te subkultury i właśnie wybory, czy też właśnie tak jak wspominałeś, że koszula w kratę, czy grunge, czy nawet tam jest jedna strona właśnie z polską kulturą i jak wyglądają prace w Rotterdamie. I to właśnie też wszystko opiera się na kodach wizualnych, którymi chcemy coś powiedzieć, zanim jeszcze ktoś zdąży się czegoś o nas dowiedzieć. Ale współczesne kody wizualne zmieniały się niezwykle szybko i no tak jak identyfikowaliśmy się kiedyś z punkiem, hip-hopem czy też gotykiem, dziś wydaje mi się, że częściej mówimy o estetykach typu old money czy Y2K, ale jest to też w dużej mierze napędzane przez algorytm, bo młodzi ludzie inspirują się bardzo mocno tym, co widzą w jakiejś swojej bańce informacyjnej i to właśnie algorytmy podsuwają nam określone estetyki twórców, czy też sposób ubierania się, a my często nawet nie wiemy tak naprawdę, co na siebie ubieramy, tylko po prostu nam się to podoba, także ta przynależność, te subkultury na pewno są inne i są kwestią indywidualnych preferencji estetycznych, a także efektem środowiska, czy też kapitału kulturowego i też tym, co się otaczamy. Ale uważam w tym wszystkim, że współczesna moda nie opowiada już tylko o ubraniach, ale właśnie o jakiejś potrzebie przynależności i chcemy być jednocześnie rozpoznawalni inni, ale chcemy właśnie identyfikować się z jakąś subkulturą i to jest ten paradoks, ale też nigdy wcześniej nie mówiliśmy tak dużo o indywidualności i właśnie jakimś takim sposobie definiowania siebie poprzez ubiór.
1: Aleksandra Rita

0: Naszą gościnią była Aleksandra Rita Maczuga. I powiem Ci szczerze, że trochę mnie zaskoczyła ta rozmowa, że to nie jest jakiś taki trend, który dzisiaj wrócił, czyli te lata 80. i 90., tylko według naszej gościni one były cały czas, tylko może w mniejszej bądź troszkę większej skali.
1: No i czekam też na zapowiadany przez Aleksandrę powrót mody z lat 2000 i lat 10 przede wszystkim, bo to są te lata dla nas formatywne, lata nastoletnie, więc na pewno to będzie miłe się jeszcze raz zetknąć z tymi trendami. I tak sobie myślę też, że w związku z tą cyklicznością mody, to może jest dobra informacja dla tych, którzy są na bakier z modą i jeszcze na przykład, no, nie chcę się śmiać z osób, które noszą wąskie spodnie, bo każdy nosi to, co lubi, ale może być tak...
0: Moda ma być wygodna i mamy się dobrze czuć w tym, co nosimy.
1: Tak, ale może być tak, że ktoś, kto jeszcze nie przestał nosić wąskich spodni, bo jeszcze ta moda do niego nie dotarła, akurat może się załapać na to, że one znów staną się modne. I to samo się tyczy osób, które noszą szerokie spodnie.
0: A
1: bo
0: ci,
1: one dla mnie są...
0: noszą bagi, zaraz nie będą modni.
1: Tak, bo to jest dla mnie jakiś taki... wyznacznik też, ten krój spodni jak sinusoida cały czas porusza się i decyduje o tym, jak wyglądają kolejne pokolenia. No i tą bardzo poważną oczywiście i fundamentalną konstatacją żegnamy się z Państwem na dziś. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Mikołaj Tyczyński.
0: Jakub Ferlin.
1: Bardzo Państwu dziękujemy.
0: Bardzo Państwu dziękujemy i żegnamy się Gabrielsami.

0: Kilka dni temu zakończyła się nasza zbiórka na przeprowadzkę Radia Nowy Świat. Wspólnie zebraliśmy niemal 550 tysięcy złotych. Jest to kwota, która przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. W imieniu całej redakcji ogromnie dziękujemy za Państwa wsparcie i zrozumienie.
1: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Amerykańskie agencje wywiadowcze uważają, że za pojawieniem się drona na lotnisku Lipshalle w Niemczech najprawdopodobniej stoi rosyjski rząd, przekazali amerykańscy urzędnicy zaznajomieni z oceną wywiadowczą incydentu. Informacje o sprawie podała nowojorska gazeta The Wall Street Journal. Dron z materiałami wybuchowymi został odkryty kilka dni temu, tuż obok ukraińskiego samolotu transportowego. W tym samym czasie, w odległości około 6 km od lotniska w Lipsku, doszło do innego, nietypowego zdarzenia. Samolot DHL zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Maszyna odniosła niewielkie uszkodzenia, udało jej się bezpiecznie wylądować. Władze niemieckie badają, czy incydenty te są ze sobą powiązane. W kraje Dalekiego Wschodu uderza tajfun Delfin. Niesie ze sobą porywiste wiatry, wiejące z prędkością ponad 160 km na godzinę, w porywach nawet do 200. W południowej części Japonii 6 osób zostało rannych, ponad 50 tysięcy domów jest bez prądu. Japońskie linie lotnicze ANA i Japan Airlines wstrzymały loty z i na Okinawę. W Chinach tajfun spodziewany jest jutro wieczorem i w poniedziałek rano. W oczekiwaniu na nadejście żywiołu Chińczycy zamykają porty i wstrzymują połączenia promowe, a także nakazały łodziom rybackim zawrócenie do portów. Na Tajwanie odwołano z powodu tajfunu 78 lotów, głównie międzynarodowych. Hiszpanie rewanżują się Włochom i od dziś w swoich portach lotniczych i morskich wprowadzają dla nich kontrole graniczne. Nowe zasady mają obowiązywać do 7 września. Nowe przepisy mogą wpłynąć na plany wakacyjne tysięcy osób podróżujących między Hiszpanią a Włochami, zwłaszcza w szczycie sezonu urlopowego. Decyzja Hiszpanii jest odpowiedzią na wcześniejsze wprowadzenie przez Włochy kontroli wobec pasażerów z Hiszpanii, związane z kryzysem migracyjnym w Ceucie. Bollywood po niemiecku, kino Maorysów i współczesne filmy z Iraku. Takich propozycji nie zabraknie podczas letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, która rozpocznie się już jutro. Organizatorzy przygotowali 16 sekcji i 150 filmów. Obok produkcji nagradzanych w Cannes, Wenecji czy Sundance będą też pokazy kina, którego próżno szukać na innych festiwalach, mówi Dagmara Molga, dyrektorka wydarzenia.
2: To nasz dyrektor programowy, jeżdżąc po różnych festiwalach, będąc na festiwalu w New Delhi, właśnie zobaczył, no jakby niby typowy film, w którym Indusi robią Bollywood, i nagle zaczęli śpiewać po niemiecku. I ja od razu pomyślałam, że warto to pokazać w Zwierzyńcu. I rzeczywiście, no to jest bardzo ciekawa propozycja, której no, na pewno nie zobaczycie Państwo nigdzie indziej niż tylko u nas.
1: Festiwal potrwa od jutra do 16 sierpnia. W programie znalazły się też retrospektywy poświęcone Marilyn Monroe i Liv Ullmann oraz koncert z muzyką z filmów Andrzeja Wajdy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
4: Miło muzomania.

Dzień dobry, w studiu przy Ostrej Kuba Strączyński, Kinga Krasuska. Jak to pięknie móc powitać Państwa w tak wspaniały dzień, z idealną temperaturą, z idealnym nasłonecznieniem, bo prawie brakiem. Mam nadzieję, że muzyka będzie idealna do tego typu aury. A zaczynamy troszkę starszym materiałem.

Za nami utwór The Killing Moon. Ku przypomnieniu, bowiem już w najbliższą środę księżyc przykryje słońce. Częściowe zaćmienie słońca rozpocznie się mniej więcej po godzinie 19 w Polsce. Następnie w nocy zaczną masowo spadać Perseidy. Proszę już szykować sobie wolny wieczór, termosy, kocyki, śpiwory i wszystko, czego Państwo potrzebują. Pozostaje tylko trzymać kciuki za bezchmurne niebo.

Na naszej antenie Maya Dvitry z Pensylwanii, skrzypaczka, która mniej więcej 7 lat temu postanowiła, że zacznie tworzyć swoje utwory, osadzone w gatunku folk rock przede wszystkim. Jej najnowszy, 5. album ukazał się 24 lipca tego roku. Zmiksował go 5-krotny zdobywca Grammy, Sean Sullivan. Moją uwagę zwrócił przede wszystkim takim specyficznym uczuciem ukojenia, którym obdarowuje mnie Patti Smith. I dlatego trudno było mi się oderwać. Płyta nosi tytuł All My Faith.

Maya Devitry o nowej płycie All My Faith mówi m.in. tak. Chciałabym, żeby moja muzyka dawała poczucie zaproszenia do bujnego, żywego lasu lub odległego kanionu rzeki, gdzie nagle zostaje się pozbawionym nie tylko nowoczesnych udogodnień, ale także współczesnych rozrywek, gdzie można poczuć istotę własnego człowieczeństwa i człowieczeństwa otaczających nas ludzi, gdzie nagle historia nieznajomego staje się interesująca lub gdzie można wybrać pracę zespołową, rozwiązywanie problemów i kreatywność zamiast dogmatów, gdzie wzajemność i troska zaczynają wydawać się bardziej naturalne niż cokolwiek innego.

Jak zwykle jest nam najmilej, gdyż część z Państwa daje znać, że słucha na mojej facebookowej stronie czy drogą mailową. Przypomnę adres kinga.krasuska@nowyswiat.online. Widzę, że część z Państwa jest w trakcie wakacyjnego wypoczynku, więc myślę, że nowa płyta współczesnych gigantów jazzowych będzie odpowiednim wyborem. Wczoraj ukazał się krążek Dinner Party z udziałem m.in. Teresa Martina, Roberta Glaspera czy Kamasi Washingtona.

Utwór Don't You Want Me w oryginale pochodzi z lat 80., rok 81 to był dokładnie, więc w tej niezastąpionej dekadzie rozkościmy się ochoczo, tanecznie i śpiewająco.

Bo jakże to tak, wakacje bez płyty Tango in the Night to się nie godzi po prostu. Tylko w wersji rozszerzonej deluxe. No to idźmy w to tango.

Cudowne w Miło Muzomanii jest to, że nie trzyma się jednej szufladki gatunkowej, tylko buduje nastrój i skojarzenia, napisała na Facebooku pani Monika. Ach, przytulasy wysyłam, kwintesencja tej audycji. Jak cudownie, że państwo to zauważają i się w takim klimacie odnajdują, rozpływają, a nawet czasem zatańczą, bo to dla państwa wszystko przecież.

Państwo Agnieszka i Piotr oraz ich pupil słuchają w trasie do Hiszpanii, żeby zdążyć na zaćmienie słońca. Bardzo romantycznie. To myślę, że w tak romantycznym klimacie musimy pozostać. Coś mi się wydaje, że pan Jerzy się ucieszy na przykład. Na zakończenie pierwszej godziny sam mistrz nas oczaruje, a my słyszymy się tuż po serwisie.

Im dłużej żyję, tym więcej rzeczy przesuwa mnie bliżej niewidzialnej, a przecież namacalnej granicy wytrzymałości. Chodzenie do sklepu z meblami o imionach postaci z Ibsena, ceremonie wręczania nagród, prelekcje to bardzo skrócony, z przyjaźni do czytelnika, zestaw stanów dziś dla mnie nie do zniesienia, pisze Jarosław Mikołajewski w Marsali. Poeta, pisarz i redaktor Radia Nowy Świat będzie gościem audycji Przedmowa po 18. Zapytam o zbiór esejów, który tematycznie kontrastuje ze stereotypowo pojmowaną Marsalą jako sycylijskie, pełne słońca i radości miasto we Włoszech. Poeta zabiera czytelników w podróż tak nieoczywistą, jak nostalgiczną, czyniąc z przemijania jednego z bohaterów swoich tekstów. Do usłyszenia na antenie, do zobaczenia na radiowym YouTubie i w koncert holu Radia Nowy Świat. Katarzyna Oklińska.

0: Jest 17:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Na mazurskim jeziorze Seksty trwa akcja wydobywania łodzi, które wywróciły się podczas czwartkowej nawałnicy. Mazurskiej służbie ratowniczej udało się do tej pory namierzyć 3 z 4 zatopionych jednostek. O szczegółach akcji mówił TVN24 Krzysztof Kornaś z mazurskiej służby ratowniczej.
1: Na pewno po wyjęciu tych 3 łodzi przyjedziemy tu z sonarem, będziemy przeszukiwali dno i będziemy szukali tego miejsca. O tyle wydaje się dziś, że nie jest niebezpiecznie, dlatego że tej łódki nigdzie nie widać, więc raczej tutaj, że ona musi dość leżeć głęboko. W tym miejscu, gdzie jesteśmy, jest około 5 metrów głębokości, więc ta łódka, nawet jeśli ma szerokości ze 3 metry, no to ze 2 metry minimum jest nad nią, więc na pewno jest dużo niżej, dlatego że byłoby, jakkolwiek to jest biały element, to widać byłoby nawet przy takiej pogodzie. Wzrokowo żeśmy jej nie znaleźli, będziemy musieli zastosować sprzęt.
0: Przypomnijmy, w czwartek wieczorem wywróciły się 4 łodzie z uczestnikami obozu żeglarskiego. W wodzie znalazło się 37 osób. Akcja podnoszenia łodzi z dna może potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Przenosimy się do Tajlandii. Do 9 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych strzelaniny w szkole pod Bangkokiem. W szpitalu zmarła kolejna poszkodowana osoba. To 12-letnia dziewczynka. Wczoraj 14-letni uczeń otworzył ogień na terenie placówki, po czym popełnił samobójstwo. Przed atakiem w szkole nastolatek zastrzelił w domu swoich dziadków. Do zbrodni użył pistoletu należącego do rodziny. Według wstępnych ustaleń policji zamach był zaplanowany, a motywem sprawcy mogła być presja związana z wynikami w nauce. Szef rządu złożył kondolencje rodzinom ofiar. Bardzo duży ruch turystyczny i trudne warunki na szlakach. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że po opadach deszczu w Tatrach jest mokro, ślisko i błotniście. Pod najpopularniejszymi szczytami, takimi jak Giewont, Świnica czy Rysy, tworzą się kolejki, które znacząco wydłużają czas wycieczek. Przyciągnięci słoneczną pogodą turyści muszą pamiętać o odpowiednim zapasie wody i ochronie przed słońcem. Tatrzański Park Narodowy przypomina też o trwających remontach niektórych odcinków, w tym szlaku na Rysy. Z powodu prac całkowicie zamknięty pozostaje m.in. czerwony szlak do Wrót Chałubińskiego. To był serwis Radia Nowy Świat.

I nastąpiła zmiana warty. Za konsoletą Grzegorz Muranowicz, witamy. Ja zaś dalej tu tkwię, jeszcze przez godzinę i jeszcze, myślę jak wiele osób, tkwię w roztańczeniu po wtorkowym koncercie Mobiego w Warszawie. Zupełnie nie wiedziałam, czego się spodziewać, ale wiedziałam jedno, że tęsknię za klimatem elektro końca lat 90. i 2000. początku. Do tego stopnia, że od paru miesięcy włączam namiętnie pierwsze koncerty Faithless, Daft Punk i wielu innych. I było dokładnie tak, miałam wrażenie, że przeniosłam się w czasie. Muzyka a la Eurodance, trance, house. Momentami ocierała się niebezpiecznie o coś mało ambitnego, delikatnie rzecz ujmując, ale wygrywał jednak sentyment. Cieszę się, że też był to naprawdę wakacyjny set. Myślę, że to było potrzebne właśnie w tak wakacyjną i gorącą noc. Było śpiewane, było tańczone, było naprawdę, naprawdę przyjemnie.

wtorkowy koncert Mobiego to nie był występ, który wyrwał mnie z butów, ale ja zupełnie tego nie oczekiwałam. Doceniam to, że dawał z siebie dużo, chodził po scenie, nawiązywał kontakt. To jest też fajny kontrast. Mobi zresztą lubi to podkreślać na swoim Instagramie, pokazując swoje bardzo powolne, spokojne życie w domu na co dzień, a następnie siebie skaczącego na scenie przed szalejącym tłumem. I oprócz tego roztańczenia były momenty intymne i było też sporo wspominek. Czy to wypowiedź Jane Goodall, wspaniałej, która bardzo wspierała Mobiego w jego proekologicznych działaniach, czy wspomnienie Davida Lyncha, czy Davida Bowiego. Mobi z rozrzewnieniem wspominał, kiedy był razem z Davidem na wakacjach i śpiewali sobie utwór wspólnie. Dziś wydaje się to jakąś kosmiczną abstrakcją, ale to fakt. W końcu mieliśmy do czynienia z artystą światowej sławy, który zbudował historię muzyki rozrywkowej.

cover Heroes znalazł się na płycie Reprise Mobiego, jak i na wtorkowym koncercie w Warszawie. Ja myślę, że te wspomnienia Mobiego jeszcze bardziej, o ile bardziej się da, utwierdziły wszystkich w przekonaniu, że liczy się tu i teraz. Oraz ważne, żeby z tego tu i teraz czerpać maksymalnie, ile w danej chwili jesteśmy w stanie. Wzruszający był też post na Instagramie Mobiego, który umieścił wczoraj z Warszawy. Można się domyślać, że nocował tuż obok Starego Miasta i wyszedł na balkon. Tuż pod nim grała na skrzypcach młoda dziewczyna, a Mobi ewidentnie wzruszony czerpał z tej chwili. To bardzo miły obrazek i miła pamiątka po jego pobycie w naszym kraju. A teraz tradycyjnie zaprosimy niezastąpionego autora usłyszanej przed chwilą piosenki Heroes.

This is not America, wyśpiewał nam David. No to biegnijmy więc do tej właściwej Ameryki, piosenka New Manhattan.

Joy Crooks zabrała nas do Manhattanu 8 lat temu dokładnie, bo wtedy ten utwór się ukazał, a w poniedziałek zabrała nas w podróż w towarzystwie Bonobo, piosenka Always on Your Side.

Płyta Distance in Static ukaże się 11 września. Ciekawa jestem, co jeszcze zaserwuje nam Bonobo, bo te nowe single są coraz mniej oczywiste, ku mojej wielkiej radości. W tym tygodniu, we wtorek dokładnie, nową piosenką podzieliła się kapela Alabama Shakes.

I Must Be Dreaming. Taki tytuł nosić będzie nowy album Alabama Shakes. Premiera już 28 sierpnia. Z kolei już od wczoraj możemy cieszyć się nową płytą Rowena Wise.

Na wczoraj wydanej płycie Romana Wise bada sprzeczność, która staje się niejako punktem wyjścia, podstawą do oceny rzeczywistości, tej nieuporządkowanej, intymnej, na którą często decydujemy się wbrew logice, wiedząc, że pozostawi blizny, albo która jest silniejsza od logiki po prostu. Te wszystkie przemyślenia zostały ubrane w jak zwykle poetyckie teksty i muzykę tańczącą na granicy teraźniejszości i przeszłości.

Pani Marta napisała w mailu, że coraz mniej marzeń koncertowych jej zostaje. Pani Marto, czuję się zmotywowana, żeby te marzenia w pani rozbudzić. Pozdrowienia ciepłe. A słuchaczka Dorota pyta, czy w studiu jest jeszcze krokodyl. Otóż jest i umiejscowiony jest tuż przy wejściu, tak żeby od razu podnieść zaspanym redaktorom, takim jak ja, ciśnienie. Za nami Rowena Wise z Australii, z wczoraj wydanej płyty Bad Things Feel Good. I ten tytuł jakoś automatycznie przypomniał mi o istnieniu takiego zespołu.

Bad, bad, not good. Utwór Confessions wybrzmiewa właśnie na naszej antenie. Pozostając w klimacie wyznań wszelakich, płyta Confessions of a Pop Group.

0: Ach, ten anielsko-nostalgiczno-rozmarzony klimat lat minionych jest doprawdy uzależniający, dlatego jeszcze jeden niezastąpiony głos pojawi się na naszej antenie.
1: Somehow, it seems the love I knew was always the most destructive kind.

W okamgnieniu uciekła nam ta audycja. Jak za każdym razem, aż nie chciałam zagadywać utworu, ale Grzegorz mnie zmusił. Dziękujemy za dziś. Byli z Państwem Kuba Strączyński, Grzegorz Muranowicz i Kinga Krasuska. Mam nadzieję, że będzie to przepiękny weekend. Do usłyszenia w piątkową noc.

Tak rozpoczyna się każdy z 227 odcinków o przygodach porucznik Jagody Hyc, stworzonej i granej przez Joannę Kołaczkowską. Przygody dotyczą też partnera Jagody, Zbyszka, w tej roli Adam Wacławiak, oraz kapitana Kożuszka, w którego wcielił się Artur Andrus. Wszystkie odcinki są teraz dostępne bez konieczności logowania na stronie nowyświat.online.

0: Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od ataku na nastolatka w Goleniowie. W województwie zachodniopomorskim 16-letni chłopiec został zaatakowany i ugodzony nożem przy ulicy Kolejowej. Więcej na ten temat TVN24 mówiła Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że w zdarzeniu mieli brać udział dwaj 17-latkowie. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali dwie osoby. Poszkodowany 16-latek został przetransportowany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
0: Szczegółowe okoliczności i motywy ataku wyjaśniają policja oraz prokuratura. Przenosimy się do Grecji. Trzy osoby trafiły do aresztu w związku z tak zwanym megapożarem, który w zeszłym tygodniu zniszczył ponad 10 tysięcy hektarów lasu na zachód od Aten. Wśród zatrzymanych są burmistrz pobliskiej miejscowości, właściciel farmy wiatrowej oraz kierownik techniczny pracującej tam firmy. Grozi im ponad 10 lat więzienia. Sytuacja pożarowa w Grecji wciąż jest trudna. Ogień trawi m.in. wyspy Paros i Kretę. Na koniec wiadomości sportowe. Francuz Louis Barret wygrał królewski 6. etap Tour de Pologne z metą w Bukowinie Tatrzańskiej. Kolarz po samotnej ucieczce sięgnął po pierwsze zwycięstwo w zawodowej karierze. Nowym liderem wyścigu i posiadaczem złotej koszulki został dzisiaj Włoch Christian Scaroni. Najlepszym z Polaków był 23. na mecie Filip Gruszczyński, który do zwycięzcy stracił 36 sekund.
2: Ciężko, bardzo ciężko. Od samego startu gaz non stop. Tak naprawdę no, odjechała chyba mocna ucieczka. No i Wizma cały czas to trzymała, nie? Bo takie pół minuty, minuta nie podpuścili tego, więc ci z przodu gazny gaz. Także od samego początku ciężko, nie? Zostałem nawet trochę za daleko jak zwykle. Zacząłem pierwszy podjazd, tam trochę nie powiem cierpiałem. Potem trochę złapałem oddechu, no i fajnie. Jestem zadowolony, że przejechałem w pierwszej grupie Bukowinę. Zagryzłem zęby, no na rzęsach naprawdę. Ale udało się. Taki był plan.
0: Mówił zawodnik w rozmowie z Eurosportem zaraz po zakończeniu etapu. Losy całego wyścigu rozstrzygną się jutro podczas finałowej jazdy indywidualnej na czas w Wieliczce. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Przedmowa.
4: Jak sam o sobie mówi, napisał dziennik o swojej niemłodości. We wrześniu pojawił się na słonecznej Sycylii i tam, właśnie tam, drodzy Państwo, poczuł swoją bezradność, bezsilność wręcz. No i zaczął myśleć o swoim niesprawnym ciele, o tym, że kiedyś było lepiej, przynajmniej tak w domyśle, no bo teraz już tak najlepiej nie jest. Jarosław Mikołajewski jest gościem przedmowy w Radiu Nowy Świat.
5: Dobry wieczór.
4: Dzień dobry, dobry wieczór. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Jesteśmy na antenie, jesteśmy na naszym radiowym YouTubie. Zachęcamy do podglądania nas na żywo. Jesteśmy także przy ulicy Ostrej 14, gdzie są nasi słuchacze, którzy dzisiaj są również widzami, co bardzo mnie cieszy, bo spotykamy się w naszym radiowym koncert holu. Jarku, czujesz się niemłody?
5: Tak, czuję się niemłody i jakoś miałem chyba przeczucia co do tego, że jest to intuicja bardzo trafna, dlatego że zaraz po powrocie z tej Sycylii, na którą pojechałem, żeby się zmierzyć troszkę z rzeczywistością chorą i z rzeczywistością taką starzejącą się i taką też wykluczoną, odrobinkę peryferyjną, zaraz po powrocie fiknąłem po prostu, miałem atak padaczki, czy też epilepsji, wow, który mi się zdarzył raz w życiu, tutaj w Warszawie, na stacji Ratusz-Arsenał, po prostu, no, nagle odleciałem. To znaczy, po prostu mnie nie było. Nawet napisałem potem taki wiersz, że gdybym wtedy umarł, to nawet bym się nie zorientował, że kiedykolwiek żyłem. Takie to było odczucie.
4: Ale miałeś przeczucie, że coś złego może się wydarzyć, tak, kilka dni wcześniej. Piszesz o tym w książce.
5: Tak, ja miałem przeczucie po prostu, że w ogóle coś się złego ze mną dzieje i że to się jakoś może źle skończyć. To jest takie jedno z marzeń dzieciństwa, do których się niechętnie przyznajemy. żeby, o właśnie, mam czasami takie przeciąganie samogłosek i takie hamulce, odrobinki, które się włączają, to od tamtego momentu. To jest pamiątka po tamtym upadku na stacji ratusz Arsenał, ale uprzedzam o tym, uprzedzałem, może przestałem, nie wiem, może powinienem wznowić takie uprzedzanie, ale w każdym razie uprzedzałem, że mogą Państwo po prostu powiedzieć, zadzwonić do Pani redaktor Dieton i powiedzieć, że nie życzą Państwo sobie takiego redaktora, który przeciąga
4: samogłoski. Ale my sobie życzymy, prawda?
5: Nie, ale gdyby Państwo sobie przestali życzyć, to bardzo proszę. Bardzo
4: publiczność proszę
5: to
4: potwierdza.
5: Wyraźnie to powiedzieć. Nie, i ja po prostu czułem, że to się źle skończy. Ja byłem tak zmęczony. Zmęczony całym takim swoim dojrzałym życiem, można powiedzieć. Tak? Tym życiem zawodowym. Jakoś pod koniec mojego tego życia zawodowego zdarzyła się taka historia, że no, doświadczyłem czegoś w rodzaju, no, jest takie angielskie słowo, którego nie chcę używać, bo ono wiąże się też z kwalifikacją prawną, ale no, takiego dołowania, można powiedzieć, w pracy, zniechęcania, podcinania skrzydeł, tak? I to, tego się nie spodziewałem, dlatego że no, napisałem, nie wiem, tam pewnie ze 30, 40 może książek, przetłumaczyłem z 50. Jakiś dorobek mam i tak wychowywano mnie kiedyś w młodości, że jak człowiek nawet jest, jeżeli nawet człowieka nie lubimy, ale on coś zrobił takiego obiektywnie stwierdzalnego, no to jakoś w stosunku do niego nie okazuje się, nie wykazuje się chęci poniżenia go, zlekceważenia, prawda? Tymczasem zaczęło mnie to dotykać. I to mniej więcej było w czasie, kiedy miałem 63 lata, 62 może. I to wszystko mnie strasznie męczyło, to wszystko mnie strasznie przybijało. Jeżeli ktokolwiek doświadczył czegoś takiego, no to wie, o co chodzi po prostu. Wie, jak to jest, jak bolesną jest rzeczą nie chcieć iść do pracy na przykład, tak? Być chorym na to, że się idzie do pracy. No i ja po prostu odszedłem z tej pracy na rok przed emeryturą, bo nie mogłem wytrzymać, bo ja jestem przekonany dzisiaj, że i tak zresztą powiedziałem w domu, że jeżeli nie odejdę, to umrę. Tak czuję. I to się trochę sprawdziło w pewnym sensie, tak, ale dokończę tam to zdanie, że my marzymy w naszym dzieciństwie, żeby przeżyć takie stany skrajne, ale też przeżyć po prostu, czyli doświadczyć, ale przeżyć, przetrwać. Ja pamiętam takie opowiadanie kiedyś Jana Kota, wielkiego teatrologa, o zawale. To miałem wtedy 20 lat chyba, kiedy to czytałem, to się ukazało w takim czasopiśmie Zdanie chyba. I on napisał takie opowiadanie Zawał. Ja czytałem to i mówię, Boże drogi, jak ja bym chciał taki zawał przeżyć, ale z drugiej strony, no bo to są jakieś doświadczenia skrajne, no tak czujesz, że dotykasz tej ściany, poza którą nie wiesz, co tam się dzieje, co się rozgrywa, no ale mówię, ale kto mi daje gwarancję, że ja przeżyję, że ja przetrwam, że ja się obudzę z tego wszystkiego. No i tutaj się zdarzyło coś takiego, więc miałem szczęście i dostąpiłem tego szczęścia. Ale wcześniej no, po prostu źle się czułem i zobaczyłem, że istnieje takie istnieje ogłoszenie o pobycie rezydencyjnym w Marsalii. To zorganizował Instytut Goethego w takim ośrodku Ocium, w ośrodku w Marsalii. Ja Marsalę znałem z famy, dlatego że no, jako italianista nie mogę nie znać Marsalii, bo w Marsalii rozpoczęły się Zjednoczone Włochy. W Marsalii wylądował Garibaldi na czele swojej wyprawy Tysiąca Czerwonych Koszul. Także tam się zaczęło Zjednoczenie Włoch, o czym zresztą wspominam, prawda?
4: Tak jest, jest.
5: Tam jest Muzeum Garibaldiego i pomnik, o którym też wspominam, który pozostawiam chyba w niesławie teraz. Tak czy inaczej, no więc do tej Marsalii pojechałem kompletnie, nie wiedząc, co mnie tam spotka, nie znając tam nikogo i pomyślałem sobie, że ja po prostu pojadę do takiej chorej rzeczywistości. Aha, jeszcze dowiedziałem się, że to jest ostatnia stacja kolejowa i że w ogóle tam już nie ma tej stacji
4: kolejowej. Ale to kolejowej. Jednak korzystałeś z pociągu?
5: Nie, właśnie, że nie ma tam tego dworca. Znaczy on został zlikwidowany, tylko przed tym dworcem
4: jest punktem odniesienia.
5: Tak, tak. Przed tym dworcem zatrzymują się autobusy. No i tak. I postanowiłem się zmierzyć z własną słabością. No to jeszcze zdiagnozowano mi taką głębszą cukrzycę. Zaczęła mnie dopadać polineuropatia, tak, która się zresztą jeszcze uaktywniła mocno. Taki cała taka lawina różnych przykrych rzeczy. No, związana z tym, no znowu, musiałbym powiedzieć depresja, ale ja wiem o tym, że depresję się diagnozuje, więc nie chciałbym mówić, co to jest, co to było, ale rodzaj przygnębienia. Tak, zapominamy o takim słowie, że zanim powiemy depresja, to możemy też powiedzieć przygnębienie.
4: Albo melancholia. Ja mam fragment, który opowiada trochę o twoim stanie i chciałabym cię poprosić o przeczytanie tego fragmentu.
5: Nie?
4: Z wielką przyjemnością.
5: Ja mówiłem Kasi, że bardzo lubię jej głos i że po prostu chciałbym, żeby ona czytała moje. Państwo też lubią głos Kasi. No to wspaniale.
4: Ależ mnie kokietujesz od samego początku. Dobrze. Jestem zdezorientowany. Mam cukrzycę. Zdarza mi się zasnąć na ławce w parku. Nie mam siły, może wytrwałości i smaku do referowania zdarzeń po kolei. Wtryniłem tę podróż pomiędzy dziesiątki zobowiązań i zmuszeń. Cały czas bolą mnie nogi. Chodzę z trudem, często się chwieję, kołyszę. Prowadzi mnie niecierpliwość. Kiedy piszę, zgłosiłem się na pobyt w Marsali, już jestem zmęczony sobą i językiem. Może oto odkrywam, że chciałbym po prostu milczeć i nie być? Jeszcze się namilczysz, jeszcze się nie nabędziesz, powiedziałby pewnie Staś Kroszczyński, przyjaciel. Koniec cytatu.
5: Tak, Staś ma takie... Staś tak ładnie puentuje. Dzwoni do mnie rano, na przykład o godzinie tam 8:00. Spałeś? Spałem. To wstawaj, jeszcze się wyśpisz na promie do Szwecji. Ja mówię, a po cholerę ja do tej Szwecji? Ja mówię, no po Nobla przecież. No, i to są takie stasiowe odzywki.
4: Ale a propos tego fragmentu, to chciałabym cię zapytać, czy ty nas trochę kokietujesz tą swoją nie młodością, ale przecież nie starością?
5: Nie, no to jest tak, że oczywiście no teraz mam wnuczkę, tak, od prawie 2 lat. Wnuczkę i muszę za nią ganiać.
4: Byliśmy, tak. Wnuczkę Laurę.
5: No właśnie. Dla niej zresztą zacząłem w Marsali układać takie kołysanki. Marsalala, Marsalala. Coś mi zaczęło wychodzić takiego. Ja to spisałem i to wyszło zresztą jako kołysanki dla Laury. Natomiast więc musiałem za nią biegać teraz podczas wakacji w Toskanii. Ale ale ledwo biegałem, szczerze mówiąc. To znaczy, to nie było tak. Znaczy, dziecko, jak ma przyrost rozwoju fizycznego, to bezlitosny raczej, prawda?
4: Jest taki trening.
5: Wolałbym, żeby w tym momencie miało przyrost intelektualny. Taki.
4: No to jeszcze trzeba
5: to
4: parę lat poczekać.
5: Się, tak dziadek sobie wyobraża, że usiądzie sobie i zacznie przemawiać, prawda? I mówić o... snuć wspomnienia z dzieciństwa. Nic z tego, po prostu trzeba się najpierw nacharować. Nie, nie, nie, to naprawdę było fatalne. Teraz się czuję trochę lepiej. Teraz jest mi trochę lepiej. Ja zresztą czasami w studio jestem zdesperowany i zresztą to, co ja mówię, przyznaję, nie wiem, czy Państwo słuchają tych moich audycji, które...
4: Ale, słuchają Państwo, ale, kiwają głowami.
5: Ale po prostu ja tam się przyznaję do tych moich słabości i tam czasami mówię, że zapomniałem, bo zapominam, bo nie trafiłem w słowo, bo coś mi się zdarzyło. Czasami no, po prostu nie zapominam pytania, zapomniałem piosenkę albo ludzie zresztą dzwonią do mnie, ja miewam czasami wyciszony, ale włączony telefon i odczytuję SMS-y i podpowiadają mi jakieś tam nazwiska. Więc to wszystko jest taki rodzaj zabawy, ale tak sobie myślę, że no taką, ja nie umiem udawać specjalnie, więc to wszystko jest, źle się czuję w udawaniu, w jakichś grach, na każdym poziomie po prostu. I zresztą swoimi poglądami społeczno-politycznymi też się chętnie dzielę z Państwem i po prostu nie ukrywam ich. Więc nie, naprawdę się źle czułem, a teraz się czuję trochę lepiej. Trochę. To znaczy tak, Tak mi się wydaje. Tak dotknąłem właściwie, jakiejś tragedii. Tak. Bo to był, ten upadek był straszną rzeczą dla mnie. Naprawdę, ja poszedłem sobie, siedziałem sobie w domu na tej przyspieszonej, nie, to już była normalna emerytura. Bo ja jeszcze, ja wycofałem się z tej mojej pracy, o której wspomniałem, ale jej nie nazywam, ale miałem jeszcze pracę wtedy w Gazecie Wyborczej. I w Gazecie Wyborczej przesiedziałem, czy doczekałem do emerytury. I wtedy, kiedy już przeszedłem na emeryturę, to siedziałem w domu, pamiętam, i chciało mi się, i zapragnąłem sensu. Tak? I postanowiłem sobie, wyjdę po sens. I miałem dwa wyjścia, dwa rozwiązania. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w Bibliotece Narodowej w Pałacu Krasińskich istnieje taki skrzep książek, starych książek, który pozostał po dyrektorze Korzeniewskim. To był ten dyrektor, który był dyrektorem bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej i kiedy zbliżały się wojska niemieckie, to wtedy on po prostu zamknął w takim szczelnym pomieszczeniu te książki, zakładając, że być może tam tlen nie dojdzie, w związku z tym te książki się zachowają. I w 1945 roku otworzył te pomieszczenia i zobaczył, no coś takiego jak u Felliniego w Rzymie. Zobaczył po prostu nienaruszone te książki. I tak strasznie się ucieszył, że aż w ogóle nie pomyślał, tylko włożył rękę w grzbiety tych książek. I okazało się, że nic z nich nie zostało. Popiół po prostu. Tylko pozostał taki skrzep tych książek, czy jednej z tych książek. I on tego nie wyrzucił, tylko zachował w takiej szklanej ampułce. I ona jest przechowywana. To trzeba by poprosić. Na pierwszym piętrze są te starodruki, powiedzmy, czy książki z XVIII wieku, wśród książek z XVIII wieku. No więc myślałem sobie, że albo tam pójdę, albo pójdę zobaczyć spaloną podłogę. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale tam w Żydowskim Instytucie Historycznym jest spalona podłoga, czy podłoga spalonej synagogi nad Łomackiem. Ta obecna podłoga ze śladami jeszcze ognia, ze śladami pożaru. No więc wybrałem to drugie ze względu na to, że się kiepsko czułem, a tam mnie dowozi bezpośrednio metro. I tam sobie mogłem wysiąść na właśnie stacji ratusz Arsena. Wszedłem do środka i takie mnie przejęło strasznie zimno. Takie ogromne zimno. Wszedłem do restauracji tajskiej, która tam się znajduje i poprosiłem o talerz bulionu i warzywnego. I pamiętam trzy łyżki i potem odleciałem zupełnie. A potem jakaś mafia mnie biła. I ta mafia to byli oczywiście panowie, znakomici, wspaniali ludzie, którymi są sanitariusze, to znaczy ratownicy.
3: Pogotowie tak ratunkowe.
5: Pogotowie ratunkowe, które mnie wrzucało do izby przyjęć w szpitala oddziału neurologicznego. I ja rzeczywiście tak pomyślałem sobie. I potem zaczęto mi pokazywać i powiedziano, ktoś na początku powiedział, że udar. I myślałem, Boże drogi, udar. To jest to, czego się strasznie boję.
3: I o czym marzyłem w dzieciństwie właściwie, tak?
5: Nie, właśnie o udarze nie marzyłem. Nie marzyłem. Nazbyt dobrze
3: to nie
5: znam,
3: jest temat do żartów.
5: Nazbyt dobrze znam historię marszałka Stalina i jego ostatnich godzin i ostatnich dni. Nie, tylko ten udar. Mówię, no dobrze, no upadek to w porządku, ale nie udar. To znaczy, no i tam poprowadzono mnie wtedy przez salę, gdzie leżą ludzie po udarze, po prostu w takim stanie, można powiedzieć, no takiej nieobecności właściwie myślowej. No i zacząłem sobie uświadamiać, co mnie tam mogło, co mnie mogło spotkać. Tak, to był taki stan i poczułem się bardzo jakoś, nie wiem, bardzo taki, ale znaczy poczułem po prostu efekt tego wszystkiego, co mogłem sobie wysnuć z tych wszystkich symptomów. No między innymi też z tego spotkania z Marsalą, czyli z tym miastem chorym, zaniedbanym, peryferyjnym, takim no, na skraju Europy, właściwie po drugiej stronie, to znaczy no, był tam, jest tam taki przesmyk, który ma, nie wiem, 100 metrów i zaraz tam się zaczyna Kartagina. Tak, te ziemie kartagińskie, a bardzo blisko jest od Tunezji, no, to znamy zresztą, wiemy o tym, że tam Tunezyjczycy przypływają właśnie do tej Marsalii między innymi i liczą na to, że tam się zaczyna Europa, w związku z tym w tej Europie to Bóg wie co będzie. Bóg wie co ich spotka dobrego, tymczasem
3: spotyka zaskoczenia.
5: Spotyka Marsala, spotyka, no mój Boże. Takie miasto, które jest zaniedbane, oczywiście ono jest fascynujące, dlatego że tam ma kilka pokładów pod ziemią i tam są takie rzeczy, takie perełki, jak teraz, no a propos naszych fascynacji Odyseją, no to ja wprowadzono mnie do takiej jaskini i tam mówi taka przewodniczka, a tutaj umarła Sybilla w tej jaskini. I tutaj bije takie źródło i z tego źródła czerpał wodę Odyseusz dla swojej załogi. Tak? No ja patrzę pod nogi w tych moich sandałach i nie czułem, bo te moje nogi zanurzone bardzo często nie czują, ale są zanurzone w wodzie i stoją na takiej mozaice przepięknej. Więc to jest takie miasto, które jedno z tych, które ja bardzo lubię, a których nie cierpią niektórzy polscy też turyści. To znaczy, krótko mówiąc, tacy to jest miasto kompletnie nie all inclusive, to znaczy takie, ale to jest takie miasto, gdzie no, mogę sobie postać w takim miejscu, mogę sobie stanąć w takim miejscu, mogę sobie zobaczyć tego rodzaju rzeczywistość, po którą tam jeżdżę w końcu, tak? Po taki dreszcz spotkania z tą wielką mitologią, dlatego też podchodzę z dużą ostrożnością i bez specjalnego podniecenia filmem Nolana, bo sobie myślę, że gdzie indziej chciałbym poznawać te losy Odyseusza.
3: Jeden z twoich rozmówców powiedział, i piszesz o tym w książce, że jeśli dobrze się przyjrzeć, to Marsala może okazać się ładnym miastem. Ty dobrze się przyjrzałeś?
5: No tak, to było. Ten mój pobyt trwał miesiąc, miałem na to miesiąc, tak? Przyglądałem się z perspektywy stolika. Mieszkałem w takim pokoju bez okien, więc wychodziłem co rano, żeby pisać. To znaczy pisać i patrzeć. Ja pomyślałem sobie, że jeżeli nie będę pisał patrząc, to ja nie napiszę tej książki po prostu, bo ja nie pomieszczę, nie zapamiętam tego wszystkiego, co poznaję. Mhm. Więc siedziałem tam przez te 2 godziny, powiedzmy, i pisałem co rano. Potem miałem jeszcze taką sesję popołudniową, jak miałem siły. No i patrzyłem przez te 2 godziny, a potem w ciągu dnia odpuszczałem sobie to pisanie, tylko gapiłem się, rozmawiałem. Nie wiem, czy ty zauważyłaś, ale ja tam prowokuję ludzi do rozmów, tak? Do spotkań.
3: A jednej osoby nie udało ci się sprowokować.
5: Czekaj, mówisz o tym, a tak, w tym...
3: W restauracji pewna starsza osoba, która zdaje się, że mogłaby mieć sporo do opowiedzenia. To też
5: tak,
3: jedna
5: to
3: z historii,
5: tak,
3: która nie
5: to
3: jest opowiedziana w tej książce.
5: Ten człowiek na wózku inwalidzkim, tak. Taki to charakterystyczny, bo bardzo mi przypominał poetę, którego tłumaczyłem, Giuseppe Ungarettiego. Taki brodaty człowiek, który jest no, sparaliżowany. Bardzo chciałem z nim rozmawiać. Wydawało mi się, że on ma całą pamięć Marsali. No i chciałem. Ale on w ogóle nie chciał. Nie chciał
3: nie
5: nawet na mnie spojrzeć. Nie, w ogóle. Bawił się z kotem za to. Wyobrażam sobie, że dobrze wybrał. Po prostu. Także jeden z nich, tak. Ale poza tym no, zadziwiające tam te rzeczy, o których... Ale bardzo... No, tych spotkań tam nie brakuje chyba, prawda?
3: Bo nie spotykam,
5: brakuje. Zresztą szukam. To znaczy, jak się dowiedziałem, że do portu zawinął statek z taką ekipą ratujących migrantów na
3: Open Arms.
5: Open Arms, no to popędziłem i tam się wprosiłem na pokład po prostu i tam z nimi przebywałem, z nimi rozmawiałem i naprawdę niewiele brakowało, abym się zaciągnął na ten statek po prostu i bym z nimi popłynął. No tylko, że no właśnie, tak jak zresztą piszę, a piszę zgodnie z prawdą, to znaczy po prostu bym ich załatwił. Znaczy oni musieliby się mną opiekować po prostu. To samo miałem na granicy z granicą białoruską. Tak? Zgłosiłem się do grupy pomocowej, a potem oni zadali mi pytanie, czy na pewno pan jest świadomy, że pan podoła trudom. I sobie pomyślałem, że no, wyjdę na akcję pomocową, ratunkową i nagle okaże się, że mnie trzeba nieść.
3: Że ty potrzebujesz pomocy.
5: A nie, że ja potrzebuję pomocy. No więc czas się wycofać. Znaczy, co ja mogę rzeczywiście, dobrze, w myślach sobie będę tym aktywistą, pomocowcem, ale lepiej zostawić to fachowcom, młodym, dziarskim, a przynajmniej ludziom, którzy poniosą ten ciężar. Miałem zresztą taką, mam taką przygodę i to jest, no bo różne są satysfakcje płynące z pisarstwa, ale mam teraz taką satysfakcję, która się nie wiąże konkretnie z tą książką, ale ze wszystkimi książkami, które dotyczą tej problematyki. Jest taki człowiek, o którym mówiłem już na antenie, nazywa się Eryk Kreński. To jest student politologii, który przeczytał moją książkę Wielki Przypływ o Lampedusie i o uchodźcach na Lampedusie.
3: Poruszająca książka.
5: On się przejął tą książką do tego stopnia, że on sam poleciał na Lampedusę i on był tam kilka miesięcy.
3: Jako wolontariusz?
5: Jako wolontariusz. I on pisał do mnie właśnie, że jest przy zwłokach ludzi, którzy tam no, dopłynęli i nie dopłynęli. Tak? A teraz z kolei powiedział mi, że był w Ceucie, dopiero co, wrócił z Ceuty, tak, o której jest teraz mowa. I to jest ta satysfakcja, że jeżeli coś się pisze, a potem nagle ktoś przejmie pałeczkę, tak? Czyli nie trzeba być wcale wiecznie młodym i wiecznie sprawnym. No ja tam akurat byłem dość jeszcze sprawny. Ale po prostu wystarczy tak napisać, żeby znaleźć naśladowców po prostu, żeby ktoś tam popłynął. Mam wielką z tego satysfakcję, jestem Erykowi bardzo, bardzo wdzięczny.
3: Czyli słowa mają moc.
5: W takich chwilach, jak się o tym dowiaduję, to tak, to w to wierzę bardzo mocno, że warto pisać i że słowa mają moc, aczkolwiek czasami no, też na przykład po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza ukazała się książka tak zwana pośmiertna, czyli książka z pismami, których on nie zdążył opublikować za życia. Częściowo odtworzona z notatek. I on tam dwie strony wypisuje z Wielkiego Przypływu mojego. I to też była taka rzecz dla mnie też wzruszająca, że ten, ja nie wiedziałem o tym, że Paweł Adamowicz. No ale wiele razy no to jest bicie głową w ścianę, w mur, bo to jest po prostu, że nie ma znikąd jakiegoś posłuchu, pomocy. Tak, jest coś takiego. No też napisałem taką książkę dla dzieci o Wędrówka Nabu, to się nazywa. No zresztą wystawiana jest w Teatrze Arlekin w Łodzi. Jest zresztą taki krótki film Joasi Rusinek, 7-minutowy, animowany na tej podstawie. I on jest tłumaczony na włoski i na macedońskie, ta książka. I on też mówi, że chciałby właśnie u Krystyny Jandy wystawić
3: Polonia.
5: W Teatrze Polonia na placu Konstytucji, tak jak jest dla dzieci w wakacje. Mm-hmm. Tak. To jest o małej takiej właśnie o małej migrantce. No i też tak, to taka rzecz ważna, która no, wypływa z tego mojego doświadczenia południowego, też taka kolęda dla tęczowego Boga, którą śpiewała Magda Umer z Grzegorzem Turnałem. Bóg się rodzi cyganiątko, obok niego śpi jagniątko. No to już tak postanowiłem się zasadzić, żeby, jeżeli ktoś mi powie, że nie zareagował, bo nie czytał tej książki mojej, Wielkiego Przypływu, to ja mówię, a cholera, ale może usłyszałeś piosenkę. Tego dorwę tutaj, na tym polu, albo gdzie indziej. No i to takie polowanie na uwagę dla migrantów. No i tutaj też jest ta grupa fascynujących ludzi. Kiedy zobaczyłem tych młodych ludzi, tą międzynarodową załogę grecko-hiszpańską, zwłaszcza przede wszystkim hiszpańską, a zwłaszcza barcelońską, katalońską właściwie, no to byli fascynujący. Piękni ludzie, młodzi ludzie, którzy mogliby naprawdę robić mnóstwo rzeczy. Po prostu mogliby uczestniczyć w Mowidzie, tak, iść się upijać gdzieś tam na pięknych placach rzymskich. Tymczasem oni po prostu wypływają w morze i ratują, wyciągają z morza ludzi po prostu. Tak. No i to jest właśnie to pójście po sens, tak, wypłynięcie po sens.
3: No właśnie, bo gdy bierzemy do rąk twoją książkę pod tytułem Marsala, bo zdaje się, że nie padł tytuł tej książki do tej pory, a 30 zbliża się minuta naszej rozmowy, a więc gdy chwyta się po Marsalę i zaczyna się ją czytać, no to wiesz, jesteś tam we wrześniu, świeci słońce, 32 stopnie Celsjusza. Spodziewamy się, znając twoje pisarstwo, może nie spodziewamy się jakichś bardzo optymistycznych sytuacji eseistycznych, tak bym to nazwała, ale jednak jasności dnia i przypływu jakichś pozytywów. Tymczasem piszesz o zderzeniu siebie ze starością, z niestarością, z młodością, niemłodością. Piszesz o bezradności swojego ciała, o poczuciu bezradności w sobie gdzieś w środku i przechodzisz do rzeczy trudnych. Piszesz o tym, co Włosi mówią o Ukrainie, co mówi się tam o Donbasie. Piszesz o Gazie, wspominasz o Iranie. I właśnie, gdy tylko dowiadujesz się, że statek organizacji pomocowej na Morzu Śródziemnym z członkami organizacji Open Arms przybywa do portu, aby uzupełnić zapasy, zupełnie niespodziewanie, nie było to planowane, próbujesz się do nich dostać. I to, co piszesz w tej książce, to właściwie wrażenia z pobytu na tym statku, o czym nam opowiedziałeś, no ale podkreślasz, że zapytałeś ich, co robić. Nie możesz pomóc, chciałbyś, ale to, co już nam opowiedziałeś, wydaje ci się, że to jest niemożliwe, bo sam mógłbyś potrzebować pomocy. Myślę, że wielu z nas ma takie poczucie, że chciałoby, a jednak z jakichś względów na tę granicę polsko-białoruską nie pojechaliśmy, z jakichś względów nie polecimy do Grecji czy do innego południowego kraju, aby pomagać migrantom. No więc zapytałeś, co możesz zrobić jako pisarz? Pamiętasz, co ci odpowiedzieli?
5: Nie pamiętam.
3: Robić raban.
5: Ach tak, robić raban. I to jest to samo, co mi powiedział sołtys, której z miejscowości na granicy, polsko-białoruskiej. Tak? Tylko raban, po prostu niczego nie można zrobić. Bo co ja mogę zrobić? Ja mogę, tak, no jak poproszą mnie na przykład o prawo do wystawienia wędrówki NABU, na przykład na granicy polsko-białoruskiej, to ja oczywiście no nie chcę nic, ani grosza za to i w ogóle jestem zaszczycony, że chcą. Teraz ostatnio jest taka grupa teatralna, to się nazywa Opowieści z walizki. Są dwie panie, które jeżdżą z walizką i tam mają rekwizyty teatralne.
3: Teatr w walizkach.
5: Tak. Joanna Sarnecka i Anna Woźniak. I one oczywiście tak pytają, czy mogą, no to pewnie, że mogą. Tak? Teraz z kolei napisałem taką rzecz o Alzheimerze dla dzieci. No bo dzieci są zdziwione bardzo często Alzheimerem, bo nagle ktoś, kto był światłym dziadkiem i mędrcem, nagle po prostu robi rzeczy zatrważające, więc wydaje mi się, że no, brakuje takich książek. I też one chcą wystawić, więc ja też się oczywiście godzę. No to można się zgodzić. Wcześniej można napisać. No a to pisanie jest robieniem rabanu tak naprawdę, tak? No bo mówi się. A z drugiej strony jest drwina, takiego pisarstwa, dlatego że oczywiście prawdziwy pisarz powinien nie angażować, uprawiać sztukę niezaangażowaną. Po prostu powinien robić sztukę laboratoryjną.
3: Ale da się tak?
5: No, da się robić jedno i drugie. To znaczy jest coś takiego, że ja takie mam wrażenie, że mam parę języków w sobie i mogę mówić tymi różnymi językami, tak? Choćbym mówił różnymi językami naraz. I mówię czasami różnymi językami naraz. I to jest... I próbuję łączyć jedno z drugim, ale ten fakt bycia potrzebnym jednak, no wydaje mi się tutaj absolutnie wiążący dla mnie. Czułbym się źle, gdybym nagle nie dostał takiego zwrotu, że to jest ważne, co ja robię. Tak? Szczerze mówiąc, gdybym, jeżeli prowadzę w dalszym ciągu tę audycję, bo był taki moment, kiedy ja po prostu tak źle się czułem, że myślałem, że zrezygnuję właśnie. Nie tylko przez te wydłużone samogłoski w mojej mowie, ale również przez sam fakt, że muszę wyjść z domu i tutaj przyjechać. No to chciałem zrezygnować. Ale takie różne dziękuję, nie to, że mnie ktoś namawiał, tylko takie po prostu jakieś dziękuję. Ktoś akurat napisał. My nigdy nie wiemy, kiedy słowo wypowiedziane przez kogoś trafi właściwie na podatny grunt. Czasami dowiadujemy się o tym we właściwym momencie. Czasami ktoś powie dziękuję we właściwej chwili po prostu. Więc trzeba jak naj... Jeżeli chce się komuś powiedzieć dziękuję. I chyba to jest najważniejsza rzecz. To Julia Hartwig, moja serdeczna przyjaciółka i wielka poetka.
3: Od której zaczynasz tę książkę właściwie.
5: Tak, nie pomyślałem nawet teraz o tym. Ale ona mi mówiła, że dla niej najważniejszą rzeczą jest, jak ktoś przyjdzie i powie dziękuję. Tak? Ona mi to mówiła a propos takiego spotkania, które mieliśmy razem w Lublinie. W Lublinie byliśmy razem na takim wieczorze autorskim jej. Ona była z Lublina. I odczytywała taki wiersz o starym człowieku. Taki jest zresztą tytuł tego wiersza, Stary Człowiek. Stary człowiek idzie do apteki, kupuje dziurawiec, płaci, odchodzi i zostawił ten dziurawiec na ladzie aptecznej. Wraca i przeprasza. Potem wychodzi z tej apteki i przewraca się na prostej ulicy. Ledwo wstaje i przeprasza. Właściwie bez przerwy przeprasza. Ten stary człowiek, który przeprasza. I pamiętam, jak Julia czytała ten wiersz i potem podeszła taka dziewczyna w Lublinie i podziękowała jej ze łzami, właściwie chyba nie tylko w oczach, ale również z takimi również na policzkach i głębiej. Dziękowała jej, bo mówi, wie pani, mój ojciec bez przerwy przeprasza. W takich sytuacjach po prostu nawet, no, że za których nie ma za co przepraszać. Tak? Ale bez przerwy przeprasza. Takie jest takie życie w poczuciu winy ciągłym. Właściwie i jak gdyby odbierałam to trochę jak gdyby złośliwie to mówił, bo przecież ja mu mówiłam, żeby on przestał tak mówić, przestał używać tego słowa przepraszam. No więc, a teraz rozumiem, że to jest taka przypadłość ludzi starszych. No więc to dziękuję bardzo często jest takie ważne. I gdyby nie to dziękuję wypowiadane przez państwa pewnie, znaczy państwo reprezentują tych ludzi, którzy mi dziękowali, a może również państwo sami, o czym nie wiem. Ale to mi pozwoliło, to sprawiło, że ja pozostałem, przetrwałem, wytrwałem w tej audycji już ponad 5 lat zresztą. Także.
3: Jarku, dziękuję.
5: Dziękuję ja tobie, dziękuję.
3: Ale jeszcze nie żegnamy się, bo to mogło zabrzmieć jak koniec naszego spotkania. Jeszcze mamy chwilę parę, ale bardzo dziękuję ci za Marsalę, bo podoba mi się w tej książce, na jakich kontrastach jest zbudowana. Już powiedziałam trochę o tym. Mamy słoneczną Marsalę z jednej strony, skąpaną we wrześniowym słońcu, z drugiej strony Jarosława Mikołajewskiego, skąpanego w przemijaniu, chyba tak bym to określiła. Na kontrastach była też zbudowana inna książka, którą napisałeś z kimś, komu tę książkę dedykujesz. Mam tutaj na myśli Czerwony śnieg na Etnie i Pawła Smoleńskiego. Brakowało ci obecności Pawła Smoleńskiego?
5: No tak, zresztą wspominam w środku go w takiej sytuacji, bo mimo że Paweł był takim człowiekiem. Państwo, mam nadzieję, że słyszeli przynajmniej o Pawle Smoleńskim, reporterze wielkim, wspaniałym. Razem sobie wymyśliliśmy książkę Czerwony śnieg na Etnie, bo byliśmy... No to wtedy zwalniała Gazeta Wyborcza i mnie zwolniła. Pawłowi zredukowała etat do pół etatu, a no w każdym razie byliśmy kompletnie bez pieniędzy. Ja wiem, że to...
3: Bardziej romantyczną historię powstania tej książki usłyszeć.
5: Nie wypada, być nie ma takich romantycznych. Nie, wszystko sprowadzę do tego, jak było. I po prostu nie mieliśmy pieniędzy. Ja wiem, że to nie wypada nie mieć pieniędzy w pewnym wieku. Ale ja nie miałem nigdy pieniędzy, nawet w pewnym wieku. Tak? Każdy wiek jest pewny, a teraz ten najbardziej być może. Po prostu nie mieliśmy w ogóle pieniędzy, ale nic. Jak ktoś nas mówi, ale przecież oszczędności. No to możesz żyć z oszczędności. Zaraz chwileczkę. Skąd w ogóle ten pomysł, że ja miałbym mieć oszczędności? Ostatnie oszczędności to szkolna kasa oszczędności, pamiętam. SKO było coś takiego. W każdym razie i z Pawłem nie mieliśmy w ogóle forsy, więc żeśmy na kredyt zaciągnęli w wydawnictwie, że wzięliśmy pieniądze za to, że napiszemy książkę po prostu o Sycylii. Paweł w ogóle nigdy nie był na Sycylii, a ja byłem tam wiele razy. No i tak żeśmy pomyśleli sobie, żeśmy zrobili z tego przypadku metodę. Oto ktoś, kto doskonale zna Sycylię, jedzie z kimś, kto jej w ogóle nie zna, no i będą kontrastować. No i w ogóle dwa charaktery różne. Myśmy się bardzo przyjaźnili i bardzo lubili, ale byliśmy kompletnie różni. Ja mówię, Pawełku, zobaczysz, jacy tam są piękni ludzie, słuchaj, wysocy, blondyni. Bardzo często się też trafiają, mówię, bo tam są przecież tam Normanowie przecież i rycerze krzyżowi przejeżdżali przez tę wyspę. I Paweł wychodził na ulicę i mówił, sami dorośli, tak, jesteśmy...
3: Ale jesteśmy też na antenie. Pragnę przypomnieć tak.
5: Dobrze, to nie wypowiem tego słowa. I mówi, jejciu, powiem o tym. Jejciu, ale gęby. Więc on mówił po prostu to w sposób absolutnie bezpardonowy. I on miał takie właśnie nastawienie. Po prostu on był tą Sycylią zadziwiony, że ona jest taka rozczarowujące, jeśli chodzi o materiał ludzki, że tak powiem. Natomiast oczywiście potem odkrywał kuchnią, był zachwycony, oczywiście potem pejzażami, wieloma rzeczami. No w każdym razie, żeśmy tak skontrastowali, że z tych kontrastów powstała książka Czerwony śnieg na Etnie, która jakoś tam rzeczywiście, no z której też byliśmy zadowoleni. Paweł umarł niestety, bo nagle potem, zaraz po naszym powrocie stamtąd, coś z tymi moimi powrotami jest nie tak. Zaraz po tym powrocie zadzwonił do mnie i powiedział, że ma raka, ale że jakieś amerykańskie metody są nowe, więc na pewno, że wyjdzie. No i nie wyszedł po prostu z tego wszystkiego, nie czas mu było. Tak czy inaczej, no wszystkie te książki mają taki rodowód, tak było. Tak nie było dlatego, że nagle postanowiliśmy radosną książkę o Włoszech napisać. Była taka jedna pani redaktor, która zaprosiła mnie na rozmowę o mojej książce Marsala i mówi, i zaczęła audycję, widać, że nie czytała, ni diabła.
3: To nie
5: i zaczęła
3: on,
5: mamy i mówi, mamy kolejną? Kolejną książkę o słonecznej Italii, o radości życia i tak dalej. Ja tak patrzyłem na nią i mówię, proszę nie brnąć, pani redaktor, bardzo proszę nie brnąć, bo to kompletnie nie jest taka książka, jaką sobie pani wyobraża. Zresztą czytam teraz taką książkę o Włoszech, która jest oparta na tym. Ja w ogóle, mnie szlak mnie trafia, jak ja czytam jakąś książkę, która jest oparta na kuchni. Znaczy, opowieści kuchenne, co to, on zresztą pisze o tym, prawda, o winach. Od tego zaczynam zresztą, od takiej degustacji. Że ktoś jest, że ja jestem na tej degustacji, tam mnie zapraszają na tę degustację, a ja nie umiem o degustacjach, znaczy ja nie lubię. Ja sam siebie tak nie lubię, mówiącego o kuchni, że zjadłem coś pysznego, dobrego, że wypiłem doskonałe wino. Po prostu się wstydzę. Uważam, że człowiek się powinien wstydzić tego, że w ogóle je. I po prostu takie mam jakieś głębokie założenie. Może moja mama, która głodowała podczas wojny, za dużo mi o tym głodzie opowiadała, że wyrobiła we mnie poczucie wstydu za to, że w ogóle jem. Tak.
3: A ale przeczytasz tak jest. Nam ten fragment?
5: Przeczytam. Skoro już Niegustacja. Nie chcesz udzielić
3: Muszę przyznać, głosu. Że akurat tym fragmentem w takiej autopromocji naszej radiowej zapowiadałam nasze spotkanie, tak więc słuchacze bardzo dobrze, jeśli słuchają naszego radia regularnie, słyszeli moją interpretację właśnie tego fragmentu, ale chciałabym teraz, żebyś ty nam ją

0: Do tego wachlarza należy też degustacja, a także inne społeczne konteksty okazjonalnej paplaniny. No.
1: Piękne. Bardzo dziękuję. Myślę, że brawa się należą.
0: Nie, takie okolicznościowe mówienie w ogóle mnie nie bawi, nie cieszy. Nie chodzę na żadne przyjęcia do ambasady włoskiej. Ambasada włoska mnie ciągle zaprasza, a ja ciągle odmawiam. Mają dwa święta narodowe. Jestem proszony w kwietniu i w czerwcu. Nigdzie nie chodzę. Nigdy nie chodzę tam na te ich święta narodowe, bo się strasznie boję, że ktoś zapyta mnie o to, czy wolę ricottę czy mozzarellę i że będę musiał na ten temat mówić pół godziny.
1: Do Radia Nowy Świat przyszedłeś. Bardzo ci za to dziękuję. Czy na galę rozdania nagród Nike też się wybierzesz?
0: Jeżeli mnie zaproszą. To znaczy, jeżeli wskażą. Bo nie wiem, czy państwo... To do tego zmierza Kasia Oklińska. Podstępnie. Zmierza do tego, żeby państwu powiedzieć, że ta książka jest nominowana do Nike. W każdym razie. I że... Ale to jest na razie 20. No, teraz we wrześniu będzie ogłoszona tam 7. No więc zobaczymy.
1: To jest zobaczymy. Tylko 20, mówi Jarosław Mikołajewski, mówiąc o książce, która znalazła się w gronie 20 najlepszych książek wydanych w Polsce w ostatnim czasie. Chciałam tylko to podkreślić. No więc wybierzesz się?
0: Czy ja się wybiorę? No nie, nie. Jeżeli na pewno się nie wybiorę, jeżeli nie będę... Nie trafię do finału. To na pewno nie, bo to oczywiście będą pytali, tak, nie. Znaczy, no na pewno bym odezwał się z gratulacjami do zwycięzcy, to na pewno, ale nie będę, bo tam jest oczywiście o książkach też można mówić w sposób uwłaczający dobremu smakowi, inteligencji i potrzebie sensownej wypowiedzi, prawda? Można o książkach mówić takie bzdury kompletne, naprawdę. Można cmokać. Zresztą w telewizjach różnego rodzaju to słychać. Bez przerwy, tak, jak się mówi. No, nie zniósłbym tego rzeczywiście, żeby kalać świętą mowę takimi uwagami ogólnymi, że coś jest wspaniałe. Nie wiem, czy państwo pamiętają ostatnią dyskusję narodową, O inteligencji, o sztucznej inteligencji i zastosowaniu w literaturze, no to...
1: Pamiętamy.
0: To było jakoś rozbrajające zupełnie.
1: No. Teraz muszę zapytać, czy ty korzystasz?
0: Wobec się napisałem teraz to opowiadanie, które wyjdzie w Austerii za jakieś 2 tygodnie najpóźniej. Jest już w zapowiedziach na stronie Austerii. Ja namawiam Kasię, żeby przeczytała tutaj...
1: Teraz mnie zmuszasz do tego, żebym publicznie się
0: zgodziła. Ale naprawdę to w godzinę się da przeczytać. Naprawdę, naprawdę.
1: Przeczytam.
0: I ja tam piszę specjalnie, że to jest prowokacja, że podchodzę do takiego grobu. Niczego nie wiem o osobie, która leży w tym grobie, na pewnym cmentarzu rzymskim. Tak? No i sprawdzam oczywiście w sztucznej inteligencji. Tak, no i specjalnie piszę, żeby usłyszeć, że jestem nic po niegodny miana poety i tak dalej, i tak dalej. No specjalnie to robię, żeby po prostu sprowokować ludzi do zachowań, których się po nich spodziewam. No, tak.
1: Rozmawiamy sobie o książce i chciałabym trochę o konstrukcji tej książki opowiedzieć. Mam dwa fragmenty. Pozwól, że przeczytam dwa zdania, a potem oddam ci ten tom, mój własny, pokreślony ołówkiem, przepraszam. Mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe. I przejdziemy sobie do tego właściwie, co to jest. No bo Marsala, spodziewalibyśmy się przewodnika, to przewodnik absolutnie nie jest. Cytuję. Ja powtarzam. Rejestruję punkty i linie, gdzie moja chwilowa obecność styka się z miejscami i ludźmi. Opisuję moment naszego spięcia. Koniec cytatu. I teraz tobie oddaję głos. Przechodzimy 100 stron dalej i tutaj jest zaznaczony fragment.
0: Jesteś bardzo przygotowana, muszę ci powiedzieć.
1: Uznaję to za komplement.
0: No, słusznie bardzo. Jest tyle książek na świecie, wystarczy zajrzeć. Sama pokusa, by wobec piękna napiąć

0: napinać mu szkoły intelektu, jest we mnie od czasu, kiedy w gorączce młodych doświadczeń czytałem na przykład Barbarzyńce w ogrodzie Herberta z esejem o jaskiniach w Lascaux. Wtedy była to dla mnie nowość wynikająca z tego, że byłem na początkach wszystkich moich życiowych dróg, ale i z warunków, w jakich eseista przymierzał się do pisania. W dostępnych publikacjach prawie nikt się nad tym wówczas nie zastanawiał. Niewiele osób widziało coś osobiście, a żeby podać czytającym podstawowe informacje, trzeba było obficie cytować ze źródeł zagranicznych, ściągając na siebie podejrzenia bezwzględnych mędrków przyszłości o plagiat. Teraz, przy powszechnej dostępności przecież i tak już archaicznego Frasera czy Cerama, to wszystko jest prostsze, choć również bardziej skomplikowane. Żeby się odezwać, trzeba mieć naprawdę coś ciekawego do powiedzenia na poziomie cywilizacyjnej syntezy, choćby takiej, jaką się wypowiada językiem liryki. Jedynym więc miejscem dla siebie, jakie dostrzegam w kulturowej eseistyce, jest więc, powtarzam, linia spotkania osobistego doświadczenia z moim czasem, miejscem i ludźmi. I powszechne może być tylko to, co najbardziej osobiste.
1: Piękny fragment, uwielbiam go. Brawa zasłużone. Jak znajdujesz, w kontekście tego, co oboje przeczytaliśmy, jak znajdujesz to, czego szukasz w sobie, pisarzu, w sobie, poecie, na styku właśnie siebie i miejsca, w którym się znajdujesz?
0: No, pisarz musi być, znaczy no, istnieją oczywiście gry, strategie pisarskie, z których ja jednak nie korzystam. Ja jestem słabym strategiem. Natomiast mam gotowość. Tak? Więc gdyby, no, jest taka, nie wiem, czy państwo kiedyś podpisywali umowę o dzieło. Tam jest taka zawsze do umowy do dzieła, o dzieło się dołącza też taki kwestionariusz, ile godzin, ile czasu spędziłem na przygotowanie do wykonania tego dzieła.
1: Tak? Bardzo fikcyjny.
0: I ja zawsze piszę całe życie. Ja piszę całe życie, oni tego mnie przyjmują, a ja mówię, to w związku z tym nie będzie dzieła żadnego. Naprawdę, bo ja trzeba mam powiedzieć, że ja całego siebie po prostu, od kiedy się urodziłem, to po prostu całego siebie przygotowuję na tę chwilę. Więc ja mogę wnieść tylko swoją gotowość po prostu. Tak? Więc jestem cały gotowy. I to jest oczywiście działanie poetyckie. To znaczy poeta tak robi. Prozaik rzadziej. Ale poeta musi cały czas być w rozjątrzeniu. Tak? I w rozjątrzeniu spotykać się z rzeczywistością. Więc ja oczywiście no, po prostu wychodzę na miasto i jestem. I muszę być, i to jest męczące szalenie, to nie jest wcale taka prosta historia być poetą, bo to po prostu trzeba bez przerwy patrzeć, a patrzenie jest bardzo angażującym zajęciem. Patrzeć tak, żeby zobaczyć. Patrzeć, żeby gdyby się zdarzyło, że ten świat przestanie nagle istnieć, to żebyś był tym ostatnim, który go zobaczył jednak. Tak? No więc to jest, więc musisz wypatrzeć również, coś wypatrzeć. I to wynika z gotowości po prostu. Ja wychodzę gotowy na spotkania i coś się dzieje wtedy po prostu. Ta książka, jak chyba gdzieś to pisałem, chyba na Facebooku pisałem, że ta książka została odrzucona przez trzy wydawnictwa. Mówiono mi różne rzeczy, to znaczy, że ta książka po prostu nie ma bohatera, który byłby heroiczny. Takiego żądnego poznawania. Poza tym ona jest książką bardzo często w znacznym stopniu o mnie. Ja uważam, i tym się różnię od przedstawicieli, od wielu przedstawicieli tak zwanej polskiej szkoły reportażu, uważam, że w reportażu jest miejsce dla reportera. Że świat, jaki wnosi reporter, jest światem reportażu. Kiedy ja jadę do Marsali i myślę o moim ojcu nieżyjącym już, w Marsali, będąc w Marsali, to mój ojciec staje się częścią Marsali. W związku z tym ja mogę o nim pisać w reportażu po prostu. Tak? I on jest częścią tego reportażu. Kiedy ja piszę o swoich bolących nogach, to moje nogi są częścią Marsali po prostu. I, bo ja tam jestem.
1: Napisałeś takie piękne słowa, że teraz Marsala jest częścią twojej historii, ale ty jesteś również częścią historii Marsali.
0: No to tak jest, tak to widzę po prostu. I to jest, są takie różnice, które można, którym się można przyglądać, czy można się im nie przyglądać w dyskusjach polskich reporterów. Ale jestem o tym przekonany, że mam tutaj swoje dobre racje. Że można mówić, że reporter może mówić o sobie w reportażu, bo własny świat odczuwania, bo jest częścią tego miasta, tej rzeczywistości i że ta perspektywa, że na moment swoją obecnością zmienia ten świat, który bez niego byłby zupełnie innym światem. I w święcie w to wierzę, nie sądzę, żebym z tego zdania zrezygnował. No, kiedy chodzę po tym świecie, to myślę, ale jestem przede wszystkim gotowy na spotkania z ludźmi. To mnie zawsze zaskakuje. Tak jak to spotkanie z tymi aktywistami morskimi, ale też z takim, nie wiem, tam jest takie dla mnie ważne spotkanie. Ja nie lubię pisać długich książek. Wszystkie moje książki są krótkie.
1: 127 stron.
0: No więc tak, pozostałe też. No, Wielki Przypływ miał 100 stron bodajże, tak?
1: To już bardzo krótka
0: Terremoto też 100 chyba. Czy
1: ale wiesz, razem z tą niewielką objętością idzie ogrom treści. No, przeczytać Wielki Przypływ i się nie wzruszyć, wydaje mi się, że trzeba by było naprawdę grubej skóry. To, co jest fascynujące, pozwól, bo czas nam się kurczy, a jest tutaj jeden fragment, który chciałabym, żebyś nam przeczytał. To jest półtorej strony. Zabierasz głos, jedna strona, jak się okazuje. Zabierasz głos
0: Nie tylko czas się kurczy, ale i książka.
1: W bardzo ważnej sprawie chciałabym, żeby ona wybrzmiała na sam koniec. Ten fragment pokaże nam, jak te 127 stron mogą się rozpączkować na wiele, wiele, wiele tematów. Pozwolisz?
0: Tak, tylko jeszcze jedno zdanie, że to jest kwestia pisania językiem poezji. Ja wierzę w język poezji, znaczy wierzę, że poezja jest nie tylko w wierszu, ale to jest sposób mówienia, to jest również poezja. Mhm. Tak? I to jest zagęszczenie poetyckie poetyckim słowem, czy poetyckim sposobem obrazowania. Gdzie
1: nagle
0: coś powiedz?
1: Tutaj. Przepraszam.
0: Nagle na finiszu długiej wstęgi różnorodnych, niewyróżniających się na ogół miłych aromatów, na skrzyżowaniu międzystraganowych przesmyków dopada mnie zapach krwi. Zwiastowane przez kartkę z napisem końskie mięso. Ktoś prosi, żebym skosztował. Otóż nie, nie dam rady siadać przy stole, przy którym leży zarżnięte zwierzę. Mięsa staram się nie jeść od dawna, może od chwili, kiedy w Rzymie przed Wielkanocą oglądałem sznury z zaszlachtowanymi jagniętami. Miały w sobie niewinność tak intensywną, tak cichą, że poczułem wstręt do siebie, który mogłem je kiedyś mieć w ustach. Wydłubywać włókienka życia z pomiędzy zębów. Dotyczy to także ryb i czuję sprzeciw za każdym razem, kiedy ktoś odrzuca mięso świni i krowy, a nie odrzuca ryby. Wyczuwam w takim wyborze etykę delikatesową, wybór stylu bez świadomości istoty. Tak, jest coś, co sprawia, że chce mi się wymiotować od razu tu w Palermo, na miejscu, wśród straganów i muszę tę prawdę o sobie powiedzieć bez względu na to, kto z moich bliskich może poczuć się urażony. Jedna sprawa to cierpienie zwierząt, druga jakaś przemiana mięsa w krew zmieszaną z nieprzeżutym kawałem kotleta. I ten smród, nie zgniliznę, smród życia wypreparowanego do zjedzenia. Amen.
1: Jarosław Mikołajewski i Marsala, gośćmi przedmowy w Radiu Nowy Świat. I proszę pisać w sprawie egzemplarzy. Katarzyna.oklińska@nowyświat.online.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Kasiu za wspaniałe prowadzenie.

0: Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Komisja Europejska wzywa cyfrowych gigantów do skuteczniejszej walki z dezinformacją po wydarzeniach w hiszpańskiej Ceucie. Po spotkaniu z przedstawicielami firm Meta i TikTok wiceprzewodnicząca komisji Henna Virkkunen zaapelowała o wzmocnienie monitoringu platform i ściślejszą współpracę z fact-checkerami. Bruksela ostrzega przed nasiloną aktywnością rosyjskich kanałów dezinformacyjnych, które w sieci sztucznie wyolbrzymiają skalę kryzysu migracyjnego. Unijne służby we współpracy z Frontexem i Europolem śledzą sytuację w internecie w związku z doniesieniami o planowanych kolejnych próbach masowego przekroczenia granicy Hiszpanii w połowie sierpnia. Teraz w serwisie dewastacja drogi w Gliwicach. 60-letni rolnik wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt w dzielnicy Ostropa i pługiem zniszczył 200 metrów nowej jezdni. Zarząd Dróg Miejskich oszacował straty na około 400 tysięcy złotych. Mężczyzna tłumaczył policjantom, że to on jest właścicielem działki, a prace były nielegalne. Miasto przedstawiło jednak dokumenty i wpisy w księdze wieczystej potwierdzające, że ulica w całości należy do gminy.
1: Nie jest to jego pierwszy wybryk w kontekście utrudniania tutaj prac drogowych. Na poprzednim odcinku, bodajże 2 lata temu, również tutaj sprawiał trudności.
0: Mówił TVP Info Mariusz Kopeć, rzecznik prezydenta Gliwic. Rolnikowi grozi do 10 lat więzienia za zniszczenie mienia o znacznej wartości. Chodzą własnymi drogami, potrafią broić i bezustannie fascynują swoich właścicieli. Dziś, 8 sierpnia, przypada Międzynarodowy Dzień Kota. To zdecydowanie okazja do rozpieszczania swoich mruczących pupili. Święto ustanowiono w 2002 roku, by zwrócić uwagę na potrzeby i ochronę tych zwierząt. Co ciekawe, polscy miłośnicy kotów mają powody do radości 2 razy w roku. Kolejny Dzień Kota w Polsce będziemy obchodzić 17 lutego. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji

0: Tak, jest taki pazur jeszcze na koniec. Jakby mało było go przez cały utwór Security. No jakoś nie mogę sobie tego utworu raz na jakiś czas odmówić. Tym bardziej, że no jest jak jest, czyli właśnie mamy o festiwal w Katowicach i tam Amyl and the Sniffers można usłyszeć. Security zatem na początek. Przesyłka z Melbourne dostarczona.
1: Muzyka odśrodkowa.
0: No ale będą też przesyłki z innych miast, w końcu cała godzina przed nami. Jan Niebudek przy mikrofonie. Dzień dobry albo dobry wieczór, jeżeli już u kogoś, nie no jeszcze po 19 to się jeszcze nie ściemnia. No tak czy inaczej padło hasło, proszę państwa, OFF Festival. Przejrzałem program tej imprezy, trochę uprawiając, jak to się mówi, window shopping, chyba tak by trzeba było to określić, a więc idziemy na zakupy, ale oglądamy wystawy sklepowe raczej, no to to samo można zrobić z OFF Festiwalem, jeżeli, tak jak ja, się na niego nie wybiera. Zatem była przesyłka z Melbourne, będzie przesyłka z Cambridge, tam funkcjonuje zjawisko muzyczne o nazwie Black Country New Road. To jest zespół, który około pandemii dał się nam poznać, chociaż powstał przed pandemią, 2018 rok. Cambridge, grupa bardzo, bardzo zdolnych muzyków, kochających muzykę, kochających różne gatunki, łączących post-punka z jazzem, art-rockiem, art popem też. No jest to taka formacja, gdzie właściwie wszystko muzycznie może się wydarzyć. Pamiętam, kiedy graliśmy ich po raz pierwszy w Radiu Nowy Świat właśnie w okolicy pandemii. No i to były za każdym razem bardzo, bardzo interesujące spotkania. No a teraz właśnie o festiwal są w ciekawym momencie, dlatego że kilka lat temu zmieniła się mocno ich sytuacja. Isaac Wood, dotychczasowy lider, odszedł, ale od tego momentu postawili na brak lidera w takim klasycznym rozumieniu, no i zarządzanie kolektywne nastało. Tak jakby chcieli nam w ten sposób też coś powiedzieć. Co powiedzą publiczności o festiwalu? To jest pytanie.

No, więc takie ofowe propozycje na razie, ale jeszcze do tego festiwalu wrócimy na pewno. W ogóle festiwale dzisiaj w roli głównej. Nie dodałem ważnej rzeczy, jednakowoż Strangers, tak utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy, jest zatytułowany Black Country New Road. No i rzecz ważna, ten utwór znalazł się na War Child 2, na tej słynnej kompilacji artystów połączonych sił brytyjskiej, nie tylko brytyjskiej, sceny muzycznej w słusznej sprawie. Wszystko to na rzecz dzieci, ofiar wojen. Druga edycja tego wydarzenia po 30 latach. Teraz, proszę państwa, festiwal wyprzedany. Nie sprawdzałem tego, czy akurat sobota na Bittersweet też jest już wyprzedana, no bo czwartek i piątek tak. Ale no to w takim razie od soboty zaczniemy.

It's Okay Until the Drugs Stop Working, to oczywiście Robbie Williams z płyty Britpop, no a później What Was That i Lord. Oboje artystów zobaczymy na Bittersweet Festiwalu. Będziemy w czwartek, proszę Państwa, na Lord, na jeszcze kilku koncertach. Zdradziłbym, kogo jeszcze dzisiaj zagram, gdybym powiedział, na kogo jeszcze się wybieram. W każdym razie, Lord jest w czwartek, no a Robbie Williams i znakomita płyta, naprawdę, jeżeli ktoś, nie wiem, czy to nie brzmi trochę dwuznacznie, przekreślił albo skreślił w kontekście tego utworu, który słyszeliśmy Robiego, ale jeśli ktoś tego artystę, no powiedzmy, uznał, że już po Robbie Williamsie już nie ma co go traktować poważnie, no to płyta Britpop naprawdę, myślę, że przywraca go scenie w świetnej formie też koncertowo, więc możemy się spodziewać i świetnych nowych utworów, ale też nowych nawiązujących do przeszłości, ale też tych świetnie nam z przeszłości znanych. A propos Lord, Lord to jest jedna z tych artystek, które bardzo, bardzo ciepło wypowiadały się obok Billie Eilish między innymi na temat tego nowojorskiego przedsięwzięcia.

Tak jest. Drunk, Stupid in the Structure, a później Embarrassed Dog. To dwa utwory, przy czym ten pierwszy z ostatniej płyty pochodzący. Właściwie jesteśmy tuż po jej premierze. Płyta Your Day Will Come. No a ten kolejny Embarrassed Dog pochodzi z płyty z roku 2024, którą też gorąco Państwu polecam. No właśnie, kim jest, co to za przedsięwzięcie? Chanel Beats, tak ono się nazywa, to przedsięwzięcie Shane'a Laversa z Nowego Jorku. No i jak Państwo słyszeli, bardzo znowu ciekawe połączenia różnych eksperymentalnych, popowych sytuacji, elektroniki, indie elektroniki, ale też art pop, trochę jazzowo, trochę trip-hopowo, no wszystko tutaj jest, a do tego wszystkiego jeszcze wokalnie Maya McGrory, wokalistka zaproszona przez Shane'a do tego przedsięwzięcia. A teraz będziemy zmieniać klimat, proszę Państwa. Było dość powoli do tego czasu, no może z wyjątkiem Robiego Williamsa i może z wyjątkiem Lord, to teraz będziemy tańczyć, więc zapinamy pasy i vamos a México. Yeah.

Hiereme, a później OpenAI Signal to nie kto inny jak Fred Again z udziałem meksykańskiego tria Latin Mafia. Tak się ono nazywa. Najpierw był 50-godzinny livestream, 50-godzinny, tak jest. Później był występ przed kilkudziesięciotysięczną publicznością. W zeszłym tygodniu, w zeszły piątek konkretnie ukazał się mixtape, gdzie można, no oczywiście nie w całości tego posłuchać. Przykłady dwa za nami. W każdym razie znowu ten Fred znowu zrobił coś wspaniałego, a właściwie nie on, tylko znowu połączył swoją kreatywność, no i wspaniałe talenty ludzi, żeby stworzyć razem coś wspaniałego. A teraz, proszę Państwa, nowy utwór człowieka, który na przykład, jak się ostatnio dowiedzieliśmy, jest autorem muzyki do lalki nadchodzącej. No ale też on połączył się również z Lyrą Pramuk, znaną z festiwalu Unsound, na przykład artystką eksperymentalną, działającą, pracującą z głosem, z ciałem. Disappear, taki tytuł nosi utwór Basza i Laury Pramuk.

No a tutaj jeszcze Sega Bodega i Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg kiedyś na festiwalu wystąpiła na tegorocznej edycji Sega Bodega, producent wspaniały, można spodziewać się i tańca, i no i refleksji chyba też może. Natomiast wcześniej oczywiście powtórzę Bash i Lyra Pramuk. Ja chyba popełniłem błąd, wcześniej powiedziałem Prymuk, ale to Pramuk. Lyra. Przed nami, proszę Państwa, jeszcze jedno zaproszenie muzyczne do Poznania, albo jeszcze jeden FOMO wywoływacz, no bo jeżeli ktoś nie ma biletów na czwartek, no to na hasło Gorillaz może zgrzytać zębami. Proszę nie zgrzytać, na pewno będą jeszcze okazje. Cieszmy się tym, że tacy artyści w takiej formie do nas przyjeżdżają, że jest to już rzecz na porządku dziennym. Płyta The Mountain świetną płytą okazała się, płytą zaskakującą, płytą pełną gości, różnorodną muzycznie, przebogatą.

Tutaj na przykład John Marr i Anushka Shankar, The Empty Dream Machine, a wcześniej The Moon Cave, tam między innymi Bobby Womack. No a my, proszę Państwa, zbliżamy się już do końca. Wszyscy, tylko jedno, czy są Państwo na off-festiwalu w ten weekend, czy w kolejny na Bittersweet w Poznaniu, wspaniałych festiwalowych wrażeń. Raczej więcej słońca niż konieczności używania peleryn przeciwdeszczowych i kaloszy. Państwu i w jednym przypadku sobie również życzę, ale też, żeby to słońce nie było za ostre. No po prostu złotego muzycznego środka. Bardzo mnie ciekawi, jaka będzie nowa płyta Alabama Shakes, bo te zapowiedzi dotychczasowe no, pokazują nam przepiękny, taki soulowo-bluesowy, wyciszony, gdzieś nawet momentami ambientowy kierunek. Garden na koniec, a więc w ogrodzie kończymy dzisiejszą muzykę odśrodkową. Do usłyszenia.

Tak rozpoczyna się każdy z 227 odcinków o przygodach porucznik Jagody Hyc, stworzonej i granej przez Joannę Kołaczkowską. Przygody dotyczą też partnera Jagody, Zbyszka, w tej roli Adam Wacławiak, oraz kapitana Kożuszka, w którego wcielił się Artur Andrus. Wszystkie odcinki są teraz dostępne bez konieczności logowania na stronie nowyświat.online.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od ewakuacji hotelu w Olsztynie. Podczas prac remontowych doszło do uszkodzenia ściany zewnętrznej budynku, której część się zawaliła. Na miejsce wezwano służby ratunkowe.
1: Po przybyciu na miejsce zdarzenia potwierdziliśmy faktycznie, że na miejscu wykonywane były roboty budowlane, w wyniku których doszło do osunięcia ściany budynku. Następnie przystąpiliśmy do ewakuacji osób, które przebywały w tym obiekcie. Łącznie zameldowanych było 235 osób. 105 osób zostało ewakuowanych, natomiast grupa 130 osób, dzieci, która przebywała tu na kolonii, była poza obiektem, nie wymagała ewakuacji. Na chwilę obecną wiemy, że nie jest on dopuszczony do dalszego użytkowania, dlatego my jako Państwowa Straż Pożarna i Służba Policji pomagamy w opuszczeniu poszczególnych pokoi i do czasu zakończenia działań zabezpieczamy obiekt przed dostępem osób postronnych.
0: Mówił TVP Info brygadier Łukasz Jasiński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Dalsze decyzje dotyczące obiektu podejmie nadzór budowlany, który po przeanalizowaniu uszkodzeń oceni stan techniczny budynku. W serwisie sprawdzamy teraz sytuację na bałtyckich plażach. Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na 3 morskich kąpieliskach w województwie zachodniopomorskim. Czerwone flagi powiewają na plaży Kołobrzeg Zachód oraz na 2 kąpieliskach w Jarosławcu. Powodem wprowadzenia obostrzeń są przekroczone normy mikrobiologiczne. Badania sanepidu wykazały obecność m.in. bakterii E. coli. W Kołobrzegu kąpiel dodatkowo uniemożliwiają wysokie fale. Bezpiecznie można za to wypoczywać na pomorskim odcinku Bałtyku, gdzie wszystkie kąpieliska są otwarte, w tym plaża Gdynia-Redłowo, z której ustąpił już zakwit sinic. Na koniec w serwisie Tour de France kobiet. Holenderka Demi Vollering wygrała 8 etap wyścigu po ataku na ostatnich kilometrach. Druga na mecie w Nicei była Włoszka Elisa Longoborghini, a trzecia Katarzyna Niewiadoma Fini. Polka straciła żółtą koszulkę liderki klasyfikacji generalnej. Vollering odjechała rywalkom na finałowym podjeździe i wyprzedziła Polkę o 17 sekund.
2: Było mega ciężko, w ogóle cały etap długi, gorący. Praktycznie nic się nie działo i te ostatnie 25 km było full gas, a FDŻ zaczęło mocno ciągnąć i po prostu nadało takie totalnie mocne tempo, że dużo osób już strzeliło w ogóle z głównej grupy. No i potem jak Demi zaatakowała od podnóży podjazdu, to Jerry celowo mnie do barierek dała. I to na pewno nie jest przypadkowo, bo wiedziałam, jak się oglądała, gdzie jestem, żeby mnie do barierek dać i przestała pedałować. Także moim zdaniem to jest okej, można walczyć, ale takie rzeczy niech sobie robią w przedszkolu, a nie tutaj.
0: Skomentowała dzisiejszą rywalizację nasza zawodniczka pytana przez Eurosport. W klasyfikacji generalnej wyścigu Niewiadoma Fini traci teraz do Holenderki 8 sekund. Losy całego wyścigu rozstrzygną się jutro podczas ostatniego etapu wokół Nicei. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Trzy i pół minuty po godzinie 20:00. No to na Tour de Slezak takich rzeczy nie robimy. Współpraca, przyjaźń, wspólne kręcenie, wykręcanie, dokręcanie kilometrów, a nie tam jakieś do barierek, przyciskanie. Ach, sportowcy, dajcie sobie czasem na luz. Czekamy na jutrzejszy etap i zobaczymy, co się wydarzy w klasyfikacji generalnej. To tyle, jeśli chodzi o sport. To teraz zaczynamy notowanie 228.
4: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
3: Kłaniam się Państwu pięknie po ubiegłotygodniowym głos o zmianie. Bardzo się cieszę, że Państwo przyjęli ciepło Mateusza. Czytałem komentarze, czytałem wpisy, dostawałem wiadomości i bardzo, bardzo mnie to wszystko ucieszyło. Po ubiegłotygodniowym głos o zmianie wracam przed mikrofon. Gdybym z jakiegoś powodu zaczął mówić rzeczy, które nie korespondują z tym, co zazwyczaj mówię w sobotę od 20 do 22, to proszę dać znać lista@nowyswiat.online, bo gdy człowiek po krótkiej przerwie w robieniu tego, co zazwyczaj robi, wraca, co prawda ciałem wraca, ale głową być może niekoniecznie, przekonamy się do 22, to może trzeba go po prostu na właściwe tory ustawić, trochę jak taką zabawkową kolejkę, która się wykoleiła. Jeśli zechcą Państwo to zrobić w grupie osób patronujących, to za chwilę dołączę do osób piszących, komentujących i reagujących. A jeśli zechcą Państwo w innym, na Facebooku oczywiście, a jeśli zechcą Państwo w innym miejscu cokolwiek napisać, to też będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. Kuba Ferlin dziś wciąż jeszcze pod nieobecność Janka Janczego czuwa nad wszystkim tym, co do 22 się pojawi, oczywiście na podstawie Państwa głosów. Grzegorz Muranowicz czuwa technicznie i realizuje, Michał Porycki przed mikrofonem, a w pierwszej dwudziestce notowania 228 7 piosenek spadnie, no i znowu padło na mnie 3. Spadną najbardziej. Z trzema pożegnaliśmy się już w zestawie do głosowania. 8 pójdzie w górę, 2 w tym samym miejscu od tygodnia. I 3 nowości, nowości, nowości. Może te 3 nowości sprawią, że Państwo o spadkach zapomną. Na 20. pierwsza z nich. Blauka i Everest.

Sorry za bałagan. Przepraszam Państwa za zakręcenie, odkręcenie, może odklejenie nawet pourlopowe, ale to wszystko przejdzie, gdy człowiek mocniej się wciśnie w tryby dobrze naoliwionej radiowej maszyny. Po prostu potrzebuje trochę więcej czasu. Dziękuję za wszystkie komentarze, panie redaktorze. Skoro czuje pan, że głowa gdzieś tam, a pan już tu, to znaczy, że wykupił pan miejsce w samolocie bardzo tanich linii lotniczych. Ciało się mieści, ale głowę trzeba dowieźć oddzielnie. Sama wróci. Spokojnie. Bardzo dziękuję. Lista małpanowyświat.online. Miejsce 20. Blałka Everest. Po 2 tygodniach oczekiwania w zestawie do głosowania wskakuje do 1. 20. Ale na miejscu 19 jest jeszcze jedna, ta druga nowa kompozycja, która nie musiała czekać zbyt długo, dlatego, no, tak jak koledzy wymyślili przed tygodniem, jest to coś w rodzaju, tak to nazwijmy, podwójnej nowości. Czasem się Państwo trochę muszą pozastanawiać, czasem muszą Państwo trochę posłuchać, wsłuchać się, przyzwyczaić do jakiejś piosenki, a czasem niekoniecznie. I Miodowe Lata, i Zuta, dziś na 19.

to najbardziej romantyczna kompozycja pod szyldem Zuta, wydana, opublikowana rozgłośnią radiowym, przekazana, kto wie, Miodowe Lata. Już z Państwem także w pierwszej dwudziestce Tip Top listy w notowaniu 228. Druga nowość na miejscu 19. Na miejscu 18. Owiem, że kolega Mateuszu w ubiegłym tygodniu się ucieszył, gdy wskoczyło po 5 tygodniach w zestawie do głosowania. No trochę trzeba było Państwa poprzekonywać, nawet w popołudniowym programie. Przypominałem, że jest, że czeka, że warto głosować. Udało się przed tygodniem. Antony Szmierek, Seminal. Dziś 2 w górę.

Pan Antek, oczywiście Antoni, Szmierek i Seminol. Na liście w pierwszej dwudziestce są informacje od Państwa, że jak zawsze zabierają nas Państwo gdzieś dalej, jak najdalej, byleby tylko pozostać w zasięgu internetu. Są pozdrowienia z Kujawsko-Pomorskiego. Zdjęcie jest sprzed godziny, bo teraz już złota godzina. Jak rozumiem, nie ma czasu na napisanie wiadomości. Teraz trzeba robić nowe zdjęcia. To od pani Alicji wiadomości przesyłka w grupie osób patronujących. O adresie przypominam. lista@maopanowyswiat.online. Jestem z Państwem do 22. Wiem, że w ubiegłym tygodniu kolega redaktor Mateusz zapowiadał, zdaje się, dwa największe spadki, jak patrzę w te nasze statystyki, spadki, wypadki. Mi przypadło dziś w udziale zapowiedzenia aż trzech piosenek, a pierwsza z nich to jest utwór, który bardzo redaktora przed tygodniem ucieszył, no i trudno się dziwić, bo właściwie to sam sprawił z pomocą słuchaczy i słuchaczek szczytowych, że utwór Special Rider Blues wskoczył do pierwszej dwudziestki Tip Top Listy ze szczytu. A dzisiaj na 17 z 14 ktoś tu zapomniał o głosowaniu. Czyli Balake Sissoko po raz ostatni, drugi i ostatni na Tip Top Liście.

Nie wiem, czy Mateusz albo panie, panowie na szczycie opowiadali przy okazji pojawienia się tego utworu po raz któryś kolejny. Opowiadali historię, którą Sissoko przeżył na lotnisku w Nowym Jorku 6 lat temu, gdy instrument, który państwo usłyszeli przed momentem, czyli korę, wtedy tę akurat konkretną wartą 5000 euro wykonaną specjalnie na zamówienie, nadał jako bagaż rejestrowany, gdy leciał do Paryża, a w Paryżu odkrył, że instrument został rozłożony na części. Prawdopodobnie podczas kontroli celnej, choć służby celne, amerykańskie służby twierdziły, że absolutnie żadnego otwierania nie było. I teraz weź tu człowieku to wszystko poskładaj. Każdy, kto zajmował się dźwiękiem, instrumentami, ten wie, że nawet poskładanie wszystkich elementów, połączenie w podobną całość nigdy nie sprawi, że będzie to identycznie brzmiąca całość. Rok później na albumie opisał tę historię zadziwiającą. Swoją drogą ponad 16 płyt w dyskografii. Balake Sissoko Special Rider Blues. To za nami, to na miejscu 17. A na 16 powrót do wspomnienia o pewnej wyjątkowej dla nas, dla państwa Aśce. Aśka i Marcin Januszkiewicz.

I w ten oto sposób już zawsze z nami, już zawsze gdzieś w pobliżu. Aśka i Marcin Januszkiewicz, to Tip Top Lista, 228 notowanie. Gdyby chcieli Państwo coś dołożyć, dorzucić, skomentować, jesteśmy w grupie osób patronujących na Facebooku. Czytam także listy od Pana Krzysztofa. Wiadomość dotarła, lista @nowyswiat.online. Podobno ze szwagrem i z Anią oraz jej siostrą Moniką i synem Adamem świętują Międzynarodowy Dzień Kota. Tak, to dzisiaj, ja sprawdziłem, to dzisiaj w kalendarzu. Koty oczywiście też są obecne. Pozdrawia patron. Od zawsze na zawsze pan Krzysztof. Zacząłem się zastanawiać dziś, jadąc tu do państwa i obserwując pierwsze przygotowania do Święta Wojska Polskiego, czy z okazji Dnia Kota koty też organizują jakąś kocią paradę. Może u państwa w domu, może robią coś wyjątkowego, czego do tej pory nie robiły. To o tym też mogą Państwo opowiedzieć. Czekam na listy, czekam na wpisy i tak w ogóle na Państwa czekam do 22. Gadam i nie wspomniałem o tym, że 6 zupełnie nowych piosenek. Jak zawsze nowe, ale nie zawsze 6 pojawiło się w zestawie. Na stronie internetowej nowyswiat.online i w aplikacji coś, czego Państwo być może jeszcze nie znają, nie słyszeli, albo słyszeli i znają i chcą zagłosować. Proszę bardzo, Ewa Koc, to utwór Niebezpiecznie Blisko.

Niebezpiecznie blisko zapowiedź debiutanckiego albumu zatytułowanego Nie ma świata lepszego niż ten i Ewa Koc, brzmiąca bardzo podobnie do Błażeja Króla, bo to Błażej Król z kolegami, a Dawid Tyszkowski, Kamil Patera, Kuba Staruszkiewicz i Wawrzyniec Topa. No to czekamy na debiut i czekamy na koncertowe spotkania. Pierwsze z nich już 30 października w moim ulubionym Olsztynie, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, a potem Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków i tak do grudnia będziemy się z panią Ewą, czyli z panami, spotykać. Niebezpiecznie blisko to jedna z tych piosenek, które są na razie w zestawie do głosowania. Czy wskoczą do pierwszej dwudziestki? A skąd ja mam wiedzieć? To przecież od państwa zależy. Państwo głosują na stronie i w aplikacji. Wracając do pierwszej dwudziestki notowania 228, na 15 jest Archive.

Czy muzyka może zmienić coś na świecie, czy może coś poprawić, czy może świat uczynić miejscem piękniejszym, a co tam piękniejszym, bezpieczniejszym? Z historii znamy różne takie przypadki. To nie dzieje się od razu, to nie dzieje się wprost po wydaniu, opublikowaniu, czy po milionowym nawet odtworzeniu jakiejś piosenki, ale jeśli głos artystów ma znaczenie, to chciałbym, żeby ten głos też brzmiał bardzo, bardzo mocno. Yahoo! Archive! Nasi znajomi. Nasi mówię, mając na myśli oczywiście całą redakcję Radia Nowy Świat. Trwa 228 notowanie, w nim piosenki, które mogłyby zmienić świat dziś albo w przyszłości oraz te, które wspominają świat sprzed jakiegoś czasu, bo to jest historia o historii. Miałem zabrać cię nad rzekę, czyli Błażej Król. Raz jeszcze, tym razem Błażej Król jako on. Ubiegłotygodniowa, jeszcze jedna, ubiegłotygodniowa nowość na 14.

Błażej Król też ma pracowite lato. Dzisiaj w Krakowie, jutro w Augustowie na Augustów is the Future Festival. Piękne miejsce, Augustów, byłem niedawno. Bardzo serdecznie ściskam tych, których miałem okazję tam uściskać. No a potem będzie jeszcze Gdańsk, Wrocław, Poznań. A, to już Ewa Koc w zestawie muzycznym. Można powiedzieć, że polska supergrupa, bo słuchacz pytał, czy Ewa Koc to taka polska supergrupa. Oczywiście. Błażej Król, miałem zabrać cię nad rzekę wspomnienie tego, co wydarzyło się tamtego pamiętnego lata podczas Powstania Warszawskiego. Jesteśmy w 228 notowaniu, w pierwszej dwudziestce. Na 13 są Stonsi, Jealous Lover. To jest spadek o jedno oczko, bo Błażej Król poszedł w górę, tego nie powiedziałem. Tu 6 tydzień na liście, jedno miejsce to nie problem.

Jealous Lover, miejsce 13. Gadam i gadam, czytam i czytam, komentuję komentarze a propos. Przypominam, Facebook jest do Państwa dyspozycji, grupa osób patronujących, ale nie gadam za dużo. Zatem mamy trochę miejsca na nowości z zestawu do głosowania. 6 nowych piosenek. To dobrze, że są, to dobrze, że Państwo je dostrzegają, to dobrze, że Państwo proszą. Panie redaktorze, to może zaprezentowalibyśmy jeszcze słuchaczom dzisiaj Always on Your Side. Niech będzie, bo Joy Crooks tam też mogą Państwo znaleźć.

Bon Simon, czyli Bonobo i Joy Crooks, Always on Your Side. Świeża rzecz. 11 sierpnia ukazuje się płyta. Dodam jeszcze, że ten utwór, właściwie zdradzę, ten utwór jeszcze powróci dziś przed północą na antenie Radia Nowy Świat. No oczywiście już nie na liście.

No to jak nie na liście, to u kogo? U kogo, jak Państwo myślą? Więcej nie powiem, ale wystarczy czekać cierpliwie. My do 22.228 listę Państwu prezentujemy. To jedna z sześciu nowości w zestawie do głosowania. A to kolejna najbardziej spadająca piosenka, kolejna najbardziej spadająca i co za tym idzie także wypadająca z zestawu do głosowania. To będzie Cigarettes After Sex.

Cigarettes After Sex, 3 w dół, podobnie jak Balakes i Soko. No i po raz ostatni słyszymy to nagranie i w zestawie do głosowania gościmy. To Twizzler. Jest jeszcze jeden największy spadek w 228 notowaniu, ale o tym opowiem Państwu już po serwisie informacyjnym. A do tego czasu miejsce 11, a tu pierwsza z tych dwóch piosenek, które ani w górę, ani w dół po 68 tygodniach. Suzanne. I'm your great man's chambermaid. I've seen where his hallowed head is laid. I review the places he has stayed. Clean crumbs from his typewriter.

0: Kilka dni temu zakończyła się nasza zbiórka na przeprowadzkę Radia Nowy Świat. Wspólnie zebraliśmy niemal 550 tysięcy złotych. Jest to kwota, która przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. W imieniu całej redakcji ogromnie dziękujemy za Państwa wsparcie i zrozumienie.
1: Jest 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od informacji sprzed chwili. Ukraina wydała nowe zgody na poszukiwania i ekshumację szczątków polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. O decyzji poinformował Ukraiński Instytut Pamięci. Prace mają objąć m.in. teren dawnej wsi Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim oraz miejscowość Ugły na Wołyniu. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami na przełomie sierpnia i września mają ruszyć kolejne prace poszukiwawcze w Późnikach oraz na Hołosku we Lwowie, gdzie spoczywają żołnierze Wojska Polskiego polegli w 1939 roku. Amerykański Senat przyjął zdecydowaną przewagą głosów ustawę o zaostrzeniu sankcji wobec Rosji oraz Iranu. Dokument, nazywany na cześć zmarłego w lipcu senatora Lindseya Grahama, umożliwia nałożenie aż 100% ceł na kraje kupujące rosyjską ropę, w tym na Chiny i Indie. Prezydent Zełenski patrzy z Ukrainy, Władimir Putin patrzy z Moskwy. Chciałbym podziękować Lindseyowi Grahamowi, który, jak chciałbym wierzyć, również to ogląda i jest dumny z tego, co zrobiliśmy, ponieważ dzisiaj wysyłamy wiadomość do Władimira Putina: nie wygrasz tej wojny. Przemawiał senator i członek Partii Demokratycznej Richard Blumenthal. Decyzję Waszyngtonu z zadowoleniem przyjęli Wołodymyr Zełenski oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, podkreślając, że to kluczowy krok w odcinaniu Moskwie finansowania wojny. By przepisy weszły w życie, musi je jeszcze uchwalić Izba Reprezentantów i podpisać prezydent Donald Trump. Tymczasem jest zwrot w sprawie rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina zawarła porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie comiesięcznych dostaw pocisków.
2: Tak, u nas
1: tak, mamy porozumienie z USA. Czy jest to wystarczająca liczba rakiet? Nie. Tych rakiet w 2026 roku jest mniej. W 2025 roku miesięczne dostawy były większe.
2: Tych rakiet stało mniejsze w 2026 roku. Tak, w 2025 roku było większe.
1: Podczas wizyty w stolicy Serbii ukraiński przywódca podkreślił, że Kijów nieustannie zabiega o dodatkową pomoc u partnerów europejskich, w tym w Polsce i Niemczech. Zełenski ostrzegł również przed kryzysem, przed nadchodzącą zimą w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę na Ukrainie nie pozostała już ani jedna nieuszkodzona elektrociepłownia. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Prawie 3 minuty po 21, 228 lista przebojów Radia Nowy Świat wraca. Kuba Felin, Grzegorz Muranowicz i Michał Porycki.
4: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
3: Z udziałem słuchaczek i słuchaczy oczywiście, już głosujących, od godziny można klikać na stronie nowyświat.online. Proszę wybierać i przebierać. Proszę wsłuchać się także we wszystkie utwory przebywające w zestawie do głosowania. Utwory można znaleźć na playliście, na Spotify. Tip Top lista to jest bardzo, bardzo łatwe. Ale głosowanie tylko na stronie i tylko w aplikacji i tam czekają piosenki do piątku, do 19:00. Potem głosowanie zamykamy. System pod nadzorem niezawodnego pana Jerzego, czyli Jerzy 2.0 czuwa i liczy. To znaczy system liczy, Jerzy czuwa, a potem w sobotę od 20:00 prezentujemy pierwszą 20:00. Dziś dwie zupełnie nowe kompozycje. Blauka, Everest, Zuta, Miodowe lata. To na 20:00 i na 19:00. Mamy dwa utwory, które ani w górę, ani w dół. Jeden z nich już Państwo usłyszeli przed momentem. Suzanne Vega i Chambermaid. O kolejnym opowiem, ale nieco później. Mamy 8 piosenek w górę idących i 8 spadających. Z czego 3 spadają tak, że aż wypadają. Balakę z Sisoko na 17, na 12 Cigarettes After Sex i na 10. I to jest coś, co sprawi, że za chwilę wszyscy będą robić scream. Florence and the Machine po raz ostatni, po raz 50.

Ostatni smutek zapanował w grupie osób patronujących i zakrzyk niechęci albo niezgody na to, co wydarzyło się z piosenką Everybody Scream. Mam wrażenie, że też usłyszałem, choć nie jest łatwo usłyszeć to, co Państwo piszą w grupie osób patronujących. Florence and the Machine na 10, 3 w dół, a zatem to trzecia najbardziej spadająca i wypadająca zarazem z zestawu piosenka. Dobra wiadomość jest taka, że za tydzień w 229 zestawie będziemy mieli w pierwszej dwudziestce przynajmniej 3 nowe piosenki. Na miejscu 9 utwór, który się Państwu spodobał, że jak nie wiem co się Państwu spodobał, bo idzie w górę najbardziej dziś w pierwszej dwudziestce o 4 miejsca. To jest Eon, Maja Kleszcz, 9 tydzień w pierwszej dwudziestce.

Maję Kleszcz usłyszeliśmy dawno, dawno temu, gdy występowała w kapeli ze wsi Warszawa, to właśnie tam poznała Wojciecha Krzaka, który jest autorem wszystkich utworów na albumie Nieklikalność. To właśnie z tej płyty, promując to wydawnictwo E.ON, pojawiło się w kwietniu tego roku mniej więcej, tak, 4 lata po nagrodzonej Fryderykiem płycie Blues. Maja Kleszcz, E.ON, dziś z 13 na 9, 15 tygodni w zestawie, 9 tygodni w pierwszej 20 i jest tu, gdzie jest, dzięki Państwu i dzięki zaangażowaniu, i dzięki aktywności, i dzięki odwiedzaniu naszej strony internetowej oraz aplikacji, dzięki głosom, krótko mówiąc. Lista listamałpanowyświat.online, można też pisać, pytać, protestować albo próbować wyjaśnić. Na 8 In The Stars.

0: z miejsca 10 na 8 In The Stars, 13 tydzień na liście. Jak to, panie redaktorze, można pisać i się tłumaczyć? Tłumaczyć się na przykład, że się nie zagłosowało, albo wytłumaczyć, dlaczego zagłosowało się na tych artystów, na których się głos oddało, a innym się nie poświęciło ani chwili i spadli, wypadli. Na przykład dzisiaj mamy 3 największe spadki, prawda? To wszystko można wyjaśniać, tłumaczyć się. To nie tak, że ja wymagam tego od państwa, ale liczę na raporty z drugiej strony. Został jeden głos, pisze Tessa. Na co by tu? Artur Rojek.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

Nie, ja nie namawiam, żeby głosować na utwór Gruby Mały. Ja tylko podpowiadam, że taka piosenka też tu jest. Na kogo pani Tessa odda ostatni głos? Zobaczymy, mam nadzieję, przekonamy się może do 22, ale spokojnie, mają państwo czas do piątku, do 19. Przy okazji jeszcze wspomnę, że nasz redakcyjny kolega Jacek Nizienkiewicz spotkał się niedawno z Arturem Roikiem. Jeśli zerkną państwo w stronę mediów społecznościowych redaktora Nizienkiewicza, to długa rozmowa o najnowszej płycie, ale także o festiwalu, o tym, dlaczego na OFF-ie coraz więcej jazzu, a coraz mniej hip-hopu i jak takie duże imprezy robi się w czasach, gdy wszystko drożeje. Wszystko idzie w górę. Oprócz niektórych piosenek. Gruby Mały w dół, a na 6 z 8 Nosowska. To będzie Sos Chaosu po 4 tygodniach.

0: Tak to się właśnie kisi we własnym sosie. Chaosie Nosowska na szóstym po 4 tygodniach, 2 w górę. Mówiłem o tym, że 8 piosenek idzie w górę, jeszcze jedna przed nami. 2 utwory w tym samym miejscu, w 228 notowaniu, w pierwszej 20. Ten pierwszy to na 11. Susan Vega, Chambermaid. Ten drugi wciąż jeszcze przed nami, wciąż jeszcze czekamy. 8 piosenek spada, 3 spadają najbardziej. Balakas i Soko, Cigarettes After Sex i Florence z maszynami. 2 nowości to Blauka na 20, Everest na 19, Zuta, Miodowe Lata. Trochę się jeszcze wydarzy na liście w 228 notowaniu. Na razie będzie strefa piosenek spadających na szczęście nieznacznie, zatem zostają w zestawie do głosowania, można ich szukać. Ula, spóźniona, ale zameldowana w grupie osób patronujących, informuje, że jest na odsłuchu. Jest jeszcze pani Małgorzata, też widzę, że dołączyła. Przypominam adres lista@nowyświat.online. Niektórym nie trzeba przypominać. Bardzo dziękuję za listy przesyłki. Zastanawialiśmy się wcześniej, czy z okazji Dnia Kota, koty mają jakąś swoją kocią paradę. Panie redaktorze, gdyby to w marcu organizować, to tak by pewnie było. Ale ktoś sprytnie pomyślał, żeby 8 sierpnia zorganizować święto najbardziej pracowitego i najbardziej po przeciwległej stronie tej pracowitości zwierzęcia, żeby święto ustanowić. Bo dzisiaj Wielki Dzień Pszczół i Międzynarodowy Dzień Kota. Jeden kot, to mam informację też od słuchaczki, może liczyć z okazji swojego dnia na dodatkową saszetę i to wszystko. Chyba nie planuje żadnego pochodu, przemarszu, chyba że jedno koci przemarsz. To się nie liczy. Jest jeszcze jedna okazja do świętowania. Dzisiaj patrzę w kalendarzu świąt nietypowych, ale to już sobie Państwo doczytają we własnym zakresie. O właśnie, trochę a propos, na 5. Kochana córeczko, złącz nogi, z 4. 17 raz z nami Matylda z panem Radkiem.
1: Kochana córeczko,

0: uciszają. Nie wiedzą co myśleć, a słyszą co myśleć powinny. Słyszą co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn wstydu.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą co myśleć, a słyszą co myśleć powinny. Słyszą co myśleć powinny.

jeszcze w promocji od pana Bartłomieja, choć właściwie nie przypominam sobie, żebym zamawiał choć jednego kota, dostałem dwa. Można to sprawdzić w grupie osób patronujących. Pan Bartłomiej też tam jest. Państwo też mogą tam dołączyć. To facebookowa grupa Tętniąca Życiem. Od rana do wieczora, co tam do wieczora, do późnej nocy życiem tętniąca. Jeszcze przez 27 minut jesteśmy z Państwem z 228 notowaniem listy. Tip-top listy Radia Nowy Świat, w której to Państwo poukładali piosenki. Od tej, od której zaczęliśmy, do tej, na której skończymy. A na czwartym WW z Darią.

0: Na moment 21 tydzień w zestawie i 21 tydzień w pierwszej dwudziestce i kolejny tydzień prawie za nami, jeśli chodzi o tydzień w rozumieniu tip-top listy, bo Państwo wiedzą, że my tydzień zaczynamy w sobotę o 20 i kończymy w sobotę o 22. Taki mamy trochę wydłużony. Głosowanie do 19 w piątek i przesunięty względem tego klasycznego tygodnia, ale dzięki temu mamy swój własny sposób liczenia czasu. 228 lista do 22. Za chwilę przejdziemy do strefy medalowej. Pierwszą trójkę Państwo usłyszą, ale zanim to nastąpi, jeszcze raz z zestawu do głosowania i jeszcze raz Antony Szmierek, bo przypomnę Seminal na 18, ale od dziś jest także Flight Simulator, czy też Simulator, jak wolą niektórzy. Każdy lata po swojemu. Pan Antek wszystko wyjaśni.
1: After the tailspin, they'll find a flight simulator loaded into my device, and they'll wonder why I just sat there and gave up without a fight. And all the birds, they won't stop laughing at the folly of the human race, 'cause we thought that we were angels. We watched particles accelerate. And if I can't land it, then I'll fuck it right through my ex's garage. And when I'm comatose, it'll be her voice that guides me through the panic, and I'll activate the landing gear as the scenery loads in. I've seen pixelated cities, notified my next of kin. And all this could just be fabricated in a back lot in LA, with a television hypnotist playing God to compensate. Can anybody land this thing? Shout a voice from the abyss. Too scared to ask for evidence, I'm too confident to miss. Because it isn't about experience if your numbers have come in. I could kick 1,000 buckets if the world wants me to live. And I visualize the impact, the first biting of the brakes. I've landed biplanes in Antarctica, flown straight through hurricanes. And so I look at all the buttons, they're all crystalline and new. And a voice over the radio.

0: Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.
1: No tak, po przyziemieniu następuje dobieg, a potem zatrzymanie. Takie to właśnie symulowane latanie, Flight Simulator, Antony Szmierek i projekt Imagine and Knife. I to jest czwarta pieśń z drugiej płyty, którą zaprezentuje nam w całości, pan Antek zaprezentuje nam w całości 21 sierpnia, Decoding Bird Song. Jedna z sześciu nowych piosenek, jedna z sześciu nowych propozycji w zestawie do głosowania. Odsyłam Państwa na stronę nowyświat.online, tip-top, lista, głosowanie, albo do odpowiedniej zakładki w aplikacji. Osoby patronujące mają 10 głosów. Przypominam, osoby niepatronujące, gdy założą konto na stronie, mają tylko jedno kliknięcie. To będzie mocne kliknięcie, domyślam się, ale tylko jedno. A zatem może zechcieliby Państwo rozpocząć wspieranie Radia Nowy Świat. Głosów będzie więcej i w Radiu Nowy Świat wszystkiego też coraz więcej. 228 lista, wracamy do pierwszej dwudziestki, a dokładnie do pierwszej trójki. Zaglądamy na trzecim z drugiego, 16 tydzień jeździ z nami. I jako jedyny kolarz jeździ, grając na gitarze.
2: Zakładając, że kolarze słabiej grają na gitarze, bo to trudne, mówiąc szczerze. Gdy się jedzie na rowerze, proponuje się ten nowy utwór okolicznościowy, który zasadniczo ma nie za trudne chwyty dwa. E i A. Mówisz, rower to mój koń, myślisz o Tour de Pologne, a koń komend twych nie słucha, pragnie pozbyć się łańcucha. Ty mnie załamuj się, musisz bowiem wiedzieć, że i dla ciebie jest impreza znana jako Tour de Slezak, Tour de Slezak, Tour de Slezak. Znakomita to impreza, Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnasko pyta, Tour de Slezak, Tour de Slezak. Szarej nuty antyteza, tu dodano trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt, bo to jest D, A, E. Na siodełku trochę trzęsie, ale za to się oddycha, się wspomina gęsi z bęsi oraz keczup wujka z cicha. A że nikt go nie próbował, nie wiadomo jak smakuje, jak się chłopie dało słowo, to się słowa dotrzymuje. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza, Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnazdko pyta, Tour de Slezak, Tour de Slezak. Szarej nudy antyteza i tu ten trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, tylko gdzie ten keczup pyta.

bez keczupu też można jeździć, tak jak i bez gitary, ale po co się męczyć? Tour de Slezak, kolejna jesienna edycja na początku września. Spotykamy się w Łodzi, a właściwie z Łodzi startując spotkamy się z Państwem, gdziekolwiek wystąpią Państwo na trasie. Wspierając, dopingując, może po raz pierwszy odnajdując wiadomość, że jest taka radiowa wycieczka. Podczas Tour de Slezak nie mamy tego, co prawda, co podczas Tour de France, gdy zawodniczki się spychają na

Kowalski własnego losu. Z miejsca piątego na miejsce drugie niewiele brakowało, a byłby to największy skok. Podobnie jak Maja Kleszcz z utworem E.ON o cztery oczka. No ale i tak się cieszymy, bo w pierwszej trójce po 5 tygodniach.

No właśnie, wszyscy muszą się trzymać ciepło, tylko nie za ciepło. Pani Izabela napisała do mnie, że macha do pana zasmarkany człowiek z gorącej austriackiej wsi. Jak można się przeziębić w 40-stopniowych upałach, zastanawia się słuchaczka. Ale i tak jest fajnie, pasikoniki cykają, inne robale próbują wejść pod bluzkę za dnia, jelonki przebiegają po łące, jaszczurki zżerają mrówki, winorośla zaś ciężkie od owoców wyraźnie zadowolone. Ach, pięknie tu jest, kończy wpis pani Izabela. Byle do zimy zrobimy bałwana, czy też bałwana zrobimy i za tym wszystkim na pewno zatęsknimy. Przynajmniej klimatyzacja odpocznie. Dużo zdrówka pani Izabela.

Państwu też dużo zdrowia i bardzo dziękuję. Kuba Ferlin wszystko przygotował i czuwał. Grzegorz Muranowicz realizował. Michał Porycki mówił do Państwa to i owo. To była 228 lista. Za chwilę redaktor Orlikowski przybędzie, a ja mówię do usłyszenia i zostawiam Państwa z miejscem pierwszym i z mądrością. Oj, sporo tej mądrości, oj, sporo. Fish, MAD, tworzywo.

tańcu się nie pierdolił, bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja

0: Jest 22:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Warszawa przygotowuje się do centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego. Po popołudniowych przelotach samolotów F-16 i nowych F-35 nad Wisłą w nocy zaplanowano próby jednostek lądowych. Z tego powodu zamknięty został 12-kilometrowy odcinek Wisłostrady od Mostu Północnego do ulicy Gagarina oraz połączenia z sąsiednimi trasami. Po 11:00 w nocy na wyłączonych z ruchu ulicach pojawi się sprzęt bojowy, a nad ranem ruszą przemarsze pododdziałów pieszych. Kulminacją nocnych ćwiczeń będzie jutrzejsza próba generalna defilady zaplanowana na 6:00 rano. Utrudnienia i objazdy dla kierowców oraz komunikacji miejskiej potrwają do jutra do godziny 11:00. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk 3-6, 6-1, 6-2, skutecznie odwracając losy pojedynku po słabszym pierwszym secie. Choć spotkanie rozpoczęło się od nerwowej gry i wygranej pierwszej partii przez Ukrainkę, Świątek zdominowała dwa kolejne sety. Mecz trwał ponad 2 godziny i był 5. starciem obu zawodniczek, z którego Świątek po raz 4. wyszła zwycięsko. W walce o półfinał Polka zmierzy się z Jessicą Pegulą lub Dianą Schneider. Przed nami pogodna i ciepła niedziela, ale początek przyszłego tygodnia przyniesie zmiany. O szczegółach synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
1: Niedziela przyniesie zdecydowaną poprawę pogody i wzrost temperatury. Będzie to dzień na ogół słoneczny, chociaż troszkę więcej chmur możemy oczekiwać w części wschodniej kraju. Napłynie cieplejsze powietrze, szczególnie do zachodniej części Polski. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze w niedzielę wyniesie od 24 do 26 stopni. Wyraźnie cieplej zrobi się na zachodzie. Na ziemi lubuskiej temperatura maksymalna może sięgnąć około 31 stopni.
0: W poniedziałek i wtorek temperatura na południu oraz w centrum kraju przekroczy 30 stopni. Dla mieszkańców województwa lubuskiego, południa zachodniopomorskiego i północy dolnośląskiego wydano ostrzeżenia 2 stopnia przed upałem. Przechodzący z poniedziałku na wtorek front przyniesie burze i opady deszczu. Ochłodzenie odczujemy w połowie tygodnia, w środę. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu, Paweł Orlikowski z tej strony, audycję realizuje Grzegorz Muranowicz. Always on your side, Bonobo i Joy Crooks to na sam początek 283 domówki na dobry wieczór. Dobry wieczór dla tych, którzy słuchają na żywo, oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchających w ramach podcastów. Bonobo, Joy Crooks, Always on your side to singiel z 3 sierpnia tego roku, także absolutna świeżynka, to świeżynka dlatego, że album zapowiada nadchodzący album Distance in Static, który premierę będzie miał 11 września. To tak otworzyliśmy domówkę. Na początku tej domówki też mam taką prośbę do Państwa. Na pewno mój wspaniały tata ucieszy się, jeśli wyślą Państwo moc pozdrowień. Jest teraz w takim momencie swojego życia, w którym na pewno pozdrowienia od wszystkich Państwa mu się bardzo przydadzą. Jest w takim momencie, w którym jest u progu pewnie dość ważnego starcia z pewnego rodzaju chorobą, ale tatusiu, pozdrawiam cię serdecznie i myślę, że z tą mocą wszystkich słuchających nas na pewno dźwigniesz to wszystko. Zresztą nie ma wątpliwości, będzie dobrze, ale szanowni Państwo, my z tatą Leszkiem dość daleko jesteśmy od siebie muzycznie zupełnie dwa różne bieguny, w zupełnie innych warunkach oczywiście dorastaliśmy, więc ale są takie utwory, które mogą nas łączyć, które mogą połączyć zarówno mnie, mojego tatę i wszystkich słuchających domówki. No i jest taki utwór, który myślę, że pogodzi nas wszystkich, ale też będzie pewnie przyjemnie, jeśli tato sobie posłucha tego, może w formie podcastu. Nie wiem, czy już śpi o tej porze, czy jeszcze będzie w stanie posłuchać. No bo szpital, wiadomo, to też jest tak, że tam trzeba kłaść się trochę wcześniej, żeby łapać siły na te starcia najważniejsze. Natomiast utwór, który przed nami, to tak już spolszczę, zespół Omega, a utwór Dziewczyna o perłowych włosach, tak właściwie wszyscy to w Polsce z reguły tłumaczymy i tak o tym mówimy. Utwór z 1970, więc mnie nawet dawno, na pewno jeszcze w planach nie było, ale z pewnością taty młodość jak najbardziej, więc posłuchajmy sobie tego utworu po prostu i tak jak mówię, proszę trzymać kciuki i wysyłać ogrom pozdrowień. Omega i Dziewczyna o perłowych włosach.

Omega już za nami, z tym chyba najbardziej rozpoznawalnym ich utworem. Dobrze, szanowni państwo, no to teraz różne dźwięki będą dziś w domówce do końca. Ja też proszę wybaczyć i zrozumieć, dzisiaj raczej już do końca. Wiem, że często mówię, że nie będę mówił za dużo, ale dziś przygotowałem dość dużo grania i to w liczbie utworów, ale one są dość krótkie, więc... No ale dobra, w każdym razie często mówię, że będę mówił mało, a potem się rozgaduję. Dzisiaj chyba zrozumiemy się wszyscy, jeśli po prostu będę zapowiadał w większości te utwory, które będą wybrzmiewały, coś tam może jeszcze od siebie dodam, ale niech muzyka przede wszystkim gra w domówce dziś, w domówce 283. Trochę afrykańsko będzie, różne takie regiony, bo będą i afrykańskie dźwięki, i Ameryka Łacińska, i tu Europa, i Francja, trochę różnego grania będzie, nie tylko oczywiście te regiony, ale tak afrykańska, to jeszcze nie jest ta domówka afrykańska, na którą się kiedyś tam umawialiśmy. Teraz będzie Bongeziwe Mabandla i

Ja ten utwór Bongesiłe ma bandy do Kulandela grałem Państwu po raz pierwszy, zdaje się, pod koniec stycznia 2021 roku. Album utwór pochodzi z albumu Mangali Iso z 2017 roku. Jest Bongesiłe ma bandla. Fajny, bardzo dobry jest to artysta afrykański z właśnie południowej Afryki. Nagradzany wieloma nagrodami, ale to w pełni zasłużenie. No, w każdym razie Ndokulandela i Bongesiłe Mabandla. To teraz będzie Kabuza Oriental Kuar i utwór Soso.

Soso to singiel z marca 2023 roku Kabuza Oriental Choir, chór z Afryki. Piękne granie, piękne śpiewanie tak naprawdę. Więc szanowni państwo, cóż tutaj więcej mówić, zanurzajmy się w kolejnych dźwiękach, lecimy dalej. Utwór, który grałem państwu w różnych wersjach, takich jak najbliżej oryginału, trochę zremiksowanych. Tutaj w tej wersji French Fuse, ten producent miksujący muzykę Onset Music Group, też w domówkach już się pojawiali Zandimas, też tutaj się pojawia ona. Dobrze, no ale to DJ Kai, producentka Zandile Mazitulela, DJ Zandimas. No dobrze, no to oni wszyscy razem, Mapuvo Fezeka.

0: Mafufo Felzeka już wybrzmiało. Szanowni Państwo, teraz utwór z 2019 roku, który pojawił się na albumie Roads Vol. 1, czyli Drogi Wolumen 1. Stoi za tym niejaki Tyler Sin. No i on tutaj akurat przy tym utworze współpracował z duetem Westem. Z argentyńsko-urugwajskim duetem. No dobrze, posłuchajmy w takim razie utworu El Alba.
1: Napada.

Taila Sin Weste El Alba już wybrzmiało. Bongeziłem Abandla, który już dziś był, z innego albumu, z albumu Mangaliza. Dziś, teraz, przepraszam, z albumu Imini. To jest 2020 rok. Tam utwór, który już Państwu kiedyś prezentowałem, no jakieś 110, 108 domówek temu. Zikeleza.

Dziekieleza i Bongę Ziłę Mabandla, już wybrzmiało, to już jest za nami. Teraz Para Forkuwa i też Bongę Ziłę Mabandla z albumu Juno. Ale to jeszcze nie wszystko, bo tu jest jeszcze też Mowgli niejaki. Wszyscy oni z osobna i teraz każdy razem, no, bo producent, piosenkarz, jazz pianista z kolonii Mowgli, to też Para Forkuwa, fantastyczny producent muzyczny, DJ, kompozytor, no i Bongę Ziłę Mabandla. I wszyscy oni razem, na jednym utworze, ależ to jest piękne połączenie, jakie to cudowne, że tacy twórcy się potrafią razem spotkać. Wszyscy spotkali się w ramach albumu Juno, to od Para Forkuwy w 2021 roku ten album się pojawił, a tam na nim właśnie utwór Kamara.

Paraforkuwa, bongazyłem, mam Bandla i Mowgli. Kamara już za nami, no to teraz będzie Isaac O. Singlem z września 2018 roku. Przyjemne to granie. No to to posłuchajmy sobie trochę głosów nigeryjsko-gańskich. Taka odpowiedź na podobno Simona i Garfunkela. To jest właśnie to Isaac O. Tenże projekt. Posłuchajmy utworu Sea of Sound.

Sea of Sound za nami, teraz trochę z innego klimatu, z albumu Silk z 2017 roku, za który odpowiada HVOB, Her Voice Over Boys. No to jest taki duet, a do tego jest wskazany Winston Marshall z osobna przy produkcji tego albumu. W każdym razie to, co przed nami z tego bardzo krótkiego, 7-utworowego albumu, który trwa łącznie niespełna 35 minut, ale utwór, który przed nami zawyża tę statystykę, bo ten jeden trwa 7. Tam jest jeszcze drugi taki, który podobnie, dokładnie właściwie w 7.03 i 7.03, no ale jakby pościnając tam intra, outra jakieś to, no ale dobra, no nieważne, 7.03, tyle trwa utwór Torrid Soul.

HVOB, Winston Marshall, Torrid Soul już za nami. No to teraz z single Baby Ghosts z 2020 roku, z 15 maja, a stoją ludzie z berlińskiego bandu Connie Crowes. No i właśnie Baby Ghosts.

Szanowni Państwo, no to teraz trochę inny klimat też jeszcze zupełnie. Ben Boomer, który wydał w 2021 roku album Begin Again, 11 utworów, ale otwierający jest tytułowy Begin Again. No to posłuchajmy.

Oj, skaczemy dzisiaj po klimatach i tak na domknięcie pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania będzie również po Benie Boomerze i utworze Begin Again teraz zupełnie w innej estetyce utwór, za którym stoi Eels. No więc posłuchajmy sobie w takim razie Marka Olivera Everetta, który występuje jako Eels. No i utwór, który dziś dla Państwa wybrałem, to I Need Some Sleep.

Soweto, Kabuza, Oriental Choir. Ponownie pojawili się oni, ale z zupełnie innym utworem, z singlem z 13 sierpnia 2023 roku. I tak otwieramy drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Wielobarwne dźwięki jeszcze przed nami. Teraz Marie Fraisse i Trinix z utworem Waitimbora.

Waitim Bora to singiel z maja 2025 roku, także całkiem świeże granie od Marii Fres. No i właśnie duetu Trinix. To bardzo przyjemne połączenie. Z osobna też świetnie brzmią, ale tu razem wyszło coś bardzo przyjemnego. A teraz przed nami Omah Lay z utworem Reason.

O'Malley, tenże utwór od Nigeryjczyka pojawił się na albumie Boy Alone w tej rozszerzonej wersji w 2023. Dwupłytowe wydawnictwo, pierwszy krążek 14 utworów i potem rozszerzone o 6 kolejnych, ale łącznie te 20 utworów składają się na 54 minuty grania, także bardzo dużo, ale krótkich utworów. Reason jest jednym z nich, ale jakże przyjemne, w odsłuchu to jest. No to za nami, teraz Hamex i Hey Mama.

Hej Mama to singiel z kwietnia tego roku, 2026, także bardzo świeży jest ten singiel. Producent muzyczny, autor tekstów Hamex, produkuje właśnie taką muzykę, jaką między innymi mogliśmy przed chwilą usłyszeć. Hej Mama, nie jest to jego najnowszy singiel, jest jeszcze Lolita z 4 sierpnia, ale to może kiedy indziej, a może nie, zobaczymy. W każdym razie Hej Mama i Hamex już wybrzmiało, więc teraz Trinix ponownie, ale razem z Bongą. Bonga to jest taki piosenkarz, autor tekstów. Dobrze, no posłuchajmy sobie utworu Mona.

Utwór Mona pojawił się na albumie od duetu Trinix Origin w 2025 roku. On został dokładnie 29 sierpnia ubiegłego roku wydany. A tu jeszcze Bonga. No i występują razem na tym utworze. No to teraz French Fuse ponownie, ale z fantastycznym, ogromnie uzdolnionym młodzieńcem Ruanem Vitorem Vaccarino z utworem Tava Aquis z 2024.

Tawaki, French Fuse, Juan Vitor Vaquerino już za nami, a teraz ponownie Kabuza Oriental Choir. Cannabi. Ace, bring the

Kanabi to singiel z połowy czerwca ubiegłego roku. No i tyle. Fantastyczne granie. Przyjemnie mi się bardzo tego słucha. No tak samo jak tego utworu, który ponownie razem z tym duetem French Fuse i Ruan Vitor Vaccarino, ale ten singiel Amor wydany pod koniec czerwca ubiegłego roku.

Kublai, niezwykle charyzmatyczny twórca, który no, taką romantyzuje ze smutkiem. Tak opisuje swoją twórczość. Nie wiem, no trochę pewnie tak. Kto z nas tego nie robi? Tangerine i Kublai już za nami, a przed nami Blow Nuage z utworem Que la vie est belle.

to już jest końcówka czerwca tego roku, jeśli chodzi o ten singiel od Blau Nuage'a. No więc to trochę właśnie takiego francuskiego grania Que la vie est belle wybrzmiało, a teraz na liście przygotowałem dla Państwa utwór no w nieco podobnym tonie, że Suine sous la lune od Kolingi. Kolinga i właśnie ten utwór, który przed chwilą wymówiłem, to już nie będę łamał sobie raz jeszcze języka.

Kolinga, Jesuini, Sula Lun z albumu Legacy 2022 rok. To był utwór, który ten album domyka. Na łącznie utworze 10 utworów, blisko godzina grania. Polecam, jeśli ktoś chce, to można sięgnąć sobie po cały album. Ale teraz warto zostać jeszcze z domówką. Album Inga, za którym stoi Killa Beatmaker. To taki z Kolumbii projekt muzyczny producenta muzycznego właśnie. Tu razem z Killa Beatmakerem jest też jeszcze La Guadalupe. No i posłuchajmy sobie w takim razie utworu Amapola.

0: To było Amapola od Killa Beatmakera i La Guadalupe. Teraz przed nami Divers i utwór Salt.
1: Hello, Divers. Your names will open doors for you. Don't bother. Your name is Ihanjuku.

0: the world will hear your voice. O wagano luna yoma onadim e ori lo wen yeni ne de ma yeni ne ga de ma onna. Don't bother yourself here. Yeah? Your names will open doors for you in Jesus' name.
1: Salt to singiel, który został wydany pod koniec marca 2024 roku, a tutaj jeszcze Daj Wers. Akandu i Fieni Chilku Tineme. Już lepiej, że występuje jako Daj Wers. Szanowni Państwo, no to tyle, to teraz naprawdę już ciasno z czasem, więc przypomnijmy sobie utwór, który kiedyś Państwu prezentowałem, chociaż ostatnio nie tak dawno temu, bo jakieś tam 23-24 tygodnie temu, Kleine Waterflow.

Kleine na albumie Kleine się znalazło. Znaczy Waterflow od Kleine na albumie Kleine. A to jest taki duet muzyczny. Dobrze, no to teraz w takim razie posłuchajmy sobie Tuzów domówkowych Maribu State. Najpierw z utworem Kama.

Maribu State i Kama. Uwielbiam ten duet Chrisa Davidsa i Laia Maivorego, brytyjski duet muzyczny. Kingdoms in Color to album z 2018 roku, no i to ciekawe też, bo album Hallucinating Love został wydany w 2025 roku, to zbiorowisko takich tam singli, które wcześniej wydawali, ale teraz czekamy na Hallucinating Love Deluxe, czyli rozszerzoną wersję, która pojawi się 21 sierpnia, także 12 dni i album się pojawi. Trzy krążki łącznie, bo ta pierwsza płyta, no to głównie oczywiście będzie ta poprzednia, a wcześniej to były single, ale to, co się dzieje później, na tym drugim, na trzecim, no to będzie bardzo ciekawe. Dużo remiksów tam się pojawi, wersji demo utworów, ale to wszystko przed nami. Teraz przed nami jeszcze jeden utwór od Maribu State, również z albumu Kingdoms in Color z tego 2018 roku, a ten utwór to Slow Heat.

Szanowni Państwo, Maribu State, Holly Walker to jeszcze była i Slow Hit już za nami. Za nami też prawie, że cała 283 domówka. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję również za dobre słowa i wsparcie i otuchy dla taty. Pozdrawiamy serdecznie mojego tatulka. No i teraz cóż, kończymy. Ja nazywam się Paweł Orlikowski. Audycję realizował Grzegorz Moranowicz. Słyszymy się za tydzień o stałej porze. Dziś jeszcze jazz po polsku. Szanowni Państwo, Rai X i Tell Me na dobranoc. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Zapraszamy do wysłuchania retransmisji koncertu z cyklu Jazz po polsku.

Dobry wieczór Państwu. Jest nam bardzo miło, że możemy wystąpić dla Państwa i że tak Państwo licznie przybyliście, bo przybyliście bardzo licznie. Chcielibyśmy bardzo podziękować za zaproszenie Jazz po Polsku tutaj do Jasmine, chyba w sumie najpiękniejszego klubu w Warszawie z pewnością. Zagramy dla Państwa set z moją oryginalną muzyką i kilka standardów w składzie. Artur Małecki na perkusji. Michał Rutkowski, kontrabas. Ja się nazywam Mateusz Kaszuba i życzę miłego odbioru.

Bardzo dziękujemy. Mamy przygotowany jeden utworek jeszcze. Trzy. Tyle to nie umiemy, ale jeden umiemy jeszcze. Zagramy And I Love Her, Beatlesów.